0: Tylko na temat tego, czy prezydent wiedział, czy nie wiedział.
1: Ale wiedział, czy nie wiedział. No,
0: i uważam, że część dziennikarzy niestety łapie się na tą pułapkę, żeby dyskutować o tym, w jakiej formule, kiedy kto został poinformowany, a nie to, kto podjął decyzję.
1: Panie ministrze, ale to już wiemy, kto podjął decyzję.
0: Kto podjął decyzję?
1: Podjął decyzję, powiedział to wicepremier Kosiniak-Kamysz.
0: Rada
1: ja
0: ministrów,
1: pytam, czy
0: rząd.
1: I Rada Ministrów i rząd. Czy prezydent o tym wiedział?
0: Pytał, ja o tym nie wiedziałem. Może mnie pan, pytał mnie o to pan. Ja i moje biuro o tym nie wiedziałem.
1: A prezydent?
0: To czy prezydent jest informowany post factum o różnych rzeczach w sposób niejawny, to jest inna sprawa, tylko w sytuacji, w której jest decyzja jeszcze w formule niejawnej, w zasadzie nie ma tutaj pola do reakcji. Moim zdaniem to jest skupienie się na w tym wypadku sprawie, która nie ma tutaj większego znaczenia.
1: Nie, znaczy, bo jeżeli był informowany, to znaczy, że wiedział, tak? To znaczy nie musiał być pytany, rozumiem, o zdania, czy nie musiał wyrazić zgody, bo to jest...
0: Ale co to zmienia?
1: To jest kompetencja.
0: Do czego pan dąży? Co to zmienia?
1: I chcę się dowiedzieć, czy prezydent wiedział.
0: To trzeba zapytać pana prezydenta, bo pan prezydent otrzymuje swoje własne informacje.
1: Wiedział, dlaczego pana o tym nie poinformował i biuro?
0: Nie musi mnie o wszystkich rzeczach informować, w szczegółowych sprawach. Natomiast pytanie zasadnicze jest, czy był konsultowany, bo wie pan, jak wygląda konsultacja. Ja byłem przy takich konsultacjach za czasów jeszcze poprzedniego prezydenta. Przychodzi minister obrony narodowej do prezydenta i mówi: panie prezydencie, Ukraińcy zwrócili się do nas z prośbą, albo nie wiem, Niemcy naciskają na rząd Donalda Tuska, chcą tego i tego. Co robimy w tej sprawie? Jak pan uważa? Wtedy jest to rzeczywiście konsultacja. A post factum przesyłanie jakiejś statystyki, w której jest kilkadziesiąt punktów i gdzieś tam na 36 stronie na dole jest coś napisane, to nie jest konsultacja.
1: No, ale coś powinien przeczytać, prawda? To znaczy zakładam, że czytacie te dokumenty.
0: Panie redaktorze, tylko jeszcze raz powiem, wciąga mnie pan w dyskusję nierelewantną w tej sprawie.
1: Dobrze, to w takim razie, czy to dobrze, że przekazaliśmy te patrioty?
0: Po pierwsze, czy to dobrze, że prezydent nie był konsultowany, że nie był konsultowany?
1: To uważam, jest pana pytania, źle. Ja zadałem inne pytania.
0: Po drugie, uważam, że w sytuacji, w której premier rządu polskiego straszy Polaków i mówi, że za chwilkę będzie wojna, że Rosjanie nas zaatakują, i mówi to w mediach międzynarodowych, jest afera na cały świat, bo premier polski mówi, że za chwilkę Rosja zaatakuje, a jednocześnie w tym samym czasie przekazuje nasze najnowocześniejsze uzbrojenie, to coś tu jest nie tak.
1: Panie ministrze, a pamięta pan taką swoją wypowiedź z listopada 2022 roku?
0: No musi pan ją przypomnieć.
1: No to bardzo proszę, przypomnijmy ją.
2: Pan premier Błaszczak, ale także i pan prezydent wypowiedzieli się już w tej sprawie. W pierwszej kolejności uważamy, że z uwagi na fakt, że to zagrożenie dla polskiego nieba pochodzi ze wschodu, no oczywiście z Rosji, ale także w związku z tym, co się dzieje nad niebem ukraińskim, więc jeśli pochodzi z tamtego kierunku, to przede wszystkim tam trzeba chronić niebo i trzeba pomagać Ukrainie w obronie przeciwrakietowej.
1: No tak. I tak, to jest wypowiedź z radia RMF FM. Tak,
0: 22 rok, listopad.
1: 22. Co się zmieniło? Teraz nie jest zagrożenie ze wschodu.
0: A dlaczego pan nie przypomina, o czym rozmawialiśmy?
1: No, rozmawialiście o przekazaniu patriotów z niemieckich.
0: No właśnie.
1: Zamiast do Polski od razu na Ukrainę.
0: Niemieckich, amerykańskich na terytorium Ukrainy. Po pierwsze, Ukraina wówczas, to jest jeszcze 22 rok, nie było stuprocentowej pewności, czy się utrzyma. To jest ciągle 22 rok. Bardzo mocno pomagaliśmy. Po drugie, zmienił się kontekst, no bo dzisiaj premier Polski mówi, że to Polsce zagraża Rosja i za chwilkę Polskę zaatakuje.
1: No tak, ale też wiemy, że Ukraina jest atakowana bardzo ostro rakietami i potrzebuje ochrony.
0: Ale ja mam obowiązek jako urzędnik państwa polskiego dbać przede wszystkim...
1: A wtedy pan nie miał takiego obowiązku.
0: Nie, ale wtedy nie było zagrożenia ataku na Polskę. No, a dzisiaj premier mówi, że Polska będzie zaatakowana.
1: A jest pan zdaniem? Jest pan informowany o tym? Jest pan zdania?
0: Nie, ja nie mam takiej wiedzy, ale premier tak mówi. Skoro tak mówi, no to nie jest... Przepraszam, to nie mówi przypadkowa osoba gdzieś tam na ulicy, tylko premier. Czyli... Czy pan uważa, że w sytuacji, w której premier mówi, że za chwilkę na Warszawę mogą spaść jakieś rakiety...
1: No, tego nie mówi precyzyjnie.
0: No nie, jeżeli ma być Polska zaatakowana, to co uważa pan, że jak ten atak będzie wyglądał?
1: Bardzo różnie te scenariusze są rysowane. Generalnie nie ma mowy o ataku na Warszawę. Tak uczciwie rzecz biorąc, panie ministrze.
0: Jest atak na Polskę, w związku z tym trzeba wyciągnąć z tego odpowiednie konsekwencje. Bardzo przepraszam, wtedy mówimy Ukraińcom, no bardzo nam przykro, pomagaliśmy wam ile mogliśmy, odpowiednim sprzętem, najczęściej...
1: Panie ministrze, ale my mamy tych rakiet sporo, przekazaliśmy kilka, dosłownie. To nie jest tak, że oddaliśmy cały swój arsenał patriotów. Więc pytam się, czy tych kilka można było przekazać, choćby po to, żeby bronić ukraińskie niebo.
0: No, jeszcze raz powtórzę. W kontekście, w którym mówimy o możliwym ataku na Polskę, uważam, że to było nieroztropne zachowanie. Po drugie, Ukraina też zmieniła swoje podejście do Polski. W 22 roku było nieco inaczej. Nieco inaczej jest dzisiaj. Sytuacja się zmieniła. I myślę, że od tego nie można absolutnie abstrahować.
1: Dobrze, to jeszcze pytanie o nowego ambasadora w Kanadzie. Jak wiadomo, nie poprzedni ambasador wrócił do Polski, ma być następny ambasador, nie wiem czy ambasador, został nominowany polityk, tak, Koalicji rzeczywiście, Koalicji Obywatelskiej, były europoseł Koalicji Obywatelskiej. Krzysztof Lisek, prezydent go zaakceptuje?
0: Panie redaktorze, jak pan doskonale wie, trwa spór wywołany przez ministra spraw zagranicznych z prezydentem.
1: Minister spraw zagranicznych odpowiada przez prezydenta, ale to zostawmy.
0: Jak przez prezydenta, ale przepraszam, a kto odwołał 50, próbował odwołać 50 ambasadorów w kwietniu 2024 roku? Przecież nie prezydent Nawrocki, nie było go wtedy. Prezydent, pan minister Sikorski wywołał spór z Andrzejem Dudą, próbuje de facto ominąć przepisy konstytucji i mówi, że to on będzie decydował o tym, kto jest ambasadorem, a kto nie, bo on odpowiada rzekomo przed Sejmem. Natomiast zapomina, że przepis konstytucji mówi tak. Minister wnioskuje, prezydent decyduje.
1: Czyli będzie kolejny kierownik placówki, tym razem w Kanadzie.
0: Z tego co wiem, sam pan Lisek chyba się wycofał. Pytanie tylko, czy się wycofał dlatego, że nie chce brać już udziału w tej chucpie pana Sikorskiego, czy się wycofał dlatego, że mu Kanadyjczycy powiedzieli, wie pan, jak pan ma tutaj przyjeżdżać i oszukiwać nas, że pan będzie pseudoambasadorem, lepiej, żeby pan nie przyjeżdżał. Bo wiem, że są takie państwa, i to istotne państwa na mapie Europy, które już wysyłają do MSZ-u informacje, przestańcie nas oszukiwać.
1: A jakie to są państwa?
0: Jest kilka państw europejskich, które dokładnie tak przekazały ministrowi Sikorskiemu. Okłamał nas pan, mówił pan, że przyśle pan ambasadora, okazuje się, że nie potrafi pan przysłać ambasadora, wysłał pan wniosek o agremą, że przyjedzie ambasador, przyjechał co prawda człowiek o takim imieniu i nazwisku, ale on ambasadorem nie jest. To proszę nas przestać oszukiwać i traktować
1: panie
0: poważnie.
1: Panie ministrze, prezydent w Kanale Zero 17 kwietnia mówił w kwestii nominacji ambasadorskich, jesteśmy bliżej niż dalej. Tak. Dalej jesteście bliżej niż dalej, czy jesteście dalej niż bliżej teraz?
0: Jesteśmy cały... Panie redaktorze... Bo
1: tu... Cały czas jesteście bliżej niż dalej, tylko nic się nie zmienia.
0: Niech pan chwilkę posłucha. Były prowadzone negocjacje w ostatnich miesiącach pomiędzy Kancelarią Prezydenta a Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Zostało wynegocjowane odpowiednie porozumienie, które przełamuje ten spór. Mogliśmy pójść naprzód. Mogły być już podpisane konkretne nominacje, mogły dojść do konkretnych zmian na placówkach. I proszę, Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyjęło to porozumienie, uznało, dobrze, to jest dobre porozumienie, skoro i kancelaria, i ministerstwo się zgadza, zostało ono przyjęte. I wie pan, co się stało? Donald Tusk powiedział, żadnych porozumień z prezydentem Nawrockim.
1: Czyli teraz jesteśmy jednak dalej niż bliżej. Potem to się
0: wydarzyło. Kiedy prezydent mówił, rzeczywiście wyszliśmy z pewną inicjatywą,
1: byliśmy bliżej, otwarty. A teraz jesteśmy dalej.
0: Pan prezydent jest otwarty, pan premier Donald Tusk wprost mówi, że żadnych porozumień z tym prezydentem, tylko konflikt, tylko walka, tylko krytyka, tylko brak konstruktywnej współpracy.
1: A jeszcze pytanie o obecność
0: prezydenta. Szkoda Polski, naprawdę, szkoda Polski, bo Polska mogła być reprezentowana na najwyższym poziomie za sprawą decyzji, po pierwsze, pana Sikorskiego, który sparaliżował służbę w imię własnych interesów personalnych, bo wywołał konflikt z Andrzejem Dudą i kontynuuje go z Karolem Nawrockim.
3: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Marcina Przydacza, szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Całej rozmowy możecie posłuchać w sieci. Mamy ją na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wielka polityka zza oceanu.
2: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
1: I codzienne życie Amerykanów.
2: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Na zegarach trzecia, to oznacza fakty RMF FM, które przedstawi dla nas Karol Płaczkiewicz.
1: Tak jest, jestem, zapraszam. Niejasny zapis porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem może doprowadzić do eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Pisze o tym Wall Street Journal. Małopolscy łowcy gufy zatrzymali 44-latka ściganego europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. W faktach także ostatni dzwonek na wybór studiów. Spór o interpretację jednego z zapisów wstępnego porozumienia USA i Iranu może doprowadzić do ponownej eskalacji konfliktu, napisał Wall Street Journal. Chodzi o artykuł dotyczący cieśniny Ormus. Waszyngton uznał, że gwarantuje on swobodę żeglugi, natomiast Teheran interpretuje go jako przyznanie Iranowi kontroli nad tym strategicznym szlakiem. Według amerykańskiego urzędnika obie strony są w tej sprawie na różnych planetach. Mimo podpisanego porozumienia ruch przez Ormus pozostaje mocno ograniczony, a statki nadal są celem ataków. Wall Street Journal nieprecyzyjny zapis, który miał ułatwić zawarcie porozumienia, dziś stał się głównym źródłem napięć i może utrudnić dalsze negocjacje, także w sprawie irańskiego programu nuklearnego. Komisja Europejska nie wyklucza wszczęcia wobec Polski procedury o naruszenie prawa Unii Europejskiej w związku z utrzymywaniem embarga na część produktów rolnych z Ukrainy. Rzecznik Komisji Europejskiej Olaf Gill podkreślił jednak, że na razie Bruksela stawia na dialog z polskimi władzami. Komisja Europejska przypomina, że państwa członkowskie nie mogą samodzielnie wprowadzać takich ograniczeń, ponieważ grozi to fragmentacją wspólnego rynku. Nie wykluczamy możliwości, że w pewnym momencie konieczne będzie dodatkowe kroki, ale na tym etapie kontynuujemy nasze zaangażowanie, powiedział Gill. Komisja uważa, że obowiązująca od listopada ubiegłego roku nowa umowa handlowa z Ukrainą zapewnia wystarczającą ochronę unijnego rynku.
2: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
1: Przez kilka lat ukrywał się przed policją, uciekł za granicę i zmieniał miejsca pobytu. Małopolscy łowcy głów zatrzymali wczoraj 44-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Kim jest zatrzymany i jak służby wpadły na jego trop? O tym nasz reporter Maciej Sołtys.
3: On jest podejrzany o przygotowanie zbrojnego napadu na firmę w Rabce Zdroju w Małopolsce w 2016 roku. Napastnicy, podszywając się pod policjantów, ostrzelali wtedy budynek i uciekli. Mężczyzna ukrywał się m.in. w Niemczech i Hiszpanii, ale jak ustalili policjanci, jakiś czas temu potajemnie wrócił do Polski i przebywał na terenie Małopolski. Jak się dowiedziałem, zatrzymano go w czasie dynamicznej akcji na terenie powiatu myślenickiego. Mężczyzna trafił już do aresztu, gdzie odbędzie zasądzoną karę 6 lat więzienia, a śledczy wiążą go także z innymi przestępstwami, w tym narkotykowymi. Za nie grozi mu jeszcze do 12 lat więzienia.
1: Na wielu uczelniach trwają ostatnie chwile na podjęcie decyzji, gdzie kandydaci będą chcieli studiować od października. Wczoraj zakończyła się rejestracja na studia m.in. na Uniwersytecie Warszawskim. Jakie kierunki wybierają kandydaci?
4: Finanse i rachunkowość.
5: Dlaczego właśnie ten?
4: Po prostu przekonali mnie ewidentnie i zainteresowały ten temat i tak planuję się rozwijać dalej chyba w tym kierunku.
5: Dzisiaj środek wakacji, ale duży ruch tutaj na uczelni, dużo się dzieje.
4: No tak, obrony, jeszcze raz obrony i rekrutacja.
5: Na jaki kierunek pani złożyła?
6: Filologia polska. Teraz wreszcie wakacje po długim czasie.
5: Jakie plany na te wakacje?
6: No, trochę pracy, trochę odpoczynku, wszystkiego po troszku.
1: Te głosy na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Sport w faktach RMF FM.
1: Za pięściarką Agatą Kaczmarską okres pełen zmian. W życiu prywatnym kończy budowę domu, planuje ślub, ale i w zawodowym. W tym roku ubiegłoroczna mistrzyni świata zmieniła kategorię na niższą, olimpijską. Niedawno osiągnęła w niej pierwszy mały sukces. Zajęła trzecie miejsce w Pucharze Świata w Chinach.
7: Teraz startuje do 75 kg. Oczywiście jest niedosyt. Wiadomo, że jadę na każdą imprezę i z celem jest to najwyższe podium, to pierwsze miejsce. Jednak nie nakładam sobie zbyt wielu celów na początku startów tej nowej kategorii. Stwierdziłam, że powoli chcę się po prostu w to wdrożyć, zobaczyć, czy nie odstaję od dziewczyn szybkością, bo wiadomo, to była jedna z cech, którą tam przypuszczałam, że mogę odstawać od dziewczyn.
8: A faktycznie trochę odstawałaś na początku? Jeszcze wydaje teraz mi się, jest do trenowania, czy niekoniecznie?
7: Wydaje mi się, że nie. Wręcz przeciwnie. Nawet teraz w Chinach pokazałam, że mogę być nawet szybsza od dziewczyn w tej kategorii. Tak jak zrewanżowałam się tej Australijce z Brazylii, no to przeważnie pracą na nogach i właśnie swoją szybkością wygrałam ten pojedynek. z czego bardzo się cieszę, bo po prostu zbliżam się już do tej czołówki światowej i jestem coraz bliżej, już coraz lepiej się czuję, już robię się zagrożeniem właśnie w tej kategorii wagowej, nie, że przyszła, że tak powiem, z wyższej kategorii, czasami się tak myśli, że dziewczyna na odstrzał, że nie jest obyta, no ale ja już czuję, że nie, że stwarzam obawy. No ale wiadomo, nie chcę stwarzać tylko samych obaw, tylko po prostu będę trenować dotąd, żeby się znaleźć na igrzyskach i przywieźć złoto do Polski.
8: Ty występowałaś jako liderka światowego rankingu, ale rozumiem, że to był ranking w kategorii tej wyższej, tak?
7: Tak, tak.
8: Czyli tak naprawdę w olimpijskiej to już powiedzmy, jak ostatnio startowałaś, no to nie miało znaczenia, no bo nie byłaś w olimpijskiej kategorii liderką, tylko w tej wyższej, tak?
7: Tak, tak. A
8: to punkty... sobie wywalczyłaś w poprzednim świetnym sezonie.
7: Tak. I te
8: plus 80.
7: Dokładnie. Mhm. I te punkty są zapisywane w danej kategorii wagowej, że zmieniając kategorię, te punkty nie przychodzą razem ze mną. Ale no tyle ich zdobyłam w ubiegłym roku, że mimo trwających nadal wciąż turniej, nadal jestem numer jeden w tej kategorii plus 80. Będę dążyć do tego, że też, żeby tak było do 75 kg.
8: No i właśnie tutaj, tak jak wspomniałaś, jest inaczej, jest trudniej, jest ogólnie w tej kategorii więcej zawodniczek. Czy jest trudniej niż w kategorii, w której startowałaś, tej wyższej?
7: Każda zmiana nakłada na siebie jakieś trudności. Nie powiem na pewno, że jest łatwiej. No na pewno jest delikatnie trudniej, jest większa rywalizacja. Na pewno nie będę jedyną zawodniczką, która będzie myślała, która myśli o zmianie kategorii wagowej z tej wyższej do wagi olimpijskiej, bo jednak no, tym najwyższym celem to są właśnie igrzyska olimpijskie. No, a niestety kategoria 80 i plus 80 kg nie są tymi kategoriami. Także, no, że tak powiem, rywalizacja tutaj się zawęża, ściśla i no,
8: jest większa konkurencja.
7: Jest większa konkurencja, dokładnie.
8: Mhm. A jak było z zrzuceniem kilogramów? My rozmawialiśmy akurat, zdaje się, tuż przed tym, jak zaczynałaś przechodzenie do niższej kategorii i redukcję. Było to tuż przed świętami Bożego Narodzenia, więc niełatwo na gubienie kilogramów w grudniu. No to jak było od stycznia z tym? Pół roku.
7: Święta poholowałam trochę. Nie będę ukrywać, że nie. Nie odmawiałam sobie za bardzo. W styczniu też tam dopadło mnie przeziębienie, no i gdzieś ta redukcja trochę się opóźniła. Udało mi się zrzucić tak naturalnie do 77 kg. Potem tą dwójkę manipulowałam z glikogenu i tam retencji wody. No, że tak powiem...
8: Znaczy to tak trochę też chodzi o to, że jak... o te wahania wagi, tak? Z dnia na dzień no, wydaje ci się, że ważysz mniej, a to nagle masz kilo więcej, bo na przykład... zjadłaś późno kolację?
7: Tak, znaczy to, co teraz mówię, to, że tak powiem, manipuluje się gospodarką węglowodanową, no i wtedy ucina się ten glikogen z mięśni, no i, a węglowodany trzymają nam wodę w organizmie. No i wtedy, jak ucinam podaż tych węglowodanów, no to ta waga spada mi delikatnie w dół, że tak powiem, z tej wody, no ale to bardzo szybko wraca, że na samo ładowanie przed walką, no to ja już z powrotem jakby łapię te kilogramy. No i to jest ciężkie do upilnowania podczas zawodów, także jeszcze naturalnie nie mam tej wagi 75 kg, tylko tak oscyluje mi w granicach 78 teraz wręcz.
8: Czyli jeszcze musisz, jeszcze to jest,
7: znaczy,
8: proces
7: to jest
8: cały czas trwa?
7: Cały czas to pilnuję. No, że tak powiem, też często jak się zbija wagę, a że tak powiem, miałam aż 4 starty, bo był turniej w Brazylii w bardzo krótkim czasie, do tego dodam, że był turniej w Brazylii, potem była walka na turnieju Feliksa Sztama, potem jeszcze walka... Tak, walka na Suzuki Boxing Night w Mielcu, no i teraz ten Puchar Świata w Chinach i to się tak szybko nakładało, że mój organizm nie dał rady tak jakby odpocząć od tego zbijania wagi i każde tak jakby to zbicie tych 2 kg powodowało, że wracało mi delikatnie więcej. No ale na pewno nie będę chodziła w kategorii wyżej. Teraz mam 2 miesiące, więc ustabilizuję tą wagę, żeby na Mistrzostwach Śląska wystartować spokojnie 75 i potem we wrześniu na Mistrzostwach Europy utrzymać tą wagę i po prostu nie męczyć się tak ze zbijaniem tych kilogramów ostatnich.
8: Czyli to jednak było trochę męczące to.
7: Ta końcówka
8: zejście.
7: W Chinach już troszeczkę tak. Już wchodziło takie odwodnienie w ortalionie, skakance. Mhm. Nie lubię tego robić. Nie lubię iść, że tak powiem, z suchą buzią spać. Że nie mam jak śliny przełknąć. No ale takie momenty też się zdarzają. No to są nasze przeciwności, które musimy pokonywać.
8: Czy nie musisz rezygnować z jakichś konkretnych posiłków? Czy to jest dieta wykluczająca, załóżmy, no nie wiem, no, znaczy domyślam się, że fast food, no to pewnie masz wykluczone, ale załóżmy, lubisz spaghetti. Lubisz spaghetti?
7: Lubię. Lubię, no, ja lubię wszystko.
8: Czy nie?
7: Znaczy właśnie, jak robię to zbijanie wagi do docelowej, do 75 kg i tą podaż węglowodanów ucinam, no to nie mogę sobie pozwolić na takie normalne spaghetti wtedy.
8: I wtedy go
7: nie jem. Jak jestem w domu, to mi to pomaga, bo jestem w stanie to zastąpić, że dobra, może nie zjem tego stricte makaronu, że tak powiem, normalnego, z pszenicy, tak? Tylko na przykład sobie zrobię atrapę tego spaghetti, że sobie wezmę na małej tarce paski pokroję z cukinii i to sobie lekko podgotuję i mam ala taki makaron. No i ogólnie jak zrobię sobie dobry sosik i wszystko, no to idealne jest w smaku, no ale jednak to nie jest to. Organizm czuje, że nie dostarcza tej odpowiedniej ilości węglowodanów, co powinien.
8: No tak. Dobra, temat diety zostawiamy. Co jeszcze przed tobą w tym roku?
7: W tym roku z takich głównych startów, to jeszcze we wrześniu mamy Mistrzostwa Europy. To jest najgłówniejszy start w tym roku. I w listopadzie kolejny Puchar Świata w Uzbekistanie.
8: A mistrzostwa gdzie się odbywają w tym roku?
7: Europy w Bułgarii, w Sofii. No a świata w Uzbekistanie, nie pamiętam dokładnie w jakim mieście.
8: Okej, jasne. No i na horyzoncie ten najważniejszy cel, czyli igrzyska.
7: Tak, to jest cały czas z tyłu głowy. Już pierwsze kwalifikacje będą na Mistrzostwach Świata w kwietniu w Kazachstanie. W mojej wadze kwalifikuje się pierwsza dwójka. No nic, muszę się zbliżyć do tej pierwszej dwójki już teraz w kwietniu, ale no już jestem blisko. Już teraz gdzieś tam nabieram tej pewności siebie. No samo to, że wygrałam z tą brązową medalistką Mistrzostw Świata, no to czuję, że już jestem w tej czołówce. No już będzie tylko lepiej. Że tak powiem, długo mi to nie zajęło, bo niespełna pół roku. Zmienienie kategorii wagowej, starty w tej kategorii wagowej, już jestem w czołówce. No to teraz mam nadzieję, że wszystko będzie dalej tak szło i kolejne pół roku, a będę top the top tej kategorii.
3: Całą rozmowę naszego dziennikarza sportowego Cezarego Dziwiszka z pięściarką Agatą Kaczmarską znajdziecie na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zbliża się godzina czwarta, to oznacza najnowsze wydanie faktów RMF FM, które przygotował i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Zgadza się, jestem, zapraszam ponownie.
0: Słuchamy.
2: O czwartej utrudnienia na A4 w Podkarpackiem. Kierowcy, jeżeli jedziecie w kierunku Korczowej, dajcie głośniej. Igor R. skazany za szpiegostwo na rzecz Federacji Rosyjskiej. Taki wyrok zapadł wczoraj w sądzie w Sosnowcu. Wielka Brytania zmaga się z upałami. Posłuchajcie, jak Londyńczycy radzą sobie z wysoką temperaturą. Uwaga kierowcy na A4 w Podkarpackiem, między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód. Na wysokości miejscowości Terliczka z ciężarówki wypadł ładunek. To część turbiny wiatrowej. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Korczowej. Przejedziecie tam tylko pasem awaryjnym. Jedźcie ostrożnie. Na 7 lat więzienia sąd okręgowy w Sosnowcu skazał Igora R. m.in. za szpiegostwo na rzecz Federacji Rosyjskiej. Mężczyzna gromadził informacje dotyczące rosyjskich działaczy opozycyjnych przebywających w Polsce oraz osób i instytucji udzielających im pomocy. Jego żona, skazana na 3 lata więzienia, podjęła działania zmierzające do przekazania tych danych rosyjskiej FSB. Tak mówi prokurator Krzysztof Kuk.
3: Sąd podzielił argumenty oskarżenia, uznał oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanych im przestępstw. Zatem, jeśli chodzi o winę oskarżonych, wyrok potwierdza akt oskarżenia skierowany w tej sprawie. Również jeśli chodzi o wymiar kar, one w niedużym stopniu odbiegają od wniosków prokuratora, choć ostatecznie decyzja w zakresie ewentualnego zaskarżenia tego wyroku zapadnie po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku.
2: Igor R. został też skazany za nadanie paczki z materiałami wybuchowymi. Przesyłkę znaleziono w magazynie firmy kurierskiej w województwie łódzkim. Od września we Wrocławiu wzrosną opłaty za wywóz śmieci. Radni miasta przegłosowali podwyżkę o 33%. Szczegóły zna nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
4: Do tej pory każdy mieszkaniec, niezależnie od wielkości mieszkania, musiał zapłacić 41 zł. Od września ta stawka wzrasta do 55 zł. To będzie jedna z najwyższych cen za wywóz w Polsce, a na pewno na Dolnym Śląsku. Dla porównania w Krakowie to koszt 35 zł. Radni, którzy zagłosowali za, tłumaczyli, że to niełatwa, ale konieczna decyzja, bo od 2025 roku miasto nie jest w stanie przeprowadzić i rozstrzygnąć przetargu na śmieci. Podniesienie ceny ma to zmienić. Z Wrocławia Martyna Czerwińska.
5: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
2: Na Wyspach pełnia lata. Przez Wielką Brytanię przechodzi kolejna w ostatnich tygodniach fala upałów. Wczoraj w Londynie termometry pokazały nawet 36 stopni. Jak sobie radzą z takim skwarem przyzwyczajeni do niższej temperatury Londyńczycy?
6: Robię sobie zimne okłady, moczę ręcznik i zakładam go na szyję, bo nie chcę, żeby mi się krew w głowie zagotowała. Źle znoszę te upały. My zakładamy odblaskową folię na okna i to w jakiś sposób pomaga. Czy nie wydaje wam się, że Wielka Brytania jest generalnie nieprzygotowana na takie temperatury? Kiedyś lato na Wyspach oznaczało powyżej 20 stopni Celsjusza i to przez kilka dni. Wciąż wydaje nam się, że jesteśmy zimnym krajem. Nasza infrastruktura i my sami nie jesteśmy w żaden sposób na tę zmianę przygotowani.
2: Usłyszał korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frymorgan. Do Polski także niebawem wrócą upały. Kiedy konkretnie? Szczegółową prognozę pogody mamy na rmf24.pl. Pięściarka Agata Kaczmarska ponownie w RMF FM. W rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem opowiada o swoim życiu prywatnym, związku z zawodnikiem MMA, planowanym ślubie i budowie domu pod Radomiem, która jest już na finiszu.
7: Twoim partnerem jest Karol Kutyła, tak. Zawodnik MMA, tak. Więc rodzinka sportowa. Jak to jest w takim związku, jak wy macie zgrupowania, mówiłaś mi kiedyś, 90% w roku, to tak trochę się mijacie?
8: Cały czas się mijamy. Mało czasu spędzamy ze sobą. Cieszę się, że on to rozumie. Pewnie rozumie, dlatego że też jest sportowcem i wie, że to jest poświęcenie.
7: No właśnie to pomaga, że Karol też po prostu wie, przez co przechodzisz, tak?
8: Tak. No wydaje mi się, że to pytanie jest bardziej kierowane do niego, że on w tym trwa, że dajmy na to czeka. No i że tak to nazwę. Nie ma do mnie większych pretensji z tymi wyjazdami. Wie po prostu, co to znaczy poświęcenie. No i nie ma, że a gdzie ja? No wiadomo, że jak jestem w domu, no to chciałabym odrobić ten czas spędzony ze sobą, ale to też nie jest takie proste, no bo Karol też ma swoje obowiązki. On z samego sportu się nie utrzymuje, chodzi do pracy. Także no ciężko jest pogodzić to wszystko ze sobą, ale razem powoli, powoli dajemy radę i myślę, że już tak zostanie do końca. No i cóż więcej mogę powiedzieć?
7: No tak, bo bierzecie ślub w końcu.
8: Tylko no po igrzyskach,
7: dobra. No to już jest deklaracja kiedy, ale rozumiem, że dokładnie kiedy jeszcze po prostu nie wiecie,
8: nie,
7: tak?
8: Nie, jeszcze nie. Może w przyszłym roku coś tam zaczniemy planować, ale że tak powiem, mamy też sporo wydatków, bo kończymy tą budowę domu. No a teraz, że tak powiem, zrobić jedną rzecz to nie jest koszt rzędu jednej wypłaty, tylko na to trzeba naprawdę zbierać, żeby cokolwiek w domku teraz móc zrobić więcej.
7: A co jeszcze zostało do zrobienia?
8: Teraz jesteśmy na etapie wejścia do domu, tarasu, opaski, podjazdu, no to kostka to teraz jest nasz taki największy wydatek. No i wiadomo.
7: Ale mieszkacie już.
8: Tak, już tam pomieszkujemy, jesteśmy na etapie właśnie wszystkich odbiorów i tak dalej, że już pełnoprawnie niedługo będziemy robić parapetówkę.
7: Dobra. Wszystko to jest pod Radomiem, wasz domek, tak? Więc masz niedaleko też do swojego miejsca pochodzenia, tak? Okolic Iłży.
8: Tak. Jesteśmy centralnie po środku. Karol pochodzi z okolic Kozienic, ja z okolic Iłży, z mojej kochanej Jedlanki, no i mamy 30 km w jedną, 30 km w drugą stronę, bardzo blisko treningów, także jesteśmy w super lokalizacji, mieszkając w Rajcu.
7: Ale to ja się domyślam, że jak już dojdzie do ślubu, to i wesele będzie gdzieś tam w okolicy. Czy macie na przykład takie marzenie, że zrobicie sobie w Toskanii na przykład? No.
8: Nie, to raczej to nie wejdzie w grę. Rodzice powiedzieli, że do żadnego samolotu nie będą wsiadać. Wesele ma być...
7: Pomysł był jakiś.
8: To już trochę gadane było. No ale... Znając moich rodziców i rodziców Karola, to będzie musiało być wyprawione takie solidne, dobre wiejskie wesele.
7: Czyli raczej wysiadaj disco polo niż modern jakieś klimaty?
8: Znaczy ja będę też, żeby za ten modern to też trochę pomieszać muzyki, nie stricte disco polo.
7: A
8: chociaż
7: dobra. Dla każdego coś dobrego.
8: Tak, żeby każdy znalazł coś dla siebie, no ale disco polo na pewno też nie zabraknie.
7: Dobra, w tym budowaniu domu jeszcze chciałem tylko cię zapytać, co cię najbardziej wkurzyło, czy w ogóle coś takiego było, bo ludzie często mówią, że to jest trudna próba taka dla ciebie, próba nerwów, budowa domu ogólnie.
8: Chyba największy problem to jest dogadanie się z partnerem. I tak się mówi, że jak przetrwacie budowę domu...
7: Takiej odpowiedzi się nie spodziewałem, wiesz, bo...
8: Potrafię zaskakiwać, że jak przetrwacie budowę domu, to przetrwacie razem wszystko. I gdzieś nie wierzyłam w to, ale wydaje mi się, że to jest szczera prawda, bo to jest naprawdę ciężkie, gdy jest dwie osoby, to jest nasze wspólne, obydwoje mamy różny gust i żeby dopasować się, cieszę się, że Karol trochę ustąpił, że większość rzeczy jest po mojemu, że jednak...
7: Szokujące.
8: Ja decyduję... że jednak
7: szokujące rozstrzygnięcie.
8: Ja decyduję o większości. Trochę mi przykro, że czasami umywa ręce, no ale tutaj nie chcę po prostu wszczynać jakiejś kłótni. No ale mieliśmy kilka takich nieprzyjemnych sytuacji. Na początku chyba z tymi pozwoleniami wszystkimi, bo my kupiliśmy ten domek... w stanie surowym zamkniętym od dewelopera. No i tam trochę były zamieszania względem tej całej papierologii, przez co czekaliśmy bardzo długo na przyłącze prądu. No i cieszę się, że poznaliśmy bardzo sympatyczne osoby, które nam w tym pomogły, bo tak naprawdę nie wiem, ile jeszcze byśmy czekali na to wszystko. Cieszę się, że udało się to wszystko wyprostować. No ale ja zawsze jestem zdania, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Dzięki temu poznaliśmy fajne osoby.
7: Tak.
8: Także wszystko skończyło się dobrze. No i nic. No ale na pewno osoby, które zamierzają budować dom bądź wykańczać dom, no to proszę uzbrojcie się w cierpliwość, bo będzie wam potrzebna.
7: Więc jednak na koniec puenta dojmująca. A masz coś takiego, że dopiero się nacieszysz tym domem za jakiś czas, jak już będziesz po igrzyskach? czy jest teraz wciąż na to czas? Jak dużo po prostu jest tego czasu, żeby trochę się nacieszyć tym, co już jest, zaraz będzie w 100% gotowe?
8: Mało na razie, że tak powiem, nie cieszę się jeszcze tak bardzo z tego domku, bo sam domek jak domek. Cieszę się, że jestem na swoim, to jest wszystko tak spokojnie, ale jednak mi się marzy ten taki spokojny poranek, gdzie wstaję sobie, idę sobie na tarasik, piję sobie kawkę, słyszę, jak mi ptaszki ćwierkają, a jednak gdzieś tam, no ja trochę jestem taką perfekcjonistką, no gdzieś tam jak widzę, że a to jeszcze nie mam modnego trawnika, a to sobie muszę jakieś po prostu krzesło rozłożyć, żeby usiąść w tym ogródku. Cieszę się, jestem wdzięczna, że to już jest nasze i sobie po prostu możemy tutaj poczilować, no ale to jeszcze nie jest spełnienie naszych marzeń. Marzy nam się prywatna sauna też na ogrodzie, że no bez żadnych skrupułów sobie po prostu wchodzimy do tej sauny. Teraz jeszcze są takie upały i pierwsze co myślałam, mówię, dobra, to może basen jednak kupimy jakiś.
7: No trzeba jedno i drugie teraz się, klimat zaostrza.
8: Tak, no, ale no nie, mówię, nie ma co wybiegać przed szereg. Wszystko według planu musimy zrobić spokojnie. Mówię, na razie zrobimy ten tarasik, a później zobaczymy.
7: No to powodzenia z dokańczaniem. Chciałem cię jeszcze zapytać, w sumie ostatnie pytanie to może nawet być, bo tak jak mówiłem, widzieliśmy się tutaj w studiu pół roku temu, około. Co się zmieniło w twoim życiu w ciągu tego półrocza? Może taka największa zmiana?
8: Ciężko mi jest powiedzieć. Bardzo mało prywatnego czasu. Było go mało, teraz jest go chyba jeszcze mniej. Jestem osobą, która nie lubi odmawiać ludziom pomocy, no jak dostaję jakieś zaproszenie do szkół i tak dalej i z góry zawsze przepraszam, że po prostu no nie mam tego czasu na tyle. Jak wracam...
7: Ale jest więcej tych zaproszeń.
8: Tak. Teraz po prostu jest tego więcej. No i też nie jestem w stanie odwiedzić wszystkich. Tym bardziej, że tak jak mówię, wracam na te 3-4 dni między obozami do domu i marzy mi się jechać do siebie na Jedlankę. Teraz jest ciepło. Wziąć pieski, iść nad rzekę. Posiedzieć z rodzinką przy basenie. Wypić mrożoną kawkę, że tak powiem, nie przyjmować niczym, no bo głowa też potrzebuje tego reseciku.
7: No a tu świat atakuje i rozpoznawalność wzrosła.
8: Delikatnie tak. No, nie narzekam jeszcze, bo czuję, że zachowuję tą jeszcze taką swoją względną prywatność, że nie jest moja rozpoznawalność nie wiadomo jaka.
7: To do Igrzysk Olimpijskich.
8: Zauważyłam, że ogólnie społeczność w Radomiu mam super, bo oni szanują tą moją prywatność, że tam wiadomo, jak wyjdę gdzieś ze znajomymi, ktoś podejdzie, porozmawia chwilę, ale nie jest to nachalne, takie oblegane, że czuję się z tym naprawdę dobrze, że no, fajnych mam kibiców, fajnych mam ludzi w tym Radomiu. To jest bardzo fajne miasto, zachęcam do odwiedzania i może się gdzieś tam zobaczymy, to mrożoną kawkę wypijemy. No i naprawdę, jestem zadowolona z tego, jak jest.
2: Całą rozmowę naszego dziennikarza sportowego Cezarego Dziwiszka z pięściarką Agatą Kaczmarską znajdziecie na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF24.

0: I na zegarach już prawie godzina piąta, a to oznacza u nas najnowsze wydanie Faktu w RMF FM. Przed mikrofonem Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem, zapraszam. Dwóch mężczyzn z zarzutami po incydencie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Zabezpieczono nagranie, sprawa ma podłoże narodowościowe. Po dwóch nocach ataków Stany Zjednoczone stawiają na dialog z Iranem, ale nie wykluczają wznowienia działań militarnych. Na początek jednak ostrzeżenie dla kierowców jadących A4 w Podkarpackiem. O poranku wciąż utrudnienia na A4 w województwie podkarpackim. Jak informowaliśmy w faktach, między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód na wysokości Terliczki z ciężarówki wypadł załadunek. To część turbiny wiatrowej. W tej chwili zablokowane są prawy i lewy pas w kierunku Korczowej. Przejazd możliwy jest pasem awaryjnym. Zablokowany jest też zjazd na węzeł Rzeszów Wschód. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty w sprawie incydentu, do którego doszło w ubiegłym tygodniu na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Domagali się oni wejścia do biura ukraińskiej firmy pod pozorem sprawdzenia, czy wspiera ona Stepana Banderę. Policjanci zabezpieczyli nagranie z całego incydentu, które trafiło do sieci i wywołało falę hejtu na tle narodowościowym. Co jeszcze w tej sprawie mówią śledczy?
2: Zatrzymani usłyszeli zarzuty zniesławienia, nie przyznali się do winy. Jeden odmówił składania wyjaśnień, drugi oświadczył, że udał się na uniwersytet, ponieważ chciał sprawdzić, czy wynajmowane są w nim pomieszczenia firmie, która sprowadza cudzoziemców.
3: Analiza tego nagrania wskazała na to, że ono było wykonane celowo, świadomie. Uznaliśmy, że ta sprawa powinna być prowadzona z urzędu, bo z jednej strony miała ten taki charakter publiczny, a z drugiej intencja autorów tego incydentu i tego nagrania, by umieścić to w internecie, gdzie pojawiały się treści kontrowersyjne dotyczące relacji polsko-ukraińskich, było takim działaniem świadomym. Braliśmy pod uwagę ważny interes społeczny.
2: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Właścicielka ukraińskiej firmy, do której próbowali wejść podejrzani, również zgłosiła sprawę policji. Wobec mężczyzn zastosowano dozór policji oraz zakaz zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzoną.
1: Te fakty zebrał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Stany Zjednoczone nie przeprowadziły tej nocy nowych uderzeń na Iran. Jak przekazali przedstawiciele administracji Donalda Trumpa, obecnie priorytetem są rozmowy dyplomatyczne i negocjacje na szczeblu technicznym dotyczące porozumienia nuklearnego. Według serwisu Axios w mediacje między Waszyngtonem i Teheranem zaangażowały się m.in. Katar i Pakistan. Źródła podają, że po dwóch nocach ataków USA wstrzymały kolejne uderzenia, by stworzyć przestrzeń do deeskalacji. Jednocześnie administracja Trumpa podkreśla, że utrzymuje gotowość do wznowienia działań militarnych, jeśli rozmowy nie przyniosą efektu.
4: Słuchacie Faktów w RMF FM.
1: Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński ocenił, że obecny poziom stóp procentowych jest całkowicie słuszny. Szef NBP skomentował w ten sposób decyzję Rady Polityki Pieniężnej o utrzymaniu stóp na dotychczasowym poziomie. Czy Glapiński wskazał kierunek dla kolejnych decyzji Rady? O tym nasz dziennikarz Igor Skrzypek, który wysłuchał wczorajszego wystąpienia szefa Banku Centralnego.
5: Adam Glapiński zaznaczył, że trzeba będzie obserwować sytuację na Bliskim Wschodzie, w Stanach Zjednoczonych i przede wszystkim na rynku energii, której ceny mogą wpłynąć na inflację. Ale prezes NBP wskazał, że członkowie Rady są nastawieni raczej ku obniżkom.
6: Są to ostrożne gołębie. Każdy oczywiście trochę jest innym gołębiem. Jeśli o mnie chodzi, jestem zdecydowanie nastawieni gołębio.
5: Przypomnijmy, wczoraj Rada zdecydowała o pozostawieniu stóp na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. W kolejnym miesiącu na pewno nie będzie zmiany. W sierpniu Rada będzie obradować, ale nie będzie to posiedzenie decyzyjne. To oznacza, że kolejna szansa na zmianę dopiero we wrześniu.
1: A na koniec sport. We wtorek oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w barwach klubu Chicago Fire. Dwa dni później zespół strażaków zmierzy się w Chicago z Vancouver Whitecaps. Czy polski piłkarz wyjdzie na boisko? Odpowiedź na to pytanie zna nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
7: Na razie klub nie potwierdził, czy Lewandowski zagra w tym spotkaniu. Dawkuje emocje. Bilety sprzedawane są z informacją o potencjalnym udziale Lewandowskiego. Prawdopodobnie załatwiane są jeszcze formalności i klub w taki sposób się zabezpiecza. Na pewno we wtorek oficjalna prezentacja. Lewandowski pojawi się na treningu, a potem ma odbyć się konferencja prasowa. Dołączy do trenera oraz dyrektora sportowego klubu. Mają mówić o transferze polskiego napastnika do drużyny strażaków oraz o celach klubu na pozostałą część sezonu.
1: Tyle Paweł Żuchowski. I tymi doniesieniami kończymy to wydanie Faktów. Na kolejne punktualnie o 6:00 zapraszam w imieniu Tomasza Weryńskiego.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie. O sytuacji na Bliskim Wschodzie. O kolejnych decyzjach prezydenta USA. O cenach benzyny. O naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem, o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Bogdan Zalewski w każdą niedzielę po 9 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: 6 na zegarach. Czas poznać najważniejsze fakty. Fakty w RMF FM ma dla nas Tomasz Weryński.
1: To może być kolejny przełom w staraniach Ukrainy o wejście do Unii Europejskiej. Dziś decyzja państw wspólnoty. O możliwych scenariuszach korespondentka RMF FM w Brukseli. Reforma ochrony zdrowia wciąż pod znakiem zapytania. Lekarze po wczorajszych rozmowach z ministerstwem domagają się konkretów. A na mundialu Francja melduje się w półfinale. Jest 6. To poranne fakty RMF FM. Na początek faktów, kolejny krok Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Dzisiaj ambasadorowie państw wspólnoty mają podjąć wspólne stanowisko w sprawie otwarcia z Ukrainą drugiego rozdziału negocjacji akcesyjnych. Chodzi o politykę zagraniczną i bezpieczeństwo. Jeżeli zostaną zatwierdzone na początku przyszłego tygodnia, ruszą formalne negocjacje w tym obszarze. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jaki jest dalszy możliwy scenariusz?
2: Przyspieszenia negocjacji z Ukrainą chce irlandzka prezydencja. Na razie jednak chodzi tylko otwarcie drugiego z 6 działów negocjacji. To znacznie mniej niż oczekiwał prezydent Wołodymyr Zełenski, który chciał rozpoczęcia jeszcze w lipcu rozmów we wszystkich pozostałych obszarach. Na to jednak nie ma zgody państw Unii. Węgry otwarcie sprzeciwiają się takiemu szybkiemu tempu rozszerzenia. Także dla Polski otwarcie niektórych kolejnych działów, zwłaszcza dotyczącego rolnictwa, byłoby trudne. Nierozwiązana pozostaje również kwestia Wołynia. Jak usłyszałam od polskiego dyplomaty, temat pojawia się w nieformalnych rozmowach, ale głównie dlatego, że wielu zachodnich dyplomatów nie zna tej części historii. Rozmowy o otwieraniu kolejnych działów mają wrócić po wakacjach.
1: Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski będzie po godzinie 8 gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM. Naczelna Rada Lekarska skarży się na brak konkretów w czasie wczorajszych rozmów w Ministerstwie Zdrowia. Spotkanie dotyczyło planowanych reform w szpitalach. Zmiany mają wyeliminować nieprawidłowości w lecznicach, takie jak rekordowe zarobki czy przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką. Komentarze po tym spotkaniu zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Dużo emocji wywołał pomysł, by lekarze zostali zobowiązani do pracy w jednym szpitalu na co najmniej pół etatu. Praca w innych miejscach wymagałaby zgody podstawowego pracodawcy. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski ostrzega, że takie przywiązanie lekarza do jednej placówki może mieć negatywne konsekwencje organizacyjne.
4: Może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost, i tak przekazaliśmy ministerstwu, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych. Ministerstwo tę uwagę przyjęło. Konkretów nam zabrakło.
3: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda odpowiada, że zasada obowiązku pracy na co najmniej pół etatu zostanie wprowadzona w najbliższych miesiącach.
5: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza, ponieważ uważam, że te pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
3: Rozmowy na ten temat mają być kontynuowane z przedstawicielami związków zawodowych w najbliższy czwartek i jeszcze wcześniej w czasie spotkania liderów koalicji rządzącej poświęconego właśnie aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia.
1: A sprawa na pewno wróci dziś w faktach. Rosyjskie małżeństwo skazane za szpiegostwo. Sąd okręgowy w Sosnowcu wymierzył karę 7 lat więzienia Igorowi R., który między innymi gromadził informacje dotyczące rosyjskich działaczy opozycyjnych przebywających w Polsce. Jego żona Irina R. skazana została na 3 lata więzienia za pomocnictwo w szpiegostwie.
6: Prokuratura zasadniczo podziela wydany w tej sprawie wyrok. Sąd podzielił argumenty oskarżenia. Uznał oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanych im przestępstw. Również jeśli chodzi o wymiar kar, one w niedużym stopniu odbiegają od wniosków prokuratora.
1: Mówił prokurator Krzysztof Kuk z prokuratury krajowej. Igor R. skazany został też za nadanie paczki z materiałami wybuchowymi. Przesyłkę znaleziono w magazynie firmy kurierskiej w województwie łódzkim. Francja awansowała do półfinału piłkarskich mistrzostw świata po zwycięstwie nad Marokiem 2-0. Bramki zdobyli Mbappé w 60. i Dembélé w 66. minucie. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
7: America is magic! I go to the land!
8: Tak cieszyli się kibice Francji.
7: Let's go!
8: Mogą faktycznie pakować walizki i ruszać do Dallas, bo tam w Teksasie drużyna Francji rozegra kolejny mecz 14 lipca. Ale kibice francuskiej reprezentacji myślą już o finale. Są przekonani, że Francja walczyć będzie o mistrzostwo. Będą w finale w Nowym Jorku 19 lipca. My tam będziemy, Francja tam będzie. Pokonamy Argentynę, bo jesteśmy im winni zwycięstwo. To będzie szaleństwo. Przygotujcie się na Francję z Argentyną, bo to będzie niesamowity mecz. Jesteście gotowi, tak czy nie? Tak, oczywiście. Zatem kibice z Francji szykują się na pojedynek w finale z Argentyną. Kibice Maroka byli w gorszych nastrojach. Jesteśmy z nich dumni. Francja to bardzo, bardzo dobra drużyna. Walczyliśmy jak na wojnie. Nie mieliśmy szczęścia, choć szczęśliwie obroniliśmy rzut karny. Francja jest obecnie najlepszą drużyną tych mistrzostw i na pewno je wygra. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Takie głosy można było usłyszeć po meczu Francja-Maroko.
1: A dziś na Mundialu Hiszpania-Belgia ten mecz o 21 czasu polskiego, a za pół godziny fakty sportowe RMF FM.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: No w tym momencie taka średnia temperatura, sprawiedliwie w całej Polsce mniej więcej 12 stopni. Później będzie dużo lepiej.
8: A no, co tam będziemy gadać?
0: Nie, na zachodnich krańcach Polski od Szczecina po Zieloną Górę i Wrocław 24, to będą najcieplejsze miejsca w Polsce. A na wschodzie takie 16 stopni mniej więcej.
8: Ja bym
0: średnia.
8: Powiedział, że jest sympatycznie.
0: No i ważna informacja, na wschodzie dzisiaj deszcz i na wschodzie dzisiaj burze.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue.

0: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
1: Amerykańscy żołnierze wrócą do Polski w ciągu najbliższych 8 tygodni. Taką informację przekazał wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Jednocześnie toczą się negocjacje w sprawie stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
2: Amerykańscy żołnierze wracają do Polski. Jest to informacja pewna. Ten kontyngent zostanie zrealizowany mniej więcej w ciągu 8 tygodni. Jeżeli chodzi o stałą obecność, decyzja albo cofnięcie tej decyzji to jest perspektywa kilku lat.
1: To oznacza, że nad Wisłą już wkrótce stacjonować będzie około 10 tysięcy wojskowych z USA. Stopy procentowe, a wraz z nimi raty kredytów na oprocentowaniu zmiennym mogą zostać obniżone już we wrześniu. Taki scenariusz przewiduje prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Zaznaczył jednak, że wszystko będzie zależało od kilku czynników. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, co musi się stać, by stopy procentowe zostały obniżone?
3: Inflacja powinna pozostać na zbliżonym poziomie. By tak się stało, ceny paliw nie mogą drastycznie wzrosnąć. Los rat kredytów może być zatem uzależniony od sytuacji na Bliskim Wschodzie i notowanie ropy na rynkach. Sam prezes NBP jest otwarty na obniżki stóp już we wrześniu.
4: Jeśli o mnie chodzi, to jest prawdopodobne. Ale ja mam tylko jeden głos.
3: Adam Glapiński dodał, że pozostali członkowie Rady Polityki Pieniężnej mają nastroje raczej gołębie, więc i oni mogą być otwarci na obniżki. Dopiero we wrześniu, bo w sierpniu nie odbędzie się decyzyjne spotkanie tego gremium.
1: Kierowcom przypominamy o problemach na podkarpackim odcinku autostrady A4 między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód. Na wysokości Terliczki z ciężarówki wypadł załadunek, to część turbiny wiatrowej. Zablokowane są prawy i lewy pas w kierunku Korczowej. Możecie przejechać pasem awaryjnym.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Francja wygrywa 2-0 z Marokiem i melduje się w półfinale mundialu. Mistrzowskie fakty sportowe. Patryk Serwański, witamy.
6: Dzień dobry. No, przewaga Francji bardzo wyraźna. Dość powiedzieć, że Maroko celny strzał oddało dopiero w 83 minucie gry. Przez długi czas te ofensywne akcje Francuzów kończyły się jednak skutecznymi interwencjami bramkarza Bono. Obronił na przykład rzut karny Kylian Mbappé, ale lider trójkolorowych w drugiej połowie strzelił swojego gola, no a kilka minut później wynik ustalił Osmana Dembele, zresztą po podaniu Mbappé. Wiele osób uważa, że Kylian to dyktator, który myśli tylko o sobie. Prawda jest jednak taka, że jako kapitan daje on przykład również swoją postawą na boisku. I to nie tylko dzięki zdobywanym bramkom. Co więcej, pobił mój rekord występów w reprezentacji. Czy to nie wspaniałe? Tak mówił selekcjoner Francuzów Didier Deschamps. Jego licznik występów w drużynie trójkolorowych zatrzymał się przed laty na 103 meczach. Mbappé ma już 104. Rekordzistą Francji bramkarz Hugo Lloris, 145 występów. W Japonii na turnieju Ligi Narodów grają nasze siatkarki i są coraz bliżej awansu do ćwierćfinału tych rozgrywek. Wczoraj stoczyły trudny bój z Amerykankami. Skończyło się tiebreakiem i wygraną Polek 3-2.
7: Moim zdaniem super zagraliśmy w obronie. Naprawdę to, co wyciągałyśmy, to szacun dla dziewczyn, bo to naprawdę wyglądało, jakby całe serducho w to wkładały. No Julita, Madia tutaj były naszymi dzisiaj liderkami punktowymi, więc szacun dla nich, bo naprawdę przeciwko takiej defensywie i blokowi naprawdę super sobie poradziły.
6: Mówiła Julia Orzeł. Magdalena Stysiak zdobyła 34 punkty w tym spotkaniu, Julita Piasecka 25. Dziś Polki ponownie wyjdą na parkiet w Osace i powalczą z reprezentacją Brazylii. Na Wimbledonie wyłoniono finalistki. O wielkoszlemowy triumf w Londynie zagrają Czeszki Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Muchowa po 3-setowym meczu pokonała Coco Gauff, a Noskowa wyeliminowała Martę Kostiuk.
0: Wakacyjna prognoza pogody i Magda Karwat-Marek.
8: Znowu jesteśmy w pogodzie podzieleni na pół, niestety. No, na zachodzie Polski tak przyjemnie, wakacyjnie, do 24 stopni, pogoda bez deszczu. A wschód kraju to chmury, ulewne opady deszczu, a wieczorem nawet burze. A temperatura nie przekroczy tak 17-18 stopni. Właściwie jest tak, że od Łodzi na lewo ładna pogoda, a od Łodzi na prawo nieładna.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: W stylu Krychowiaka.
2: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
1: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?

0: Tomasz Terlikowski, witam was serdecznie w tym porannym programie Radia RMF 24. Jest piątek, tuż przed weekendem, a my rozpoczynamy wspólne odliczanie godzin do tego weekendu. Mam nadzieję, że jesteście już po kawie i że będziecie mogli spokojnie przyjąć wszystkie informacje. Teraz fakty o godzinie 7, a w nich najnowsze informacje.
1: Duża akcja przeciwko handlarzom fałszywymi lekami. Wartość produktów ponad 15 milionów złotych i o tym na początek. Potem reforma ochrony zdrowia dziś na stole liderów koalicji. Politycy chcą wyjaśnień po prezentacji planowanych zmian. Francja w półfinale mundialu. W faktach o tym, jak wyglądała noc na ulicach Paryża po tym meczu. Sprawdzamy też, co z pogodą nad Bałtykiem. Dwanaście osób, które produkowały i sprzedawały w internecie fałszywe leki, zatrzymali policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Czarnorynkowa wartość tych produktów to ponad 15 milionów złotych. W porannych faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy, Michał.
2: Dzień dobry.
1: Jaki był mechanizm działania przestępców?
2: Otworzyli forum internetowe i właśnie tam oferowali sfałszowane leki, m.in. psychotropowe, hormonalne i leki na potencję. Podpowiadali tam też, jak stosować te produkty i publikowali wyniki badań, które potwierdzały, jaka jest w nich substancja czynna. Leki pochodziły z nielegalnego laboratorium. Przemycane były też m.in. z Chin, z Bliskiego Wschodu i z Indii.
1: A kim są zatrzymane osoby?
2: To są licencjonowani zawodnicy i trenerzy personalni związani przede wszystkim z kulturystyką i z branżą fitness. Wśród nich jest też administrator znanego forum internetowego. Zatrzymani to dwie kobiety i 10 mężczyzn. Wszyscy są obywatelami Polski. 4 osoby już trafiły do aresztu, a śledztwo w tej sprawie nadzoruje prokuratura regionalna w Katowicach.
1: Liderzy koalicji będą rozmawiać na temat reformy służby zdrowia zaprezentowanej wczoraj przez minister Jolantę Sobierańską-Grędę, przekazał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Na linii ponownie dziś sejmowe studio RMF FM i reporter Kacper Wróblewski. Kacprze, na kiedy zaplanowano to spotkanie i dlaczego koalicjanci domagają się rozmów w tej sprawie?
3: Niewykluczone, że liderzy partii, które budują koalicję rządową, spotkają się jeszcze dziś. Co do ostatecznego kształtu reformy, musi być ponadpolityczna zgoda. Lewica, projekt, który zaprezentowała Jolanta Sobierańska-Grędę, Grenda po części akceptuje.
4: Mamy od wczoraj satysfakcję. Rząd i pani ministra zdrowia poszła w kierunku tych żądań, które żeśmy zgłaszali.
3: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który podkreślił jednocześnie, że jego ugrupowanie złoży jednak swój projekt. Ustawa Lewicy ma m.in. zmodyfikować system finansowania ochrony zdrowia. Teraz więc przed liderami koalicji negocjacje, w jakim ostatecznie kształcie i kiedy reforma opuści rząd i trafi do Sejmu.
1: Francja gra dalej. Wczoraj trójkolorowi na mundialu pokonali Maroko 2-0 i awansowali do półfinału piłkarskich mistrzostw świata. Również sam Paryż był przygotowany na to spotkanie. Na ulicach było więcej niż zwykle policyjnych patroli. Częściowo zamknięte zostało metro. Wszystko oczywiście w obawie przed zamieszkami. Noc była spokojna. Zamiast bujek było świętowanie zwycięstwa, powiedziała RMF FM przed chwilą pani Eliza Kwiatkowska, Polka, mieszkająca w Paryżu.
5: Zostały zorganizowane dwa takie miejsca, które zgromadziły kibiców. Na pewno to były Champs-Élysées, natomiast tam się nic nie działo w sposób oficjalny. Natomiast jest to miejsce, gdzie zawsze kibice się spotykają i czekają jak gdyby na rezultat tych meczów, więc tam na pewno była wielka radość. Na pewno wokół Bastylii tam też znajduje się wiele miejsc, gdzie można obejrzeć wspólnie, więc tam była wielka radość. Wielka radość, skakanie, śpiewanie, Allez les Bleus. Natomiast jak gdyby zostało jeszcze im kilka etapów, więc ja myślę, że na kumulację szczęścia albo nieszczęście, to musimy jeszcze troszkę poczekać.
1: A kto będzie kolejnym rywalem Francji na mundialu, na razie nie wiadomo, ale oczywiście na pewno będzie to wygrany dzisiejszego meczu Hiszpania-Belgia. Jest piątek, przed nami wakacyjny weekend. O poranku w Jantarze nad samym Bałtykiem jest reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Dzień dobry, Staszku. Przede wszystkim, jaka temperatura i co z pogodą?
6: No, teraz wyszło słońce, jest 16 stopni i jak mam nadzieję słychać, jest dość silny wiatr, ale to tu może cieszyć. Jantar to przecież stara nazwa bursztynu i tu właśnie, czyli w miejscowości Jantar, to jedno z lepszych miejsc do jego poszukiwań.
1: No, lipiec nad Bałtykiem na razie nie rozpieszcza, delikatnie mówiąc, ale na szczęście ta spektakularna sztormowa pogoda no nie wyrządziła na wybrzeżu poważniejszych zniszczeń.
6: Tak, no tu gdzie jestem, czyli na Mierzei Wiślanej, poziom wody nadal pozostaje podwyższony, dlatego plaże wydają się mniejsze, jednak morze nie podchodzi już pod sam wał wydmowy, a według prognoz ma być już tylko coraz lepiej. Poważnie ucierpiały w niektórych miejscach sezonowe drewniane budynki, które stoją na plaży. Część przedsiębiorców ratowała się, budując zapory z piasku. W Trójmieście nie odnotowano żadnych szkód sztormowych. To dzięki Półwyspowi Helskiemu, który przy zachodnim i północno-zachodnim nim kierunku wiatru był naturalną osłoną. Porozmawiam dziś z turystami, właścicielami małych pensjonatów, sprzedawcami pamiątek, a także słynnych nadmorskich gofrów i zapytam, czy pamiętają taki lipiec.
1: No, Stanisław Pawłowski, bardzo dziękujemy, a kolejne fakty RMF FM już o 7.30.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Waryński pożegnał się w faktach. Tomasz Trawikowski, witam was serdecznie ponownie już drugi raz dzisiaj w porannym programie Radia RMF 24. O czym będziemy mówić w tej godzinie? Zaczniemy od informacji z Waszyngtonu. Marco Rubio organizuje szczyt państw, także europejskich, ale nie tylko, do spraw walki z lewicowym terroryzmem. Co na to Polska?

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. My zaczynamy od kłopotów. Kłopotów, przed jakimi staną dyplomaci w bardzo różnych krajach, przynajmniej w tych, które nie utożsamiają się z wizją dyplomacji i polityki zagranicznej ruchu MAGA. Dlaczego? Dlatego, że sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio organizuje szczyt dotyczący walki z lewicowym terroryzmem. Na liście zaproszonych są ministrowie z ponad 60 krajów. A tak się składa, że niektóre z nich nie podzielają poglądów Waszyngtonu w kwestii lewicowego terroryzmu. Wśród nich większość państw europejskich, większe państwa Ameryki Łacińskiej, no być może poza Argentyną oczywiście, i kilka państw z Azji, w tym Indie, Indonezja i Singapur. Z Waszyngtonu o tej sprawie korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
1: Dzień dobry. Termin odpowiedzi wyznaczono na dziś, a spotkanie miałoby odbyć się już w przyszłym tygodniu. W notatce koncepcyjnej wydarzenie określono jako spotkanie ministerialne na temat odrodzenia się terroryzmu politycznego. Wyraźnie jednak zaznaczono, że uwaga skupiona jest na terrorystach skrajnie lewicowych, którzy, jak napisano, coraz częściej uciekają się do zorganizowanej śmiercionośnej przemocy, aby realizować swoje cele polityczne. Wiadomo, że część zaproszonych gości wyraziło wątpliwości. Według nich niejasne są cele, niektórzy wskazują na rozbieżność poglądów. Niektóre kraje zapowiedziały, że nie wyślą ministrów ze względu na napięty grafik. W ten sposób właśnie znajdując sobie drogę do odmowy. Ponoć w ambasadach w Waszyngtonie dyskutuje się o tym, że należałoby mówić nie tylko o lewicowym terroryzmie, ale i terroryzmie prawicowym. Nie sądzę, byśmy mogli znaleźć jakikolwiek powód, by być zainteresowanym uczestnictwem w takim wydarzeniu, powiedział jeden z dyplomatów cytowany przez gazetę Washington Post. Sprawa jest kłopotliwa dla przedstawicieli wielu państw, które nie chcą wspierać narracji Donalda Trumpa. Jak pisze gazeta, choć walka z lewicowym terroryzmem, szczególnie z luźną siatką lewicowych grup pod szyldem Antify, jest głównym priorytetem terrorystycznej, to wiele państw w Europie nie uznaje lewicowego ekstremizmu za największe zagrożenie, skupiając się bardziej na terroryzmie prawicowym. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: No, bardzo dziękujemy. Do tego tematu będziemy oczywiście wracać nie tylko w faktach, ale także w dzisiejszej porannej rozmowie Radia RMF FM i Radia RMF 24. Naszym gościem będzie, przypomnę, wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. A już za chwilę kolejny temat, który poruszymy z wicepremierem, a mianowicie relacje polsko-ukraińskie. Wygląda na to, że Wołodymyr Zełenski lekko zmienił

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś.

A w Radiu RMF 24 wciąż echa zakończonego w środę szczytu NATO w Ankarze. Na jego marginesie doszło m.in. do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim. A jak wiemy, relacje obu przywódców, łagodnie rzecz ujmując, nie układają się ostatnio najlepiej. Prezydent Ukrainy podkreśla jednak, że rozmowa była ważna, dość długa i konstruktywna. Omówiliśmy kwestie priorytetowe, mówił Zełenski, omówiliśmy również kwestie historyczne. Moim zdaniem powinniśmy być konstruktywni i delikatni, aby nie zniszczyć ważnych przyjacielskich i sąsiedzkich relacji między Ukrainą a Polską. Mamy jedno wspólne zagrożenie – Rosję. Bardzo ważne jest, abyśmy zachowali wzajemne zrozumienie i wsparcie oraz działali wspólnie. Nasze kraje potrzebują wyłącznie silnych relacji. Uzgodniliśmy, że będziemy kontynuować dialog, powiedział Zełenski podczas dyskusji z dziennikarzami na Telegramie. Ukraiński przywódca zabrał też głos na temat niedawnej konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy, która odbyła się w Gdańsku i na której on sam się nie pojawił, zresztą wbrew zapowiedziom. W Gdańsku zorganizowaliśmy moim zdaniem udaną konferencję dotyczącą odbudowy i rekonstrukcji Ukrainy. Polski biznes jest tym zainteresowany. Jesteśmy otwarci na naszych polskich partnerów, dodał prezydent Ukrainy. A wy słuchacie radia RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji o tej wypowiedzi. Także będziemy rozmawiać z wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, który już niebawem będzie gościem porannej rozmowy radia RMF 24. Ale zanim o to oczywiście informacje mundialowe, a także fakty Radia RMF FM.

0: Jest 7.30, jest Tomasz Wareński, są fakty.
1: Ponad 350 razy interweniowali od wczoraj strażacy, by usunąć skutki burz i silnego wiatru, które przechodzą nad Polską. Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że najwięcej interwencji było w rejonie Olsztyna, Warszawy i Katowic. Ostrzeżenia synoptyków przed silnym deszczem z burzami obowiązują w całej północno-wschodniej Polsce. Będą aktualne dzisiaj co najmniej do 18. W kolejnych faktach połączymy się z naszym reporterem, który jest na Mierzei Wiślanej i opisze skutki sztormu, który przeszedł ostatnio w tym regionie. Auto uderzyło w bariery na małopolskim odcinku autostrady A4. Do zdarzenia doszło między Targowiskiem a Bochnią. Nie ma na razie informacji o poszkodowanych. W kierunku Tarnowa A4 można przejechać tylko jednym pasem. Trzecia tego lata fala upałów nadciąga do Włoch od weekendu. Temperatury mogą sięgać nawet 45 stopni Celsjusza. Ekstremalna pogoda może utrzymać się co najmniej do 20 lipca. Czerwony alert obowiązuje już we Florencji i Perugii. Eksperci ostrzegają, że w silnie zabudowanych częściach miasta odczuwalna temperatura jest znacznie wyższa. W przemysłowej strefie Rzymu może dochodzić nawet do 57 stopni. Co Polska zyskała na szczycie NATO w Ankarze i czy możemy czuć się bezpieczniej? Czy Radosław Sikorski wierzy w deklaracje Donalda Trumpa dotyczące gwarancji bezpieczeństwa i widzi szansę na przełom w relacjach z Ukrainą? O tym w porannej rozmowie w RMF FM z wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych porozmawia Tomasz Terlikowski. Zapraszamy 2 minuty po 8.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Teraz pytanie, kto ma u stóp cały świat? Na mundialu przynajmniej. No na razie ma u stóp Francja, bo wczoraj w półfinale Mistrzostw Świata trójkolorowi pokonali 2-0 Maroko. Patryk Serwański jest razem ze mną, witaj.
1: Dzień dobry, ale żeś to połączył z tą muzyką. Świetnie.
0: No dziękuję bardzo. Długo wydawało też mam u stóp cały świat, prawie jak Francja, Maroko. Nie wiem, czy to jest dobre porównanie, Maroko byłoby wściekłe. Długo wydawało się, że bohaterem zostanie marokański bramkarz, obronił nawet rzut karny.
1: Tak, no Kylian Mbappé, trzeba przyznać też, że nie strzelił zbyt dobrze, bo to nie była dobrze uderzona piłka, ani niezbyt mocno, ani niezbyt celnie, ale Bono, ten marokański bramkarz, no to jest specjalista od bronienia rzutów karnych. Zresztą w tym meczu od początku Francuzi się na marokańską drużynę rzucili i Bono naprawdę miał kilka świetnych interwencji. I to też jest ważne. W takich meczach trudnych bramkarz musi ci pomóc, dać taki dobry sygnał i Bono rzeczywiście przez długi czas trzymał to wszystko w ryzach.
0: Trzymał w ryzach, ale Francja ma jednak ogromny potencjał ofensywny, to tak, trzeba powiedzieć. Defensywa nie wystarczy, bramkarz nie wystarcza.
1: Nie, bo wydaje się, że trudno się spodziewać meczu, w którym oni gola nie strzelą. To z Paragwajem było tak, że tylko jeden gol z karnego Mbappe. Tutaj udało się dwie bramki z gry zdobyć. Mbappe otworzył wynik spotkania, wydawało się, że ma tam niezbyt dużo miejsca na oddanie strzału, bo obrońcy byli gdzieś blisko, ale tę piłkę podkręcił w fantastyczny sposób i rzeczywiście tutaj już marokański bramkarz szans na obronę nie miał. Drugiego gola dołożył Osmana Dembele, no i ten duet tych dwóch piłkarzy spisuje się świetnie na mundialu. Mbappe już 8 bramek, Dembele 5, więc no wyniki fantastyczne. To taki duet ostatnio napastników, który poprowadziłby kogoś do Mistrzostwa Świata i tyle bramek strzelał, to 2002 rok, Brazylia z wielkim Ronaldo i z Rivaldo. Wtedy Ronaldo 8 bramek, Rivaldo 5, więc znowu jeżeli jakiś kibic z reprezentacji Francji szuka sobie jakiejś konotacji, no to taki duet doprowadził Brazylię do Mistrzostwa Świata, no to może teraz Francuzom też się uda. Natomiast no, ta przewaga Francji w tym meczu była naprawdę duża, tych sytuacji było rzeczywiście sporo i to były i strzały z dystansu, jakieś dośrodkowania, także pełen repertuar.
0: Trzeba przyznać, że Maroko w tym meczu też niewiele zdziałało pod bramką Francji, to znaczy bramkarz spoko, ale pod bramką drugiej strony to tak umiarkowanie.
1: Dobrze zorganizowana Francja rzeczywiście. Było trochę wątpliwości na temat tego, czy ten środek obrony Francji to jest taki monolit i wszyscy eksperci mówią, że nie do końca, że można gdzieś tam znaleźć jakąś lukę. No Marokańczykom się nie udało. Pierwszy celny strzał na bramkę Francuzów to była 83. minuta i to był strzał z rzutu wolnego. I tak, zobacz, z jednej strony są, nie powiem utyskiwania, ale gdzieś eksperci stawiają znak zapytania, jeśli chodzi o tę obronę Francji, a z drugiej strony oni w fazie pucharowej nie stracili gola. 3-0 ze Szwecją, 1-0 z Paragwajem, teraz 2-0 z Marokiem. Także to pokazuje też, jak Didier Deschamps, selekcjoner Francuzów, potrafi jednak to wszystko poukładać, że ta organizacja gry jest naprawdę u Francuzów no, na najwyższym poziomie.
0: A dziś Francuzi poznają półfinałowego rywala i to na pewno będzie sąsiedzki pojedynek,
1: tak, prawda? No, pytanie, czy Hiszpania, czy Belgia, bo taki mecz nas wieczorem czeka. Także taki pojedynek dwóch europejskich monarchii. Dawno nie było tak ważnego meczu pomiędzy tymi dwoma drużynami, bo po raz ostatni no, taką stawkę o półfinał Mistrzostw Świata zagrały te dwie reprezentacje 40 lat temu na mundialu w Meksyku. No oczywiście obie drużyny mają swoje gwiazdy, ale to tak, belgijskie gwiazdy to już u schyłku kariery większość tych gwiazd, a w reprezentacji Hiszpanii ta młoda gwiazda, czyli Lamine Yamal. Myślę, że może być ciekawe spotkanie. Faworytem wydaje się być oczywiście Hiszpania, ale Belgowie już na tym turnieju pokazali, że nie można tych starych belgijskich gwiazd skreślać, tych zawodników, jak to ostatnio mówił bramkarz Thibaut Courtois, z tej złotej generacji, która potrafiła dojść do półfinału Mistrzostw Świata. Także kto wie, jak to się zakończy. Zapowiada się bardzo interesujące spotkanie. No, natomiast na razie więcej tych odważników, jeżeli byśmy mieli sobie wybrać jakieś argumenty, to więcej na tej wadze po stronie Hiszpanów postawimy.
0: No zobaczymy, kto wygra. To będzie jak bardzo
1: wygra
0: ciekawe.
1: Lepszy. Albo wygra ten, co nie
0: teraz,
1: przegra.
0: To teraz jest tam jest wszystko ładna. Jedno, tak można powiedzieć. Nawet jakby tutaj zastosować te słynne zasady kolegi Mariana Piłki, które nie wiem, czy nasi słuchacze znają, tam w każdym razie on tam odróżnia, że najpierw w Polsce, potem krajom katolickim, potem Słowianom, potem katolikom, potem chrześcijanom, monoteistom, no tutaj mamy dwa kraje, tu cudzysłów oczywiście katolicki, więc nie wiadomo komu kibicować.
1: No, możemy sobie wybrać, nie wiem, może niech ktoś wybierze pod kolor koszulek, albo poczekaj, niech ktoś sobie na pierwszego
0: albo na przykład ktoś lubi duchowość karmelitańską, to Hiszpanię.
1: Okej. przepraszam, ale...
0: Albo jest wielbicielem Flamandii, to wtedy Flandrii, to wtedy albo Walonii, to wtedy Belgia.
1: No tak, to tak.
0: Leopolda nie lubimy, od razu powiem. Jeśli chodzi o króla Leopolda II, to nie.
1: Fani separatyzmu, no to już trudniej.
0: O, prawda? Właśnie, no nie, ale to też mamy tutaj wszystkie separatyzmy. Dobra, więc nie wiadomo, komu kibicować. Niech wygra lepszy. Patryk Serwański był z nami, a w Radio RMF 24 za chwilę powiemy o polowaniu na pumę. When I was 6 years old.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24, a my teraz będziemy mówić o wciąż trwających poszukiwaniach pumy. W gminie Polanów w województwie zachodniopomorskim wciąż trwa zasadzka na to dzikie i bardzo zwinne zwierzę. Zauważył je i nagrał myśliwy z koła łowieckiego oręż.
1: My ostrzegamy teraz, żeby akurat na tereny leśne się nie zbliżać. Ja wiem, że jest okres wakacji i tutaj, no, że tak powiem, ciężko nam w domu wysiedzieć. Jest fajna temperatura wysoka i chcemy ten czas spędzać na łonie natury, ale no tutaj te tereny ostrzegamy, aby jednak na te tereny leśne się nie udawać. No bo to jest zwierzę, że tak powiem, nie nasze. To nie jest zwierzę, które naturalnie występuje na terenach leśnych. My też do końca nie wiemy, jak ono się zachowa i czy czasem na przykład nie jest gdzieś może ranny i szuka właśnie jakiejś pomocy. Tak więc no próbujemy tutaj to wyjaśnić jak najszybciej, bo wiemy, że to jest taka sytuacja niepokojąca i tutaj fajnie, że działamy tutaj w porozumieniu razem ze sztabem kryzysowym.
0: Mówił na antenie, naszej antenie, Maciej Wiórek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. To jest Radio RMF 24. Już za chwilę najnowsze fakty RMF FM. A po faktach poranna rozmowa naszego radia.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Polska polityka w radiu RMF24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Jest godzina 8, a skoro jest 8, to są fakty RMF FM w Radiu RMF 24. W faktach Tomasz Wreński.
1: Naprawa systemu ochrony zdrowia będzie mieć kolejne etapy. Powstają nowe mapy potrzeb zdrowotnych.
2: Chcemy wskazać każdemu województwu, gdzie jak powinny być rozmieszczone te oddziały położnicze.
1: Na początek ustalenia reportera RMF FM. Groźny wypadek w słowackich Tatrach. Polski turysta trafił do szpitala. W porannej rozmowie RMF FM dziś wicepremier, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowe mapy potrzeb zdrowotnych, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Ten dokument ma być kolejną częścią zmian w systemie ochrony zdrowia. W faktach informowaliśmy, że o planowanej reformie jeszcze dzisiaj rozmawiać mogą liderzy koalicji rządowej. Z nowymi informacjami nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy.
3: Dzień dobry.
1: Ale co będzie w nowych mapach potrzeb zdrowotnych?
3: Na przykład mniejsza niż teraz liczba oddziałów położniczych. To ma być odpowiedź na to, że w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Pomysł jest taki, by pieniądze miały zapewnione szpitale, w których rocznie jest co najmniej 700 porodów. Jeśli jest ich mniej, pieniądze byłyby gwarantowane tylko, gdy jest to jedyna porodówka w okolicy i to byłyby pieniądze za gotowość personelu. Teraz w całym kraju działa dokładnie 266 oddziałów położniczych. Po tej zmianie pewnie będzie ich mniej. Tak przewiduje w rozmowie ze mną wiceminister Tomasz Maciejewski.
2: Między 220 a pewnie 250 gdzieś ten przedział się będzie układał. I to by były takie porodówki, które by miały tak więcej tych porodów powyżej 700. Do tego dojdzie pewnie te kilka tych mniejszych.
3: W podobny sposób właśnie za gotowość finansowane będą mogły być oddziały pediatryczne w małych miastach. Mapy potrzeb zdrowotnych ministerstwo miało pierwotnie zaprezentować jeszcze w czerwcu i to wciąż nie wydarzyło się, głównie przez aferę dotyczącą Warszawskiego Szpitala Południowego. Teraz ma być to część planowanych zmian, które mają wyeliminować różne nieprawidłowości w lecznicach.
1: Polski turysta potrzebował pomocy w słowackich Tatrach. Poślizgnął się na szlaku do schroniska Zamkowskiego i uderzył głową o skały. Na noszach został zniesiony do samochodu terenowego, a potem przetransportowany do szpitala. Sekretarz stanu USA Marco Rubio organizuje szczyt dotyczący walki z, tu cytat, lewicowym terroryzmem. Niektóre zaproszone państwa nie podzielają poglądów Waszyngtonu w tej kwestii. Na liście zaproszonych gości są ministrowie z ponad 60 krajów. Z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Dzień dobry. Termin odpowiedzi wyznaczono na dziś, a spotkanie miałoby odbyć się już w przyszłym tygodniu. W notatce koncepcyjnej wydarzenie określono jako spotkanie ministerialne na temat odrodzenia się terroryzmu politycznego. Wyraźnie jednak zaznaczono, że uwaga skupiona jest na terrorystach skrajnie lewicowych, którzy, jak napisano, coraz częściej uciekają się do zorganizowanej śmiercionośnej przemocy, aby realizować swoje cele polityczne. Wiadomo, że część zaproszonych gości wyraziło wątpliwości. Według nich niejasne są cele, niektórzy wskazują na rozbieżność poglądów. Niektóre kraje zapowiedziały, że nie wyślą ministrów ze względu na napięty grafik. Ponoć w ambasadach w Waszyngtonie dyskutuje się o tym, że należałoby mówić nie tylko o lewicowym terroryzmie, ale i terroryzmie prawicowym. Nie sądzę, byśmy mogli znaleźć jakikolwiek powód, by być zainteresowanym uczestnictwem w takim wydarzeniu, powiedział jeden z dyplomatów cytowany przez Washington Post. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
5: Poranna rozmowa. Tu padają ważne słowa.
1: Tomasz Terlikowski, jego gość. Witamy.
0: Dzień dobry. Moim gościem jest wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. Witam, panie premierze.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Wybiera się pan na ten szczyt dotyczący terroryzmu lewicowego, panie ministrze?
6: No, zaproszenie przyszło bardzo późno, ja już mam wypełniony kalendarz, ale Polska będzie reprezentowana na szczeblu wiceministra.
0: Uważam, że to jest rzeczywiście poważne zagrożenie, lewicowy terroryzm?
6: Gdy nasz wielki sojusznik zaprasza, to z kurtuazji chociaż trzeba wysłuchać, co ma do powiedzenia.
0: Panie ministrze, spotkał się pan z Marco Rubio zresztą, panie premierze. Uzgodniliście między innymi, że konferencja dotycząca minerałów krytycznych ma się odbyć w Polsce. Mamy jakieś terminy bardziej szczegółowe?
6: To będzie raczej na wiosnę. I tak, mam wrażenie, że co do zasady przekonałem sekretarza stanu. Jesteśmy globalnym graczem na tym rynku. Drugim bodajże światowym producentem srebra, także miedź, nowe inwestycje, nie tylko w Polsce, przypominam, w Chile, w Kanadzie. To jest globalny problem. Przypominam, że polskie firmy też miały w pewnym momencie ograniczony dostęp do magnesów, a i była próba reglamentowania minerałów strategicznych, krytycznych. Nie możemy pozwolić sobie na tego typu szantaż. Musimy szukać alternatyw do wydobycia i przetwarzania, pozyskiwania tych pierwiastków.
0: Brał pan też udział w spotkaniu grupy E5. O czym szczegółowo rozmawialiście? Między innymi o współpracy Europy z USA?
6: To było spotkanie E5, czyli Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Polska, Włochy. I po pierwsze ważny jest ten format, bo to jest format, który reprezentuje wszystkie regiony Europy. Mamy oczywiście inne, jest Trójkąt Weimarski, jest Trójmorze, jest Rada Państw Morza Bałtyckiego, ale tam, gdzie chodzi o najważniejsze rzeczy, czyli nasz stosunek do wojny, do agresji rosyjsko-ukraińskiej, czy do wojny na Bliskim Wschodzie, tam wszystkie regiony Europy powinny być reprezentowane.
0: A czy są jakieś nieporozumienia na linii Unia Europejska-USA? Czy coś się pojawia, choć na przykład o broń? Czy Stany Zjednoczone coś sygnalizowały, że za mało od nich kupujemy jako Europa?
6: No, jako Polska to już byłoby trudno
0: więcej
6: kupować.
0: No, my nie, oczywiście. Polska tutaj jest kryta.
6: Ale to był przedmiot innego spotkania. Spotkania Stanów Zjednoczonych z kluczowymi partnerami przemysłowymi, co dało nam otwarcie do powiedzenia sobie szczerze, że po pierwsze, amerykańskie firmy mają wypełnione pakiety zamówień na wiele lat i w związku z tym potrzebna jest produkcja w Europie firm europejskich, ale także firm amerykańskich. A to oznacza, że Amerykanie muszą przyspieszyć wydawanie licencji eksportowych na swoją technologię. Tutaj bardzo ciekawa jest inicjatywa prezydenta Trumpa co do licencji na pociski do rakiet Patriot, do systemów Patriot dla Ukrainy. To bezprecedensowa sprawa. Bardzo ciekawa, naprawdę.
0: Ale to jest już potwierdzone? Znaczy możemy w to wierzyć? Bo to wiadomo, że te wypowiedzi się czasem pojawiają, po czym są troszkę niwelowane.
6: Nie, no Roma locuta, causa finita. No, mam nadzieję, że odpowiednie agendy Stanów Zjednoczonych wypełnią polecenie prezydenta Trumpa. I powinniśmy to witać z zadowoleniem. Jak najwięcej produkcji, amunicji i sprzętu powinno być w Europie, zarówno w firmach europejskich, jak i amerykańskich, zarówno z budżetów narodowych, jak i budżetów europejskich, gdzie jest preferencja europejska.
0: Tu stawiamy kropkę, żegnamy się ze słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest wicepremier, szef dyplomacji Radosław Sikorski. Panie premierze, o Polsce też rozmawialiśmy i o produkcji, serwisowaniu rakiet do systemów Patriot w Polsce?
6: Tak, naturalnie. No byłoby niezręcznie i nieefektywnie wysyłać do Stanów Zjednoczonych rakiety, które wymagają przeglądu, które leżą w magazynie. Więc lepiej, żeby to robić tu u nas w Europie, najlepiej w Polsce.
0: Mamy też nadzieję, że będziemy mogli je produkować, tak jak Ukraina, na licencji?
6: Raz pozyskane zdolności potem można rozwijać. Proszę zobaczyć, na przykład u mnie w Bydgoszczy WZL-2 zaczął od przeglądów F-16, a teraz już będzie produkował z firmą Anduril bodajże rakiety dalekiego zasięgu.
0: Panie premierze, amerykańska stała baza w Polsce, to jest temat, który nieustająco wraca. Jest bliżej, czy wciąż jesteśmy jeszcze na etapie dogadywania się? Panie prezydent redaktorze, powiedział, że już wszystko jest załatwione.
6: Nie tylko jest bliżej, już jest. Przypominam, że to poprzedni rząd Donalda Tuska podpisał umowę tą ręką z Condoleezzą Rice na stałą bazę amerykańskiej obrony przeciwrakietowej. I to w lepszej konfiguracji niż poprzednia koncepcja, bo z Redzikowa można bronić nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale także Europy. A teraz zabiegamy o drugą stałą bazę. Jako Rada Ministrów uchwaliliśmy uchwałę i to zostało przekazane stronie amerykańskiej, że gotowi jesteśmy zbudować całe zaplecze mieszkalno-logistyczne dla takiej bazy.
0: No tak, i prezydent mówi, załatwiłem to wszystko już potem z prezydentem Trumpem, no ale ja się pytam o jakieś bardziej szczegółowe decyzje, bo to są wciąż jeszcze takie deklaracje.
6: Jest trochę niesmaczne. W tej sprawie kolejne rządy i kolejni prezydenci działają w tym samym kierunku. Każdy musi zrobić to, co do niego należy.
0: Panie premierze, Pfizer zablokował konta Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Chodzi oczywiście o prawie ponad 5,5 miliarda złotych za szczepionki. Jakieś działania dyplomacja będzie podejmować Polska w tej sprawie?
6: No to jest sprawa jeszcze z czasów COVID-u, prawda? Czyli poprzedniego rządu, zdaje się, nadmiarowych jakichś zamówień ponad nadmiarowych. Polska dyplomacja działała w tej sprawie, próbowała doprowadzić do porozumienia, ale o szczegóły proszę pytać Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Finansów.
0: Rozumiem, że ambasador nie będzie Tom Rose wzywany do MSZ-u, żeby o tym porozmawiać.
6: To nie jest kwestia polityczna.
0: Panie premierze, wiadomo, że prezydent i prezydent Zełenski rozmawiali ze sobą. Pan na X-ie napisał, że dziękuję prezydentom Polski i Ukrainy za to, że podczas szczytu NATO w Ankarze tak intensywnie starają się rozwiązać problem, który sami stworzyli. Udało się chociaż trochę ten problem, pana zdaniem, panie premierze, rozwiązać?
6: Zaczął oczywiście prezydent Zełenski i przez 2 tygodnie mogli dać więcej czasu. Prezydenccy u nas próbowali go nakłonić do zmiany nazwy tej jednostki. Niestety sukcesu nie osiągnięto. Ale to nakręcanie takich emocji wokół tragedii historycznych, no widzimy, że agentura rosyjska dosłownie próbuje nakręcić emocje polsko-ukraińskie. Te miliony troli w internecie też robią swoje, a wiemy, kto się z tego cieszy. Pan Medwiediew, pani Zacharowa. Jesteśmy do tego zachęcani, więc proponuję się zastanowić, bo od XVII wieku swary czy zbrodnie, czy walki polsko-ukraińskie zawsze służyły naszemu wrogowi.
0: Jutro rocznica wołyńska. Obawia się pan, panie premierze, jakiejś prowokacji, rzeczywiście takich bardzo ostrych ze strony Rosji?
6: A dzisiaj rocznica mordu Jedwabne.
0: Tak.
6: I to jest moim zdaniem bardzo ciekawa koincydencja. Oczywiście skala jest inna, chociaż Jedwabne, pamiętamy, nie było jedynym miejscem. I wydaje mi się, że to jest taki test dojrzałości narodów, bo żaden naród nie jest bez skazy, nie jest niewinny, bo zawsze znajdą się wśród niego jacyś ludzie wyłamujący się z przyjętych norm. Ale każdy powinien zrobić swój rachunek sumienia i to jest miarą dojrzałości i miarą przygotowania do udziału w rodzinie europejskiej. No,
0: powiedzmy sobie zupełnie szczerze.
6: Niemcy, zakładając pierwociny Unii Europejskiej, były niedawnymi wrogami. Wyżynali się przez 2000 lat i uznali, że już dosyć. I te rocznice powinny służyć nie nakręcaniu sobie słupków poparcia, tylko powinny służyć pojednaniu i temu, abyśmy się w przyszłości już nie wyżynali.
0: No, powiedzmy też zupełnie szczerze, że są w Polsce środowiska polityczne rosnące, które wciąż negują polski udział w zbrodni w Jedwabnem.
6: No tak, i w Jedwabnem, zdaje się, będzie marszałek Sejmu, a będzie tam jakiś happening skrajnej prawicy, tej samej, która atakuje Ukrainę, i będzie zaprzeczała tej zbrodni. Więc u nas, tak jak na Ukrainie są ludzie, którzy zaprzeczają rzezi wołyńskiej, tak i u nas są ludzie, do których nadal nie dotarło, że my Polacy też jesteśmy zdolni do rzeczy nieładnych.
0: Obawia się pan, panie premierze, że mogą się pojawić ataki na Ukraińców? Takie, no na razie to są, można powiedzieć, smutne w swoim tragicznej śmieszności ataki dziwaczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
6: Doktorze. I na początku, jak mówi pismo, jest słowo, a potem słowo staje się ciałem. I dlatego nie możemy tolerować nienawiści na tle narodowościowym, a podszywanie się pod służby państwowe jest przestępstwem. Dlatego cieszę się z deklaracji ministra spraw wewnętrznych, że jakieś próby przez samozwańców patrolowania granic, czy legitymowania ludzi, czy wręcz ataki na jakieś Bogu ducha winne kasjerki będą surowo karane.
0: Panie premierze, wróćmy jeszcze na chwilę do wypowiedzi Zełenskiego, prezydenta Zełenskiego. Można odnieść wrażenie, że jego ostatnia wypowiedź, w której on mówi o tym, że obie strony rozumieją, że mają wspólnego wroga i mówi o potrzebie delikatności, sygnalizują, że może trochę strona ukraińska zaczyna się ze swoich eskalacyjnych dążeń w tej sprawie wycofywać.
6: Oby tak było, bo to Ukraina bardziej potrzebuje Polski i w podczas swojej heroicznej obrony wobec Rosji i w procesie wchodzenia do Unii Europejskiej. My musieliśmy ileś dostosowań do norm europejskich wykonać, zanim staliśmy się członkiem. Ukrainę też to czeka.
0: Panie premierze, a Polska, pan też jest zdania, że powinniśmy jasno sygnalizować, że nie będzie polskiej zgody na kolejne klastry, na kolejne zgody, na kolejne decyzje w sprawie Ukrainy bez próby uporządkowania kwestii wołyńskiej?
6: Po stronie oczywiście ukraińskiej. Myślę, że Parlament Europejski już to jasno zasugerował i mam nadzieję, że nasza prawica dostrzeże użyteczność Parlamentu Europejskiego, bo są tacy politycy nacjonalistyczni, czasami nawet pan prezydent tak w takim duchu się wypowiada, że ma być Unia Europejska, ale bez parlamentu, bez komisji, bez niczego. No więc Parlament Europejski okazuje się, może wesprzeć polskie argumenty siłą większości frakcji, siłą autorytetu całej Europy. To nam służy. Integracja europejska jest dobra dla Polski.
0: Integracja europejska jest dobra dla Polski, ale Grzegorz Braun, to jest dość zaskakujące, tak mocno krytykujący Ukrainę i tak bardzo walczący z Ukrainą, rzekomo broniący pamięci o Wołyniu, w tej sprawie nie głosował za rezolucją.
6: To jest ten sam gość, który zaprzecza zbrodni w Jedwabnym i przypominam, zaprzecza istnieniu komór gazowych w Oświęcimiu, a więc wspiera nazistowską wersję historii II wojny światowej. Mam nadzieję, że te 7% naszych rodaków, którzy wyrażają poparcie dla niego, zastanowią się, komu to służy. Wspieranie zaprzeczeniu Oświęcimia i szczuciu Polaków na Ukrainę.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do rozmów polsko-ukraińskich. Rozumiem, że pan też pozostaje w stałym kontakcie ze stroną ukraińską.
6: Taka rola dyplomacji. Ukraina jest krajem funkcjonalnie sojuszniczym. A my jako dyplomacja prowadzimy rozmowy nawet z krajami nieprzyjaznymi.
0: Panie premierze, ale czy jest jakaś nadzieja na deeskalację? Dlatego, że oczywiście mamy w tej chwili ten sygnał ze strony Zełenskiego, ale mamy też wypowiedzi zaskakujące Budanowa, który bardzo mocno atakuje Polskę, porównując ją do Rosji.
6: Tak, to o tym już rozmawiałem z ministrem Sybichą, to nie pomaga. Ja rozumiem, że tam już jest pozycjonowanie się do wyborów prezydenckich. No i to są nacjonaliści po obu stronach robią to samo, to znaczy próbują się ścigać na nacjonalizm. To na krótką metę im służy. Tu 5% poparcia w górę, tu 8% poparcia w górę. Tylko rujnuje nasz wspólny interes strategiczny, jakim jest oparcie się imperializmowi rosyjskiemu. Natomiast mnie minister spraw zagranicznych Ukrainy zapewnił, że żadne decyzje o tym, kto ma być w panteonie bohaterów Ukrainy, jeszcze nie zapadły. Takie panteony ma wiele krajów i tam są czasami postaci kontrowersyjne dla innych krajów. No podam panu przykład. Tydzień temu byłem w Republice Południowej Afryki. Tam mają Park Wolności i panteon tych, którzy pomagali im w walce z apartheidem. No i kto jest w tym panteonie? Jak pan myśli?
0: No prawdopodobnie także terroryści rozmaitej maści.
6: Fidel Castro i Robert Mugabe.
0: Fantastycznie, no oczywiście w Japonii mamy miejsca pamięci szintoistyczne, żołnierzy, którzy dokonywali zbrodni w Chinach.
6: Zaprzyjaźniona z nami Mongolia ma pomniki Dżingis Hana. A przyzna pan, że to jest w Polsce i nie tylko postać bardzo kontrowersyjna.
0: Przypomnę, że papieżowi Franciszkowi zdarzyło się bronić kiedyś Dżingis Hana, ale to zostawmy, bo to długo byśmy musieli wymienić.
6: Legnicy chyba inaczej na to patrzą.
0: Zdecydowanie. Panie premierze, o czym jeszcze z ministrem Sybichą rozmawialiście? Znaczy rozumiem, że to jest próba rozwiązania tych napięć, które się pojawiają w tej chwili bardzo głębokich, ale rozumiem, że historia nie jest jedynym tematem.
6: My musimy patrzeć dalej na interes geopolityczny, któremu nie służą szarże partyjne, szarże nacjonalistyczne.
0: Ale ta rozmowa daje nadzieję na jakieś przełamanie tego impasu, bo na razie wygląda na to, że się robi tylko gorzej i po stronie polskiej, i po stronie ukraińskiej, bo po obu stronach ta eskalacja służy wyborczej.
6: Poprosiła o spotkanie z prezydentem Polski, oznacza być może, że zdali sobie sprawę, że się zagalopowali.
0: Panie premierze, co z ambasadorami? Wczoraj w tym studiu minister Przydacz mówił, że wszystko było uzgodnione z panem, wszystko było uzgodnione z MSZ-em. ale premier się nie zgodził i wywalił porozumienie.
6: Trzeba było zapytać, panie redaktorze, gdzie jest w Konstytucji napisane, że są potrzebne jakieś uzgodnienia. Ustawa mówi, że prezydent podpisuje nominację na wniosek ministra. Wnioski ma od 338 dni. I przypominam, że jego poprzednik w tym samym reżimie prawnym takie same wnioski, które otrzymał ode mnie, w 24 przypadkach podpisał. A prezydent Karol Nawrocki nie podpisał jeszcze ani jednego, także ambasadorom, którzy służyli podczas 8 lat PiS-u.
0: Panie premierze.
6: No więc pytanie, i zresztą przyzna pan, że MSZ nie jest nadmiernie dyskryminowany, bo pan prezydent nie podpisuje także wniosków w innych ministerstwach, więc to chyba nie o mnie chodzi, tylko chodzi o to, że pan prezydent próbuje ustanowić ustrój prezydencki, nie mając większości na zmianę konstytucji.
0: No tak, ale panie premierze, podjęliście dialog z kancelarią prezydenta i próbowaliście jakieś uzgodnienia.
6: Jak no to, już panu mówiłem,
0: to jak
6: MSZ
0: podjęliście, to znaczy, że jest jakiś problem.
6: Rozmawia z Koreą Północną i Iranem, więc oczywiście także z Pałacem Prezydenckim.
0: Nie wiem, czy to jest najszczęśliwsze porównanie.
6: Nie.
0: Obawiam się, że pan prezydent może nie być zachwycony. Co z ambasadorem, czy z kandydatem na ambasadora w Kanadzie, panem Liskiem? Wycofał się?
6: No, znalazł, wie pan, no nie każdy chce być kierownikiem placówki. To, że prezydent blokuje, to oznacza, że czasami dobrzy kandydaci dostają inne oferty.
0: Mamy jeszcze jakieś inne miejsca, w których są takie problemy, dlatego że wczoraj także minister Przydacz mówił tutaj w tym studiu, że część państw europejskich już zaczyna się złościć, irytować faktem, że ma kierowników placówek, a nie ambasadorów z Polski.
6: No, powinien to wziąć sobie do serca i przekonać prezydenta, żeby wreszcie zaczął podpisywać. A przypominam, ja dotrzymałem słowa prezydentowi Dudzie i nadal dotrzymuję, mimo że już nie muszę, i w wielu placówkach są jeszcze jego ludzie. Watykan, Pekin, Bukareszt, ważne placówki, gdzie z naszej strony, tam gdzie byli sprawni dyplomaci, Nowy Jork, służą, wie pan, do 5 lat, czyli ponad
0: zwyczajowy to chyba nawet dość długo służy. Będzie się zmieniał ambasador przy ONZ, przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, czy na razie...
6: Wie pan, ja nie lubię o szczegółowych sprawach kadrowych rozmawiać na antenie, bo to są, to jest kwestia, i tego pałac też nie bierze pod uwagę, że wtedy, gdy o tych sprawach się rozmawia publicznie, to utrudnia pracę naszym przedstawicielom. A powinno być wspólną troską to, żeby polska dyplomacja była skuteczna, ale pan prezydent nam nie pomaga.
0: To jeszcze ostatnie pytanie, panie premierze. Czy pan prezydent docenia fakt, że kandydaci jego poprzednika, ambasadorowie, którzy pracowali między innymi w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, zostali?
6: Mam wrażenie, że kompletnie nie. No, jego rzecznik ciągle powtarza, że prezydent Duda też niczego nie podpisał, a to po prostu nie jest niezgodne z faktami.
0: Bardzo dziękuję. Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski był gościem Radia RMF FM. Pięknie dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję.

0: liczy się, co masz do powiedzenia.
1: W tym tygodniu będziemy przy krakowskich biurowcach i zapytamy was, komu trudniej znaleźć pracę. Młodym do 25 roku życia czy osobom po 50?
0: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radiomałpa.rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24 już dziś po 12.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Jest 8.30, jest Tomasz Waryński i są fakty.
1: Polska będzie reprezentowana na szczeblu wiceministra podczas szczytu dotyczącego walki z lewicowym terroryzmem organizowanym przez sekretarza stanu USA Marco Rubio. Mówił w RMF FM wicepremier Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji był gościem porannej rozmowy.
0: Uważam, że to jest rzeczywiście poważne zagrożenie, lewicowy terroryzm?
2: Gdy nasz wielki sojusznik zaprasza, to z kurtuazji chociaż trzeba wysłuchać, co ma do powiedzenia.
1: Tomasz Terlikowski i Radosław Sikorski. Całą rozmowę jest na rmf24.pl. Cały dzień mogą potrwać utrudnienia na podkarpackim odcinku autostrady A4. Na wysokości Rzeszowa, na jezdni w kierunku granicy, z ciężarówki spadły części turbiny wiatrowej. W faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys.
3: Dzień dobry.
1: Maćku, jak teraz wygląda ruch na autostradzie?
4: Zablokowane są oba pasy A4. Na razie samochody mogą przejechać pasem awaryjnym. Tak to będzie wyglądało mniej więcej do południa. Do tego czasu na miejsce ma dotrzeć ciężki sprzęt, który pozwoli podnieść części wiatraka z jezdni. Wtedy też najprawdopodobniej autostrada zostanie całkowicie zablokowana i wprowadzone zostaną objazdy. Utrudnienia potrwają kilkanaście godzin, bo w miejscu zdarzenia mocno uszkodzona jest też nawierzchnia autostrady.
1: Odkładanie wszystkiego na później, czyli prokrastynacja, to oczywiście problem stary jak świat, ale jak zauważają naukowcy z Uniwersytetu Cambridge, ostatnio jest coraz poważniejszy.
5: Bo gwałtownie przybyło czynników, które nas rozpraszają.
1: No właśnie, w studiu Grzegorz Jasiński.
5: Dzień dobry
1: Grzegorzu, ale rozpraszanie to tylko jedna z przyczyn.
5: Brytyjczycy wyróżniają aż 9 typów prokrastynatorów. Możemy się z tą listą zmierzyć. Zamartwiacz odkłada działania z powodu lęku przed niepowodzeniem. Pesymista jest przekonany, że i tak się nic nie uda. Perfekcjonista zwleka, bo obawia się, że nie sprosta oczekiwaniom. Marzyciel ma wielkie plany, ale brakuje mu konsekwencji. Skaczący z tematu na temat niczego nie jest w stanie skończyć. Buntownik odkłada zadania, by manifestować swoją niezależność. Poszukiwacz wrażeń zostawia wszystko na ostatnią chwilę, by poczuć dreszczyk emocji. Hedonista wybiera natychmiastową przyjemność zamiast odległych korzyści. Wreszcie wypalony jest, tak zmęczony, że nie ma siły na nic.
1: No a jak sobie radzić z prokrastynacją? Bez zwłoki zajrzyjcie na rmf24.pl, gdzie mamy propozycje naukowców. W faktach niczego nie odkładamy na później. Przed nami fakty sportowe.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Francja melduje się w półfinale mundialu, pokonała 2-0 Maroko. Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
7: Dzień dobry. No, sprawę w drugiej połowie załatwił ofensywny duet Francuzów. Wynik otworzył Kylian Mbappe, drugiego gola strzelił Ousmane Dembele. Obaj na turnieju w Stanach Zjednoczonych. No, imponują. Mbappe ma już 8 goli, a Dembele 5. Awans do półfinału Mistrzostw Świata to coś specjalnego. To trzeci taki sukces reprezentacji Francji, odkąd dołączyłem do składu. Jestem bardzo szczęśliwy. No, wiedzieliśmy, że mecz przeciwko Maroku będzie trudny. Nawet po zmarnowanym karnym byliśmy zdeterminowani i skoncentrowani, mówił napastnik Paris Saint-Germain. Tego zmarnowanego karnego wykonywał Mbappe. Tu trzeba przyznać, strzelił rzeczywiście słabo. Ale Francuzi mają dwóch bardzo skutecznych piłkarzy. Poprzednio tak skuteczny duet doprowadził do Mistrzostwa Świata Brazylię. To było w 2002 roku. Ronaldo i Rivaldo strzelali tyle bramek. Wieczorem drugi ćwierćfinał, który wyłoni półfinałowego rywala Francji, to będzie starcie Hiszpanów z Belgami, początek o 21:00. Do kolejnego w sezonie występu przygotowuje się za to Pia Skrzyszowska. Wieczorem wystartuje w Monako w meetingu diamentowej ligi.
8: Jest to okazja sprawdzić się z najlepszymi na świecie tak naprawdę. Czuję się bardzo dobrze, ponieważ w ostatnich swoich startach uprawiałam najlepszy wynik w sezonie, dlatego też tutaj liczę na to samo. Mam nadzieję, że pojawią się teraz szybsze czasy.
7: Tak mówiła nasza sprinterka specjalizująca się w biegach przez płotki. Wśród jej rywalek w Monako m.in. mistrzyni olimpijska z Paryża, Amerykanka Masai Russell. Filip Szymczak nowym napastnikiem Zagłębia Lubin, wychowanek Lecha Poznań. Ostatnio był wypożyczony do belgijskiego Charleroi. Co może wnieść do drużyny miedziowych?
9: Trochę pewnie jakości, trochę doświadczenia, trochę spokoju i mam nadzieję, że takiej dużej, nowej, pozytywnej energii, która pomoże zespołowi wnieść się na jeszcze wyższy level.
7: Zapowiada Szymczak. Z Polski wyjeżdża za to Oskar Wójcik. Młody obrońca zamienił Krakowie na Werder Brema.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24 to jest nasz poranny program i przedweekendowy. W nim ciąg dalszy dyskusji na temat reformy systemu ochrony zdrowia. Wczoraj na ten temat minister zdrowia rozmawiała z prezesem Naczelnej Izby Rady Lekarskiej. Już dzisiaj rozmawiać mają liderzy koalicji rządzącej, a w studiu nasz reporter Michał Dobrołowicz. Wszyscy ze sobą rozmawiają, więc my też porozmawiamy. Witaj, Michale.
1: Dzień dobry, jestem za.
0: Dużo słyszymy o reformach, o zmianach, ale jak tak bardziej pogrzebać, tak powiedział, zaangażować się w analizę tego, co usłyszeliśmy, to można odnieść wrażenie, że to są słowa, słowa, słowa, by zacytować Szekspira, a w praktyce zmienia się niewiele.
1: Gdybyśmy poszli dzisiaj do szpitala dowolnego, to myślę, że nie zauważylibyśmy, nawet jestem pewny, że nie zauważylibyśmy zmian, bo te zmiany faktycznie są na razie w słowach zapowiadanych, słowach wypisywanych na slajdach, na konferencjach prasowych. I ja też zadaję pytanie także w Ministerstwie Zdrowia, kiedy konkretnie zobaczymy realne efekty i realne konsekwencje.
0: Nie masz wrażenia, że te słowa też jakby, to jest jeszcze jeden problem, te słowa dotyczą tego, co już było zapowiadane, to znaczy myśmy te zapowiedzi już słyszeli, no ty to już w ogóle, ale ja też je słyszałem wielokrotnie, nawet od ciebie. Tak. Ma być to, ma być to, ma być to.
1: I czekamy na przepisy, i czekamy na rozporządzenia, czekamy może na ustawy, ale faktycznie nic jeszcze formalnie się nie wydarzyło.
0: Bo pacjenta rzecz wiernie czekać, by zacytować pewną piosenkę bardzo taką pacjencka mizoginiczną. Rzecz. Pacjencka rzecz wiernie czekać, a rzeczy urzędników reformować, kiedy przyjdzie czas.
1: Gdy słucham cię, Tomku, zastanawiam się, czy jakiś żagiel tam się może bieli, ale zastanawiam się, czy to ma jakiś...
0: Myślę, że jeżeli chodzi o politykę, to raczej 8 w skali Buforta, może nawet 10.
1: Miałem skojarzenie z białym personelem i tym, co się dzieje w szpitalach, ale może zostawmy te żagle, ten personel i skupmy się na tej poważnej sprawie, bo rzeczywiście zgadzam się z tobą, że te hasła, o których teraz słyszymy, to się powtarza i to jest trochę jak z piosenkami, które niektórzy lubią, bo gdzieś je kiedyś już słyszeli, bo my o tym mówiliśmy w ubiegłym roku. To były pomysły wprowadzenia górnego limitu zarobków lekarzy, to były pomysły wprowadzenia górnego limitu czasu pracy lekarzy, czy tej części budżetu, którą szpital czy przychodnia mogą przeznaczać na wynagrodzenia. Teraz słyszymy, że to ma się wydarzyć niedługo, ale wiemy, że ta droga nie będzie wcale krótka, bo to wymaga często zmian ustawowych. I to zajmie co najmniej kilka tygodni. I gdy pytam w Ministerstwie Zdrowia i powtarzam to pytanie, kiedy to się wydarzy, to słyszę, że najwcześniej jesienią, po wakacjach.
0: Dziś w faktach mówiłeś też o nowych, to jest moje ulubione słowo, mapach potrzeb zdrowotnych, nad którymi też pracuje rząd.
1: Tak.
0: Właśnie rozpoczął, bo to jest afera, więc trzeba rozpocząć pracę. Czy to może mieć znaczenie, a jeśli tak, to jakie?
1: Z tymi mapami potrzeb zdrowotnych jest tak, że one miały być zaprezentowane jeszcze w czerwcu i były takie zapowiedzi, natomiast to się jeszcze nie wydarzyło i główny powód jest taki, że była afera w warszawskim Szpitalu Południowym i przy okazji w kilku innych szpitalach i na tym skupiły się i skoncentrowały działania Ministerstwa Zdrowia. Czekamy na te mapy.
0: Ale bo ministerstwo w ogóle działa od afery do afery, mam wrażenie.
1: Niestety często tak to wygląda, natomiast jeśli chodzi o mapy potrzeb zdrowotnych, one były planowane i ja też nie zapominam o tym temacie, dlatego dopytuję, co w nich będzie i te mapy mają być faktycznie odpowiedzią między innymi na zmiany demograficzne, krótko mówiąc na starzejące się społeczeństwo, na to, że maleje liczba porodów w Polsce i to jest taki spadek regularny od kilku lat o kilkanaście tysięcy porodów każdego roku, po prostu mniej osób, mniej dzieci przychodzi na świat z każdym rokiem i jeden ze zmian jest takich i takie jest założenie, że inaczej będą finansowane porodówki, inaczej będą finansowane oddziały położnicze. Ma być wprowadzona granica 700 porodów rocznie i właśnie te szpitale, które przekraczają te granice i gdzie jest tych porodów więcej niż 700 w ciągu roku, mają mieć zapewnione finansowanie, a w tych szpitalach, gdzie porodów jest mniej, to finansowanie ma być tylko wtedy, gdy jest to jedyna porodówka w okolicy i dojazd na kolejną, najbliższą zajmuje co najmniej godzinę, co najmniej 60 minut. Takie jest założenie, taki jest jeden z pomysłów. W podobny sposób finansowane mają być też m.in. przychodnie i oddziały pediatryczne, bo to też ma związek z malejącą liczbą dzieci, ale także takie poradnie, gdzie leczone są choroby zakaźne. I tutaj też jako jeden z argumentów podawana jest i pandemia, i sytuacja związana z wirusem Ebola w Afryce, bo tam też pojawiają się kolejne ogniska, ale także pojawia się wątek broni biologicznej i bioterroryzmu i przygotowań, i tej gotowości, którą trzeba zapewnić i gdzie personel powinien być właśnie w gotowości. I to jest jedna też ze zmian w tej chwili planowanych, ale jeszcze nie ogłaszanych. Wiem, że nad tym w tej chwili pracuje Ministerstwo Zdrowia równolegle do tych zmian, o których sporo mówimy w tym tygodniu.
0: Fascynuje mnie, muszę powiedzieć, naprawdę mnie fascynuje, że ministerstwo właśnie odkryło, że mamy bombę demograficzną i że mamy mniej porodów i że potrzebujemy raczej oddziałów geriatrycznych i prosektoriów niż porodówek. Znaczy, każdy, kto zajmuje się kwestią demograficzną, wie o tym od kilkunastu, jeśli nie od kilkudziesięciu lat. A ministerstwo właśnie odkryło, że potrzebujemy, że nie ma dzieci, żeby się rodziło. No naprawdę, znaczy nawet nie znajduję odpowiedniego określenia, żeby nie było, to nie jest zarzut tylko do tego, do tej ekipy. Poprzednia również chyba tego nie odkryła, bo to, że tak będzie, jest absolutnie oczywiste.
1: Tutaj odrobinę się z tobą, Tomku, nie zgodzę, bo przypomniałam o programie Top Mama. Ministerstwo zapowiadało ten program i on został uruchomiony formalnie po wielu tygodniach zapowiedzi, oczywiście na początku tego roku. Program Top Mama, który miał gwarantować finansowanie dojazdu na najbliższą porodówkę z tych części Polski, gdzie tej porodówki w tej chwili po prostu nie ma. Tylko wiemy, że po kilku miesiącach działania tego programu zgłosił się dosłownie jeden szpital w Wielkopolsce. A takich miejsc, gdzie porodówki są likwidowane, zawieszane, wiemy, że jest dużo więcej.
0: Dodajmy też, że porody różnie trwają. To znaczy, są takie, które trwają długo, a są takie, które trwają bardzo krótko. Ale zostawmy.
1: Zgadzam się, że to nie jest priorytet, natomiast różne są poszukiwania różnych rozwiązań, ale tego idealnego chyba wciąż nie ma.
0: Nie, no, nie ma.
1: Były do tej pory, to po prostu się, mówiąc wprost, nie sprawdziły. I zobaczymy, co będzie dalej, bo nic na razie nie zapowiada, aby liczba porodów miała się ustabilizować czy wzrosnąć. Nie, nie, nie. Tutaj cały czas jest.
0: Nie, no to wiemy, no to jakby nie ma o czym gadać. Dzisiaj rozmowy są też, możliwe są też rozmowy liderów koalicji. Tak. Bo pamiętajmy, bo ministerstwo to jedno, premier to drugie, ale mamy rząd koalicyjny. Co nas czeka dalej? Jakie będą kolejne kroki?
1: Są oczywiście podpowiedzi i różne projekty ustaw i ze strony Lewicy, i ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego i myślę, że w pierwszym kroku właśnie mają spotkać się liderzy koalicji: Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, Krzysztof Gawkowski, Włodzimierz Czarzasty, między innymi w tym gronie mają być te rozmowy. Nie wiem, czy również, ale prawdopodobnie także z szefową resortu zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą. To wszystko jest w tej chwili ustalane. Kluczowy termin to także najbliższy czwartek. To będzie 16 dzień lipca i wtedy jest zaplanowane posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia i to będzie o tyle ważne spotkanie, że tam będą związkowcy, przedstawiciele związków zawodowych działających w sektorze ochrony zdrowia, czyli i przedstawiciele pielęgniarek, i położnych, i fizjoterapeutów, i lekarzy, także Naczelnej Rady Lekarskiej i także tam te zmiany mają być omawiane, czyli i limity związane z wynagrodzeniami, i limity związane z godzinami pracy, i ta głośna e-kolejka, czyli nowe cyfrowe rozwiązanie i kiedy to wejdzie w życie i jak to ma działać w praktyce, to ma być właśnie tematem.
0: Kiedy to wejdzie w życie? Tego oczywiście nie wiemy. To
1: ale słyszymy, że jesień, że ten rok. A czy tak będzie dzisiaj 10 lipca?
0: Gdybym chciał wyliczyć wszystkie momenty, kiedy coś słyszałem od Ministerstwa Zdrowia, co się nie spełniło.
1: Ja gdy tak sobie myślę czasem, Tomku i drodzy słuchacze, ile razy mówiłem na tej antenie, że to się wydarzy w ciągu najbliższych tygodni, w ciągu najbliższych miesięcy.
0: No właśnie, bo myślę, że trzeba by wprowadzić limity niespełnionych zapowiedzi dla Ministerstwa Zdrowia.
1: I pytanie, gdzie ten górny limit wyznaczyć? Oj, to by była dyskusja.
0: Mogłoby się zbliżyć do niektórych zarobków lekarzy. Dobrze, zostawmy to, limity wynagrodzeń lekarzy do 240 zł brutto za godzinę. To zmiana, która będzie wprowadzana w pierwszej kolejności. Zobaczymy. Tak zadeklarowała minister zdrowia po spotkaniu z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. A tu z nami był Michał Dobrołowicz. Bardzo dziękuję.
1: Nie limitujemy informacji. Bardzo dziękuję.
0: Cały czas w radiu RMF 24 non-stop najważniejsze informacje. Za chwilę zajmiemy się tym, co działo się w Paryżu po meczu Francja-Maroko, a działo, oj, naprawdę się działo.

0: w Radio RMF 24. Wracamy teraz do piłkarskich emocji na Mundialu. Jak już mówiliśmy, Francja została pierwszym półfinalistą tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej po pokonaniu Maroka 2-0. Wiele było obaw o to, co może się dziać na ulicach Paryżu po tym meczu, bez względu na wynik. A co się działo? Czy zgodnie z przewidywaniami było niespokojnie?
1: Bardzo spokojnie się wszystko odbyło. Rzeczywiście zostały przygotowane dosyć duże środki bezpieczeństwa przez policję, zostały pozamykane stacje metra, było bardzo dużo policjantów na ulicach. Natomiast po meczu, bo to czekaliśmy przeważnie, żeby właśnie coś wydarzyło się po meczu, bo tak zawsze to się odbywa. Natomiast z tego, co widziałam, z tego też, co zaobserwowałam, nie wydarzyło się nic takiego, co mogłoby wzbudzić dosyć duże emocje, więc było spokojnie. Raczej kibice świętowali wspólnie zwycięstwo Francji. Nie było niczego takiego, co wydarzyło się jak gdyby parę lat temu, że były wielkie zamieszki, palenie samochodów i tego typu, że tak powiem, rzeczy. To jest coś takiego tym razem zupełnie nie miało miejsca. Zostały zorganizowane dwa takie miejsca, które zgromadziły kibiców. Na pewno to były Champs-Élysées, natomiast tam się nic nie działo w sposób oficjalny. Natomiast jest to miejsce, gdzie zawsze kibice się spotykają i czekają jak gdyby na rezultat tych meczów, więc tam na pewno była wielka radość i na pewno wokół Bastylii tam też znajduje się wiele miejsc, gdzie można obejrzeć ten mecz, gdzie można jak gdyby się dowiedzieć, znaczy oglądać wspólnie, więc tam była wielka radość. Wielka radość, skakanie, śpiewanie, Allez les Bleus. Więc tam było to jak najbardziej widoczne, to szczęście, które rysuje się na twarzach Francuzów. Natomiast jak gdyby zostało jeszcze im kilka etapów, więc ja myślę, że na kumulację szczęścia albo nieszczęścia to musimy jeszcze troszkę poczekać. Ja myślę, że to nie jest jeszcze ten moment, na który czekają wszyscy. Ja myślę, że to jest jednak finał finałów i tam gdzieś na to czekają chyba najbardziej wszyscy Francuzi.
0: Relacjonowała Eliza Kwiatkowska, Polka mieszkająca w Paryżu. A z kim Francja zagra wymarzony finał? Tego dowiemy się już dziś wieczorem. Przypominamy o 21:00 początek meczu Hiszpania-Belgia w Los Angeles. No, Los Angeles powinno raczej sprzyjać, tak bym powiedział, jak już by stosować tą hiszpańską wymowę, powinno sprzyjać raczej Hiszpanom. No, tak by się przynajmniej wydawało.

0: Jest godzina 9, skoro jest 9, to są fakty RMF FM, a skoro są fakty, to jest Tomasz Weryński.
1: Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski przekonuje w RMF FM, że Kijów nie przesądził, kto spocznie w ukraińskim panteonie bohaterów. Ta sprawa wciąż budzi ogromne emocje po obu stronach. Czołowe zderzenie dwóch busów na Dolnym Śląsku, trwa reanimacja jednej osoby. Policyjna akcja w Krakowie, zatrzymani mieli wyłudzać pieniądze od seniorów. Poza tym przełom w sprawie głośnego napadu w Galerii Mokotów w Warszawie. Ukraiński MSZ zapewnia, że decyzja w sprawie osób, które będą spoczywać w panteonie bohaterów, nie zapadły, mówił w porannej rozmowie RMF FM wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski. W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski, gospodarz rozmowy. Witamy, Tomku.
0: Dzień dobry.
1: To znaczy, że jest nadzieja na deeskalację w relacjach Polski i Ukrainy?
0: Takie nadzieje może budzić ostatnia wypowiedź prezydenta Zełenskiego, który mówił o potrzebie szacunku dla polskiej perspektywy i o wspólnym wroku, jakim jest Rosja. Czy to jest rzeczywiście szansa na deeskalację? O to zapytałem wicepremiera Sikorskiego.
2: Oby tak było, bo to Ukraina bardziej potrzebuje Polski podczas swojej heroicznej obrony wobec Rosji i w procesie wchodzenia do Unii Europejskiej.
0: Nadzieje budzą także rozmowy szefów polskiego i ukraińskiego MSZ.
2: Mnie minister spraw zagranicznych Ukrainy zapewnił, że żadne decyzje o tym, kto ma być w panteonie bohaterów Ukrainy, jeszcze nie zapadły.
0: A co jeszcze wynika z rozmowy Sikorskiego z Sybichą?
2: Musimy patrzeć dalej na interes geopolityczny, któremu nie służą szarże partyjne, szarże nacjonalistyczne.
0: Ale ta rozmowa daje nadzieję na jakieś przełamanie tego impasu, bo na razie wygląda na to, że się robi tylko gorzej i po stronie polskiej, i po stronie ukraińskiej, bo po obu stronach ta eskalacja służy wyborczej.
2: Poprosiła o spotkanie z prezydentem Polski, oznacza być może, że zdali sobie sprawę, że się zagalopowali.
0: Niestety ta debata wciąż będzie toczyć się w cieniu wyborów, które zbliżają się na Ukrainie i w Polsce też.
1: Czołowe zderzenie dwóch busów w Ujeźdźcu Małym koło Żmigrodu na Dolnym Śląsku. Pojazdami w sumie podróżowało 7 osób. Dwie trafiły do szpitala, a jedna jest reanimowana na miejscu, powiedział RMF FM dyżurny Straży Pożarnej. Warszawscy policjanci zatrzymali jednego ze sprawców napadu na sklep jubilerski w Galerii Mokotów. Chodzi o atak, do którego doszło prawie 20 miesięcy temu, w grudniu 2024 roku. Wartość skradzionych wtedy przedmiotów to ponad 2 miliony złotych. W faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy.
3: Dzień dobry.
1: Ale gdzie po tak długim czasie udało się znaleźć sprawcę napadu?
3: Na granicy chorwacko-serbskiej. Właśnie tam dzięki współpracy międzynarodowej udało się namierzyć podejrzanego. Jest to 46-letni mężczyzna. Właśnie on i jego współpracownicy w czasie napadu w warszawskim centrum handlowym byli przebrani za dostawców jedzenia. Cała ich akcja trwała niecałe półtorej minuty. W tym czasie przestępcy najpierw zaatakowali ochroniarzy, a potem wybili szyby w gablotach młotkami i wyjęli przedmioty, głównie zegarki, o wartości właśnie ponad 2 milionów złotych. Jak ustaliłem w tej sprawie, teraz możliwe są kolejne zatrzymania.
1: 9 osób zatrzymanych po akcji krakowskich policjantów. Członkowie grupy mieli oszukiwać seniorów metodą na wnuczka, a śledczy wiążą ich także z prowadzeniem nielegalnych punktów hazardowych. Reporter RMF FM Maciej Sołtys zna więcej szczegółów.
4: Dzień
1: dobry.
4: Witam.
1: Jak działała ta grupa?
4: Zatrzymano m.in. dwóch braci, którzy od początku roku mieli działać w grupie oszukującej seniorów na terenie Małopolski i Śląska. Ci dwaj werbowali osoby odbierające pieniądze od pokrzywdzonych, dawali im m.in. telefony oraz rozliczali ich. Mężczyźni w wieku 23 i 26 lat zostali tymczasowo aresztowani. Zatrzymano też dwóch tak zwanych odbieraków. W ramach tych działań krakowska policja razem z Małopolskim Urzędem Celno-Skarbowym także na Śląsku zlikwidowała nielegalne punkty hazardowe powiązane z działalnością tej grupy. Zatrzymano 5 osób, zabezpieczono automaty, a wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty.
1: Nawet 80% obłożenie mają hotele i pensjonaty w Krynicy Morskiej. Turystom, jak widać, nie przeszkadza sztormowa pogoda. Na miejscu od rana jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku,
5: dzień dobry.
1: Dzień dobry. Przed nami weekend, trwają wakacje. Tak. Co mówią wypoczywający?
5: No, dla wielu taka pogoda to atrakcja. Dzisiaj wciąż są wysokie fale. Poziom wody w Bałtyku powoli opada. Dlatego plaży jest znów coraz więcej. Fale w środę zakrywały niemal ją całą. Widzimy jednak też straty po sztormie. Głównie dotknęły drewniane budy stojące na plaży. Zniszczone są m.in. podesty i w niektórych miejscach płotki faszynowe oraz wyłożenia z chrustu, które służą do ochrony wydm.
6: Właśnie żeśmy dojechali, zaplanowane wakacje.
7: Nieważne jaka będzie pogoda, nieważne co się działo,
6: samo bycie tutaj, oddychanie tym powietrzem, jest na co patrzeć.
7: To pierwszy raz chyba taki sztorm widzimy.
8: Musimy jeszcze później przyjść, troszeczkę się poopalać, bo słońce wychodzi.
5: No, plaża wróciła.
8: Plaża tak wraca powoli, wczoraj było jej mniej, a dzisiaj już więcej.
9: Jest mega fajnie, trochę wieje.
5: No i dlatego warto ubrać jakąś lekką kurtkę z kapturem. Widok tu jest niesamowity, wzburzone morze, wieżyczki ratownicze stoją jeszcze trochę zanurzone w morzu, ale z każdą godziną spacerowiczów jest tu coraz więcej. Z Krynicy Morskiej Stanisław Pawłowski.
1: A my nad morze na pewno dziś będziemy wracać w Faktach RMF FM.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Terlikowski, kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę, ostatnią godzinę porannego programu Radia RMF 24. Zaczniemy od pytań o to, co dzieje się nad polskim morzem. Słyszeliście, że plaże wróciły, ale... No właśnie, ale będziemy pytać o to, jaka pogoda w najbliższym czasie i jak zadbać o swoje bezpieczeństwo nad morzem. Właśnie, ale będziemy też mówić o tym, że Donald Trump ma wreszcie swój upragniony, własny i tylko dla siebie port lotniczy. O tym wszystkim w radiu RMF 24.

0: A w Radio RMF 24 przyjrzymy się teraz temu, co dzieje się nad polskim morzem. Tam w ostatnich dniach bardzo trudne warunki pogodowe, szczególnie w rejonie Zatoki Gdańskiej. Sztorm doprowadził do wielu zniszczeń, m.in. w Krynicy Morskiej. Jakich warunków możemy spodziewać się w weekend i jak zadbać o własne bezpieczeństwo w takich warunkach? O tym porozmawiam teraz z Sebastianem Kluską, dyrektorem Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: To jak z tą pogodą? Warunki się nieco poprawiły w porównaniu do tego, z czym mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach?
1: No, zgodnie z powiedzeniem, że po burzy zawsze wychodzi słońce, panie redaktorze, za oknem widzę, że taka właśnie aura zaczyna się robić nad polskim wybrzeżem.
0: Ale rozumiem, że jak jest słońce, to też już ten wiatr troszkę jakby mniejszy i on raczej teraz opala niż zabiera plażę.
1: Tak, zdecydowanie tak, ale pamiętajmy o tym, że występuje tak zwane zjawisko rozkołysu morza, czyli po tym silnym jak na warunki wakacyjne sztormie, bo osiągnął on 12 w skali Beauforta prędkość wiatru, no to jest tak, że to nie jest na zasadzie, że guzikiem wyłączamy falowanie i w momencie, kiedy chcielibyśmy już podjąć się tej rekreacji, wypoczynku nad Polskim Bałtykiem, że to falowanie, te prądy, te silne uderzenia fali znikną jak za dotknięciem magicznej różdżki. Wciąż jeszcze około do 40 godzin, licząc od wczorajszego momentu zakończenia sztormu, no trzeba liczyć, że to może będzie się wyciszało do takich bezpiecznych warunków.
0: Dlaczego możemy się spodziewać w kolejnych dniach powtórki z rozrywki, czy właśnie tego, o czym pan mówił, czyli stopniowej poprawy i za 40 godzin od wczoraj będzie można już spokojnie, no nie wiem, czy spokojnie, bo Bałtyk nie jest najcieplejszym morzem, ale wejść do wody.
1: Tak, panie redaktorze, raczej powinniśmy się spodziewać teraz ocieplenia, powrotu warunków korzystnych do rekreacji, do bezpiecznego wypoczynku, ale tak jak pan powiedział, no musimy przestrzegać pewnego tego reżimu występującego na Morzu Bałtyckim, które jest morzem trudnym, z krótką, stromą falą, no i przede wszystkim z tą temperaturą wody, która no, jak już ma 22 stopnie, to choć jest to dla nas ciepłe, to i tak zimne morze.
0: A morze jest piękne oczywiście, a jaki jego reżimu musimy przestrzegać? Znaczy, na co powinniśmy zwrócić uwagę z perspektywy ratownika, żeby bezpiecznie korzystać z uroków Bałtyku?
1: No przede wszystkim wciąż apelujemy o staranie korzystania się z plaż strzeżonych. Tam, gdzie ratownicy wodni prowadzą bezpośredni nadzór w godzinach pracy nad powierzchnią wody i w tych krytycznych momentach pomyłki, złego samopoczucia, jakiegoś nagłego wydarzenia będą w stanie podjąć natychmiastową akcję ratowniczą i wydobyć nas z tych objęć Neptuna z powrotem na brzeg. No tutaj też bardzo często powtarzam, że wciąż naszym polskim grzechem wypoczynkowym nad Bałtykiem jest spożywanie alkoholu właśnie na kąpieliskach, czy to strzeżonych, czy niestrzeżonych. No i ta niska świadomość, panie redaktorze, niebezpieczeństwa, jakim jest Bałtyk. No tutaj pan dotknął bardzo istotnej sprawy, kwestii właśnie tej temperatury wody w Bałtyku. Bardzo rzadko zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę ta część utonięć, o której mówią, bardzo duża, bodajże w tej chwili to już jest 74 osoby, licząc od 1 czerwca, że na to wpływ właśnie ma ta zimna woda, że wchodząc do wody w samych slipkach czy w kostiumie kąpielowym narażamy nasze ciało na utratę ciepłoty, na wychłodzenie, na hipotermię, utratę przytomności, a utonięcie bardzo często bywa wtórnym elementem nieprzestrzegania tego reżimu i niedbania o swój własny komfort termiczny przebywania w wodzie.
0: Ale to, żebyśmy dobrze zrozumieli, to znaczy to jest tak, że ludzie nawet umieją pływać, ale ta temperatura ich... No i jakiś jeszcze do tego pan powiedział o tych falach, o tej specyfice fal na Bałtyku.
1: Tak. Więc
0: i temperatura jakby powoduje, że oni no, tracą po prostu energię i woda, zimna woda ich zabija czy dobija.
1: Zgadza się, panie redaktorze. No proszę sobie wyobrazić, no mamy 770 kilometrów polskiego wybrzeża. Ze tych wszystkich słuchaczy, którzy nas dzisiaj słuchają, ile ludzi uczyło się pływać w odmętach wody Bałtyku? To większość to są ludzie, którzy trenowali, ćwiczyli, uczyli się w
0: wodach. Na basenie, tam jest ciepła woda.
1: Tak jest, tam jest ciepła woda, tam nie ma falowania, tam nie występują prądy wsteczne. I ci ludzie, którzy świetnie sobie radzą, pokonując 50 długości basenu, oni przyjeżdżają na to polskie morze i mówią, słuchaj, ja jestem w stanie przepłynąć 50 długości basenu. basenu. To jest dosyć spore, to ja co sobie nie popływam 15-20 minut w Bałtyku. Ludzie bardzo często nie wiedzą, bo nie jest to podawane ogólnie, ale nad morzem jest w prognozie podawany tak zwany czynnik chłodzący wiatru, czyli temperatura odczuwalna, zupełnie inna niż tam, który pokazuje termometr. Panie rektorze, ciało zanurzone w wodzie jest również poddane temu czynnikowi chłodzącemu wiatru i to też wpływa na wyziębienie. To jest kilka czynników, które wpływają na ten organizm. Stąd w ratownictwie morskim, panie redaktorze, używa się morskich ubrań ratowniczych, które przede wszystkim mają za zadanie dać dodatnią wyporność i zapewnić komfort termiczny tej osoby, która znajduje się w wodach Bałtyku.
0: Właśnie, a co jest najtrudniejsze dla ratowników, skoro jesteśmy przy ratowników, przy takich warunkach pogodowych, jakie były, no i jakie cały czas jeszcze są, bo pan mówi, pogoda się zmienia, ale to nie znaczy, że w wodzie no jest trochę lepiej na pewno, ale że jest doskonale.
1: Przede wszystkim kłopotem dla ratowników no jest ta nieświadomość ludzi wypoczywających. Tak jakby zauważa się to, że ten Polak strudzony, prawda, tygodniem pracy przyjeżdżając nad polskie wybrzeże, chce się tak bardzo zrelaksować, że zdrowy rozsądek zostawia w domu, panie redaktorze. Nie ma tutaj trzeźwego myślenia, nie ma opieki nad dziećmi. No jest kilka filmików w internecie, gdzie po prostu te dzieci nonszalancko przy tej fali sztormowej wbiegają do wody i tam lawina komentarzy, ale dlaczego pan się czepia, przecież to nie jest niebezpieczne. Jakie prądy wsteczne. Proszę Państwa, ja tutaj na antenie chciałbym Państwu zaprezentować prostą rzecz. Jak spacerujecie po plaży, to na pewno widzicie porozrzucane fragmenty, elementy drzew. Pnie, konary, gałęzie. Proszę Państwa, te fragmenty drzewostanu nie spadły na plażę z nieba. One zostały wyrzucone przez fale sztormowe na brzeg. Tu już nie chodzi stricte o jakieś prądy wciągające, wsteczne, które magicznie działają. Tylko po prostu dwa dni kąpaliśmy się w jednym miejscu, wchodziliśmy do wody i tam było czyste, prawda, klarowne dno. A w pewnym momencie, proszę Państwa, pod powierzchnią wody, gdzie tego nie widzimy, przepływa kłoda, która jest w stanie małe dziecko podciąć i wtedy jedna, druga fala przykrywa to dziecko i mamy gotowy przepis na nieszczęście. Proszę pamiętać o tym, że fala, właśnie ta stroma, krótka, bałtycka, wracająca z powrotem z morza na brzeg, podbija najlżejsze frakcje piasku, powodując, że woda jest niewidoczna, jest widoczność klasy zero. Stojąc po kolana w wodzie w sztormowej pogodzie, nie widać własnych stóp. Przewrócenie się dziecka spowoduje to, że my nie będziemy w stanie tego dziecka zlokalizować, bo woda nie ma żadnej przejrzystości. Stąd, panie redaktorze, bardzo często widzimy na filmikach ratowników wodnych, którzy w takich warunkach tworzą tak zwane łańcuchy życia, bo jest to jedyna szansa znalezienia osoby znajdującej się pod powierzchnią wody, jak na nią nadepniemy, bo wizualnie oczami nie jesteśmy w stanie tego po prostu namierzyć. I to jest to, o czym ludzie po prostu fizycznie nie wiedzą. Nie są w stanie. Powtarzam cały czas ludziom, że opieka nad dziećmi na kąpieliskach takich czy takich, gdziekolwiek, czy to będzie nad Bałtykiem, czy nad jakimkolwiek akwenem wodnym, leży po stronie rodziców, a nie po stronie ratowników. Ratownicy są od ratowania, a rodzice są od sprawowania opieki.
0: Jeszcze pytanie o te prądy wsteczne, bo to też jest bardzo taka rzecz, o której się czasem zapomina. Bałtyk ma silne prądy wsteczne, na Morzu Północnym one bywają jeszcze silniejsze i nawet jak się wydaje, że jest piękna plaża i że wszystko jest absolutnie spokojne, no to słucha się szczególnie od osób miejscowych, które no, przypominają, to jest moment. I ten prąd wsteczny może człowieka wciągnąć i to nawet bardzo dobrego pływaka.
1: Tak jest. Panie redaktorze, chciałbym też zwrócić na jedną uwagę dla wszystkich słuchaczy, którzy obserwują bacznie to, co się dzieje na plaży. Proszę Państwa, stanowisko ratowników wodnych składa się z trzech osób. Bardzo często są to młodzi ludzie wysportowani po AWF-ie, świetni pływacy. Ale tych trzech ludzi jest tam po to, żeby ratować jednego człowieka właśnie ze względu na to, że bardzo ciężko jest wrócić w pojedynkę przy działającym prądzie wstecznym. Wtedy, kiedy my tak naprawdę po chwili zaczynamy panikować, że oddala nas od brzegu. Wkładamy w to coraz więcej energii, coraz więcej siły w to, żeby dotrzeć do brzegu przy działającej tej negatywnej wpływie hipotermii na ludzki organizm i ta utrata sił no niestety powoduje, że bardzo szybko stajemy się ofiarami. Więc patrząc na tych ratowników wodnych, na tych wysportowanych, szczupłych chłopaków rodem ze Słonecznego Patrolu, zastanówcie się, dlaczego ich trzech stanowi gwarancję bezpieczeństwa i jednej osoby w trudnych warunkach.
0: Jeszcze na koniec pytanie. Jeżeli jesteśmy na plaży strzeżonej, wszystko jest jasne. Są ratownicy, jest droga przynajmniej do pomocy. A jeśli jesteśmy poza, to gdzie szukać pomocy? Wiadomo, że Bałtyk ma piękne plaże i część ludzi po prostu idzie tam, gdzie jest bardziej pusto, jeżeli w ogóle są takie miejsca, są wciąż, ale tam nie ma ratownika. I co wtedy?
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, przede wszystkim, jeżeli nie chodźmy na sami w pojedynkę, tylko zawsze starajmy się dobierać chociażby w parę, po to, żeby tej osobie powiedzieć, zwróć uwagę, czy coś, czy ja sobie po prostu daję radę w wodzie. Jeżeli widzimy coś niepokojącego, proszę państwa, numer alarmowy 112 czy 985, są służby do tego powołane, żeby sprawdzać. Tutaj nie ma fałszywych alarmów, tu każda informacja o kimś, kto znajduje się w potencjalnym niebezpieczeństwie, jest dla nas kluczowa, bo czas ma tutaj niezwykłe, ważne, odgrywa ważną rolę. Proszę państwa, jeżeli już jesteśmy świadkami tego, że ktoś potrzebuje pomocy, że jest tonącym. Proszę państwa, powiedzenie tonący chwyta się brzytwy, nie wzięło się znikąd. Kontakt fizyczny z osobą tonącą bardzo często powoduje, że ta osoba, która ratuje, również staje się ofiarą. Korzystajmy z różnego rodzaju sprzętu asekuracyjnego. A to jakieś bojki ESP, to jest ta, która występowała w serialu Słoneczny Patrol, tak zwana Pamelka. Proszę państwa, opaski dostępne w sklepach sportowych, które w przypadku zagrożenia pociągamy za sznureczek, opaska się pompuje na rękę, powoduje to, że mamy dodatnią pływalność. Poza tym one są w kolorach pomarańczowych, jaskrawych, ułatwiają nam zlokalizowanie osoby poszkodowanej na tafli wody. Proszę państwa, jeżeli musimy podać tą przysłowiową rękę osoby tonącej, skorzystajmy właśnie z tego, co mówiłem, z tych gałęzi leżących na plaży, z jakiegoś konara. Jeżeli jest potrzeba, zróbmy z ręczników, położmy kilka ręczników w długą linę, rzućmy tej osobie tak tą pomocną dłoń w postaci zwiniętych ręczników, czy parawanu, który jest bardzo popularny na polskim wybrzeżu, jest tego mnóstwo, panie redaktorze. Musimy zminimalizować kontakt z osobą poszkodowaną, podać jej coś, a niekoniecznie własną rękę, bo ta własna ręka, no to niestety jest prosty przepis na to, żeby nad tym morzem zginąć. Oczywiście Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa uruchomiła numer alarmowy 985. Jesteś nad morzem, jesteś w niebezpieczeństwie, dzwoń 985, przypłyniemy, będziemy się starali zrobić wszystko, żeby cię cało zwrócić do domu.
0: Bardzo dziękuję. Sebastian Truska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.
0: A w Radiu RMF 24 za 8 minut najnowsze fakty. RMF FM u nas cały czas najważniejsze i najbardziej gorące informacje, także dotyczące tego, co dzieje się nad morzem, a wy pamiętajcie z tego, co powiedział przed chwilą dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Bałtyk jest zimnym morzem. Wychłodzenie jest jedną z głównych przyczyn utonięć. Trzeba uważać. Morze jest piękne. Bałtyk jest rzeczywiście jednym z najpiękniejszych mórz i latem, i zimą, i w każdej porze roku, ale jest także morzem, choć nie wszyscy w to wierzą, bardzo, bardzo niebezpiecznym. A jeśli jeszcze nie jesteście nad morzem, tylko jeszcze jesteście w pracy, to słuchajcie radia RMF 24.

0: jest 9.30, jest Arkadiusz Stępień Miernikowski i są najnowsze fakty.
1: Zatrzymany podejrzany o napad na jubilera w Galerii Mokotów. Chodzi o głośne zdarzenie sprzed 2 lat. Stołeczna policja poinformowała, że funkcjonariusze ujęli jednego z podejrzanych o udział w grudniowym napadzie na salon jubilerski w Warszawie z 2024 roku. 46-latek został zatrzymany podczas próby przekroczenia granicy chorwacko-serbskiej. W czasie napadu sprawcy ukradli biżuterię wartą około 1,5 miliona złotych. Śledztwo trwa, a policja zapowiada kolejne działania. Rosja tymczasem wykorzystuje sztuczną inteligencję do szerzenia dezinformacji. Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji ostrzega przed fałszywym nagraniem, które krąży w mediach społecznościowych. To wygenerowany przez AI film, w którym dowódca ukraińskiego pułku sił dronowych przekonuje, że Ukraina nie potrzebuje pomocy Polski. Ukraińskie władze podkreślają, że to deepfake, a jego fałszywość potwierdzają narzędzia do weryfikacji materiałów multimedialnych. Nagranie jest rozpowszechniane głównie na TikToku z konta podszywającego się pod ukraiński serwis wojskowy. Zdaniem Kijowa celem tej akcji jest skłócenie Polaków i Ukraińców oraz osłabienie poparcia Polski dla walczącej Ukrainy. A teraz w faktach sport. W dniach od 24 do 26 lipca odbędzie się kolejna runda Rajdu Polski. Tym razem najlepsi kierowcy będą ścigać się na Śląsku. Sercem wydarzenia i główną strefą serwisową będzie Stadion Śląski, a organizatorzy spodziewają się, że na starcie stanie około 100 załóg.
2: 15 odcinków specjalnych, ponad 180 km odcinków dróg zamykamy na potrzeby rajdu. To jest bardzo długi rajd. Impreza rozpocznie się w centrum Katowic na ulicy Dworcowej. Następnie przejedziemy na odcinek tutaj w centrum. I w następnych dniach, sobota, niedziela, będą to 2 dni takich naprawdę dobrych odcinków specjalnych.
3: Uczucie jest świetne. Nie mogę się zawsze doczekać mojej domowej rundy. Tutaj rajd Polski, runda Mistrzostw Europy. Bardzo się cieszę, że rajd jest właśnie w tym cyklu, w którym startujemy i mam wielkie nadzieje związane z tym startem. Trasy, które znam, trasy, które lubię. Oczywiście bardzo duża konkurencja, ale czekamy na duże wyzwanie i takie właśnie lubimy.
1: Mówili wcześniej Grzegorz Wróbel, organizator rajdu, a później Jakub Matulka, kierowca rajdowy, który opisuje też, jak wyglądają przygotowania.
3: Przygotowania wyglądają tak, jak powiedziałbym, zwykle. Rajd już jest w trakcie sezonu, także można powiedzieć, że jesteśmy bardziej wjeżdżeni, ale to są zawsze testy przedrajdowe, czyli testujemy tam rajdówkę na trasach o podobnej charakterystyce, ustawiamy ją, a oprócz tego są to przygotowania, jeśli chodzi o opis i próbę zapamiętania trochę tych tras z onboardów organizatora czy z poprzednich lat.
1: Rajd Śląska to kolejna runda rajdowych samochodowych mistrzostw Polski oraz rajdowych mistrzostw Europy. A skoro mówimy o mistrzostwach, to przypomnijmy, że Francja została pierwszym półfinalistą tegorocznego mundialu. Trójkolorowi pokonali wczoraj Maroko 2-0. Teraz w półfinale zagrają ze zwycięzcą meczu Hiszpania-Belgia. Ten dziś o 21:00 czasu polskiego. A tymczasem wciąż nie wiadomo, czy w decydującej fazie turnieju zobaczymy Szymona Marciniaka. Polski sędzia nie znalazł się w obsadzie żadnego z ćwierćfinałów. Dotychczas prowadził 2 spotkania fazy grupowej i nadal czeka na kolejne wyznaczenie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Słuchajcie, radia RMF 24. Teraz będą nowe informacje na temat Donalda Trumpa, który właśnie został patronem międzynarodowego lotniska w Palm Beach na Florydzie. Teraz to lotnisko nazywa się Donald J. Trump International Airport. Niektórzy podróżni byli nieco zaskoczeni zmianą nazwy i nie wszystkim się ona spodobała. Szokujące, naprawdę. Uważam, że zmiana nazwy jest absurdalna, bo wszystko musi się kręcić wokół tego faceta. To jest po prostu całkowicie szalone. Mówił jakiś mieszkaniec Florydy. No wciąż jeszcze mieszkaniec, ale chyba długo tym mieszkańcem nie pobędzie, bo nie wiem, czy tak można po prostu sobie krytykować Donalda Trumpa. Pomysł nadania lotnisku imienia Donalda Trumpa od początku wzbudzał skrajne emocje. Zwolennicy tej zmiany podkreślali, że prezydent od lat jest związany z Palm Beach, gdzie znajduje się jego posiadłość Mar-a-Lago. Krytycy zwracali uwagę, że takie uhonorowanie należy się politykowi dopiero po zakończeniu działalności publicznej lub po śmierci. Zmiana nazwy nastąpiła jednak po decyzji stanowego parlamentu i po podpisaniu w marcu ustawy przez gubernatora Florydy Rona DeSantisa. Port lotniczy znajduje się zaledwie kilka kilometrów od wspomnianej prywatnej rezydencji Donalda Trumpa w Mar-a-Lago. A ja, mając pewność, że Donald Trump nie słucha radia RMF 24, mogę zaproponować, żeby zmienić nazwę Floryda na, nie wiem, stan Donalda Trumpa, a New York, z którego pochodzi Donald Trump, na nowy Trump. No tak, w zasadzie dlaczego nie?

0: jest Radio RMF 24. My teraz przenosimy się z powrotem nad Bałtyk, choć lipiec nad tym morzem zaczął się wyjątkowo wiecznie. Turyści nie zrezygnowali z wypoczynku. Hotele i pensjonaty w Krynicy Morskiej są zajęte nawet w 80%. Na miejscu jest nasz reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Witaj, Staszku.
1: Dzień dobry.
0: Staszku, co dzieje się na plaży i jak na tę pogodę reagują turyści?
1: Właśnie choć słońce co chwilę przebija się przez chmury, to właśnie wiatr jest dziś głównym bohaterem. Na plaży wciąż widać wysokie fale, a morze jest zdecydowanie bardziej wzburzone niż zwykle o tej porze roku. Poziom wody powoli opada, dzięki czemu plaży z każdą godziną przybywa. A jeszcze dwa dni temu, jak tu byłem, w wielu miejscach fale dochodziły praktycznie do wydm, więc nawet na pewien czas plaże zostały zamknięte ze względów bezpieczeństwa. Sztorm zostawił jednak po sobie ślady. Najbardziej ucierpiały sezonowe drewniane budynki stojące przy plaży. W niektórych miejscach uszkodzone zostały podesty, ale również płotki faszynowe i wyłożenia z chrustu. One należą do Urzędu Morskiego w Gdyni. Chronią wydmy przed wywianiem piasku z nich. Na Mierzei Wiślanej wciąż naprawiane są także fragmenty ogrodzeń zabezpieczających wspomniane wydmy.
0: No dobrze, a co z turystami? Wiemy, że piasek jest zabezpieczony, żeby go nie wywijało, aby turyści zostali wywiani, a jeśli nie, to gdzie spędzają czas?
1: Wydaje mi się, że właśnie przychodzą na chwilę na plażę, spacerują brzegiem morza. No i jak już mają dość tego wiatru, jak ich wywieje, to wtedy lądują na nadmorskich alejkach i one są właśnie za tymi wydmami. Tam faktycznie jest dużo przyjemniej, dużo cieplej, bo ten wiatr nie dochodzi do nich. No ale wielu mówi, że właśnie dla takich widoków, żeby spojrzeć na to morze, warto tu przyjechać.
2: Rano przychodzę tutaj, dzień w dzień. Jest nowe doświadczenie. Następny wyjazd nie będzie dla mnie już żadnym zaskoczeniem. Jak to przetrzymałam, to przetrzymam wszystko. Jest fajnie.
1: Państwo z uśmiechem wchodzicie na plażę.
3: Tak, z uśmiechem wchodzimy. Właśnie żeśmy dojechali, zaplanowane wakacje.
4: 600 kilometrów żeśmy przyjechali z Mielca aż nad nasze polskie morze. Oczywiście na urlopie jesteśmy. I nieważne jaka będzie pogoda, nieważne co się działo, samo bycie tutaj, oddychanie tym powietrzem, prawda, najodowanie się, no jest efekt, jest na co patrzeć.
5: Powietrze jest bardzo świeże, jest tak przyjemnie, jest ciepło. Nie odczuwa się takiego zimna przeszywającego nad morzem.
0: Zamiast parawanów dziś... Tak, słucham cię, Staszku, przepraszam.
1: No właśnie, zamiast tych parawanów dominują dziś kurtki z kapturami. No i wiele osób przychodzi tylko po to, by zobaczyć te ogromne fale, zrobić zdjęcia. I synoptycy zapowiadają, że z każdym dniem wiatr będzie już słabszy, a pogoda ma się poprawić.
0: No właśnie, a ty jak wytrzymujesz te wiatry?
1: Na samym początku, jak mieliśmy pierwsze wejście o godzinie 7, to wtedy wchodziłem z bluzą, z kurtką, w kapturze, faktycznie ledwo, a z każdą godziną, tak jak wspominałem, robi się coraz cieplej, nawet przyjemniej, więc stanie tu na plaży może być naprawdę przyjemne.
0: Bardzo dziękuję. Nasz reporter Stanisław Pawłowski z Mierzei Wiślanej, z Krynicy Morskiej nadawał. Bardzo dziękuję ci za tę informację.
1: Do usłyszenia.
0: Tam Radio RMF 24, już została chwilę, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co dalej w Radiu RMF 24.

0: I już za kilka chwil najnowsze fakty RMF FM, a od razu po nich ze swoim programem wystartuje jak wichura nad Morzem Bałtyckim Bogdan Zalewski. Witaj,
1: już
0: Bogdanie.
1: Już jestem w blokach startowych, tak.
0: Bogdanie, od jakiego tematu rozpoczniesz?
1: Od inflacji. Skomentujemy najnowsze dane. Moim gościem tuż po 10 będzie pan Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. No jeśli, Tomku, słuchający twojego programu mają jakieś pytania już teraz, to mogą je od razu sformułować. SMS 3322, mail radio@rmf24.pl. Nasze skrzynki czekają, rozgrzane. Od razu czytam, potem przytaczam wasze słowa w rozmowie z ekspertem. Za kilka chwil fakty, jak mówiłeś. Podamy wam jeszcze więcej informacji. Nasze reporterki, nasi reporterzy są w stałej gotowości, jak wiecie. Śledzimy stale doniesienia agencyjne, konferencje prasowe, odbieramy komunikaty o zdarzeniach losowych. Wszystkie fakty na bieżąco, bez scenariusza. A oprócz tego najważniejsze tematy pogłębiamy i pokazujemy ich kontekst. Dzięki nam wiecie więcej. Wzbogacamy jak co dzień waszą wiedzę o świecie, ale będzie też rozrywka, kino, nowe premiery weekendu i nowości serialowe. Będzie też nasz cykl, taki kontakt z wami, konkretny kontakt w Radiu RMF 24. Twoje zdanie w Radiu RMF 24, dziś temat rynku pracy. Warto spędzać z nami dzień, bo to wasza stacja w sieci, Radio RMF 24.
0: A to wszystko mówił Bogdan Zalewski. Bardzo ci dziękuję. Zapraszamy zatem na kolejne godziny spędzone z Radiem RMF 24. Nawet jak jesteście nad morzem i tam wiatr wieje, możecie słuchawki założyć, tylko też mocno je przytwierdźcie i słuchajcie radia RMF 24 non-stop.

0: I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia do poniedziałku, mówi wam Tomasz Terlikowski, ale nasze radio w ten przedweekendowy dzień cały czas nadaje. Już za chwilę Fakty RMF FM, a w nich Tomasz Waryński, a później, jak wiecie, Bogdan Zalewski.
1: Jeszcze w lipcu Ministerstwo Zdrowia przedstawi nowe mapy potrzeb zdrowotnych.
2: Musimy zabezpieczyć nawet małe oddziały pediatryczne.
1: Na początek ustalenia reportera RMF FM w sprawie planowanej naprawy systemu ochrony zdrowia. Prokuratura chce uchylenia immunitetu wiceministra sprawiedliwości. Sprawa dotyczy wpisu z czasu ciszy wyborczej. Poza tym w faktach rewizja systemu ETS po myśli Polski. Naprawa systemu ochrony zdrowia będzie mieć kolejne etapy. Jak ustalił dziennikarz RMF FM, Ministerstwo Zdrowia jeszcze w lipcu ma zaprezentować nowe mapy potrzeb zdrowotnych. Właśnie na ich podstawie przyznawane mają być kontrakty na leczenie. To ma być ciąg dalszy rozwiązań, które wyeliminują nieprawidłowości w szpitalach. Z tymi informacjami ponownie nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Dzień dobry. Michale,
1: witamy. Jakie będą najważniejsze zmiany?
3: Więcej pieniędzy ma trafić na przykład do małych miejscowości, na przykład na oddział pediatryczny czy położniczy, pod warunkiem, że to jedyne takie oddziały o takich profilach w okolicy, by w ten sposób personel tam był gotowy na przykład do odebrania porodu. Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski opisuje w rozmowie ze mną, że w ten sposób właśnie za gotowość finansowane byłyby też na przykład choroby zakaźne i ich leczenie.
2: Bo jednak pojawiające się czy epidemie, patrz COVID nie tak dawno, znowu ognisko eboli w Afryce czy hantawirus, no i nigdy nie możemy zapominać, że jedną z rodzajów broni jest broń bakteriologiczna. Taki bioterroryst też może mieć miejsce. Tak, no i musimy zabezpieczyć też taką możliwość.
3: Równolegle przygotowywane są też przepisy, które mają wprowadzić górny limit zarobków lekarzy. 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznym szpitalu. Te zmiany mogą wejść w życie najwcześniej jesienią.
1: Jest wniosek o uchylenie immunitetu wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy. Jeszcze dziś ma on trafić do Sejmu, ustalił nasz dziennikarz Tomasz Skory. Prokuratura chce postawić politykowi zarzut złamania ciszy wyborczej przez zamieszczenie w mediach społecznościowych grafiki z wezwaniem do głosowania. Potem Arkadiusz Myrcha za to przeprosił, tłumacząc się technicznym błędem. Rewizja systemu ETS częściowo po myśli Polski, dokładnie za tydzień. Komisja Europejska przedstawi największą od lat reformę unijnego systemu handlu emisjami ETS. To być albo nie być dla polskiego przemysłu. Jak ustaliła nasza dziennikarka, projekt komisji zmierza w kierunku, o który od miesięcy zabiegała Polska. Na linii korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, można powiedzieć, że Polska już wygrała batalię o ETS?
4: Polscy dyplomaci nie chcą jeszcze mówić o sukcesie, chociaż nieoficjalnie przyznają, że sprawy idą w dobrym kierunku. Z pierwszych przecieków wynika, że Komisja Europejska spełniła kilka polskich postulatów. Utrzymany ma być na przykład fundusz modernizacyjny po 2030 roku, z którego Polska najbardziej korzysta. Ma być więcej darmowych uprawnień dla przemysłu i wolniejsze tempo ograniczania emisji. Obok rozwiązań korzystnych dla Polski znajdują się też takie, o które Warszawa będzie musiała jeszcze walczyć. Tym bardziej, że na Komisję Europejską naciska w ostatnich dniach grupa 7 krajów, takich jak Szwecja, Hiszpania czy Holandia, które uważają, że obecny system ETS dobrze działa i trzeba go nie tylko utrzymać, ale i wzmocnić.
5: Fakty na wakacje w RMF FM.
1: No choć sztorm nad Bałtykiem odpuszcza, na plażach wciąż widać jego skutki. Turyści jednak nie narzekają. Jak mówią ci, z którymi rozmawialiśmy, wzburzone morze ma swój urok. Od rana na wybrzeżu jest reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Witamy, Staszku. Krynica Morska to jest jedno z tych miejsc, gdzie wiatr osiągał rekordową prędkość.
6: Dokładnie i tego efekty widać dziś na plaży, między innymi tu przy wejściu numer 28. Właściciele barów i sezonowych punktów gastronomicznych bronili swoich lokali przed morzem, ustawiając zapory z wielkich worków wypełnionych piaskiem. Dziś ostatnie big bagi nadal leżą na plaży i przyciągają uwagę spacerowiczów.
7: Słoneczko świeci, bardzo miło. No big bagi oczywiście atrakcją są na plaży.
6: Nie wszędzie udało się jednak wygrać z żywiołem. Poważnie ucierpiały bary w piaskach i kątach rybackich, które zostały zalane przez wodę. Tutaj w Krynicy Morskiej większość obiektów udało się ochronić.
8: W trakcie tego sztormu ta jedna pływała po prostu. Dla ratowników te stanowiska to wyglądało jak statek na morzu zatopiony.
9: O,
6: Mówiła mi jedna ze spacerowiczek i właśnie przed chwilą ratownicy przyszli na swoje stanowiska. Wywieszona jest oczywiście czerwona flaga, która oznacza zakaz wchodzenia do wody. Powodem są wysokie fale i zauważalne prądy wsteczne. Z Krynicy Morskiej Stanisław Pawłowski.
1: Trzymamy mocno kciuki za pogodę, no i zapraszam na fakty za niecałą już godzinę o 11.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Dzień dobry, Bogdan Zalewski, bardzo mi przyjemnie powitać was w radiu RMF24. Ogromnie się cieszę, że spędzimy razem 4 najbliższe godziny. No oczywiście, jeśli tylko będziecie chcieli, jeżeli będziecie mieli ochotę. I ja i moi radiowi przyjaciele postaramy się, żebyście się dobrze bawili. A tak przy okazji tylko zdobywali nową wiedzę o świecie. Wszystkie aktualne doniesienia, wszystkie, z którymi warto się zapoznać, które trzeba zapamiętać, które dobrze jest skomentować, porozmawiać o nich. Bo oprócz sporej dawki świeżych wieści pogłębiamy wybrane tematy, wyjaśniamy skomplikowane zjawiska, ukazujemy kontekst zagadnień, które wydają się incydentalne, a są otoczone całą siatką odniesień, niewidocznych na pierwszy rzut oka. Za chwilę popularne, choć nie zawsze dobrze rozumiane słówko na literę I. I jak inflacja. Skomentujemy najnowsze dane na temat inflacji w Polsce. Moim gościem już za moment, już za kilka chwil będzie pan Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. Mówię, że będzie moim gościem, ale to nie do końca tak. Bo ten ekspert może być jednocześnie waszym rozmówcą. Jeśli macie jakieś pytania, skojarzenia, wątpliwości, sugestie dotyczące inflacji, piszcie od razu i komentujcie podczas wywiadu. Będę rozmawiał i śledził jednocześnie waszą korespondencję. I na pewno, obiecuję, przytoczę wasze słowa. SMS 3322, mail radio@rmf24.pl. Mam naprawdę podzielną uwagę.

0: Jestem.
1: Zaczniemy od wysokiego C, a raczej E, od ekonomii w Radiu RMF24. Narodowy Bank Polski podzielił się najnowszymi danymi dotyczącymi inflacji. Według centralnej ścieżki projekcji, jak tutaj czytamy, w uczony sposób podane wieści, tej ścieżki projekcji, którą publikował Bank Centralny, inflacja na koniec 2026 roku wyniesie 2,9%, na koniec 2027 roku 2,7%, a na koniec 2028 roku 2,2%, a więc taka gradacja w dół. Jednocześnie wzrost PKB na koniec bieżącego roku, produktu krajowego brutto, powinien wynieść 3,7%. Co to oznacza dla naszych portfeli? To takie zasadnicze pytanie. Przypominam wam, że cały czas jestem z wami w kontakcie. Konkret i kontakt, czyli SMS 3322, radio@rmf24.pl. Jeżeli macie jakieś pytania, refleksje, jakieś komentarze do tej rozmowy, którą za chwilę odbędę, to bardzo was proszę. A właśnie na ten temat, na temat ekonomii, inflacji, pieniędzy, porozmawiam z panem Mariuszem Zielonką. Witam serdecznie, panie Mariuszu.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. Proszę pana, z czego właściwie bierze się obecny wzrost inflacji? Na ile to jest efekt sytuacji na Bliskim Wschodzie? No, codziennie właściwie o tym ostatnio mówimy, o tej nowej konfrontacji pomiędzy USA a Iranem. A na ile to jest sprawa problemów w samej Polsce?
2: Trzeba jasno sobie też powiedzieć o tym, że inflacja dla rozwoju jest potrzebna. Czyli ten wzrost, czyli ten cel inflacyjny, który sobie NBP ustawił na poziomie 2,5% plus minus 1 punkt procentowy, czyli maksymalnie może być 3,5% inflacji rok do roku, oznacza, że gospodarka jest zdrowa.
1: Jest potrzebna, ale w pewnych granicach, prawda? Stąd ten cel inflacyjny, tak.
2: Ustala te granice. Gdy wychodzimy poza te granice, no to zaczynamy dyskusję na temat tego, czy podwyższać stopy procentowe, czy próbować schłodzić tę gospodarkę, że ona się troszeczkę rozszalała. Gdy mamy niskie stopy procentowe, gdy mamy niską inflację, no to rzeczywiście zaczynamy rozmawiać o tym, żeby obniżać te stopy procentowe, co wpływa oczywiście na konsumentów i na kredytobiorców. Do pytania jednak wracając, z czego się bierze ta inflacja? Ta inflacja w tej chwili bierze się głównie z tego, co się dzieje na świecie, jeśli chodzi o ceny żywności, jeśli chodzi o ceny ropy naftowej. Za chwilę będziemy mieli w lipcu efekt widoczny tego zakończenia programu CPN i prawdopodobnie ta inflacja, zresztą zgodnie z tym, co mówił prezes Glapiński na wczorajszej konferencji prasowej, prawdopodobnie wybije się znowu ponad 3%.
1: Czyli tak, tych osłon nie będzie, więc to jest taki efekt inflacjogenny, prawda? Tworzący, podwyższający inflację.
2: Inflacja podażowa, czyli mamy problem z jednym produktem na rynku. Na szczęście mamy w tym momencie problem tylko z tym jednym produktem.
1: Czyli żywność nie jest problemem, tak? Ceny żywności.
2: Będą, ponieważ one będą po wakacjach problemem, ponieważ mamy w tej chwili ogromne susze i ceny żywności, na przykład pszenicy na świecie, czy zbóż ogólnie, rosną, więc to ten efekt przyjdzie do nas po żniwach, przyjdzie do nas też w zimę, gdzie ceny żywności, którą musimy sprowadzać, no będą widoczne w inflacji. Dlatego też NBP w tej projekcji, o której pan redaktor mówił, zakłada mimo wszystko, że ta druga połowa roku to inflacja będzie jednak utrzymywała się lekko powyżej 3%.
1: Czyli są takie dwa, podsumujmy wstępnie, takie dwa niekorzystne czynniki, też w dużej mierze nieprzewidywalne, a więc kwestia klimatu i klimatu geopolitycznego.
2: Tak jest. Dlatego też te prognozy, które pan redaktor podawał na 2027, na 2028, to przy tej zmienności rynku i przy tym, jak dynamicznie się zmienia sytuacja geopolityczna i wybuchają nowe konflikty, no, należałoby raczej ostrożnie interpretować. Na szczęście ta inflacja rzeczywiście w tym roku będzie poniżej 3%. Jak dołożymy do tego, i tutaj sobie robię zastrzeżenie, że mówimy o średnich wzrostach wynagrodzeń, które nadal rosną w granicach 5% w skali roku, no to możemy powiedzieć, że średnio Polakowi zostaje 3% więcej z pensji niż jeszcze rok temu.
1: Czyli tak naprawdę, no my tego nie odczuwamy w portfelach, prawda? Bo jednocześnie pensje rosną, tak?
2: To nie jest tak, bo niestety posługujemy się średnimi i ta inflacja średnio dla całego koszyka, czyli mamy GUS po prostu fizycznie sprawdza ceny i wkłada do swojego wirtualnego koszyka różne produkty i w tym momencie on sprawdza jak wzrasta cena tego całego koszyka.
1: Ale no właśnie, bo mamy tutaj wzrost wskaźnika CPI, prawda? Z poziomu 2,1% rok do roku odnotowanego w styczniu i lutym bieżącego roku do 3,1% rok do roku w maju bieżącego roku. Ten czynnik CPI to jest ten tak zwany Consumer Price Index, czyli właśnie wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. I on rośnie, prawda?
2: Tak. I teraz GUS sobie wkłada do tego koszyka różne produkty. I Polak przeciętnie nie kupuje co miesiąc pralki, samochodu czy mieszkania, ale kupuje żywność. I teraz, gdy zobaczymy, GUS podaje nam bardzo szczegółowe dane, jakie produkty w jakiej skali wzrastały. No to mamy nadal produkty, mamy na przykład mięso wołowe, które wzrasta w skali roku o 25%. Więc ten koszyk zależy od tego, co my tam wkładamy jako konsumenci.
1: To w odróżnieniu od lodówki, którą kupujemy powiedzmy raz na kilka lat, mięso do lodówki kupujemy no niemal codziennie.
2: Tak, i żywność kupujemy codziennie, dlatego podkreślałem tę żywność. I ta żywność w tym koszyku naszym, GUS-owskim koszyku, to jest 1/4 całej inflacji. Więc czujemy, każdy czuje indywidualnie i Polacy na pewno czują wzrost cen. Czują go mniej niż czuli w 2023 roku, gdzie rzeczywiście te ceny poszybowały.
1: No warto to podkreślić rzeczywiście, bo z jednej strony mamy taki efekt statystyczny, mówimy tutaj dużo o liczbach, o różnych wskaźnikach, a z drugiej strony jest takie odczucie codzienne, prawda? I ono czasami się różni od tych danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny.
2: No oczywiście, dlatego też mówimy o średnim wzroście i ta średnia tutaj jest słowem klucz, jeśli chodzi o wszystkie wskaźniki makroekonomiczne, no bo jeśli powiedziałem, że średnio pensje wzrastają rok do roku o 5%, no to trzeba by się zapytać w swoim otoczeniu, czy komuś wzrosła ta pensja.
1: 5%, w tak.
2: Procent. Więc te osoby, które nie dostały tej podwyżki, na pewno czują znacznie bardziej inflację.
1: Trzeba spoglądać na medianę, prawda?
2: Tak, to jest też udowodnione, że osoby mniej zamożne, ich inflacja dotyka znacznie szybciej i znacznie bardziej, więc bo z tego portfela ubywa znacznie szybciej środków. Ale żeby nie było takiego czarnowictwa, to jednak widzimy, że Polacy znowu statystycznie odbudowali się po tym okresie bardzo wysokiej inflacji. Zaczęliśmy wchodzić w tryb oszczędzania i Polacy są bardzo pragmatyczni w zasadzie od momentu COVID-u.
1: Czyli co, mamy taką poduszkę rzeczywiście bezpieczeństwa finansową?
2: Budujemy ją, albo działamy bardzo pragmatycznie w takim znaczeniu, że próbujemy wyprzedzić ruchy, jakie mogą się wydarzyć. Chociażby kwestia wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie i reakcji polskiego przedsiębiorcy, polskiego przemysłu.
1: No właśnie, bo mamy już tę dywersyfikację źródeł energii, prawda? To jest bardzo istotne. Nie jesteśmy już tak zaskakiwani, jak przy okazji rosyjskiej inwazji, pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.
2: Ten proces się bardzo mocno przyspieszył, bardzo mocno podniosła się świadomość i Unia Europejska i Komisja Europejska jako całość dąży właśnie do tego, żeby być niezależnym energetycznie. To też jest kwestia, mówimy o Zielonym Ładzie w takim znaczeniu ochrony planety, ochrony środowiska, ale to też jest strategiczne działanie na rzecz tego, żebyśmy znacznie lżej przechodzili kolejne kryzysy czy szoki energetyczne, bo Unia Europejska jako Unia Europejska nie jest bogata w złoża i nie jest potentatem, jeśli chodzi o energię. No i próbujemy to zmienić.
1: My mówimy często o Bliskim Wschodzie, a pomówimy już o tym czynniku, który jest znacznie bliżej nas, to znaczy o Unii Europejskiej. Czy na przykład system ETS, ETS2, to nie jest zabójcze dla gospodarki? Czy to też nie jest inflacjogenne?
2: To jest inflacjogenne, to ponieważ wszystkie koszty, które dostają przedsiębiorstwa, one będą przenoszone w jakiejś części na konsumenta, na obywatela. I teraz rzeczywiście w tej chwili jest bardzo potężne lobby w Komisji Europejskiej, próbujące raz, że złagodzić system ETS, już nie wchodząc w szczegóły, i oddalić wejście systemu ETS-2. czyli ETS 2, dotyczy już obywateli, bo ETS, ten pierwszej wersji...
1: Przedsiębiorstw, tak.
2: Głównie dużych przedsiębiorstw, które musiały płacić za każdą wyemitowaną tonę zanieczyszczeń. Gdy im się skończyły darmowe limity, musiały tę tonę kupić.
1: Stąd... Ale proszę pana, czy wystarczy, że tak powiem, złagodzić konsekwencje tego no, mówią, wielu mówi ekonomistów, patologicznego systemu? Czy można to pudrować po prostu, czy Polska po prostu powinna wyjść z tego systemu ETS?
2: No nie da się z tego systemu ETS wyjść, bo oznaczałoby to częściowo chęć wyjścia z całej Unii Europejskiej, więc rzeczywiście trzeba mieć świadomość tego, że Komisja Europejska...
1: Ale są prowadzone, ja wiem, że są prowadzone takie liczne właśnie badania, raporty powstają w różnych ośrodkach ekonomicznych, które pokazują z jednej strony konsekwencje tego chorego systemu europejskiego, a z drugiej strony właśnie lansujące właśnie ten gwałtowny ruch właśnie, żeby z tym zerwać po prostu. Może gdybyśmy uzyskali, bo przecież nie tylko Polska jest temu przeciwna, chociaż Polska dostaje bardzo poważny cios tutaj z tej strony, ale też inne kraje są. Też Niemcy nie są specjalnie zadowoleni z tego systemu.
2: To jest tak, że system ETS i ETS-2 były tworzone w zupełnie innych czasach i geopolitycznej zawieruchy. I rzeczywiście jest też tak, że należałoby w tej chwili poważnie usiąść do stołu i te negocjacje się odbywają. One się odbywają na razie dotyczą przesuwania czy odsuwania w czasie tego wejścia tego systemu.
1: Ale niestety szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen no mocno lobbuje za tym, żeby ten ETS jednak utrzymać.
2: No dlatego w moim odczuciu i w moim zdaniem to jest tak, że my z tym ETS-em będziemy musieli jednak się, ETS-em nawet dwa, który dotyczy już obywateli, przypomnijmy, będziemy musieli się zmierzyć, choć ten dynamizm zmian na świecie i geopolityka, która jest w tej chwili prowadzona, głównie przez Stany Zjednoczone i utrata konkurencyjności europejskiego przemysłu, no bo
1: związana też z ETS-em właśnie, to jest błędne koło, tak.
2: To jest tak, związane bardzo mocno z systemem ETS, no bo jeśli chiński producent samochodów nie musi płacić za wyemitowaną tonę zanieczyszczeń, a niemiecki producent samochodów musi płacić, no to siłą rzeczy cena tego samochodu jest znacznie wyższa. Wydaje się, że my tę próbujemy jednocześnie wprowadzić system ETS 2, czyli i utrzymać system ETS dalej w biegu, ale też mamy, czy Unia Europejska, czy Komisja Europejska próbuje jednak finansowo wspierać produkcję w Unii Europejskiej, więc Komisja też widzi, że nie może być tak, że tylko i wyłącznie...
1: Wolny rynek, prawda, i globalizacja, tak.
2: Tak, tylko i wyłącznie rzucamy koszty i kłody pod nogi przedsiębiorcom europejskim i nic im nie dajemy w zamian. No w tej chwili będzie szeroko finansowany program Made EU, czyli wszystko, co jest zrobione w Unii Europejskiej, będzie mogło być objęte dofinansowaniem. Więc no, widzimy, że Komisja jednak mimo... w moim odczuciu znowu pewnych błędów, czy
1: zachowuje resztki jakiegoś zdrowego rozsądku, tak?
2: Tak, ale też trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że prawdopodobnie jest już za późno. My już nie uczestniczymy jako Europa w tym wyścigu Chiny, Stany Zjednoczone, trochę Indie o tym bycia najbardziej konkurencyjnym rynkiem na świecie. My jesteśmy.
1: Panie Mariuszu, tak na koniec jeszcze, bo czas nas goni. Ja specjalnie skierowałem uwagę na te wewnętrzne też problemy Unii Europejskiej, no bo wyszliśmy od projekcji inflacji, prawda, w Polsce. Ja pana tak na koniec zapytam, czy przedsiębiorcy w Polsce mogą już tak spokojnie planować inwestycje z większym właśnie takim, no... z taką refleksją, że będzie spokojniej, czy jednak no, powinni być jednak zaniepokojeni tym i globalną sytuacją związaną z Bliskim Wschodem i tymi sprawami właśnie klimatycznymi oraz tym całym systemem unijnym?
2: Akurat jeśli chodzi o system unijny i to prawodawstwo unijne, to ono rzeczywiście może powstrzymywać przedsiębiorcę przed inwestowaniem. Nie mogą przedsiębiorcy spokojnie zacząć myśleć o inwestowaniu. W tej chwili myślą o tym, jak się odnajdywać w nowych kłodach podatkowych, w nowych przepisach, które tworzy rząd. I to też mamy całą kolejną długą dyskusję na temat deregulacji, która się dzieje też na poziomie Unii Europejskiej, gdzie widzimy, że te przepisy, które wchodzą, one utrudniają życie przedsiębiorcom i zniechęcają do tego, żeby inwestować w Europie czy w Polsce.
1: Bardzo panu dziękujemy za tę interpretację. Jak widzimy, świat jest bardzo złożony. Tutaj wiele czynników wpływa na dane statystyczne, które właśnie wam przedstawiamy. Publikujemy dane Głównego Urzędu Statystycznego. Bardzo panu dziękujemy. Ekspert w Radiu RMF 24 to Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. Serdecznie panu dziękujemy. Życzymy miłego dnia. I posłuchajmy czegoś miłego w tym momencie. No to jest taka przerwa. Stale podajemy nowe, ważne, ciekawe wiadomości. Jeszcze więcej informacji znajdziecie właśnie tutaj w internetowym Radiu RMF 24. Ukazujemy świat w różnych odsłonach, poruszamy tematy z różnych dziedzin. Bogdan Zalewski nisko wam się kłania. W moim programie będzie jeszcze więcej aktualnych wiedzy i polityka, i gospodarka, jak słyszycie, i sport, i kultura, i obyczaje. Informujemy, ale nie tylko, także interweniujemy w waszych sprawach. Przypomnę, że możecie nam sygnalizować swoje problemy pod numerem gorącej linii 600 700 800. Piszcie też do nas SMS-y pod 3322 oraz maile. Adres radiowy to radio@rmf24.pl.

0: Bitter Sweet Symphony, przepiękny hymn grupy The Verve. A teraz z dużą werwą, fakty RMF FM, 10.30, Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Proszę, Marku.
1: Efekty szczytu NATO są lepsze od oczekiwań, tak oceniał na naszej antenie szef MSZ Radosław Sikorski. Po powrocie z Ankary wicepremier podkreślił, że polska delegacja mówiła jednym głosem, dzięki czemu stanowisko Warszawy było dobrze słyszalne wśród sojuszników. Sikorski zaznaczył, że podczas rozmów udało się także podkreślić znaczenie formatu E5, skupiającego państwa z różnych regionów Europy. Jak dodał, ważne jest, by o bezpieczeństwie kontynentu nie decydowały wyłącznie największe państwa Europy Zachodniej. Wicepremier mówił o tym w porannej rozmowie RMF FM. Gość Tomasza Terlikowskiego odniósł się w niej także do słów Donalda Trumpa o udzieleniu Ukrainie licencji na amerykańskie systemy obrony przeciwlotniczej Patriot. Na pytanie, czy słowa amerykańskiego przywódcy należy tylko traktować jako pewnik, odpowiedział: Rzym przemówił, sprawa zakończona.
2: Roma locuta, causa finita. No, mam nadzieję, że odpowiednie agendy Stanów Zjednoczonych wypełnią polecenie prezydenta Trumpa. I powinniśmy to witać z zadowoleniem. Jak najwięcej produkcji, amunicji i sprzętu powinno być w Europie, zarówno w firmach europejskich, jak i amerykańskich, zarówno z budżetów narodowych, jak i budżetów europejskich, gdzie jest preferencja europejska.
1: Cała rozmowa, poranna rozmowa RMF FM z Radosławem Sikorskim jest do odsłuchania na rmf24.pl. Inflacja w Polsce ma stopniowo spadać, ale powrót do celu Narodowego Banku Polskiego zajmuje jeszcze kilka lat. Z najnowszych prognoz NPP wynika, że pod koniec przyszłego roku ceny będą rosły w tempie 2,9%, a dwa lata później inflacja ma spaść do około 2,2%. Bank centralny tłumaczy, że ceny wciąż wpływają drożniące surowce energetyczne, między innymi w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie polska gospodarka ma w tym roku urosnąć o 3,7%. Kolejny atak ukraińskich dronów na cele w Rosji. W płomieniach stanęła rafineria ropy naftowej Ilski w kraju krasnodarskim na południu kraju. To jeden z największych zakładów przetwórstwa ropy w tym regionie. Rosyjskie władze przekazują, że według wstępnych informacji nikt nie został ranny. Pożary wybuchły także w dwóch składach paliw, w obwodzie rostowskim oraz w porcie w Taganrogu. Rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdzi, że minionej nocy obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 376 ukraińskich dronów. Francja przygotowuje się na kolejną falę ekstremalnych upałów. Jeżeli jesteście za granicą, bo właśnie planujecie wakacje w zachodniej stolicy, to ostrzegamy, jutro od południa w Paryżu będzie obowiązywał czerwony najwyższy alert pogodowy. Termometry w stolicy mogą pokazać się nawet ponad 35 stopni, a wysokie temperatury nie odpuszczą także w nocy. Najwyższym poziomem ostrzeżenia objęta będzie 1/4 kraju, czyli blisko 22 miliony mieszkańców. Z powodu upałów Louvre skraca godzinę otwarcia, a francuski rząd uruchamia plan kryzysowy i mobilizuje służby ratunkowe.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: No, jest dużo na rzeczy. Rzeczywiście z tym Paryżem patrzę teraz. Termometry w stolicy Francji nad Sekwaną pokazują 28 stopni w cieniu.
1: To ja wolę Kraków.
0: No właśnie, w Krakowie dla porównania 19 stopni, więc bardzo umiarkowanie, przyjemnie, miło. Jeszcze w dodatku zrobimy RMF 24.

SMS 3322, radiomałpa.rmf24.pl. Słuchacie nas za kierownicą, słuchacie nas za kółkiem. Jedźcie ostrożnie. Spieszcie się powoli. W Radiu RMF24 wracamy teraz do drogowego tematu, o którym mogliście już usłyszeć w faktach. Spore utrudnienia mamy na podkarpackim odcinku autostrady A4. Jak podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, część przewożonej turbiny wiatrowej wypadła z samochodu ciężarowego na 580 km autostrady w miejscowości Terliczka konkretnie, między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód. W związku z tym oba pasy ruchu A4 w kierunku Korczowej są zablokowane. Ruch odbywa się przejazdem awaryjnym. Ale to nie wszystko, bo nieprzejezdny jest także zjazd na drogę ekspresową S19 i drogę krajową 97 na węźle Rzeszów Wschód dla jadących w kierunku Korczowej. Zjazd na Rzeszów możliwy jest na węzłach Rzeszów Zachód oraz Rzeszów Północ. Jest także możliwość zawrócenia na węźle Łańcu, teraz zjazd na S19 i drogę krajową 97 jadąc w kierunku Krakowa. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia związane z usuwaniem zdarzenia mogą potrwać nawet 15 godzin. W ciągu dnia przewidywane jest również całkowite zamknięcie A4, o czym dyrekcja poinformuje wcześniej. No, a jeśli poinformuje, to oczywiście na bieżąco będziemy wam podawać te informacje. Jeśli słuchacie nas za kółkiem, to bądźcie uważnie. Tu Radio RMF24.

0: No, to nie był zwykły transport.
1: Do Londynu pod osłoną nocy dojechał Gobelin z Bayeux. To jest bezcenne dzieło sztuki. Powstały prawie 1000 lat temu i przedstawia wydarzenia związane z podbojem Wysp Brytyjskich przez Normanów. To takie podstawowe informacje, ale będzie jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24, jak co dzień. Na łączach nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan, który opowie nam teraz o kulisach tego transportu. Witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, witam was wszystkich, witam cię.
1: Bogdan, ekspozycja, ta niezwykła wystawa zostanie otwarta dopiero we wrześniu. To wytłumacz. Oczywiście ci, którzy, jakaś lampka im się zapala na hasło Gobelin z Bayeux, pewnie się domyślają, ale wytłumacz, dlaczego ten sam transport tego dzieła wzbudza tyle emocji?
2: No bo to jest bardzo, bardzo niezwykle krucha tkanina, bardzo długa, 70 metrów, kolorowa, wyszywana, no, która podczas transportów musiała być odpowiednio chroniona, też z uwagi na swój wiek oczywiście. Tak. Więc zanim ciężarówka wjechała ubiegłej nocy na dziedziniec British Museum tutaj w Londynie, eksperci odpowiedzialni za transport wykonali dwie próby generalne pod pełną eskortą policji. Ostatecznie Gobelin złożono w harmonijkę i umieszczono w specjalnej skrzyni, w której panowała stała temperatura i wilgotność.
1: Harmonijnie, tak żeby było, tak?
2: Żeby harmonijnie wszystko przebiegło później. Całość zamontowano na resorach, żeby oczywiście zminimalizować wibracje. No dmuchano na zimne wszędzie tam, gdzie potencjalnie mogły pojawić się problemy, a to dlatego, że ten eksponat ze względów historycznych i komercyjnych również jest po prostu bezcenny.
1: No właśnie, to nie żadna bójda na resorach, prawda? To jest historia Europy, no właściwie wpisana w dziedzictwo też światowe, prawda? UNESCO.
2: No to jest historia, przede wszystkim historia Francji i Wielkiej Brytanii. Kawał wyszyty, kawał wspólnej historii, dlatego też tak niezwykle cenny dla zarówno Brytyjczyków, jak i Francuzów. Mówimy o tym, że to jest bezcenny eksponat. Nikt nie podaje oficjalnie oczywiście sumy, ale mówi się o 800 milionach funtów, Bogdanie.
1: Ubezpieczenia. Tak.
2: Tak jest. Mhm. Warto też przypomnieć, że wiele głosów we Francji przed w ogóle dokonaniem tego transportu ostrzegało przed wypożyczeniem eksponatu British Museum w Londynie, no właśnie w obawie przed tym, że może on ulec zniszczeniu podczas przejazdu, a skrzynia, której oczywiście nawet na dziedzińcu nie otwarto ubiegłej nocy, powitana została z pełnymi honorami przez ambasadora Francji w Londynie, dyrektora brytyjskiego muzeum, no cały tabun dziennikarzy również na nią czekał.
1: Teraz właśnie powiedzmy tabun dziennikarzy i różnych oficjeli, ale powiedzmy, że tych, których witano, też jest cały tabun. Na materiale, na tym Gobelinie z Bayeux widnieją wizerunki 626 postaci, 202 koni, 55 psów, 505 innych zwierząt, prawda?
2: Więc... No dokładnie, bo przedstawia to wydarzenia podboju normańskiego Wysp Brytyjskich, tak, które aż do samego tego kulminacyjnego punktu bitwy pod Hastings z 1066
1: roku,
2: kiedy to część Wielkiej Brytanii dzisiejszej, prawda, była pod, można to powiedzieć, zaborem, który przeistoczył się później w rdzenną ludność brytyjską.
1: No, nastąpił taki potop normański, tak?
2: Dokładnie, powrót normański. Ale wracając, wiesz, do tego Gobelinu, teraz rozpoczyna się dopiero bardzo żmudna praca polegająca na rozwinięciu tego dzieła sztuki. No, mówiliśmy, 70 metrów, złożone w harmonijkę. No i dokładnym zbadaniu struktury, żeby upewnić się, że wszystko przebiegło zgodnie z planem. No i nie ma faktycznie żadnych zniszczeń. Następnie we wrześniu zostanie udostępniony zwiedzającym i będzie wystawiony przez 10 miesięcy, a już teraz według takich początkowych szacunków wynika z tego, że może obejrzeć go nawet 1 000 000 osób.
1: A jak wygląda przedsprzedaż biletów?
2: To czyste szaleństwo. Gdy otwarto przedsprzedaż kilkanaście dni temu, trzeba było wisieć w wirtualnej kolejce nawet 9 godzin, żeby kupić bilet. Pierwszego dnia sprzedano 80 tysięcy biletów, a to dopiero pierwsza transza, ta druga zostanie udostępniona w październiku. No i też trzeba podkreślić, że gdyby nie osobiste zaangażowanie prezydenta Francji, czyli na tak wysokim szczeblu, Emmanuela Macrona, Gobelin prawdopodobnie nie trafiłby do Londynu, choć i tak musiałby zostać przeniesiony z miejsca, gdzie zazwyczaj się znajduje, czyli z muzeum w Bayeux, ponieważ muzeum to przechodzi obecnie remont. Brytyjczycy trochę przewrotnie mówią o powrocie tego dzieła sztuki do domu. Już wspomniałem o tym, że to jest jednak wspólna część historii, no bo powstało ono prawdopodobnie w angielskim Canterbury, gdzie zostało wyszyte przez francuskojęzycznych Normanów, no i dopiero potem przewieziono je do kontynentalnej części Europy.
1: Ja się nie dziwię wcale, że prezydent Emmanuel Macron tutaj zaangażował się w tę sprawę, bo wcześniej zaangażował się Napoleon, więc prezydent na pewno tutaj te napoleońskie tradycje kontynuuje, tak.
2: Tak, to było bardzo, to z jego strony to był bardzo, bardzo odważna decyzja, jak już mówiłem, bo ponieważ wiele głosów przeciw się odzywało, nawet po stronie brytyjskiej, bardzo słynny brytyjski, niedawno zmarły malarz David Hockney.
1: Tak.
2: Znakomita postać, również ostrzegał.
1: Big Splash, tym, między innymi obraz.
2: Że jest to tak, że jest to tak kruche dzieło sztuki, że nie należy go w ogóle dotykać. A gdybym szukał porównania, bo próbowałem szukać porównania przed połączeniem się z tobą, Bogdanie, to dzieło sztuki można by porównać, mi się wydaje, na przykład z bitwą pod Grunwaldem. Jest tak ważne dla Polaków i Brytyjczyków, jak bitwa pod Grunwaldem.
1: Ja pomyślałem sobie jeszcze o pasie słudzkim, prawda? On wprawdzie jest krótszy dużo, ale też tak otaczał brzuchy szlachciców, prawda? Z różnymi wzorami.
2: W każdym razie to jest fascynująca historia, bo mówimy tutaj o wyjątkowo kruchym przedmiocie, ale warto zaznaczyć, że transport jakiegokolwiek dzieła sztuki między dużymi muzeami europejskimi czy światowymi wiąże się z pewnymi procedurami, oczywiście z ubezpieczeniem. No jest to też dzieło, jest to też pewien rodzaj sztuki, wiedzieć, w jaki sposób sztukę transportować bezpiecznie. No, tak w tym przypadku mieliśmy do czynienia z tym, z czymś, co jest absolutnie, można powiedzieć, absolutem, jeśli chodzi o ten rodzaj opieki nad dziełami sztuki.
1: To duża sztuka też umieć tak pięknie o tym opowiadać. Bogdanie, bardzo ci dziękuję. Bogdan Frymorgan, prosto z Londynu. No, jak słyszycie, rozwinął temat. No, jest co rozwijać. Tkanina, przypomnijmy, ma długość ponad 68 metrów. Kawał płótna i kawał historii. Francuskiej, brytyjskiej, ale także światowej. Tu Radio RMF 24.

0: RMF24.
1: Wielka polityka zza oceanu.
2: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
1: I codzienne życie Amerykanów.
2: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
3: Właśnie otrzymuję sygnał o ewakuacji mieszkańców w Ornecie, konkretnie przy ulicy Warmińskiej. Orneta to jest miasto w województwie warmińsko-mazurskim w powiecie lidzbarskim, a powodem tej ewakuacji, jak słyszę, jest niebezpieczne znalezisko. Policjanci zatrafili na pochodzące z czasów wojny urządzenia wybuchowe. Więcej na ten temat już za 3 minuty, bo za 3 minuty będą fakty w radiu RMF 24 o 11.

0: Gramy i informujemy. Zbliża się godzina 11. W naszym studiu Faktów RMF FM Tomasz Weryński. Zapraszamy na kolejną porcję informacji w Radiu RMF 24.
1: Blokada pieniędzy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej nie spowoduje utrudnień dla pasażerów. To konsekwencja wyroku w sprawie kontraktu na szczepionki Pfizer. Atak na policyjny patrol w Warszawie. Jeden z funkcjonariuszy został ranny. Niebezpieczne znalezisko w Ornecie w Warmińsko-Mazurskiem. Trwa ewakuacja mieszkańców. Za chwilę też fakty kulturalne RMF FM. W nich m.in. o nowej płycie Rolling Stones. Nie będzie utrudnień dla pasażerów samolotów mimo zablokowania pieniędzy dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Takie zapewnienie dziennikarz RMF FM otrzymał od rzecznika agencji. Chodzi o zajęcie wierzytelności tej ważnej instytucji, która dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego przez organizację Eurocontrol. Ta blokada komornicza nałożona w ten sposób na nasz kraj to konsekwencja głośnego wyroku sądu i kary za to, że Polska nie odebrała szczepionek od firmy Pfizer. W faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry.
2: Tak, jestem.
1: Michale,
2: dzień dobry.
1: Jeszcze informacje uzyskałeś w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
3: Agencja pracuje normalnie i zachowuje, tu cytat, maksymalny poziom bezpieczeństwa operacji. W praktyce dla nas oznacza to, że wszystkie samoloty są jak zwykle cały czas nadzorowane. Od momentu startu do lądowania dopytywałem, czy tak będzie dalej i dostałem zapewnienie, że tak, mimo problemów formalnych związanych z tym, że firma Pfizer domaga się od Polski ponad 6 miliardów złotych.
1: A jaki może być kolejny krok w tej sprawie?
3: Do 8 sierpnia, czyli za 4 tygodnie, minie termin, do którego nasz kraj ma czas, by złożyć apelację od wyroku. Ten dokument jest przygotowywany, jak ustaliłem w Ministerstwie Zdrowia, we współpracy z Prokuratorią Generalną. Jednocześnie w tej trudnej sytuacji rząd cały czas szuka teraz awaryjnych milionów złotych.
1: Służby wyjaśniają okoliczności ataku na patrol policji przy ulicy Janowskiego w Warszawie. Jak informuje reporter RMF FM, mężczyzna uderzył w głowę ostrym narzędziem jednego z funkcjonariuszy. Na miejsce wezwano pogotowie, napastnik został zatrzymany. Ewakuacja mieszkańców w Ornecie przy ulicy Warmińskiej powodem niebezpieczne znalezisko. Policjanci natrafili na pochodzące z czasów wojny urządzenie wybuchowe podczas nocnej interwencji w jednym z budynków. Przekazała RMF FM podkomisarz Beata Szydłowska z policji w Lidzbarku Warmińskim.
4: W promieniu 150 metrów ewakuowano tych właśnie mieszkańców, którym zapewniono tymczasowe schronienie w przypadku, kiedy nie mieli oni rodziny bądź miejsca, do którego mogli się udać.
1: Policja apeluje o niezbliżenie się do tego miejsca do czasu zakończenia działań. Komu łatwiej znaleźć się dziś pracę? Młodym do 25 roku życia czy doświadczonym pracownikom po 50? O tym dziś będziemy mówić w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Z nami nasz krakowski reporter Maciej Sołtys. Maćku, jak teraz ci młodsi i ci bardziej doświadczeni podchodzą do poszukiwania pracy?
5: Obie te grupy mają nieco inne oczekiwania wobec nowych pracodawców i to czasami może utrudniać znalezienie zatrudnienia. W przypadku 50-latków często te oczekiwania są niższe niż u ludzi młodych.
6: Oni już są wychowywani w takiej i żyją w takiej terminologii godzenia życia rodzinnego z zawodowym i zwracają również uwagę na to, czy to życie prywatne również będzie zaopiekowane poprzez tą pracę.
5: Tłumaczy Jacek Solarz z Grodzkiego Urzędu Pracy. Więcej o tym w naszym informacyjnym radiu RMF 24. Dziś będę pytał o to tutaj, pod piętrzącymi się nad ulicą Lublańską biurowcami. Możecie włączyć się do dyskusji poprzez maile na adres radio@rmf24.pl i smsy pod numer 3322.
7: Fakty zwykłe i niezwykłe.
1: Z Francji do Londynu pod osłoną nocy dotarł gobelin z Bayeux, jeden z najsłynniejszych dzieł sztuki na świecie. Teraz tę bezcenną tkaninę będzie można podziwiać w brytyjskim muzeum, donosi nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
8: Wjazd ciężarówki na dziedziniec brytyjskiego muzeum zazwyczaj nie wzbudza takich emocji, ale gobelin z Bayeux jest unikatowy. Dojechał do Londynu złożony w harmonijkę w specjalnym kontenerze, w którym utrzymywana była stała temperatura i wilgotność. Jego transport poprzedziły dwie próby generalne. Biorąc pod uwagę, jak stary jest ten eksponat i przez kogo został wykonany, to bardzo wzruszające przeżycie, mówi kuratorka wystawy dr Millie Houghton-Dinge. Tkaninę wyszyto to prawdopodobnie 1000 lat temu w Canterbury. Przedstawia wydarzenia, które zakończyły się wygraną przez Normanów bitwą pod Hastings. Według oczekiwań w ciągu 10 miesięcy trwania wystawy obejrzy ją prawie 1 000 000 osób.
1: Na dowód, że zainteresowanie wystawą jest ogromne, dodam, że gdy 1 lipca ruszyła sprzedaż biletów, czas oczekiwania w wirtualnej kolejce wynosił ponad godzinę. faktach kulturalnych RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, pojawią się góry literatury. Dzień dobry, Kasiu.
2: Ten festiwal zaczyna się dziś i do przyszłej soboty potrwa w 30 miejscowościach Dolnego Śląska. Wymyśliła go literacka noblistka, a tegoroczną edycję zacznie lektura fragmentów niepublikowanej jeszcze powieści Olgi Tokarczuk. W programie jest 170 wydarzeń, są koncerty, wystawy, ale też jarmark z lokalnym rękodziełem, a wśród gości Robert Więckiewicz, Ralf Kamiński, Hania Rani, Andrzej Seweryn i Maciej Sztur. Ogniem i muzyką filmowe światy Krzesimira Dębskiego. Ten koncert jutro na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie.
9: Festiwal Ogrody Muzyczne zaproponował mi wielki koncert mojej twórczości, filmowej głównie, i będę mógł przedstawić Państwu w symfonicznej wersji cały mój dorobek.
2: Będzie można usłyszeć muzykę m.in. z filmów Ogniem i Mieczem, Stara Baśń, W pustyni i w puszczy czy Bitwa Warszawska. The Rolling Stones, legenda rocka, wraca z nową 25. płytą. Dziś Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood świętują premierę albumu Foreign Tongues. Jest to tam o polityce, o władzy, współczesnej Ameryce, a muzycznie to blues, country i przede wszystkim rock and roll.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Co porabiacie w tej chwili? Jakie macie plany? Jaka u was pogoda? Wystukajcie w wolnej chwili parę słów. Będzie mi bardzo przyjemnie. SMS 3322, mail do radia radiomałpa.rmf24.pl albo do mnie bezpośrednio bogdan.zalewski@rmf.fm. A za chwilę Sejm. I never meant to call.

0: 10 minut po godzinie 11. Kontrolujemy czas. Mamy wszystko pod kontrolą. Wszystko, co istotne, interesujące, intrygujące, inspirujące. Jeśli pojawi się ważna nowa wiadomość, przekazujemy wam ją niezwłocznie. To wy wiecie najszybciej, najwięcej, najpełniej. Dzięki waszej stacji w sieci. Dobrze, że słuchacie radio RMF24. Czas na nasze studio w gmachu przy Wiejskiej. W Sejmie jest nasz dziennikarz Kacper Wróblewski i jego gość, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Paszek. Witamy panów.
1: Dzień dobry. Panie pośle, od razu zapytam, było to spotkanie liderów, czy go nie było? Bo Włodzimierz Czarzasty i wczoraj, i przedwczoraj w Sejmie mówił, że w tym tygodniu będzie spotkanie. No ale na razie nie wiemy, czy to spotkanie się odbyło, czy dopiero dziś się odbędzie. Patrząc na kalendarz zarówno marszałka Sejmu, ministra obrony narodowej i premiera, to dziwne, żeby dziś się spotkali.
2: Nie demonizujmy, panie redaktorze, spotkań liderów koalicyjnych. Pan premier Donald Tusk, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, marszałek Czarzasty naprawdę są w bieżącym kontakcie. Myślę, że to też dotyczy pozostałych klubów tworzących koalicję, ugrupowań. Sytuacja dzisiaj i skala spraw, z którymi się mierzymy, zarówno tych dotyczących bieżącej sytuacji tutaj wewnętrznej, ale przede wszystkim tych dotyczących zmieniającej się sytuacji globalnej, wymaga naprawdę bieżącego kontaktu. Nie ma na pewno deficytu wzajemnych rozmów. Zdrowie też jest dzisiaj jednym z bardziej
1: A panu się podoba reforma Jolanty Sobierańskiej-Brendy?
2: Spraw w kraju. Ja to traktuję jako pierwszy krok na drodze do kompleksowych rozwiązań. Jesteśmy jako Polskie Stronnictwo Ludowe też aktywni w tym procesie. Nasz projekt ustawy był poddany pierwszemu czytaniu niebawem. Naprawdę szereg dobrych rozwiązań, ale przede wszystkim kompleksowy charakter. Bo zwróćmy dzisiaj uwagę i postawmy sprawę jasno, bez kompleksowych rozwiązań, bez planu takiego drogowego, dalekosiężnego, nie przywrócimy wiary pacjentów w ten system.
1: Okrągły stół Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz proponuje, planuje, ma się odbyć w przyszłym tygodniu. Jedna z liderek koalicji PSL usiądzie do stołu? Temat ochrona zdrowia.
2: Oczywiście dialog to jest rzecz niezwykle bliska Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. Zawsze jeszcze nim powstała Polska 2050, my to manifestowaliśmy. Natomiast dzisiaj już myślę, że nie ma co rozmawiać. Dzisiaj gdzie trzeba przejść do konkretów, do działań.
1: Czyli nie będziecie siadać przy stole.
2: Wiemy, co jest ważne. Nie zawsze oczywiście, panie redaktorze, można o tym rozmawiać. Natomiast przede wszystkim dzisiaj przeciętnego pacjenta czy pacjentkę, który nas słucha w tym momencie, interesują konkrety, a nie rozmowy. Tych rozmów wydaje mi się, że było dużo. Polacy są zmęczeni. My się opowiadamy, aby sprawnie działać, bo już dosyć rozmów.
1: Ta konferencja, ja byłem na konferencji minister zdrowia, ona była, przypomnijmy, w środę. Nam dużo było zaprezentowanych kwestii dotyczących organizacji pracy, czy szpitali, czy lekarzy, ale nie wiem, ja takie odniosłem wrażenie, że jeżeli chodzi o nas, pacjentów, to niewiele usłyszałem od Jolanty Sobierańskiej-Grendy. No kwestia rejestracji kolejek, ale to nie za mało.
2: Te rozwiązania, tak jak panie redaktorze przed chwilą powiedziałem, to jest pierwszy krok. Usprawnienie systemu to jest złożony proces i on oczywiście jest nieodzowny. Dzisiaj ta sprawność to jest coś, co nas przede wszystkim jako pacjentów interesuje. Nie może być trwających kilka lat kolejek, nie może być jakichś problemów z rejestracją. Są na to rozwiązania, które, tak jak powiedziałem wcześniej, zawieramy w też naszych rozwiązaniach, które kładziemy na stole. Dzisiaj czas podejmować decyzje od zaraz. Jesteśmy też aktywni w tym procesie. Jesteśmy otwarci na to, aby wspólnie na poziomie rządowym, ale też parlamentarnym szukać takich rozwiązań, które dadzą szybkie efekty, bo to jest dzisiaj stawką, wydaje mi się, w tej sprawie. Jeśli nie chcemy dawać pożywki opozycji, która sama ma na sumieniu wiele zaniechań, wiele błędów, będzie dzisiaj oczywiście tą sytuację wykorzystywać. W zasadzie im gorzej, tym lepiej dla nas. To musimy przejść do sprawnych działań i to jest nasz przede wszystkim postulat.
1: Pan jest przewodniczącym klubu PSL-u. Była już dyskusja na klubie, co zrobicie, jeżeli chodzi o przyszłotygodniowe głosowanie nad wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich. Marek Sawicki, pytany o kandydaturę Sylwii Gregorczyk-Abram, mówi, to nie jest kandydatka moich marzeń. z pana marzeń jest Sylwia Gregorczyk-Abram?
2: Zawsze.
1: Jako kandydatka na RPO?
2: Zawsze tak było, że kandydaci, kandydatki, kandydaci na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich no, muszą być kandydatami, którzy niosą ze sobą pewien kompromis. Ja mam bardzo pozytywną ocenę pani mecenas Gregorczyk-Abram. Uważam ją też za bardzo zasłużoną osobę w procesie obrony praworządności w czasach rządów PiS-u. Będziemy rozmawiać na ten temat. Niewykluczone, że też zwrócimy się do pani mecenas o spotkanie z klubem, bo to zawsze też...
1: To już nie jest za późno, jak już głosowanie w przyszłym
2: przybliża.
1: Tygodniu?
2: Nie, no mamy jeszcze cały tydzień, panie redaktorze, więc myślę, że to nie będzie problem, no bo to zawsze w rozmowie najlepiej takie szczegóły uzgadniać, które mogą budzić ewentualnie u części klubu wątpliwości.
1: A nie dziwi to pana, że już mamy teraz w przyszłym tygodniu wybór Rzecznika Praw Obywatelskich, a jeżeli chodzi o głosowanie nad wyborem Mateusza Szpytmy na prezesa IPN-u, to głosowanie spada i spada. Nie jest to ze sobą powiązane, no bo tu na sejmowych korytarzach mówi się, że jeżeli PSL zagłosuje za Sylwią Gregorczyk-Abram, no to pozostali koalicjanci dadzą zielone światło, aby w Senacie, bo w Sejmie to macie większość, to każdy o tym wie, ale w Senacie, żeby Senat przegłosował.
2: Zapewniam pana redaktora, zapewniam państwa, że tutaj nie ma żadnego targu. Traktujemy zarówno Instytut Pamięci Narodowej, jak i Rzecznika Praw Obywatelskich jako dwie niezwykle ważne z punktu widzenia ustroju funkcjonowania państwa instytucje. Do kierownictwa obu instytucji przywiązujemy jako Polskie Stronnictwo Ludowe dużą wagę. Owszem, jesteśmy tymi, którzy zgłosili kandydaturę pana prezesa Szpytmy. Uważamy, że to jest dobry kandydat i tu się nic pod tym względem nie zmienia. No to jest naprawdę jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
1: A koalicję obywatelską uda się przekonać? No bo z wypowiedzi premiera Donalda Tuska, już nie mówię o lewicy, bo Włodzimierz Czarzasty już wprost wczoraj czy przedwczoraj powiedział, że nie zagłosuje za tą kandydaturą. No ale jeżeli chodzi o Senat, to tam kwestia chyba no, senatorów koalicji obywatelskiej.
2: Rozmawiamy, przekonujemy, że...
1: Przed wakacjami się uda? Czarzasty mówi, że się uda.
2: Mateusz Szpytma to bardzo dobry kandydat, który pokazał, pracując zarówno pod rządami Leona Kieresa, prezesa Kurtyki, potem prezesa Nawrockiego, że potrafi rozdzielać świat polityki od najnowszej historii polskiej bohaterów. No, mamy w koalicji, wydaje mi się, nie tyle różne spojrzenie na temat samej osoby prezesa Szpytmy, tylko przyszłości IPN-u. I to się wiąże tutaj z pewnie jeszcze dalszą rozmową na ten temat, ale no, to jest koalicja, to są rozmowy, to jest ucieranie wspólnych poglądów, nic nadzwyczajnego, te jedynowładztwo PiS-u przyzwyczaiło czasami nas do tego, że jakiekolwiek rozmowy wymagają czasu i jest to pewien element wpisany w naturę koalicji, ale zapewniam, podołamy temu zadaniu i ustalimy, myślę, że jakiś scenariusz pozytywny dla jednej i drugiej instytucji.
1: Jest na listach PSL-u przyszłorocznych miejsce dla Szymona Hołowni?
2: Nie ma dzisiaj tematu Szymona Hołowni, wbrew plotkom czy pogłoskom o tym, jakoby miał się dzisiaj do Polskiego Stronnictwa Ludowego zapisać. My naprawdę mamy fantastycznych liderów dzisiaj i tu zarówno na poziomie parlamentarnym,
1: czyli
2: ale przede wszystkim...
1: Czyli pan nie jest zwolennikiem trzeciej drogi, powrotu do trzeciej drogi?
2: Na poziomie rządowym naprawdę widać te efekty tej pracy i tu myślę, że nie wymaga zasilania drużyna Polskiego Stronnictwa Ludowego przez kogokolwiek. Mam szacunek do Szymona Hołowni, nie ukrywałem tego nigdy. Uważam, że ma swój duży wkład w podniesienie też rangi Sejmu i też podniósł, wyśrubował poziom pracy i pewnych standardów marszałka Sejmu. Natomiast to tu naprawdę, myślę, że rozczaruje niektórych z państwa, naprawdę żaden spektakularny transfer się nie szykuje.
1: Ale pan nie jest zwolennikiem powrotu do trzeciej drogi. Cały czas utrzymujecie, że w przyszłym roku startujecie sami.
2: Myślę, że warto to po raz kolejny powiedzieć. Trzecia droga odsunęła PiS od władzy.
1: I to było jej jedyne zadanie?
2: To było zadanie najważniejsze i myślę, że dzisiaj warto do tego wracać, bo to wcale nie było oczywiste, co się udało. Projekt był obliczony na pełen cykl wyborczy. Te wszystkie cztery kampanie wyborcze realizowaliśmy wspólnie. I tak jak to wiele projektów ma na celu, no, dobiegł do końca i dzisiaj nie ma, myślę, wielkiej potrzeby wskrzeszać coś, co zrealizowało swoje cele.
1: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję, miłego dnia.
0: Dziękujemy serdecznie. Nie ma sensu wskrzeszać, przepraszam, trzeciej drogi, a dużo tych czy taki jest język polski. Tu już bez szczelinowych głosek będzie. Nie demonizujmy spotkań liderów koalicyjnych. Tak poseł PSL, przewodniczący Klubu Ludowców Krzysztof Paszyk, rozmówca Kacpra Wróblewskiego, skomentował wieści o planowanych rozmowach premiera Donalda Tuska z liderem Lewicy, marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym oraz szefem PSL, wicepremierem, ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Nie demonizujmy spotkań liderów koalicyjnych. Cały wywiad Wróblewski-Paszyk pojawi się jako podcast na naszej stronie internetowej. Polecam rmf24.pl, naszą witrynę, bez przerwy aktualizowaną 20 po 11 na naszym zegarze.

0: Pilne, wojenne informacje w Radiu RMF24. Teraz najnowsze doniesienia z frontu rosyjsko-ukraińskiego. Drony uderzyły w rafinerii w miejscowości Ilski w kraju krasnodarskim w europejskiej części Rosji. Poinformowały lokalne władze, cytowane przez agencję Reutera. W wyniku nalotu wybuchł pożar, który został już ugaszony. Przypomnę wam, to kolejne w ostatnich miesiącach uderzenie na ten obiekt, którego zdolność przerobowa wynosi, jak podał Reuters, 138 tysięcy baryłek ropy dziennie. Mamy bardzo takie spektakularne zdjęcia na rmf24.pl. Właśnie spoglądam w artykuł zatytułowany "Płonie jedna z największych rafinerii na południu Rosji. Putin powoli traci kontrolę?" Ze znakiem zapytania ten tytuł. Z kolei w Taganrogu, w obwodzie rostowskim, doszło do ataku na położony nad Morzem Azowskim terminal portowy, który specjalizuje się w magazynowaniu i przeładunku na statki produktów naftowych przewożonych koleją. Na nagraniach opublikowanych na kanale Unian w aplikacji Telegram widać gęste kłęby dymu unoszące się nad miastem. Z kolei mer Taganrogu, Swietłana Kambułowa, cytowana przez rosyjską agencję Interfax, przekazała w sieciach społecznościowych, że ewakuowano mieszkańców miasta z obszarów, w pobliżu których doszło do ataku. Dodała, że w wyniku nalotu uszkodzony zostały dom prywatny oraz budynek administracyjny. Według gubernatora obwodu rostowskiego Jurija Sliusara, oprócz Taganrogu, celem ataku było także miasto Azow. Tu Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji.
1: Radio RMF 24.
0: 11:27. Za 3 minuty będą fakty RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski już jest przygotowany do przedstawienia tych faktów, ale jeszcze wcześniej taka chwila oddechu. Weźcie głębszy oddech, łyknijcie sobie kawę.

0: Arkadiusz Stępień-Biernikowski już w studiu Faktów RMF FM, 11.30.
1: Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowe mapy potrzeb zdrowotnych. Jak mówiliśmy w faktach, jedną z najważniejszych zmian ma być ograniczenie liczby oddziałów położniczych. Powód to spadająca liczba urodzeń. Resort chce, by pełne finansowanie otrzymywały przede wszystkim szpitale, w których rocznie odbywa się co najmniej 700 porodów. Mniejsze porodówki mogłyby liczyć na pieniądze za samą gotowość do działania, jeśli są jedynymi w swojej okolicy. Podobne zasady mają objąć także niewielkie oddziały pediatryczne. Do samorządów w całej Polsce trafią w sumie 23 miliardy złotych. Mowa o Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. To pieniądze, które mają zaopatrzyć miasta i gminy w niezbędne lokale, sprzęt czy umożliwić przeprowadzenie remontu schronów.
2: Nie mamy tak naprawdę miejsc, które możemy dzisiaj, jak ogłosimy alarm, zejść, schować się i powiedzieć: tak, tam jesteśmy bezpieczni, możemy tam przetrwać najtrudniejsze chwile. Musimy jak najszybciej postawić na bezpieczeństwo, między innymi magazyny ochrony ludności i obrony cywilnej, w których będzie zgromadzony sprzęt, który jest potrzebny w sytuacjach kryzysowych. Druga rzecz, każda instytucja publiczna musi posiadać miejsce ukrycia.
1: Mówił wojewoda lubuski Marek Cebula. 7 miliardów zostanie przeznaczonych na dotacje, a 16 na pożyczki na 0%. Michał Kopeć, dyrektor Departamentu Programów Europejskich, apeluje: nie bójcie się składać wniosków, nawet jeżeli pojawią się w nich błędy.
3: Zachęcamy do składania wniosków, zachęcamy do niebania się popełnienia błędów, bo te błędy mogą się zdarzyć. Jeżeli będą błędy we wniosku, wrócimy z informacją, poprosimy o uzupełnienia, poprosimy o korekty. To nie jest tak, że oceniamy bardzo formalnie, raz wzywamy do uzupełnień i w razie czego odrzucamy wniosek. Jeżeli projekt ma szansę na finansowanie, możemy się wymieniać informacjami kilkukrotnie, byle tylko doprowadzić do udzielenia finansowania.
1: Nabór wniosków przez Bank Gospodarstwa Krajowego już wystartował, a oficjalnie potrwa do grudnia 2030 roku, ale pieniądze mogą rozejść się znacznie szybciej. Polregio chce kupić 23 używane pociągi spalinowe. Przewoźnik ogłosił przetarg na składy, które mają obsługiwać trasy w 8 województwach, m.in. na Podlasiu, Warmii i Mazurach, w Lubuskiem i Wielkopolsce. Każdy pociąg ma pomieścić co najmniej 200 pasażerów, ma być klimatyzowany, przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i mieć miejsca na rowery. Zakup ma poprawić obsługę linii, które wciąż nie są zelektryfikowane. Oferty w przetargu będą przyjmowane do 24 sierpnia. I jeszcze odrobina kultury w faktach. Anthony Hopkins zaskoczył fanów. Dwukrotny laureat Oscara tym razem oficjalnie debiutuje jako kompozytor. 21 sierpnia wyda swój pierwszy album z autorską muzyką zatytułowaną Life is a Dream. Płytę nagrał z Philharmonia Orchestra pod batutą Gustavo Dudamela. Zapowiadają singiel Broken Road, który właśnie trafił do sieci.
0: Czyli dwie twarze, tak? Antoniego Hopkinsa. Z jednej strony Hannibal Lecter z Milczenia Owiec, a z drugiej strony delikatny kompozytor. Wrażliwy, tak?
1: Tak, Bogdanie, dokładnie tak.
0: Dr. Jekyll i Mr. Hyde.
1: Anthony Hopkins dał się już wcześniej poznać jako kompozytor. Była taka urocza scena, kiedy niespodziance zagrali jeden z jego utworów, właśnie orkiestra zagrała. Ale to do szukania w sieci. Ja tylko dodam, że Hopkins sam podkreśla, że komponuje już od ponad 60 lat. Muzyka była jego pierwszą pasją.
0: Chciał być pianistą. Tak.
1: Jeszcze zanim został aktorem. Mimo muzycznego debiutu nie rezygnuje z kina i już pracuje nad kolejnymi filmami.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF.

0: Bardzo jesteście zapracowani? Znajdźcie jakąś wolną chwilę. Na przykład weekend to jest taki czas, kiedy można nadrobić sobie kulturalne, filmowe, na przykład serialowe zaległości, albo zobaczyć kinowe premiery, tak sobie pomyślałem, Katarzyno.
1: Tak,
0: witam
1: ja
0: serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, redakcja kulturalna RMF FM i oczywiście same nowości, jeszcze więcej informacji kulturalnych w radiu RMF 24. To co, zaczynamy od tego kina, prawda?
1: Może być, bo dzisiaj na naszych ekranach jest Vaiana. To jest takie kino, na które można wybrać się z dziećmi albo z młodzieżą, albo też w sumie samemu, bo to jest ta Vaiana aktorska wersja nominowanej do Oscara animacji. O przygodach
0: czyli takie kino familijne, która... albo też kino solistyczne. Też,
1: tak, na wezwanie oceanu opuszcza rodzinną wyspę i próbuje ratować swoje plemię. W rolach głównych Catherine Laga, ja i on.
0: No, piękna
1: dziewczyna, Rock, tak. The Rock, Dwayne Johnson. To jest również okazja, żeby pokazać naszą kulturę. Dlatego możliwość wcielenia się w Maui'ego ma dla mnie tak ogromne znaczenie. Spośród wszystkich postaci, które miałem szczęście zagrać albo zagram w przyszłości, żadna nie będzie tak wyjątkowa jak aktorska wersja Maui'ego. Inspirowana moim dziadkiem, samoańskim zapaśnikiem, wielkim wodzem. Są filmy, które czasem są czymś więcej niż tylko filmami, tak mówi Dwayne Johnson. To rzeczywiście jest taki ukłon w stronę rdzennej kultury. I on tak mówił na premierze w Los Angeles. Już są państwo po premierze, już dzisiaj film wchodzi do kin, można sobie samemu ocenić.
0: No właśnie, ja mówiłem, że kino familijne, a to rzeczywiście kino familijne, bo powołuje się na dziadka,
1: tak,
0: na rodzinę.
1: Dokładnie, familia, rodzina, tak jest. Tak
0: a
1: jest.
0: Powiedz, co nowego wśród seriali, w streamingu, żeby sobie
1: jeżeli
0: tak
1: ktoś
0: ekranem
1: lubi...
0: w domu usiąść.
1: Tak, jeżeli ktoś lubi The Bear, bo to jest taki bardzo nagradzany, wielokrotnie nominowany i nagradzany Emmy, na przykład finałowy jest piąty sezon The Bear. Takie domknięcie losów załogi restauracji, która jest na skraju bankructwa. Nie będę spoilerować, zobaczcie sobie sami. Jest też, to jest pożegnanie z tytułem. Na Disney Plus, a na platformie Prime Video jest serial L. Ja podchodziłam do tego jak do jeża, szczerze mówiąc.
0: Dlaczego?
1: To są losy nastoletniej L. Ja w ogóle nie przepadam za legalną blondynką jakoś ale więc powiem tak, są plusy, są minusy. Najlepiej oczywiście zobaczyć samemu, ocenić. Poznajemy losy nastoletniej Elle Woods, którą gra tym razem Lexi Minitree i akcja rozgrywa się w 95 roku. Śledzimy takie licealne perypetie, relacje rodzinne, które potem ukształtowały tę postać, którą znamy z filmu sprzed 25 lat, jak się okazuje.
0: Znowu ta rodzina.
1: Reese Witherspoon, tak. Tylko zamiast na Harvardzie, to się dzieje teraz w liceum w Seattle. A ten fenomen filmu Legalna Blondynka, ja nie do końca przepadam, ale ja rozumiem, polega na tym, że inteligentnie obalony został krzywdzący stereotyp głupiej blondynki. Lexi Minitree opowiadała ostatnio, że widziała ten film z Reese Witherspoon 150 razy.
0: To nie jest nawet przenośnia,
1: jeśli,
0: tak?
1: Nawet jeśli widziała 3 razy, a powiedziała, że 150, no to też jest tak, że to jest pewien fenomen na nowo pokazywany z młodszą wersją Reese Witherspoon, tytuł L od imienia głównej bohaterki.
0: Tak, tak. To są seriale, a filmy, nowe filmy w streamingu?
1: No to już, bo wymieniłam dwie platformy, to dalej, żeby było sprawiedliwie. Na Netflixie mamy Kolory zła czerń w roli prokuratora Leopolda Bilskiego Jakub Gierszow. HBO Max właśnie dodało całą trylogię i to nie jest o tyle nowy film, ale nowo dodany, czyli jak nie widzieliście w kinie, to nie trafiliście. Cała trylogia Batmana, Christophera Nolana. Batman Początek, Mroczny Rycerz i Mroczny Rycerz Powstaje w roli Batmana, Christian Bale. Tak, są tam też inne nowe filmy, inaczej, nowo dodane filmy, inne filmy, świetne filmy reżysera, czy tym Interstellar, tak. Incepcja i Dunkierka, a propos Christophera Nolana.
0: Nolanomania, tak?
1: Czekamy na nowy film od Christophera Nolana, to jest Odyseja, wchodzi do kin dokładnie za tydzień, dokładnie, TikTok 17 lipca i na pewno będę o tym filmie mówić, jak już będę mogła powiedzieć, to przyjdę czym prędzej i powiem o tym filmie, może nawet wcześniej niż 17 lipca.
0: Bardzo serdecznie się zapraszamy.
1: Tak, lubię być w Radiu RMF 24, dlatego jak tylko będę mogła powiedzieć o filmie Odyseja z Mattem Damonem w roli Odyseusza, Anne Hathaway w roli Penelope i Tomem Hollandem w roli Telemacha. Taka rodzinka, familia. Widzisz, jak nam się familijnie tu porobiło?
0: Właśnie, taki leitmotyw.
1: Tak, to przyjdę i opowiem o Odysei, tylko jedna krótka taka na gorąco. Ja to nie wiem, Anne Hathaway jest starsza od Toma Hollanda chyba 13 lat. Może 12, 13. I gra
0: ale nie mówię o wieku kobiet.
1: Ale, ja nie mówię, ile ona ma lat, mówię tylko, ile jest starsza. I teraz ona gra matkę Toma Hollanda. No, hello. Dobrze, niech będzie.
0: Wiesz, kino, może wszystko. Mówią brutalnie, czasami zdarzają się takie wypadki, że syn jest starszy od matki.
1: I to właśnie tak chyba jest. Jak już będę tak mogła o Odysei tak powiedzieć,
0: sztuczna
1: to przyjdę do
0: RMF 24. Też wiele czyni tutaj.
1: Tak, tak jest, tak, tak jest.
0: Bardzo ci dziękujemy, Kasiu.
1: To do zobaczenia w kinie w takim razie, albo do wspólnych emocji przeżywania na streamingu.
0: Tak.
1: Oglądajcie, bo warto.
0: My też bardzo lubimy, dajemy lajka. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, bardzo dziękujemy. Fakty kulturalne RMF FM, też na antenie tak zwanej dużej sieci RMF. Sprawdzajcie dokładnie. Kłaniamy się nisko. Szykujemy się już tutaj na atrakcje filmowe. Przepatrzyliśmy repertuar. Jesteśmy gotowi.

0: SMS 3322, radio@rmf24.pl. Pozdrawiamy z gorącej i słonecznej Chorwacji, Monika i Zbyszek. Tu też miło się was słucha. Pozdrawiamy serdecznie, życzymy wszystkiego dobrego na urlopie. No i kolejny SMS, bardzo miły. Z tej strony Roman z Cieszyna. Cieszyn dziś słoneczny i pogodny. Miłego, udanego i spokojnego weekendu. Uważajcie na siebie, niezależnie od tego, czy jesteście w górach, czy nad wodą. Trzymajcie się, miłego. Bardzo dziękujemy, Romanie. Dziękuję wam serdecznie za wszystkie wasze miłe słowa, SMS-y i maile. No ale teraz jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24. Wiadomo, taki jest nasz cel, żebyście byli świetnie poinformowani. Teraz wrócimy w naszym programie na moment do tematów gospodarczo-ekonomicznych. Będzie o niezwykle ważnej w tym okresie letnim branży turystycznej. Wracamy do wczorajszego odcinka Gospodarczego Tygodnia. Gościem Marka Teichmana był sekretarz generalny Polskiej Izby Turystyki Paweł Radoliński. No i obaj panowie rozmawiali m.in. o tym, czy w Polsce rzeczywiście jest drożej niż za granicą.
1: Lubię wędrować sobie przez różne siatki połączeń, bilety kolejowe, bilety lotnicze, wybierać sobie miejsca, gdzie mogę pojechać. I jakbym nie liczył, to dla czteroosobowej rodziny bilet kolejowy na Polskie Morze jest droższy niż bilet lotniczy do północnych Włoch. Nie mówiąc już o noclegu, to znaczy nad Polskim Morzem jakościowy nocleg jest droższy niż jeszcze bardziej jakościowy nocleg w tychże północnych Włoszech. Oczywiście można znaleźć różne schematy, można pojechać samochodem do nad Polskie Morze, no ale jakby nie wszyscy chcą i nie wszyscy mogą. I trochę się zastanawiam nad tym, na ile jest w ten sposób, że jest tak dobrze polskiej branży turystycznej, że jest tak drogo, jest tak dobrze, jeżeli chodzi o naszą gospodarkę i to, ile Polacy są gotowi wydać na wypoczynek i że chcą wydawać te pieniądze w Polsce, a może my jesteśmy na szczycie bańki taki w sektorze turystycznym. Jak pan to ocenia? Jak pan to rozumie, tą sytuację, w której jesteśmy teraz?
2: Myślę, że sytuacja bardzo się zmienia. W ogóle zachowanie turystów się bardzo zmienia. Od kilku lat widzimy, że Polacy dzielą swój wypoczynek trochę za granicą, trochę w Polsce. I często te w Polsce, ale również za granicą, są tak zwane city breaki, są dłuższe wypady weekendowe. No i rzeczywiście często słyszymy, że wypad nad Polskie Morze jest dużo droższy niż zagwarantowana pogoda za granicą. Mimo wszystko jednak wspieramy Polskę. Lubimy jeździć w polskie tereny.
1: Lubimy coraz bardziej jeździć w Polskę?
2: Myślę, że sytuacja aktualna pokazała, że właśnie Polska będzie w tym roku hitem. To znaczy...
1: W nawet tym jeżeli, roku, czy w latach w poprzednich roku, też
2: nie,
1: już była?
2: Oczywiście w latach poprzednich też to miało taką tendencję wzrostową, ale w tym roku szczególnie
1: W związku Polska z sytuacją będzie. Międzynarodową, tak?
2: Tak, w związku z sytuacją międzynarodową Polacy wybierają te kierunki, ja nie mówię tylko o Polsce, ale Polska oczywiście jest numer jeden, ale wybierają te kierunki, z których na wszelki wypadek będzie można wrócić samochodem lub pociągiem. Nawet jeżeli lecimy z biurem podróży, to jednak tam z tyłu w głowy mamy możliwość powrotu.
1: Czyli raczej Europa i to raczej Europa taka relatywnie bliska, tak? Czyli może nie...
2: Nawet z wypami greckimi, ale jednak z możliwością bezpiecznego powrotu do Polski.
1: Znaczy, to jest tak, że teraz to wybieramy, ale to już była tendencja, która była widoczna w poprzednich latach, która przyspieszyła z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, z powodu napięć międzynarodowych?
2: Raczej Polacy wybierali sobie właśnie dalekie kraje, bo były bardzo dobre połączenia. Proszę zobaczyć, że Doha i Dubaj, no te dwa huby są pod dużym znakiem zapytania. Mimo że sytuacja się normalizuje i rzeczywiście sprzedaż wróciła, to jednak Polacy wybierają takie bezpieczniejsze, pewniejsze miejsca do spędzenia wakacji.
1: A jeżeli chodzi o to, jakby, czego szukamy, jeżeli chodzi o te wakacje, to jak... Wie pan, lubię obserwować, do kogo są adresowane różne kampanie marketingowe, jak to się zmienia. I dostosowuje się to do zmieniającej się sytuacji demograficznej w Polsce. To znaczy, my mamy coraz więcej osób, które są starsze, ale które są aktywne zawodowo, albo które są majętne w takim sensie, że może nie chodzi o bogactwo, ale o to, że mogą sobie pozwolić na jakiś wydatek. Znaczy, wypad gdzieś nie jest czymś poza zasięgiem pary młodych emerytów i w związku z tym widzimy, że jakby te oferty są coraz bardziej do osób starszych, które by chciały gdzieś pojechać. Jest takie określenie na to, srebrna gospodarka, no ale, czyli ta od szarych, srebrnych włosów, ale tak się dzieje.
2: Turystyka senioralna, tak, widzimy akurat wzrost turystyki senioralnej, ale niekoniecznie w samym sezonie. Turystyka senioralna króluje przez

Wróciłem w faktach do tematu, który już poruszałem w naszej audycji, w naszym programie, tematu inflacji. Będą podane jeszcze raz nowe wyliczenia Narodowego Banku Polskiego. Bądźcie z nami, posłuchajmy razem.

0: Ale szybko mijają te godziny. Już.
1: I jestem. Zapraszam.
0: Samo południe i Ewa Kwaśny. Fakty RMF FM. Zapraszamy.
1: Zastanawiamy się, bo NBP ujawnia najnowszą prognozę dotyczącą inflacji. Czy nasze portfele ucierpią? Zapytamy dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM. W faktach także ostrzeżenia dla kierowców w Łódzkiem po wypadku na drodze numer 12. Będą też doniesienia ze świata sportu. Polskie siatkarki mają przed sobą kolejny mecz Ligi Narodów. Walczą o awans do turnieju finałowego. Mamy też ciekawe weekendowe filmowe propozycje. Inflacja będzie wyższa niż zakładano.

0: Dały dotychczasowe prognozy. To najnowsze wyliczenia Narodowego Banku Polskiego. Na koniec roku ma wynieść 2,9%. Na linii Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM. Igorze, co będzie w kolejnych latach? Czeka nas drożyzna?
1: Według prognoz NBP nie, ale ceny będą rosnąć szybciej niż dotychczas zakładał bank centralny. Inflacja w 2027 roku ma wynieść 2,7%, w 2028 2,2%. To wartości wyższe niż zakładały dotychczasowe prognozy. Winna jest wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen paliw.
2: No, skala obecnego szoku jest oczywiście mniejsza znacznie niż po agresji Rosji na Ukrainę. A ponadto dzięki większej dywersyfikacji źródeł energii też polska gospodarka jest zdecydowanie lepiej przygotowana do absorpcji skutków tego szoku.
1: Wylicza dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP Jacek Kotłowski. Ale polska gospodarka nie jest pancerna. Na koniec tego roku PKB osiągnie wzrost 3,7% mniej niż przewidywano. 2027 przyniesie mocne wyhamowanie do 2,8%.
0: A teraz uwaga kierowcy wódzkiem. Są utrudnienia na drodze numer 12 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Sulejowem. W miejscowości Przykłów zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. Jedna osoba została ranna. Trasa była zablokowana. Teraz wprowadzono tam ruch wahadłowy. Zakończyła się ewakuacja mieszkańców Ornety w Warmińsko-Mazurskiem. Jak informowaliśmy już w faktach, powodem arsenał z czasów II wojny światowej znaleziony w jednym z budynków. Zrzeknę się immunitetu, deklaruje wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Przypomnijmy, uchylenia politykowi immunitetu chce prokuratura. A chodzi o sprawę opublikowania agitującego wpisu w czasie ciszy wyborczej przed ubiegłorocznymi wyborami prezydenckimi.
3: Jak tylko będzie taka formalna możliwość, zrobię to bez zbędnej zwłoki. Zresztą analizowaliśmy, czy nie można tego zrobić wcześniej, ale chyba tą sejmową procedurę niestety musimy przeprowadzić, więc czekam tylko na formalne potwierdzenie, żeby ta sprawa się zakończyła.
0: Deklaruje polityk Koalicji Obywatelskiej Arkadiusz Myrcha.
4: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarkom.
0: Kibicujemy, bo polskie siatkarki mają przed sobą kolejny mecz Ligi Narodów. Walczą o awans do turnieju finałowego. Zmierzą się z Brazylijkami. Obie ekipy już rozgrzewają się na parkiecie w japońskiej Osace. A z nami teraz Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Witamy cię, Patryku. No, rywalki niełatwe, prawda?
5: To prawda, prawda.
0: Brazylijki przegrały tylko jedno spotkanie.
5: I to była porażka jeszcze w czerwcu z Niemkami na zakończenie poprzedniego turnieju Ligi Narodów. W Osace Brazylijki na razie rozegrały jedno spotkanie i wygrały w nim z Japonią. Zatem rywalki są naprawdę w dobrej formie i też chcą przypieczętować awans do turnieju finałowego.
6: Postaramy się poszukać gdzieś tam razem ze sztabem kwestii, gdzie można ugryźć jakieś punkty, więc będziemy walczyć.
5: Tak mówi nasza rozgrywająca Katarzyna Wenerska. Sytuacja w tabeli jest wyrównana. Zapewne dopiero ostatni niedzielny mecz Polek właśnie z Japonkami będzie rozstrzygający.
0: Zmienna pogoda w weekend może zachęcić do nadrobienia serialowych zaległości lub do wizyty w kinie. Z nami ponownie dziś Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Witamy
7: cię,
0: Kasiu. Co nowego na ekranach?
7: Vaiana. Aktorska wersja animacji o przygodach dziewczyny, która próbuje ratować swoje plemię. Dwayne Johnson najpierw dubbingował Maui'ego, a teraz go gra. To postać inspirowana moim dziadkiem, samoańskim zapaśnikiem. Są filmy, które czasem są czymś więcej niż tylko filmami. Tak mówił aktor na premierze w Los Angeles.
0: Kasiu, a co nowego w streamingu?
7: No jest już na przykład finałowy, piąty sezon The Bird, takie domknięcie losów załogi restauracji. Jest serial Elle, czyli wcześniejsze losy legalnej blondynki, postać graną przez Reese Witherspoon, teraz gra Lexi Minitree i pojawił się też projekt Hail Mary w roli naukowca, który sam próbuje uratować Ziemię, Ryan Gosling.
0: Jest zatem w czym wybierać. Dziękujemy ci pięknie. Polecamy też fakty w RMF FM, te kolejne już o 13.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Dzień dobry, Bogdan Zalewski przed mikrofonem w studiu RMF 24 na Kopcy Kościuszki w Krakowie. To ja mam zaszczyt i przyjemność towarzyszyć wam w wolnych lub pracowitych chwilach w domu czy w biurze, w samochodzie czy w plenerze, na placu budowy czy na placu zabaw. A już za chwilę porozmawiamy o pracy, Polacy.

0: No, sytuacja jest zmienna, ale my próbujemy łapać tę sytuację, te zmiany w lot. Jeszcze kilka lat temu mówiło się, że pracy w Polsce nie brakuje. A dzisiaj? No dzisiaj coraz częściej słyszymy o zwolnieniach grupowych, szczególnie w dużych miastach, na przykład w Krakowie. Jednocześnie młodzi ludzie się skarżą, że nie mogą zdobyć pierwszego doświadczenia. Osoby po 50 mówią o dyskryminacji ze względu na wiek. Słynny ageism. Komu tak naprawdę jest dziś trudniej znaleźć zatrudnienie? Młodym, rozpoczynającym karierę czy doświadczonym pracownikom 50+. To dzisiaj będziemy sprawdzać w Radiu RMF24 w ramach naszego cyklu Twoje zdanie. W takim, no, można powiedzieć, zagłębiu biurowym przy ulicy Lublańskiej w Krakowie jest nasz wóz satelitarny. Łączymy się z naszym reporterem RMF FM Maciejem Sołtysem. Witamy, Maćku, serdecznie.
1: Witam z deszczowego Krakowa.
0: No właśnie. No, z deszczu po rynne. Ciekawe, czy tak jest na rynku pracy. Zacznijmy od początku. Co teraz dzieje się na rynku?
1: No właśnie, na przykładzie Krakowa, który jest pewną bazą dla takich międzynarodowych korporacji, można powiedzieć, że rynek pracy trochę mocniej się zmienia, ale to nie jest nowe zjawisko, tak podkreśla Magdalena Żuchowicz z Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
2: Jak popatrzymy sobie tak czysto statystycznie, to do końca czerwca tego roku, czyli w pierwszym półroczu, pracodawcy pod kątem zwolnień grupowych zgłosili nam ponad 2050 osób przewidzianych do zwolnienia. Przewidzianych, to jest bardzo ważne słowo w tym całym zbitku, dlatego że to nie są osoby, które na pewno stracą pracę, to są osoby, które być może stracą zatrudnienie. Jak popatrzymy sobie pod kątem zeszłego roku, to jest trochę optymistyczny sygnał, bo mimo tego, że tych zwolnień nie jest zapowiedzianych mało, to w zeszłym roku o tej porze mieliśmy ponad 3200 miejsc zagrożonych utratą pracy. W związku z tym ten trend delikatnie wyhamowuje. Oczywiście musimy popatrzeć na to w perspektywie całego roku, więc to drugie półrocze pokaże nam tak naprawdę pewnie, w którym miejscu jesteśmy. Natomiast wydaje mi się, że Kraków jest na tyle zróżnicowany, oferuje tak wiele miejsc pracy w różnych branżach, w różnych sektorach, że to, że mówimy o zmianie w jednym sektorze gospodarki, to nie oznacza załamanie całego krakowskiego rynku.
1: Jakie to branże teraz objęte są tymi zwolnieniami grupowymi?
2: No tutaj Ameryki nie odkryjemy. Najbardziej taką branżą, która najwięcej zgłasza w Krakowie, jest branża nowoczesnych usług dla biznesu. To jest taki numer jeden już od jakiegoś czasu. Ale mamy też branżę produkcyjną, mamy rachunkowość i księgowość, czasami nawet edukację.
1: No i dodam jeszcze, że na szczęście jest tak, że tych zwolnień grupowych zgłoszonych mamy około 2000 miejsc pracy, ale tak realnie w pierwszym półroczu 2026 roku tych osób, które straciły pracę tutaj w Krakowie, było około 1600.
0: No to jest ważne rozróżnienie, prawda?
1: Tak.
0: Coś jest na papierze i coś jest realnie. A komu teraz tak realnie trudniej znaleźć pracę? Tym młodym osobom, powiedzmy do 25 roku życia, czy może doświadczonym pracownikom właśnie 50+, po 50?
1: No tutaj według urzędników trzeba trochę uspokoić nastroje, bo tak jak mówiłeś, dużo się mówi o tym, że młodzi pracownicy narzekają, że nie mogą zdobyć pierwszego doświadczenia, a ci starsi, że są dyskryminowani ze względu na wiek. Według urzędników obie te grupy są w dość specyficznej sytuacji, no i zmagają się ze swoimi problemami na rynku pracy. I chodzi tutaj o odmienne oczekiwania, tak tłumaczy Jacek Solarz z Grodzkiego Urzędu Pracy.
3: 50-latek, który troszeczkę wyrósł w zupełnie innej rzeczywistości, on ma trochę inne oczekiwania wobec pracy. Bym powiedział, nawet te oczekiwania są dużo niższe niż stawiają ludzie młodzi. Oni już są wychowywani w takiej i żyją w takiej terminologii godzenia życia rodzinnego z zawodowym i zwracają również uwagę na to, czy to życie prywatne również będzie zaopiekowane poprzez tą pracę, więc to jest też inny system podejścia do na przykład nie tyle samego szukania, to też kierowania takimi ludźmi. Oni mają zupełnie inne podejście, natomiast no, jednym i drugim nie jest łatwo, no bo mają różne oczekiwania i powiedziałbym może w ten sposób, że tym młodszym jest trudniej z tych oczekiwań zejść. Tym bardziej, że wielu z nich jeszcze ma takie zaplecze w postaci na przykład rodziców, którzy ich tam niekoniecznie zawsze cisną do tego, że idź już na swoje swoje, idź do pracy, zacznij zarabiać. No w przypadku 50-latków, no to z kolei oni mają ten atut, że są bardziej dyspozycyjni, choćby z tego względu, no bo tam już jest ta część rodziny taka najmłodsza, bym powiedział, w jakiś sposób, jeśli jest zaopiekowana, i to też jest taka różnica. Także nie da się tego tak idealnie porównać, że tym jest łatwiej i tym jest trudniej.
1: No a ja dzisiaj jestem właśnie w takim dużym zagłębiu korporacyjnym w Krakowie. No i tutaj będę pytał, jak to wygląda z perspektywy pracowników, waszej perspektywy, perspektywy słuchaczy.
0: No właśnie, ciekawe, czy młodzi będą mówili, nie ma jak u mamy.
1: Dokładnie tak. Będę to wszystko sprawdzał, ale też zapraszam was do dyskusji, bo czekamy na wasz głos. Możecie pisać maile na adres radio@rmf24.pl albo na przykład SMS-a pod numer 3322.
0: Tak, czekamy. A sprzed biurowców przy Lublańskiej w Krakowie mówił Maciej Sołtys. Bardzo ci dziękuję, Maćku. Będziemy się jeszcze łączyli z Krakowem. No właśnie, jak oceniacie rynek pracy w naszym kraju? Czy faktycznie trudno jest zdobyć w Polsce płatne zajęcie? I czy wiek odgrywa tutaj jakąś rolę? Czekamy intensywnie na wasze głosy.

0: 18 minut po godzinie 12. Teraz w radiu RMF24 kierunek Jedwabne. W Jedwabnem trwają uroczystości w 85. rocznicę mordu na żydowskich mieszkańcach miasta. Według ustaleń śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej dokonali go Polacy z inspiracji Niemców. Modlitwę za zmarłych, kadysz, przy pomniku upamiętniającym ofiary, jak co roku zorganizowała warszawska gmina wyznaniowa żydowska. Na miejscu jest reporter RMF FM. Łączymy się z Jakubem Rybskim. Witam serdecznie, Jakubie.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Jak przebiegają tegoroczne obchody?
1: Tegoroczne obchody przebiegły właściwie już, ponieważ one się przed chwilą dosłownie zakończyły, te oficjalne uroczystości zakończyły się jakieś około 15-20 minut temu. Oficjalni przedstawiciele polskich władz, marszałek Sejmu, marszałkini Senatu, a także przedstawiciel prezydenta Karola Nawrockiego, tutaj również był Wojciech Kolarski. Oficjalni przedstawiciele polskich władz już pojechały, zostali tylko zaproszeni goście, między innymi przedstawiciele gmin żydowskich w Polsce, także historycy zaproszeni tutaj na miejsce, między innymi Żydowskiego Instytutu Historycznego. Te obchody były bardzo dobrze zabezpieczone przez policję, to trzeba podkreślić. Doświadczenie z poprzednich lat, gdzie dochodziło do pewnych prowokacji, awantur, pokazało też, pozwoliło wyciągnąć wnioski, żeby to wydarzenie było bardzo dobrze zabezpieczone.
0: No wiadomo, ale że temat budzi ogromne kontrowersje w Polsce, tak.
1: Temat budzi ogromne kontrowersje i o tym właśnie chciałem powiedzieć, ponieważ tutaj tych uroczystości odbywa się, tutaj są trzy uroczystości, które mają upamiętnić wydarzenia w Jedwabnem. Jedne to są te oficjalne, które upamiętniają pogrom żydowskich mieszkańców miasteczka Jedwabne, do którego doszło w 1941 roku. Tutaj właśnie byli ci oficjalni przedstawiciele polskich władz, a także mniejszości żydowskiej, ale też kilkadziesiąt metrów od tego namiotu, właśnie w którym jest pomnik pomordowanych Żydów, są dwie inne uroczystości. Jedno wydarzenie jest organizowane przez m.in. Wojciecha Sumlińskiego.
0: Tak, autora filmu dokumentalnego Powrót do Jedwabnego, tak.
1: Mhm. Autora filmu dokumentalnego, byłego dziennikarza i też historyka, który tutaj pojawiają się takie hasła jak miejsce pamięci, ziemia nie kłamie, domagamy się ekshumacji i domagamy się prawdy o Jedwabnem. Takie też banery teraz można zobaczyć przed namiotem, w którym się odbywały te oficjalne uroczystości. Ludzie stoją, właściwie można powiedzieć, że jest spokojnie, ponieważ nikt nie krzyczy, nikt się nie awanturuje. Nie ma tutaj żadnych prowokatorów, którzy mieliby zakłócać te oficjalne uroczystości. Również podczas trwania modlitwy żydowskiej, również podczas trwania tych przemówień oficjalnych też tutaj było spokojnie, choć myślę, że też swoje zrobiła pogoda, ponieważ tuż po rozpoczęciu tych uroczystości zaczął padać naprawdę silny deszcz, który sprawił, że właściwie wszyscy musieli schować się pod parasolki lub do samochodów.
0: Oczywiście teraz tego rzęsi z tego deszczu już nie ma, tak?
1: Na miocie. Teraz na szczęście tego deszczu już nie ma. No i jest jeszcze druga uroczystość, która jest organizowana przez Grzegorza Brauna, europosła Konfederacji Korony Polskiej. Tam również są takie hasła jak domagamy się ekshumacji, domagamy się prawdy o Jedwabnem. Czyli te dwa wydarzenia, które de facto negują ustalenia historyków, też ustalenia śledztwa, które wykazało, że w Jedwabnem w 1941 roku doszło do pogromu, doszło do spalenia stodoły, w której zamknięto mieszkańców Polski pochodzenia żydowskiego.
0: No i wiadomo, że Grzegorz Braun jest wyjątkowym radykałem, bo on nawet neguje istnienie komór gazowych w obozach koncentracyjnych, więc to jest
1: Grzegorz
0: bardzo
1: Braun,
0: kontrowersyjna
1: jest
0: postać.
1: Znany tak. z radykalnych poglądów. No tutaj oczywiście pojawiają się różne spekulacje mówiące o tym, że to nie Polacy mordowali Żydów, że przecież podczas badań znaleziono łuski niemieckie. No tylko, że ustalenia śledczych wykazały, że po pierwsze połowa tych łusek pochodziła z czasów I wojny światowej, a druga połowa to były łuski sowieckie, ale też łuski pochodzące z broni, która została skonstruowana w 1942 roku na przykład, czyli już po wydarzeniach w Jedwabnem. Faktem tych ekshumacji, tych takich
0: niedokończono.
1: Masji tutaj niedokończono, dlatego że też to też trzeba przypomnieć o tym, że prawo żydowskie zakazuje ekshumacji. Ono nie dopuszcza do przeprowadzania ekshumacji, ale badania archeologiczne tutaj się odbyły. Archeolodzy wykopali grób, wykopali to miejsce, w którym mieli zginąć Żydzi. I w tym miejscu znaleziono kości, które miały, które wykazywały oznaki spalenia, więc no tutaj też trzeba wziąć na poprawkę wiele tych faktów.
0: W sprawie historia jest skomplikowana, bo też działały Einsatzgruppen, prawda, takie grupy Niemców, które dokonywały tych pacyfikacji, także rzeczywiście ta inspiracja niemiecka była niewątpliwa.
1: Tak, więc tutaj właśnie przed chwilą jeden z panów, który bierze udział w tych uroczystościach, kontruroczystościach, można powiedzieć, do oficjalnych, już zaczął krzyczeć w moim kierunku, że media kłamią, więc robi się nerwowo na pewno, kiedy dziennikarze zaczynają relacjonować to, co się dzieje tutaj na miejscu, chociaż tak jak wspomniałem, żadnych większych prowokacji tutaj nie było i raczej wszystko wskazuje na to, że będzie spokojnie, ponieważ też przedstawiciele gmin żydowskich i polscy politycy już powoli opuszczają to miejsce.
0: Jakub Rybski jest na stanowisku w Jedwabnym. Bardzo dziękujemy, Jakubie.
2: Radio RMF 24.
0: 25 minut po godzinie 12. Już za 5 minut będą nowe fakty RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski już przygotowuje kolejną porcję wiadomości. Będziecie na bieżąco. Wiecie wszystko, co dzieje się na świecie i w naszym kraju. No, dzięki waszej stacji w sieci.

0: 12.30, czas na fakty RMF FM. Arkadiusz Sępień-Miernikowski, bardzo prosimy, Arku, o nowe informacje.
1: Na Wołyniu ruszają kolejne ekshumacje ofiar zbrodni z czasów II wojny światowej. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że od 13 lipca do 7 sierpnia prace będą prowadzone na terenie dawnych wsi Ostrówka i Wola Ostrowiecka. Wezmą w nich udział specjaliści z Ukrainy oraz Polski, w tym pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej i Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W poprzednich etapach badań odnaleziono tam szczątki 674 zamordowanych Polaków. Ekshumacje są prowadzone w ramach współpracy polsko-ukraińskiej dotyczącej upamiętnienia ofiar. Teraz w faktach sport, bo pół godziny temu rozpoczęło się spotkanie Polska-Brazylia w turnieju Ligi Narodów w Osace. Biało-czerwone, przypomnijmy, mają na koncie 7 zwycięstw i 3 porażki. Brazylijki spisują się jeszcze lepiej. Wygrały 8 z 9 spotkań i z dorobkiem 23 punktów należą do ścisłej czołówki tabeli. A na tablicy wyników na razie Polki na szczycie 12-10, a przegrywały już 2-5 na samym początku, więc na razie jest dobrze. W środowym meczu, przypomnijmy, Polki przegrały jednak z Turczynkami 1-3. Wczoraj po tiebreaku ograły jednak Amerykanki i mocno zbliżyły się do tego celu, awansu do turnieju finałowego. W niedzielę jeszcze na zakończenie turnieju w Osace biało-czerwone zmierzą się z ekipą gospodarzy. Lekarze alarmują, rośnie liczba zatruć i przypadków przedawkowania dopalaczy. Te wciąż są dostępne na czarnym rynku, choć ich skład stale się zmienia. Przestępcy modyfikują substancje chemiczne, by omijać obowiązujące przepisy. Do sprzedaży trafiają więc nowe, często bardzo silne i nieprzebadane środki. Ministerstwo Zdrowia regularnie rozszerza listę zakazanych substancji, ale twórcy tzw. projektowanych narkotyków są zwykle o krok przed prawem.
2: Pacjenci po dopalaczach trafiają na SOR. Mamy niestety stałych bywalców, czyli osoby, które regularnie są znajdowane przez służby w różnych częściach miasta. Niestety zdarzają się również osoby młode, a nawet dzieci. Podczas dyżuru weekendowego do naszych lekarzy, pediatrów trafiła dziewczynka 15-letnia, w której krwi wykryto aż 5 różnych substancji odurzających. Dowiedzieliśmy się, że nie był to pierwszy raz.
1: Mówi Paweł Trzciński, rzecznik prasowy Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. I to także nie jedyny przypadek, bo z raportów wynika, że podopalacze sięgają nawet 12-latkowie. Mimo obowiązujących limitów przyjęć na kierunki lekarskie, stają się one coraz popularniejsze. Kierunek lekarski okazał się najbardziej obleganym podczas tegorocznej rekrutacji na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. O jedno miejsce ubiegają się tam ponad 22 osoby. To więcej niż na psychologii, gdzie na miejsce przypada 21 kandydatów. Łącznie na studia na UAM-ie zgłosiło się ponad 21 tysięcy osób, a wyniki postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie zostaną ogłoszone 20 lipca.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: 10 lipca, piątek.

0: Kto ma teraz łatwiej na rynku pracy? Młody człowiek tuż po studiach, czy doświadczony specjalista po 50? O to właśnie dzisiaj pytamy w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Wracamy do Krakowa, a konkretnie na ulicę Lublańską. Tam w zagłębiu biurowców jest nasz wóz satelitarny. Ponownie na linii reporter RMF FM Maciej Sołtys.
1: Witam.
0: Witamy Macieju. To co mówią pracujący w tym miejscu ludzie? Ciężko zdobyć pierwsze doświadczenie? Jest dyskryminacja po 50?
1: Oni przede wszystkim, i tak i nie, może tak zacznę. Przede wszystkim mówią o tym, że cały rynek pracy mocno się zmienił. Uciążliwa jest według nich rekrutacja, no a pracodawcy rzeczywiście zaczęli zwracać uwagę na wiek.
2: Coraz bardziej to widzę, kiedy jesteś na nowo po uczelni, to łatwiej się przyzwyczaić do tego. I właśnie zmienił się trend trochę, bo... Większość znajomych mi mówi, że ciężej znaleźć. Wiele miesięcy siedzą bez pracy.
1: A w jakiej branży pracuje?
2: W IT.
1: W IT, no dobra. To IT ostatnio przeżywa z jednej strony renesans związany ze sztuczną inteligencją.
2: Tak.
1: A z drugiej strony część tych usług IT jest przenoszonych na przykład do Indii. Jak to jest u was w firmie? Czy rzeczywiście widać ten odpływ korporacji na przykład z Krakowa?
2: Tak, przechodzimy mocny proces adaptacji. Częściowo to wina AI, oczywiście. I właśnie też znam wiele takich sytuacji, że po prostu całe oddziały się zamykali.
3: Myślę, że to wszystko zależy, w jakim czasie szukamy pracy i jaką ofertę się wstrzelimy. Też zauważyłam, że pracownicy robią duże castingi. Moja koleżanka obecnie teraz szuka pracy. Co prawda nie wpada w żadną z tych grup wiekowych, ale okres rekrutacyjny potrafi trwać do 3 miesięcy i rozpoczyna się spotkaniem tak zwanym checking the vibe, na którym tak naprawdę nie wiadomo nic, a trochę marnujemy swój czas.
4: Okay. Jednak moi znajomi, no to ja mam 30 lat akurat i jeśli w tym wieku szukają pracy, wydaje mi się, że nie jest to bardzo trudne, ale teraz też nie jest łatwe, bo rynek też nie jest łatwy z tego, co mówią. No ja w obecnej firmie pracuję 3 lata, więc w tym momencie nie mogę się wypowiedzieć, jak jest na rynku pracy, ale czy to jest trudne, no to nie. Myślę, że pytanie do kogoś innego.
1: Tak mówili mi pracujący tutaj Ewelina, Kasia i Paweł. Spotkałem też...
0: Słyszymy te głosy, że AI to jest problem, czyli tak, takie AI, tak?
1: Niestety, no niestety. Ale spotkałem też Juliusa z Grecji, który w Krakowie mieszka i pracuje już od wielu lat. No i w jego opinii sytuacja tych młodych pracowników jest coraz gorsza. W Krakowie jest ostatnio coraz trudniej w porównaniu do tego, co było kilka lat temu. Wiele korporacji wyprowadza się stąd na wschód, do Indii czy do innych krajów i tam szukają oszczędności. Tam jest po prostu taniej. Ale idzie to z mojego doświadczenia w parze ze spadającą jakością usług. No i słyszałem, że niektóre firmy chcą tutaj wrócić, a niektóre już wróciły. Mówił mi Julius. No, a co wy o tym myślicie? Cały czas czekamy na wasze wiadomości.
0: Maciej Sołtys, bardzo dziękujemy z tego zagłębia biurowców przy Lublańskiej w Krakowie. Na nasz SMS cały czas otwarty i skrzynka mailowa SMS 3322, mail radio@rmf24.pl. Słyszycie o tych zmianach, prawda? No, następują zmiany na rynku pracy. Wchodzi sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja to coraz bardziej prawdziwy problem. Ale z drugiej strony, no, są zmiany właśnie w takim przyjmowaniu też nowych pracowników, w tym doborze, w tych pierwszych spotkaniach. A jakie wy macie doświadczenia? Napiszcie do nas.

Panie i panowie, słuchacze i słuchaczki Radia RMF24, trzeba dopingować Polki. Spoglądam tutaj na mecz w Osace, w japońskiej Osace. Polskie reprezentantki na razie przegrywają pierwszego seta, przegrały 1-0 jest. No i w drugim jest teraz tiebreak. No, musimy dopingować Polki w meczu z Brazylijkami. A w Radiu RMF24 wracamy teraz na chwilę do Mundialu. Na stadionach w Ameryce Północnej słychać nowy hymn. Nowy hymn argentyńskich kibiców La Cuarta Estrella, czyli czwarta gwiazda. A brzmi tak. Klasyczne rytmy, prawda? Tak brzmi fragment tej piosenki. Piosenki, którą polubili Lionel Messi i jego koledzy z drużyny broniącej tytułu Mistrza Świata. Jak donosi Buenos Aires Times, piosenka zyskała popularność wśród kibiców Argentyny, a następnie została przyjęta z entuzjazmem przez reprezentację po dramatycznym zwycięstwie 3-2 nad Egiptem w Atlancie. Film udostępniony na Instagramie przez argentyńską federację piłkarską pokazuje radosną grupę zawodników, która podskakiwała i śpiewała, celebrując wygraną. La Cuarta Estrella nawiązuje zarówno do Diego Maradony, jak i do roszczeń Argentyny do Falklandów. Pamiętamy tę słynną rozgrywkę argentyńsko-brytyjską. Wyspy stały się przedmiotem wojny z Wielką Brytanią w 1982 roku. Refren brzmi: chcę ponownie zobaczyć was jako koronowanych mistrzów. Czy tak się stanie? No, zobaczymy. Mecz ze Szwajcarią o miejsce w półfinalu w nocy z niedzieli na poniedziałek. Dokładnie jak tutaj spoglądam, właściwie to już nad ranem, początek o 3:00. No, dla wytrwałych, dla nocnych marków.

0: Polskie siatkarki przegrały niestety trzeciego seta. Jest 2-1 dla Brazylijek w meczu w Osace, ale dopingujemy nasze panie dalej. Bogdan Zalewski, ogromne dzięki. To były dla mnie bardzo przyjemne i pożyteczne chwile. Dziękuję, że byliście ze mną przez ostatnie 4 godziny i przez ostatnie 2 tygodnie w Radiu RMF24. Przede mną nie tylko wolny weekend, ale 3 tygodnie urlopu. Bardzo się cieszę z jednej strony, no ale z drugiej strony na pewno będę tęsknił za spotkaniami z wami. Bądźcie zdrowi. Wszystkiego dobrego w te wakacje. Za kilka chwil przywita się z wami Kuba Śliwiński, ale wcześniej czas na fakty RMF FM. Prezentuje Ewa Kwaśne, 14.
1: Na początek właśnie Warszawa i atak mężczyzny uzbrojonego w niebezpieczne narzędzia na funkcjonariusza Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Lekarze apelują o przywrócenie onkologii dziecięcej do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Jeżeli podróżujecie samochodem 62 na Mazowszu, to mamy informacje o utrudnieniach po wypadku. W faktach będzie też Sir Anthony Hopkins, który debiutuje muzycznie w wieku 88 lat. Mężczyzna uzbrojony w 2 kastety i maczetę zaatakował w Warszawie policjanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Później, kiedy mundurowi chcieli go zatrzymać, ranił kolejnych 2 funkcjonariuszy. Agresywny 29-latek został zatrzymany. Z tymi informacjami nasza reporterka w stolicy, Magdalena Greinert.
2: Dzień dobry.
1: Magdo, co ustaliłaś?
2: Do ataku doszło przed CBZC przy ulicy Wąwozowej, kiedy funkcjonariusz szedł na służbę. Mężczyzna uzbrojony w kastet uderzył go w okolice głowy i uciekł. Policjanci zobaczyli tego mężczyznę przy stacji metra Kabaty. Tam interweniowali wobec niego. Kiedy próbowali go zatrzymać, agresywny 29-latek ich zaatakował.
3: Jeden z policjantów został uderzony kastetem w nogę, w wyniku czego doznał poważniejszego urazu i został przewieziony do szpitala.
2: Mówi starsza aspirant Monika Przestrzelska z CBZC. Pozostali dwaj policjanci mają niegroźne obrażenia. Przy agresorze znaleziono 2 kastety i maczetę. Jak nieoficjalnie ustaliłam, mężczyzna nie szukał konkretnej osoby, ale zależało mu na zaatakowaniu policjanta zajmującego się cyberprzestępczością. Mówił, że jest przez

0: choćby prześladowany i podsłuchiwany. Teraz policjanci na komendzie prowadzą z nim czynności.
1: O przywrócenie onkologii dziecięcej do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach zaapelowali lekarze, którzy pracowali na tym oddziale i po jego likwidacji nie przeszli do ośrodka w Zabrzu. Jak informowaliśmy w Faktach, skutek jest taki, że w Zabrzu zabrakło osób z doświadczeniem w leczeniu dzieci z guzami ośrodkowego układu nerwowego. Pacjenci są kierowani do szpitali poza regionem. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek zajmuje się tym tematem.
2: Dzień dobry.
1: Aniu, zespół onkologów wydał oświadczenie.
2: Tak, specjaliści podkreślają w nim, że to nie lekarze opuścili pacjentów, tylko pacjenci zostali przeniesieni do nowego ośrodka mimo zgłaszanych przez zespół zastrzeżeń dotyczących organizacji i bezpieczeństwa opieki nad chorymi. Chodzi m.in. o brak szybkiego dostępu do wielu specjalistów i konieczność długich dojazdów dzieci na konsultacje. W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka pacjenci mieli to zapewnione na miejscu. Grupa onkologów zaznacza, że decyzja o niepodjęciu pracy w Zabrzu nie była związana z wynagrodzeniami i sprawami administracyjnymi. W oświadczeniu jest też właśnie apel o przywrócenie oddziału onkologii do Katowic.
1: Wypadek na Krajowej 62 pomiędzy Wyszkowem a Łochowem na Mazowszu. W pobliżu miejscowości Gwizdały zderzyły się auto osobowe i ciężarówka. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Dopiero późnym popołudniem może rozpocząć się akcja podnoszenia części turbiny wiatrowej, która spadła z ciężarówki na A4 na wysokości Rzeszowa. Do tego czasu ruch w kierunku Korczowej będzie odbywał się pasem awaryjnym. Wieczorem, gdy na trasie będzie mniej samochodów, turbina zostanie przetransportowana. Wtedy prawdopodobnie autostrada A4 zostanie na chwilę zablokowana.
3: Reporterzy RMF FM. Najbliżej faktów.
1: Mieszkańcy warszawskiego Żoliborza zbierają podpisy pod petycją, która ma zatrzymać wycinkę około 400 drzew i krzewów w Ptasim Zakątku. Na tym zielonym terenie przy ulicy Ficowskiego powstaje zespół przedszkolno-żłobkowy. Teren budowy został zabezpieczony płotem, ale pracę tymczasowo wstrzymano z powodu gniazdowania na tym terenie chronionych krogulców.
4: Krogulec zatrzymał tą budowę. Oczywiście było to po naszej interwencji, po zgłoszeniu. Mimo tego, że to zgłoszenie było zarówno do władz dzielnicy, jak i do RDOŚ-u, to ten płot zaczęto budować. Ten ptak nadal tu gniazduje, są dwa pisklaki.
5: Ja się przeprowadziłam tutaj na to osiedle z uwagi na zieleń. To jest w ogóle po prostu perełka w Warszawie, że to jest tak blisko centrum.
6: W Śródmieściu jest na odwrót, tam się odbetonowuje przestrzeń i sadzi zieleń, a u nas na odwrót, tak, tutaj, a to jest to samo miasto.
1: Usłyszeliśmy od mieszkańców Żoliborza. Stanowisko władz dzielnicy przedstawimy jeszcze dzisiaj w Faktach. Późny debiutant, ale za to jaki. Słynny brytyjski aktor Sir Anthony Hopkins wydał swoją pierwszą płytę. Odtwórca wielu wybitnych ról filmowych ma 88 lat.
7: Sir Anthony posiada nie tylko talent aktorski, znakomicie komponuje i gra na fortepianie. Dziś premierę ma singiel, a za tydzień ukaże się cała płyta. Jest ona zbiorem utworów zainspirowanych walijskim pochodzeniem aktora, który kojarzy się kinomanom bardziej z rolą Hannibala Lectera w Milczeniu Owiec niż z komponowaniem muzyki klasycznej. Wydany dziś utwór nosi tytuł Bracken Road i został napisany przez Hopkinsa w 1963 roku, gdy ten dopiero zaczynał swoją karierę aktorską. Dwukrotny laureat Oscara jest dziś jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy światowego kina.
1: O czym donosił korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Trmorgan. A w kolejnych faktach opowiemy o zaskakującym efekcie. Zdaniem naukowców podobno najlepiej śpimy, gdy noce są najkrótsze. Zapraszam na Fakty o 15.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Popołudniowy program Radia RMF 24. Kuba Śliwiński, dzień dobry. Jestem z wami do godziny 18 i jak zawsze mam dla was najnowsze informacje z kraju i ze świata. W tej godzinie sprawdzimy m.in. czy udało się schwytać pumę, która grasuje w województwie zachodniopomorskim. Będzie także o meczu polskich siatkarek z Brazylią. Ale zaczniemy od podsumowania dzisiejszego wydania cyklu Twoje zdanie. To już za chwilę w Radiu RMF 24. Z nami jesteście na bieżąco. Zaczynamy!

0: Młodość czy doświadczenie? Kto ma dziś większe szanse na rynku pracy? Absolwent stawiający pierwsze kroki w zawodzie czy specjalista z wieloletnim stażem po 50? O tym rozmawialiśmy dzisiaj w naszym cyklu Twoje zdanie w radiu RMF24. A razem z nami ponownie reporter RMF FM Maciej Sołtys, który badał
1: wszystko
0: ten temat. No właśnie, Maćku, rozmawiałeś z ekspertami rynku pracy, ale też tak, z pracownikami chociażby korporacji. Zatem podsumujmy, co wiemy.
1: Po pierwsze, nie do końca da się powiedzieć, kto teraz ma trudniej na rynku pracy. Czy właśnie młody pracownik tuż po studiach, czy ktoś po 50. Ci starsi imponują pracodawcom większą dostępnością czasową i dużą chęcią rozwoju. Ci młodsi z kolei mają przewagę nad swoimi starszymi kolegami w zakresie obsługi nowych technologii, a korporacje bardziej przychylnie patrzą na niedoświadczonych pracowników, których mogą same ukształtować. Po drugie, rynek pracy ciągle się zmienia, tak mówią eksperci. Podkreślają, że wiele firm co prawda przenosi swoje usługi, na przykład dla biznesu na wschód, do Indii czy na Filipiny, bo tam jest taniej, ale to nie oznacza odpływu korporacji z takich miast jak chociażby Kraków. Tu pojawiają się teraz inne działy korporacyjne oferujące bardziej specjalistyczne usługi. Kazimierz Sedlak z jednej z najstarszych firm HR-owych podkreśla, że rynek pracy nie znosi próżni.
2: Znowu prognozujemy, nikt nie przewidzi z nas dokładnie. No na pewno już widać, a deweloperzy moim zdaniem mają dużo lepszą taką techniczną wiedzę statystyczną, że jednak część tych centrów usług, tych biurowców przekształca się w lokale mieszkaniowe. I dla mnie to jest sygnał, że być może nastąpi jakaś taka zmiana na rynku pracy. Ale pamiętajmy również, że nigdy nie ma nigdzie próżni, że jedne zawody giną, pojawiają się drugie. Nie wiem, dla mnie fascynujące jest taka przechodzenie handlu na handel, że tak powiem, internetowy i wzrost liczby kurierów, prawda? Są to ciekawe zawód, bo to nagle taka statystycznie jest taki gwałtowny wzrost.
3: No tak, firma bez siedziby, ale z wielkim magazynem.
2: Wielkim magazynem. I to pokazuje, że życie nie znosi pustki, gdzieś tam zapełniamy. To, co jest istotne, to bycie elastycznym, taka gotowość do zmiany stanowiska, gotowość do zmiany w ogóle zawodu, taka otwartość na świat i no, gotowość do akceptowania tego, co się dzieje wokół nas. Nie buntowanie się, tak jak się śmieję, zawsze daję przykład górników, że to jest zawód, który no, taka polska tradycja jest, że górnicy byli i muszą być. Nie muszą być. No, są zawody, które wyginęły.
1: No i niezmiennie, jak dodają eksperci, w cenie wciąż w przyszłości będą inżynierowie czy lekarze, ale podobnie jest z zawodami, które świadczą usługi, na przykład hydraulicy, fryzjerzy, budowlańcy.
0: Maćku, zanim o podsumowaniach jeszcze, to pytanie, coś cię zaskoczyło przy okazji dzisiejszego wydania cyklu Twoje zdanie?
1: Tak, zaskoczyło mnie to, że większość ludzi, z którymi rozmawiałem, narzekała na proces rekrutacji, zwłaszcza do korporacji, gdzie te procesy są bardzo wydłużone, że trwają po kilka miesięcy i te pierwsze spotkania nie dają absolutnie żadnej zwrotnej, tak? Czyli idziemy na spotkanie, z którego nic nie wynika i to mnie bardzo zaskoczyło.
0: Maciej Sołtys zbierał dzisiaj dla Was komentarze w cyklu Twoje zdanie w radiu RMF24. Maćku, bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: A Was oczywiście zachęcamy do proponowania kolejnych tematów do naszego cotygodniowego cyklu. Adres mailowy pozostaje bez zmian: radio@rmf24.pl. Do dyspozycji oddajemy Wam także nasz telefon 12 2 12 oraz SMS 3322. Liczy się Wasze zdanie w radiu RMF24.

0: Radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Nadal trwają poszukiwania pumy w województwie zachodniopomorskim. Zwierzę widziane było kilkukrotnie przez mieszkańców w miejscowości Karsinka oraz myśliwych. A na miejscu jest nasza reporterka Anna Pałamar. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Aniu, jak wyglądają te poszukiwania?
1: Służby cały czas przeczesują teren przy pomocy dronów z termowizją. W lesie rozstawiono też fotopułapki. Dziś rano podczas zebrania sztabu kryzysowego podjęta została decyzja o rozszerzeniu obszaru poszukiwań o nadleśnictwo Bobolice. Ostatni raz puma widziana była ponad dobę temu w okolicach Karsinki. Jest więc prawdopodobne, że przemieściła się.
0: Aniu, co na to mieszkańcy tych terenów? Jest niepokój?
1: Oj tak, zdecydowanie. Mieszkańcy, z którymi tu rozmawiałam, mówili, że boją się wchodzić do lasów. No i na razie odpuszczą sobie spacery, a także zbieranie jagód i grzybów.
2: Nie wiadomo, czy nawet ona tutaj gdzieś po Polanowie w krzakach nie gania, nie? Za tym jedzeniem. Ale skąd to mogło wyjść? No niebezpieczne. No ja się jeszcze z takim czymś nie spotkałam. Strach, żeby iść do lasu.
3: Była widziana, tak. Mhm. Była. Gdzieś tam kamery ją zarejestrowały. No jednak to prawda z tą pumą. No ja do lasu nie pójdę, bo wiadomo, że będzie strach.
4: Czyli jest jakiś taki strach, niepokój, bo to no, tu
3: jest,
4: niedaleko.
3: Jest, bo to jest młoda puma, nie wiadomo, czy to z jakiejś hodowli, czy co. Wielka nie wiadomo. Dzikie zwierzę będzie unikać ludzi, ale jak będzie głodna, to będzie atakować.
5: Tam na tych wioskach jest duży strach. Oni się boją chodzić na grzyby i w ogóle. Dużo osób nie chodzi, bo się boją. Nie wiedzą, gdzie jest tak naprawdę.
4: Na razie cichosza, zobaczymy jak złapią. No
6: jak właśnie. Uda się w ogóle złapać
5: ją,
6: nie?
5: Miejmy nadzieję, że tu nie przyjdzie do Polanowa.
6: Ale czy ona się nie boi, że tak pod ogrodzenia podchodzi do ludzi, że taka oswojona, nie? Tam leśniczy strzały oddawał i co, nawet uciekła kawałek i wróciła z powrotem i stała się patrzała, nie?
4: To jest taki trochę niepokój.
6: Jest. Yes. Strach nawet do lasu iść na spacer czy coś, nie? To nie wiadomo, no podejdzie taki malutki kotek.
5: Zaatakują tyłu i będzie.
1: Przypomnę, że o tej porze roku spacerowiczów i zbieraczy różnych leśnych dóbr jest w lasach bardzo wielu. To są tereny atrakcyjne turystycznie, w okolicy są jeziora. Władze gminy Polanów cały czas są w kontakcie z wojewodą i służbami leśnymi, a także policją. No i jest apel, żeby do końca weekendu do lasów tutaj nie wchodzić. Zostały zwieszane specjalne plakaty ostrzegawcze, mówiła mi Dorota Buczkowska-Szarbierz, sekretarz gminy Polanów.
7: Burmistrz zarekomendował i poprosił nadleśniczego Manowa o ograniczenie wstępu do lasu przez najbliższy weekend, ze względu na to, że pogoda może być ładna i będzie dużo turystów i grzybiarzy, więc chcielibyśmy tutaj jakby wyeliminować zagrożenie takie bezpośrednie dla ludzi przebywających w lasach i przy zbiornikach ewentualnie wodnych.
1: Na jakim obszarze?
7: Na obszarze to jest sołectwo Korsinko, sołectwo Rekowo.
0: Aniu, co stanie się z pumą, gdy zostanie złapana?
1: Ustalono już, że puma trafi wtedy do ogrodu zoologicznego w Poznaniu.
0: Zatem miejmy nadzieję, że ta historia będzie miała swój szczęśliwy finał. Anna Pałamar dla radia RMF24. Bardzo dziękujemy, Aniu. Do tej sprawy oczywiście będziemy wracali, a tymczasem za 6 minut najnowsze fakty w radiu RMF24. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: 14.30 na zegarach, czas na fakty. Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Pierwszy prąd z polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power popłynął już do krajowej sieci. Energia została odebrana przez nową stację elektroenergetyczną Choczewo na Pomorzu. Premier Donald Tusk na konferencji otwarcia podkreślił, że taka inwestycja wzmacnia bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski. Farma, przypomnijmy, ma mieć 76 turbin o łącznej mocy 1,2 gigawata i jest pierwszą tego typu instalacją na polskim Bałtyku. Awaryjne lądowanie samolotu Ryanaira w Grecji. Maszyna lecąca z Salonik do Niemiec zawróciła krótko po starcie po pęknięciu jednej z szyb w kabinie. Jeden z pasażerów został ranny i trafił do szpitala. Jak mówił jeden ze świadków zdarzenia greckiej telewizji ERT, tu cytat, głowa i ramiona poszkodowanego wystawały przez rozbite okno. Pozostałym pasażerom jednak udało się go przyciągnąć do środka kabiny. Opole zachęca przyszłych studentów do nauki na swoich uczelniach. Najlepsi będą mogli mieszkać w akademikach za darmo. Miasto chce rocznie przeznaczyć 5 milionów złotych na zakwaterowanie przez cały rok akademicki dla najlepszych studentów.
2: Żeby studenci, którzy przyjadą do Opola, mogli taniej zamieszkać w akademikach. Taki jest pomysł. Miasto przekaże około 5 milionów złotych w dotacji rocznej. Chodzi nam o to, żeby to były dopłaty trafiające do uczelni, do tych publicznych miejsc w akademikach, nie do prywatnych kwater. I żeby to były pieniądze, które rzeczywiście będą wspierać przyciąganie młodych do studiowania w Opolu.
1: Mówi prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. Jak przekonuje rektor Uniwersytetu Opolskiego, profesor Jacek Lipok, to nie koniec prac nad programem.
3: Pracujemy cały czas nad rozwiązaniami, które pozwolą na przykład na to, by laureaci, finaliści olimpiad przedmiotowych, już absolwenci szkół średnich, mogli w ramach programu pilotażowego mieszkać przez cały rok akademicki za darmo w akademikach obu naszych uczelni. Więc to jest, myślę, niezwykle cenna inicjatywa i o ile wiem, pierwsza i jedyna taka w Polsce. To jest coś, co Opole jako miasto akademickie niesie i niesie obydwie polskie uczelnie publiczne.
1: W sierpniu na sesji radni muszą jeszcze zatwierdzić poprawkę w budżecie. To będzie historyczny czeski finał Wimbledonu. Jutro na londyńskiej trawie po raz pierwszy zmierzą się właśnie dwie Czeszki. O tytuł zagrają Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Obie po raz pierwszy w karierze wystąpią w finale tego turnieju. Faworytką jest bardziej doświadczona 29-letnia Muchowa, która w 2023 roku przegrała w finale French Open z Igą Świątek. 21-letnia Noskowa może natomiast zostać najmłodszą triumfatorką Wimbledonu od czasu Petry Kwitowej w 2011 roku. Niezależnie jednak od wyniku, po raz trzeci w ostatnich 4 latach to czeska tenisistka wygra londyński turniej. To już wszystko ode mnie na dziś. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A u nas jeszcze szybki meldunek z siatkarskich parkietów. Polskie siatkarki przegrały 1-3 z Brazylią. Więcej o meczu już za moment w radiu RMF 24. Zostańcie z nami.

0: Radiu RMF24 przenosimy się do Osaki, gdzie w turnieju Ligi Narodów polskie siatkarki stoczyły zacięty bój z reprezentacją Brazylii. Panie walczyły dzielnie, ale ostatecznie przegrały. 1-3. A razem z nami jest Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry.
1: Tak jest, witam.
0: No to Wojtku, opowiadaj, jak ten mecz wyglądał.
1: No zaczął się nie najlepiej dla biało-czerwonych, bo ta pierwsza partia przegrana 20-25. W kolejnej Polki zdecydowanie poprawiły przyjęcie, no i to przyniosło duży efekt, bo tego seta wygrały 25-23. No i lepiej wyglądały też w ataku, jakby wypracowały sobie sposób na omijanie bądź takie sytuacje, w których można było przechytrzyć blok Brazylijek. No, kolejne dwa sety to niezwykle zacięta gra, w której Polki wyglądały naprawdę dobrze do pewnego momentu, tak bym powiedział, bo w każdym z tych setów w ważnych momentach wychodziły na prowadzenie, ale potem końcówki należały już do Brazylii. Gdzieś przytrafiał się jakiś drobny błąd w grze biało-czerwonych, no i on decydował o tym, że traciły przewagę, no a potem jakby czasem traciły koncentrację, a Brazylijki, no to jednak zespół bardzo dobry, który takie nawet czasem drobne potknięcia wykorzystuje. W czwartym secie, przegranym na przewagi 26-28, Polki były na prowadzeniu jeszcze przy stanie 18-17. Potem gra była właściwie gdzieś punkt za punkt. To Brazylijki raz wyszły na prowadzenie tym jednym punktem, to Polki wyrównywały. No ale w tej końcówce chyba takie doświadczenie i cwaniactwo Brazylijek gdzieś w tej decydującej piłce tak naprawdę wyszło i one dzięki temu wygrywają to spotkanie 3-1. Bilans naszej reprezentacji w Lidze Narodów to na dziś 4 porażki i 7 zwycięstw.
0: Czyli całkiem nieźle. No i pytanie, Wojtku, czy ta przegrana oznacza, że Polki nie mają już szans na grę w turnieju finałowym Ligi Narodów?
1: Nie, spokojnie. Tutaj 9 drużyn awansuje do turnieju finałowego Ligi Narodów i na spokojnie Polki jeszcze mają wszystko w swoich rękach. Sytuacja może nie jest najbardziej komfortowa, bo zajmujemy aktualnie 7 miejsce w tej tabeli. Przed nami Japonki, które jeszcze mają mecz do rozegrania. Mają 2 mecze do rozegrania, a Polki mają ten mecz do rozegrania 1, dlatego że jutro mają dzień wolnego, a w niedzielę te decydujące starcie właśnie z Japonkami, więc dla biało-czerwonych to będzie bardzo ważny mecz, który trzeba po prostu wygrać. Zadanie trudne, bo Japonki to zespół niewygodny, lubiący grać szybką siatkówkę, dobrze broniący, no ale Polki na pewno stać na to zwycięstwo. Ja takie mam wrażenie, że nikt się nie spodziewał, że tegoroczna Liga Narodów będzie tak zacięta i tak wyrównana, bo prawda jest taka, że taki bilans, jaki mają Polki, a właściwie taki bilans, jak miały do tej pory, czyli 7 zwycięstw, 3 porażki, to już często dawał gwarancję awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów. A w tym roku jeszcze nie. Trzeba walczyć do tego ostatniego spotkania, ale myślę sobie, że Polki są na dobrej drodze, żeby do tego turnieju finałowego Ligi Narodów awansować. Za plecami biało-czerwonych reprezentantki Holandii i Chin i one też swoje mecze Holenderki będą grały jeszcze dziś z Niemkami, no a Chinki z reprezentacją Dominikany zmierzą się jutro. Więc trzeba obserwować rywali, ale patrzeć przede wszystkim na swoją grę, bo ten niedzielny mecz z Japonkami będzie niezwykle ważny.
0: Trzeba walczyć, poziom rośnie. Spotkanie niedzielne z Japonią, Wojtku, o której godzinie?
1: Już tutaj sobie sprawdzam. To będzie też o tyle niewygodne, 12:20. To będzie też o tyle niewygodne spotkanie, że gramy z reprezentacją, która jest gospodarzem tego turnieju, bo pamiętajmy, że ten turniej Ligi Narodów rozgrywany jest w Osace, a Japonia siatkówkę kocha, więc na pewno będzie komplet na trybunach, który będzie wspierał mocno swoje zawodniczki, ale myślę sobie, że mamy na tyle doświadczony zespół, już też utytułowany, który jednak od kilku sezonów regularnie staje na podium Ligi Narodów, więc Polki powinny tutaj sobie dać radę. Oczywiście to jest sport, nigdy ręki sobie uciąć dać nie można.
0: Oby te ściany nie pomogły za bardzo Japonkom. Wojciech Marczyk był razem z nami w Radiu RMF24. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Radio RMF24.

0: Dzisiaj w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 rozmawialiśmy z Wami o rynku pracy. O swoich doświadczeniach napisała do nas pani Ania. W ostatnich miesiącach zauważam zjawisko, którego wcześniej nie byłam świadoma, a mianowicie dyskryminację ze względu na wiek. Ze sporym doświadczeniem menedżerskim w realizacji interdyscyplinarnych projektów dla sektora szeroko pojętej kultury, sztuki i biznesu, od pół roku nie mogę znaleźć pracy na umowę o pracę czy zlecenia na B2B. Systemy rekrutacyjne ATS na portalach rekrutacyjnych dyskryminują osoby z ponad 20-letnim stażem pracy. Wysyłam dopracowane aplikacje. Cisza, brak odpowiedzi, ignorancja. Pisze do nas pani Ania i dodaje, że mimo presji, by pracować jak najdłużej, nie przechodzić na emeryturę, pracodawcy bardzo niechętnie zatrudniają 50-latków. Z różnych powodów. Tymczasem na rynku pracy są teraz aż 4 pokolenia i ogromna rozpiętość wiekowa. Pani Ania zwraca też uwagę na bardzo długi proces rekrutacji, który trwa nawet od 3 do 6 miesięcy. Pani Aniu, bardzo dziękujemy za ten sygnał i obiecujemy, że do tematu rynku pracy będziemy wracali.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: I coraz bliżej godzina 15, zatem my także zmierzamy do faktów RMF FM. Ma je dla Was Ewa Kwaśny.
1: Niestety tragiczny wypadek na Krajowej Dziesiątce na Mazowszu. Nie żyje jedna osoba. Trzy osoby ucierpiały na jedenastce w Zachodniopomorskim. Liczę na otrzeźwienie. Premier Donald Tusk stanowczo apeluje do władz Ukrainy. Polskie siatkarki wciąż niepewne awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów przegrały z Brazylią 1-3. Czy nos wyleczy kolano? Posłuchajcie o innowacyjnej operacji przeprowadzonej w szpitalu Żeromskiego w Krakowie. Jedna osoba zginęła w wypadku na drodze krajowej nr 10 na Mazowszu w miejscowości Dzierżorznia. Osobówka zderzyła się z ciężarówką, droga jest zablokowana. Trzy osoby zostały ranne w zderzeniu osobówki z motocyklem na krajowej 11 w Zachodniopomorskim. Trasa na odcinku Lotyń-Miękowo jest zablokowana. Przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej premier Donald Tusk apeluje do Ukraińców.
2: Pamiętajcie, ta wielka wspólnota europejska, ona jest oparta na prawdzie. I prawda jest absolutnie niezbędnym fundamentem pojednania. I dlatego liczę na otrzeźwienie po tamtej stronie, ale liczę także na wszystkich tu w Polsce, że powściągną te przesadne emocje.
1: Jak informowaliśmy w faktach, Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej poinformował dzisiaj, że będą kolejne ekshumacje polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. W najbliższy poniedziałek na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka rozpoczną się prace ekshumacyjne oraz późniejszy ponowny pochówek szczątków pomordowanych. Tu RMF FM, słuchacie faktów. Czwarta porażka polskich siatkarek w Lidze Narodów. Biało-czerwone po zaciętym meczu przegrały z reprezentacją Brazylii 1-3. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM teraz w faktach.
3: Tak jest, dzień dobry.
1: Witaj Wojtku. Wynik nie wskazuje, że było to takie zacięte spotkanie, ale Polki w ostatnim secie faktycznie walczyły do końca.
3: Tak, czwarty set, który mógł dać tiebreaka i przedłużyć szansę na zwycięstwo, był grany na przewagi przez jego większą część. Biało-czerwone były na prowadzeniu, jednak w końcówce Brazylii i po drobnych błędach naszych reprezentantek doprowadziły do wyrównania. Ostatecznie po sytuacyjnej piłce Brazylijki tego czwartego setu

0: Ta wygrały 28-26, a w całym meczu, jak wspomniałaś, zwyciężyły 3-1. Jutro przed Polkami dzień przerwy w turnieju w Osace, no a w niedzielę ostatni mecz fazy zasadniczej Ligi Narodów z gospodyniami tego turnieju, Japonkami. On zadecyduje, czy nasza reprezentacja awansuje do turnieju finałowego, a przypomnę, że w ostatnich 3 edycjach Ligi Narodów nasze reprezentantki zdobywały brązowe medale.
1: Fakty ze świata medycyny.
2: Co wspólnego ma chrząstka w nosie z chrząstką w kolanie? Okazuje się, że ta pierwsza może leczyć drugą. Lekarze ze Szpitala Specjalistycznego imienia Żeromskiego w Krakowie prowadzą innowacyjne badania kliniczne. Cel to poprawa sprawności i komfortu życia osób z przewlekłym bólem kolana, a w przyszłości ma to być alternatywa dla endoprotezy. Dziś przeprowadzono jedną z takich operacji, mówi RMF FM chirurg ortopeda dr Paweł Skowronek.
3: Jest to dosyć zaskakujące, że przeszczepiamy chrząstkę z przegrody nosowej do kolana do momentu, dopóki nie spojrzy się na biologię. Ma podobne pochodzenie embriologiczne. Z tą różnicą, że chrząstka z przegrody nosowej znacznie lepiej się namnaża.
4: Pacjent, który dzisiaj ma operację, miał już pobraną chrząstkę z nosa i ta chrząstka była hodowana?
3: Dokładnie. Ta chrząstka była pobrana 4 tygodnie temu i dzisiaj otrzymujemy pełnowartościowy przeszczep.
2: Usłyszała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba od doktora Pawła Skowronka, chirurga ortopedy. O tym międzynarodowym projekcie naukowym przeczytacie na rmf24.pl w sekcji Twoje zdrowie. Najkrótsze noce sprzyjają dobremu wysypianiu się.
5: Przy czym nie tak istotne jest to, że jest krótko ciemno, ale że długo jest jasno.
2: Doniesienia naukowców z Uniwersytetu w Manchesterze przynosi Grzegorz Jasiński. Dzień dobry. Grzegorzu, jak to jest, że światło pomaga nam spać?
5: Dobrze wiadomo, że światło odgrywa istotną rolę w regulacji rytmu dobowego, wpływając na to, kiedy czujemy się senni, a kiedy pełni energii. Badania prowadzone przez kilka tygodni z udziałem 89 osób wykazały, że osoby spędzające więcej czasu w jasnym świetle dziennym zasypiały wcześniej i budziły się wcześniej niż te, które przybywały w ciemniejszych pomieszczeniach. Co więcej, regularność ekspozycji na światło, brak gwałtownych zmian między jasnością a ciemnością w ciągu tygodnia sprzyjają zdrowszemu rytmowi snu.
2: A jak to wykorzystać?
5: No nawet niewielkie zmiany w codziennych nawykach, takie jak spacer w ciągu dnia czy praca bliżej okna, mogą przynieść wymierne korzyści dla naszego zdrowia i samopoczucia.
2: Grzegorz napisał jeszcze dla mnie taką puentę. Proszę, Grzesiu, przeczytaj.
5: Spieszmy się cieszyć światłem, bo dni powoli stają się coraz krótsze.
2: Właśnie. Z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 16:00.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Piątkowe popołudnie z radiem RMF 24. Mam nadzieję, że cały czas jesteście razem z nami. Już za chwilę Bruksela. Sprawdzimy m.in., czy Belgia żyje dzisiejszym ćwierćfinałem z Hiszpanią. Wrócimy także do tematu, o którym słyszeliście w faktach, czyli do innowacyjnej operacji w Szpitalu Żeromskiego w Krakowie. To i jeszcze więcej w popołudniowym programie radia RMF 24. Kuba Śliwiński, bądźcie blisko. Gramy dalej.

0: Radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Komisja Europejska za tydzień przedstawi największą od lat reformę unijnego systemu handlu emisjami ETS. To właśnie od niego zależy, ile za emisję CO2 płacą elektrownie i zakłady przemysłowe. Im wyższe są te koszty, tym większa presja na ceny prądu, ogrzewania i produkcji. Dlatego Polska od miesięcy walczy o złagodzenie części unijnych przepisów. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM, projekt zmierza w kierunku, o który od miesięcy zabiegała Polska. Katarzyna Szmańska-Borginią jest razem z nami. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Powiedz, co jest pozytywnego dla Polski w tym projekcie rewizji ETS?
1: No, wydaje się, że ten projekt jest przez cały czas jest jeszcze dopracowywany i te ostatnie liczby, takie już konkrety, dopiero powstaną na takim najwyższym szczeblu politycznym w Komisji Europejskiej na początku przyszłego tygodnia. Na razie to są takie pierwsze przecieki. Wiadomo, że w ogóle ta reforma ma ogromne znaczenie, tak jak mówiłeś, dla Polski, bo nasza energetyka opiera się w dużej mierze na węglu i nasze zakłady należą do tych najbardziej energochłonnych, a więc im wyższe koszty systemu ETS, im więcej trzeba płacić za te zezwolenia na emitowanie CO2, no tym większa jest, tym wyższe są ceny energii i produkcji dla zakładów przemysłowych. I teraz z tych pierwszych przecieków wynika, że komisja chce zmniejszać, wolniej zmniejszać liczbę tych uprawnień, bo one mają docelowo w ogóle być zlikwidowane, a tutaj właśnie nie jest to wolniejsze zmniejszanie tych uprawnień, a więc będzie ich więcej, a więc nie będą one tak drogie. Następnie będzie też można dłużej utrzymać darmowe pozwolenia i w sumie te dodatkowe darmowe pozwolenia mają nawet wynieść 6 miliardów euro z tych pierwszych przecieków wynika i skorzystać mają przede wszystkim właśnie huty, cementownie, przemysł chemiczny i nawozowy. Ma być także utrzymany fundusz modernizacyjny. To jest fundusz, do którego wpływają te pieniądze z ETS-u i trzeba powiedzieć, że Polska jest największym beneficjentem tego funduszu. Polska finansuje właśnie modernizację energetyki, inwestycje w OZE właśnie z tego funduszu i Polska postulowała, była inicjatorką takiego listu 12 krajów, postulowała, żeby ten fundusz utrzymać także po 2030 roku i takie utrzymanie tego funduszu ma znaleźć się w tej propozycji Komisji Europejskiej. Są również takie pozytywne wiadomości dotyczące wskaźników, od których jakby liczy się, naliczane są te darmowe pozwolenia dla przemysłu. Te wskaźniki będą również korzystne dla Polski. Polska już to wcześniej wywalczyła, że będzie można je dostosowywać w ramach nie całej takiej ogólnej reformy, co by długo trwało, tylko takich pojedynczych aktów prawnych. Więc to są takie wstępne, pozytywne rozwiązania.
0: Ale pojawia się także pytanie, co będzie trudne w tych negocjacjach?
1: Trudności, i po pierwsze jeszcze będą, tak jak mówiłam, dotyczące samych tych liczb. Zobaczymy, co komisja zaproponuje ostatecznie. Na razie mówimy o takim kierunku, ale trudne będą same negocjacje. Już jak komisja przedstawi ten projekt 17 lipca, to negocjacje przełożą się na negocjacje między krajami członkowskimi. I już 7 krajów, między innymi Hiszpania, Dania czy Szwecja, wystosowały dosłownie kilka dni temu list do Komisji Europejskiej, w której już zanim jeszcze ten projekt się ukazał, częściowo nawet krytykują Komisję Europejską za tą próbę złagodzenia, wychodzenia jakby naprzeciw tym krajom takim jak Polska. Uważają, że ten system ETS, który jest, działa dobrze, powinien on zostać zachowany, a nawet powinien być zaostrzony. One uważają, te kraje po prostu, że to właśnie ten system ETS jakby wymusza innowacje, nowoczesne technologie i to właśnie ten system wzmacnia konkurencyjność europejskiej gospodarki. To są kraje, które już mają zielone fabryki i już wcześniej zainwestowały w to właśnie w tą mniejszą emisyjność i teraz no, nie chcą, żeby w trakcie gry zmieniać reguły. No, po przeciwnej stronie jest właśnie Polska, która uważa, że koszty ETS osłabiają przemysł i podnoszą cenę energii, dlatego trzeba go łagodzić. I tutaj będzie walka między tymi krajami, bo po tym, jak komisja przedstawi ten projekt, właśnie musi dojść do uzgodnień między krajami członkowskimi i parlamentem. To na pewno będzie trwało kilka miesięcy.
0: Sprawy poważne mamy za sobą, no to teraz przejdźmy do tematów przyziemnych. Kasiu, Belgia żyje dziś meczem. Wieczorem Czerwone Diabły zmierzą się z Hiszpanią w ćwierćfinale Mundialu. Powiedz, czy tę piłkarską gorączkę widać, czuć na ulicach belgijskich miast?
1: Tak, wydaje się, że właśnie przeszłam się tutaj choćby w Leuven na Grote Markt. Już jest szykowana strefa kibica, telebimy są rozstawione. Rozmawiałam z właścicielami kawiarni, którzy już szykują krzesła, nie wiem, tam myją szklanki, przygotowują wszystko i mówią, że będzie no, bardzo, bardzo dużo kibiców. Wszyscy rzeczywiście tutaj no, szykują się na ten wielki, wielki moment. Są przekonani, że Belgia wygra. Na pewno jeżeli wygra, to będzie się lało piwo, belgijskie piwo z strumieniami.
0: Kasiu, wiem, że piłka nożna jest ci bardzo bliska, zatem pytanie, jaki wynik dzisiaj? No i pytanie także, czy plakaty Romelu Lukaku, czy też Kevina De Bruyne, no wiszą nad twoim łóżkiem?
1: No nie, zupełnie... Nie wstrzeliłeś się kompletnie, nie znam się na piłce nożnej, ale rzeczywiście no, kibicowałam Belgom ze Stanami Zjednoczonymi, ale to raczej ze względów bardziej politycznych i tego, co zrobił Trump, ale to oczywiście będę kibicować również Belgom w tym meczu.
0: Katarzyna Szymańska-Borginiąs, prosto z Brukseli dla Radia RMF24. Kasiu, pozdrawiamy i dziękujemy.

0: Radiu RMF24. Nadal sprawy międzynarodowe. Były premier Węgier Viktor Orbán prawdopodobnie odwiedzi Polskę dopiero we wrześniu, a nie w najbliższy weekend, jak wcześniej donosiły media, poinformował rzecznik Fideszu Bertolon Hovosi. Przyznał, że trwają ustalenia dotyczące tej wizyty. Najbliższe publiczne wystąpienie Viktora Orbána zostało zaplanowane na 25 lipca w rumuńskim Siedmiogrodzie, gdzie co roku odbywają się zjazdy zwolenników Fideszu. I to właśnie tam, w 2014 roku, Viktor Orbán wygłosił jedno ze swoich najbardziej znanych przemówień o odejściu od demokracji liberalnej. Węgierskie media podkreślają, że tegoroczne przemówienie będzie równie ważne, ponieważ jest to pierwsze przemówienie w roli lidera opozycji po 16 latach sprawowania rządów.
1: Tu Radio RMF24.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Piątkowe popołudnie z radiem RMF 24 i kolejne informacje dotyczące zdrowia. Ale tym razem nie mówimy o reformach, o zmianach, ale o innowacyjnych rozwiązaniach. Czy chrząstka z nosa wyleczy chrząstkę w kolanie? Pacjenci z przewlekłym bólem, po urazach i ze stanami zwyrodnieniowymi mają szansę na ulgę. Szpital specjalistyczny imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie uczestniczy w międzynarodowym projekcie badawczym, w ramach którego dziś wykonano przeszczep nowej tkanki wyhodowanej na bazie chrząstki z nosa.
1: Co ma wspólnego chrząstka w nosie z chrząstką w kolanie?
2: To jest zaskakujące do momentu, dopóki nie spojrzy się na biologię. Ma podobne pochodzenie embriologiczne. Z tą różnicą, że chrząstka z przegrody nosowej znacznie lepiej się namnaża w porównaniu do chrząstki zestawu kolanowego. Pobieramy relatywnie mały fragment chrząstki przegrody nosowej, około 1 cm2, z którego uzyskujemy przeszczep mniej więcej wielkości 16 cm. Cały proces wygląda w ten sposób, że my pobieramy tą chrząstkę, wysyłamy do laboratorium. Proces namnażania trwa około 4 tygodni. Następnie ona jest badana histopatologicznie, czy jest to, można powiedzieć, żywa i pełnowartościowa tkanka. No i jest odsyłana z powrotem do nas, do szpitala, gdzie już wszczepiamy to pacjentowi w miejsce uszkodzonej chrząstki. Na razie to nasze badanie dotyczy chrząstki stawu rzepkowo-udowego.
1: Czyli pacjent, który dzisiaj ma operację, miał już pobraną chrząstkę z nosa i ta chrząstka była hodowana?
2: Dokładnie, ta chrząstka była pobrana 4 tygodnie temu z przegrody nosowej i dzisiaj otrzymujemy pełnowartościowy przeszczep.
0: Mówi chirurg ortopeda dr Paweł Skowronek, z którym rozmawiała Kamila Konturek-Zięba. Po operacji pacjent przez 2 lata będzie pod opieką lekarzy i w rękach fizjoterapeutów. Specjaliści liczą na to, że w przyszłości będzie w ten sposób można leczyć też inne stawy.
3: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: radiu RMF24. Tylko najświeższe informacje. Za kilkanaście minut powinna rozpocząć się operacja podnoszenia części turbiny wiatrowej, która spadła na jezdnię na autostradzie A4 w kierunku Korczowej w miejscowości Terliczka na Podkarpaciu. Obecnie zablokowane są dwa pasy ruchu i łącznica zjazdowa na drogę S19 w kierunku Lublina. Kierowcy mogą korzystać tylko z pasa awaryjnego.
1: Na czas podnoszenia tej turbiny będziemy wstrzymywać ruch. Jeżeli to potrwa dłużej, oczywiście będziemy o tym informować i ten ruch będzie wtedy wspólnie z policją zostaną wyznaczone objazdy na węźle Rzeszów Północ. Jeżeli ten ruch, jeżeli sama operacja podnoszenia maszyny potrwa kilkanaście minut, to oczywiście tylko na kilkanaście minut ten ruch będzie wstrzymany. Kierowców prosimy o stosowanie się do komunikatów policji, służb utrzymaniowych, zwracanie uwagi na oznakowanie i na osoby kierujące ruchem.
0: Powiedział radiu RMF24 Bartosz Wysocki z Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Turbina po podniesieniu z jezdni zostanie umieszczona na lawecie i przetransportowana w nocy, gdy ruch jest mniejszy. Radio.

0: Ogłoszenie, reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Reklama.
2: I świat.
3: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Bogdan Zalewski w każdą niedzielę po 9 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.
3: Za chwilę fakty w radiu RMF 24.

0: Coraz bliżej godzina 16. Pora na fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
1: Zapraszam. Będzie kolejna reakcja Polski w sprawie blokady komorniczej w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. W tle miliardy złotych kary za nieodebrane szczepionki od firmy Pfizer. Nowe fakty uzyskał reporter RMF FM. Stacjonarne, całodobowe hospicjum dla nieuleczalnie chorych dzieci powstaje w Tychach na Śląsku.
2: Hospicjum będzie nazywać się Tu się tuli.
1: Belgia żyje meczem o półfinał mundialu. Czerwone Diabły zmierzą się z Hiszpanią. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaskarży decyzję o zajęciu jej wierzytelności przez organizację Eurocontrol, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o blokadę komorniczą nałożoną jako karę za to, że Polska nie odebrała szczepionek od firmy Pfizer. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej odpowiada za bezpieczeństwo operacji lotniczych. Z nowymi informacjami nasz reporter Michał Dobrowicz. Witamy.
3: Dzień dobry.
1: Michale, kiedy agencja złoży zażalenie?
3: Prawdopodobnie po weekendzie, tak wynika z moich ustaleń. To zażalenie musi wpłynąć do belgijskiego sądu, który wydał wyrok w tej sprawie. Chodzi o ponad 6 miliardów złotych za nieodebrane szczepionki przeciwko koronawirusowi. Mimo tych trudności, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej cały czas pracuje i w środku sezonu wakacyjnego teraz wszystkie samoloty są i będą nadzorowane. Są też zabezpieczone pieniądze dla agencji na kolejne tygodnie i miesiące. To potwierdził też dzisiaj premier Donald Tusk.
4: Rozmawiam z ministrem finansów i my oczywiście nie zostawimy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej bez pomocy, także nie będzie problemu, jeśli chodzi o funkcjonowanie PAŻP-u, ale problem tego sporu prawnego z Pfizerem pozostaje.
3: I dlatego nasz kraj przygotowuje teraz apelację od wyroku w sprawie szczepionek. Termin na złożenie tego dokumentu minie za dokładnie 4 tygodnie, 8 sierpnia.
1: Stacjonarne, całodobowe hospicjum dla nieuleczalnie chorych dzieci powstaje w Tychach na Śląsku. Buduje je Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo, która ma 16-letnie doświadczenie w opiece nad chorymi maluchami. Prowadzi już dziecięce hospicjum domowe i Centrum Opieki Dziennej. Budowa nowej placówki niedawno się rozpoczęła.
2: Tego typu placówek dla dzieci jest tylko 9 w Polsce, więc wiemy, że jest bardzo duża potrzeba. Dlatego właśnie powstał pomysł stworzenia placówki, która będzie obejmować opieką dzieci nieuleczalnie chore. Będzie to hospicjum stacjonarne dla dzieci, wentylacja mechaniczna oraz opieka wytchnieniowa. Hospicjum będzie nazywać się Tu się tuli i myślę, że to wszystko mówi, jaki jest nasz cel i mam nadzieję, że uda nam się właśnie taką tulącą przestrzeń dla ciężko chorych dzieci zorganizować.
1: Powiedziała nam Natasza Godlewska, prezes zarządu Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo. Kiedy zakończy się budowa nowej placówki, zależy od środków, które uda się zebrać. Więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl.
5: To dzieje się w Twoim regionie.
1: Plakaty ostrzegawcze i zakaz wejścia do lasu w rejonie Polanowa w Zachodniopomorskiem. To z powodu pumy, której wciąż nie udało się złapać. Na miejscu jest reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, kiedy pumę widziano ostatnio?
6: Od tego czasu minęła już ponad doba. Wczoraj około godziny 13 puma widziana była w rejonie miejscowości Karsinka. Zwierzę mogło się przemieścić, dlatego służby zwiększyły obszar poszukiwań. Będziemy działać do skutku, podkreśla Dorota Buczkowska-Szarbierz, sekretarz gminy Polanów.
7: Cały czas akcja będzie trwała. Będziemy intensyfikować nasze działania. Poprosimy może inne instytucje o wsparcie. Mamy już uzgodnione, że po ewentualnym sukcesie, czyli odłowieniu drapieżnika, zostanie on zadysponowany do ZOO w Poznaniu.
6: Trudny obszar do poszukiwań. Lasy w tym rejonie są gęste i liściaste. Akcję utrudnia też pogoda. Jest ciepło i słonecznie, a to oznacza, że skanowanie terenu dronami z termowizją na niewiele się zdaje. Z Polanowa, Anna Pałamar.
1: A teraz emocje sportowe. Belgia powalczy dziś o awans do półfinału.

0: Finału Mundialu Czerwone Diabły zmierzą się z Hiszpanią. W Brukseli, Antwerpii czy Gandawie stanęły wielkie telebimy, a miejskie place zamienią się wieczorem w ogromne strefy kibica. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szmańska-Borginą. Kasiu, jak wyglądają przygotowania do tego meczu?
1: Belgijskie kawiarnie i puby przygotowują się na prawdziwe oblężenie przed wieczornym ćwierćfinałem. Muszę umyć mnóstwo szklanek i dopilnować, żeby wszystko było gotowe przed wieczorem. Chcę jak najlepiej przygotować lokal, żeby kolejna zmiana mogła od razu obsługiwać gości i nie traciła czasu na przygotowania. Mówi mi studentka pracująca w jednym z barów w Leuven. A czego się spodziewasz wieczorem? Wielu ludzi, bo już teraz, gdy gra Belgia, lokal jest pełny, a dziś dodatkowo trwa festiwal Belle Leuvenissen, więc spodziewamy się jeszcze większego ruchu. Doping zapowiada się więc ogromny. Belgowie wierzą, że ich drużyna jest w stanie wyeliminować Hiszpanię.
0: A początek tego spotkania o 21:00. Wcześniej, bo już o 17:00 w RMF FM kolejne fakty. Zapraszam.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Piątkowe popołudnie z radiem RMF24. Giganci rocka wrócili z nową płytą. The Rolling Stones i materiał Foreign Tongues, 25. płyta w dorobku Stonesów, o której już za chwilę porozmawiamy w naszym popołudniowym programie. Razem z nami będzie kulturoznawca, dziennikarz muzyczny, dr Stanisław Trzciński. Kuba Śliwiński, radio RMF24. Bądźcie z nami, gramy dalej!

0: Radio RMF 24 i mocne muzyczne otwarcie godziny w postaci grupy Three Doors Down. A już teraz porozmawiamy o innej legendzie rocka. Grupa The Rolling Stones wraca z nową płytą i nowymi piosenkami. Album Foreign Tongues, 25. płyta w dorobku tego zespołu, trafiła dziś na rynek. A razem z nami w Radiu RMF 24 jest dr Stanisław Trzciński, kulturoznawca, promotor koncertowy i dziennikarz muzyczny związany z Uniwersytetem SWPS i STX Music Solutions. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo miło mi. Dzień dobry, witam wszystkich i pana redaktora.
0: Panie doktorze, czekał pan na nową płytę Stonesów, no bo to zawsze jest wielkie wydarzenie, nie tylko muzyczne, ale także i myślę dla całej popkultury.
1: To prawda. Ja się bardzo cieszę właśnie na dzisiejszy odsłuch. Ja akurat jej słuchałam w drodze do Rotterdamu na North Sea Jazz Festival, na który właśnie przybyłem. I słuchałem w drodze na lotnisku, w samolocie słuchałem. Słuchałem również w pociągu do Rotterdamu. No naprawdę jestem pod bardzo dużym wrażeniem. To już nie tylko jako zjawisko, ale po prostu jako stary, dobry Rolling Stones.
0: No to proszę opowiadać właśnie o tych wrażeniach, no bo pan także wybrał tę, można powiedzieć, drogę z dawnych czasów, gdzie słuchaliśmy muzyki właśnie i w pociągu, i pod osłoną nocy, i w dzień, no żeby także dogłębnie poznać, można powiedzieć, ten materiał.
1: To prawda. Ja jestem jeszcze z tej generacji, która słucha albumami, czyli płytami, a nie tylko singlami i rzeczywiście dla mnie całość była dosyć istotna. Na samym początku, co prawda, usłyszałem dwa utwory, które promowały tę płytę, jeden bardziej oficjalnie, drugi mniej oficjalnie, ale rzeczywiście muszę powiedzieć, jestem pod bardzo dużym wrażeniem i zgadzam się z większością krytyków, którzy uznają, że to jest naprawdę no, taki fajny renesans tego zespołu, to znaczy jest, no, mówi się o tym, że ten zespół gdzieś tam w jakimś sensie w bardzo interesujący sposób ewoluuje wręcz przez ostatnie albumy. To jest drugi album bez Charlie'ego Wattsa. 3 lata temu naprawdę był dobrze przyjęty i nagradzany Grammy Hackney Diamonds, ale muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba ten dzisiejszy odsłuch. 14 utworów, super, nie tylko In The Stars, singiel, ale właśnie cała 14 jest bardzo interesująca. Mam też swoje nawet ulubione utwory. To, co mi się wydaje i to, co też tutaj muszę się zgodzić z innymi obserwatorami, że taka tematyka tekstów jest nieco bardziej dojrzała niż kiedyś, co jest naturalne, że pojawiają się te jakieś refleksje o przemijaniu, o relacjach, o współczesnej polityce czy kondycji świata. No wiadomo, że tak. Natomiast to, co jest bardzo istotne, że to jest wszystko bez utraty bardzo charakterystycznego dla Stonesów poczucia humoru. I to w tej warstwie tekstowej. Natomiast dla mnie bardzo interesujące było to, jestem bardzo pod wielkim wrażeniem produkcji muzycznej, bo to nie dość, że takie bardzo typowo Stonesowe brzmienie, ale również trzeba powiedzieć, że Andrew Watt, który jest producentem ponownie, producentem i ten jego wpływ jest bardzo doceniany przez członków The Rolling Stones, gdy oni to porównują do Jimmy'ego Millera z przełomu 60-tych, 70-tych lat, tego Andrew Watta. No rzeczywiście to jest naprawdę bardzo ciekawa produkcja. Ja zwracam uwagę na imponującą listę gości i to w takim charakterze naprawdę merytorycznym, nie featuringowym, nie na zasadzie, żeby było, że duet, że ktoś tam, nie wiem, śpiewa z nimi, tylko właśnie głównie instrumentalni goście, tak jak choćby Robert Smith na gitarze wiodącej w jednym z utworów.
0: Dokładnie tak, zespoł The Cure. Pozwoli pan, panie doktorze, że przerwę. Oczywiście już za chwilę przejdziemy do tej bogatej liczby gości, ale zastanówmy się być może nad tym, w czym tkwi sekret długowieczności zespołu The Rolling Stones. No ta 25. płyta ukazuje się, można powiedzieć, 62 lata po debiucie zespołu. Zmieniają się mody, zmieniają się trendy. Publiczność także się zmienia, a jednak panowie w dalszym ciągu, mówiąc kolokwialnie, dają radę. No te nagrania są świeże, te nagrania są ożywcze, tak jak pan powiedział. Gdzie tkwi sekret?
1: Ja myślę, że sekret tkwi w takim autentycznym zaangażowaniu. W tym, że oni po prostu kochają to, co robią. No oczywiście sekretem jest energia, humor. To, że jest tak zaskakująco wysoka forma, no jaki tego może być sekret poza wielką pasją, poza tym, że oni są po prostu perfekcjonistami, poza tym, że są bardzo zaangażowani, no to nie wiem. Ale ewidentnie przeżywają późny renesans twórczy i to się potwierdza, szczególnie, że nie jest to że właśnie to jest pewien proces, że to nie jest tylko ta płyta, tylko też poprzednia. Rzeczywiście ewidentnie ta wysoka forma jest bardzo poruszająca i bardzo fajna. Co też ciekawe, ja na przykład ja byłem wielkim fanem Rolling Stonesów i jak był świat podzielony na Beatlesów, Rolling Stonesów, ja byłem po stronie Rolling Stonesów w latach powiedzmy 80., tak to nazwijmy, no bo wtedy byłem nastolatkiem. Ja byłem bardziej Rolling Stones i pamiętam w 1990 roku Steel Wheels, słynny koncert w Pradze czeskiej. To jeszcze była Czechosłowacja właściwie w pewnym sensie, ale w każdym razie na stadionie Strachow, słynny wyjazd całych dwóch pociągów Polaków na ten koncert. I ja już jestem zupełnie innym człowiekiem. Ja już w ogóle jakby mam inny kontakt z muzyką, a jednak wielką przyjemność, wielką radość, wielką satysfakcję mi ten zespół sprawił ostatnią płytą.
0: No i powiedzmy o tym i miejmy nadzieję, że rzeczywiście tym kluczem do sukcesu jest ta niezmienna pasja i tego się trzymamy. Wspominał pan o gościach. Tak jak mówiliśmy, jest to między innymi Robert Smith ze znakomitej załogi The Cure, jest Sir Paul McCartney, no ale ta lista gości jest zdecydowanie dłuższa. Kto na panu zrobił największe wrażenie?
1: Znaczy, warto też naszym słuchaczom wspomnieć, że pojawia się utwór, w którym Charlie Watts gra na perkusji. To jest istotne, bo to jest nagranie Hit Me in the Head. Tam się pojawia ten, można powiedzieć, ostatni studyjny zarejestrowany utwór w wykonaniu zmarłego Charlie'ego Wattsa. To też jest bardzo ważny element. Natomiast poza McCartneyem i Robertem Smithem, przy czym Robert Smith jest aż w dwóch utworach. W Divine Intervention ma gitarę prowadzącą, natomiast w Never Wanna Lose You syntezatory i chórki przygotował. To trzeba powiedzieć, że tak, Steve Winewood w In The Stars, no i perkusista Red Hot Chili Peppers, Chad Smith w Beautiful Delilah, gdzie również zresztą występuje na dzwonku perkusyjnym Bruno Mars. No to są takie smaczki, Ja zresztą nie wiem, co do featuringów, to musiałbym dostać long play, winner i popatrzeć w kredyty dokładne, bo część z tych osób, o których tu mówimy, to są nieoficjalne featuringi. Czyli mówi się, że oni tam zagrali, tak? Nie wszystkie z tych są oficjalne, ale myślę, że wprawny słuchacz i wielki fan Rolling Stonesów znajdzie potwierdzenie tych naszych dzisiejszych informacji.
0: No i będziemy mieli na pewno bardzo dużo czasu, żeby zgłębić się w tę nową płytę Rolling Stonesów. Panie doktorze, na koniec, czy jest szansa na trasę koncertową The Rolling Stones? No bo wiemy, że Keith Richards zmagał się z problemami zdrowotnymi. Co aktualnie wiemy na ten temat?
1: Wiemy na ten temat tylko to, że taki plan jest. To znaczy ewidentnie zespół chciałby ruszyć w taką trasę. Ewidentnie osoby, które biorą udział w promocji tej płyty, czyli przede wszystkim mam na myśli Micka Jaggera i Ronniego Wooda, zapowiadają tę trasę, że chcą ruszyć. No ale musi pozwolić na to zdrowie, logistyka, a zatem jeszcze nie ogłoszono tej trasy. Także prace nad tym trwają i trzymajmy kciuki, żeby ta trasa się jak najbardziej odbyła. I też warto powiedzieć, to Ronnie Wood taką rzecz zdradził, że są już niepublikowane kolejne utwory z tych sesji nagraniowych, więc może jest jednak szansa, że to nie jest ostatnia płyta.
0: Panowie są absolutnie nie do zdarcia. A razem z nami w Radiu RMF24 był dr Stanisław Trzciński, kulturoznawca, promotor koncertowy i dziennikarz muzyczny związany z Uniwersytetem SWPS i STX Music Solutions. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: A w radiu RMF24, wprawdzie nie z tej najnowszej płyty, ale cały czas znakomite The Rolling Stones.

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Pogoda w ostatnich dniach zaskakuje. Nietypowe jak na lato zjawisko w Tatrach. Woda w Morskim Oku jest cieplejsza od powietrza. Ma wprawdzie tylko 10 stopni, ale poza nią jest jeszcze chłodniej, a wczoraj wysoko w górach sypał nawet śnieg. O te anomalie Maciej Pałachicki pytał Tomasza Zająca z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że potoki górskie, stawy są bardzo zimne, tam woda jest chłodna, a dzisiaj woda w Morskim Oku była cieplejsza niż temperatura powietrza.
2: No z racji tego, że jednak ta temperatura powietrza jak na lipiec jest stosunkowo niska. Oczywiście jesteśmy w Tatrach, w górach o charakterze alpejskim. Te opady śniegu mogą się zdarzyć w każdym miesiącu, co mieliśmy wczoraj dowód tego. Chwilowo te temperatury są dosyć niskie, więc woda wychładza się na pewno znacznie wolniej niż powietrze, więc przez te najbliższe dni może taka sytuacja być, natomiast no dalej ta woda jest zimna.
1: No tak, 10 stopni to raczej nie jest ukrop, ale też trzeba pamiętać, że absolutnie nie wolno się w tych stawach kąpać. Niezależnie od tego, czy woda jest cieplejsza od powietrza, czy wręcz przeciwnie, mamy upał i ta woda nas może schłodzić.
2: Biorąc pod uwagę temperatury, to myślę, że teraz nikogo nie zachęca jakby ta woda do kąpieli. No ale to oczywiście masz rację, tutaj niezależnie od temperatury powietrza nie możemy wchodzić do żadnych stawów. Pamiętajmy o tym, że niszczymy zarówno tą roślinność nadbrzeża, schodząc ze znakowanego szlaku turystycznego, zanieczyszczamy również wody. Tutaj mieliśmy badania 2 czy 3 lata temu, że wszystkie detergenty, których używamy, kremy z filtrem, no jakby potem są z nas zmywane i trafiają do tych wód. Tutaj w skrajnym wypadku, no w Morskim Oku, gdzie jest najwięcej, nad którym znajduje się najwięcej ludzi, no pojawiły się takie tłuste plamy, które prawdopodobnie no jakby pochodziły z tych detergentów, z kremów. No jakby to jest skala tego, że jednak ludzie wchodzą nam mimo zakazów do tej wody. Także przypominamy, prosimy, żeby szanować tą przyrodę, no bo przychodzimy po to, żeby się nią cieszyć.
0: Powiedział Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego w rozmowie z Maciejem Pałachickim. W Tatrach pogodowe anomalie, a w Krakowie aura zmienna niczym w kalejdoskopie. Za to w radiu RMF24 niezmiennie mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Bądźcie z nami!

0: Piątkowe popołudnie z radiem RMF24. Jest sztuka, która przekracza granice warsztatowe i gatunkowe. Rozmywa podziały między twórcą i tworzywem, artystą i odbiorcą, gotowym dziełem a procesem jego kreacji. Takie cechy charakteryzują nową wystawę Transgrafia 3,5 w krakowskiej Krikotece, ośrodku dokumentacji sztuki Tadeusza Kantora przy ulicy Nadwiślańskiej. Wernisaż rozpocznie się dzisiaj o godzinie 18. Z organizatorkami ekspozycji, kuratorką wystawy, prezeską Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, Katarzyną Wojtygą oraz Bronką Nowicką, poetką i wykładowczynią w Łódzkiej Szkole Filmowej, rozmawiał dziennikarz RMF FM Bogdan Zalewski.
1: Ta wystawa jest połączeniem dzieł sztuki, czyli obiektu, spotkania z człowiekiem, filmu. Także te wszystkie rzeczy będziemy mogli odnaleźć w przestrzeni.
2: No właśnie, dlatego Tadeusz Kantor jest świetnym tutaj duchem, prawda, takiego przedsięwzięcia. No sam był takim multiartystą, prawda, bo i malarstwo, i reżyseria, twórca wspaniałych spektakli, więc ten dobry duch się tam będzie unosił, prawda, nad tym przedsięwzięciem.
1: Jak najbardziej. Zwłaszcza, że muszę to podkreślić, że audiodeskrypcje do całej wystawy czytają aktorzy związani z Impro KRK i Teatrem imienia Słowackiego. Także to jest kolejny element łączący różne przestrzenie artystyczne.
2: Mhm. Już widzimy taką jedność, taki holistyczny obraz. Dlaczego łączyć takie różne dziedziny i dlaczego z drugiej strony rozmywać te granice?
3: A dlaczego nie łączyć?
2: No właśnie.
3: Kiedy żyjemy w takim świecie, który domaga się połączeń, jest bardzo otwarty na interdyscyplinarność, w tej transgrafii można wysłyszeć trans, czyli przekraczanie granic grafiki tradycyjnie rozumianej, tradycyjnie rozumianego podejścia do sztuki. Ono oczywiście jest na tej wystawie również i jest uszanowane. Natomiast projekt Transgrafia, który istnieje dzięki Kasi Wojtydze od 2018 roku, to jest taka wystawa, która jest na przekraczanie różnych rzeczy w sztuce otwarta. Form wystawienniczych, podejścia do matryc, podejścia czy odejścia od klasycznej grafiki warsztatowej.
2: No właśnie, bo trans kojarzy się z transgresją, prawda? Przekraczaniem pewnych barier, prawda? Ale z drugiej strony, no trans to jest też jakaś euforia, prawda? Jakieś zanurzenie się w przestrzeni, która nas przekracza, prawda? Więc artyści sięgają też do takich bardzo, zauważyłem, wewnętrznych swoich źródeł, często nieuświadamianych.
1: Jak najbardziej. Tutaj na tej wystawie, bo to muszę podkreślić, że to nie jest moja zasługa, tylko całego jury. Patronujemy cały czas tej wystawie i razem z nią się zmieniamy i ją też zmieniamy. I teraz muszę powiedzieć, że mamy 10 projektów artystycznych, 11 artystek, artystów i one bardzo poruszają bardzo zaangażowane społecznie tematy. Bo mamy prace związane z wojną, kryzysem bezdomności, opieką nad osobami z niepełnosprawnościami, czy nawet z uzależnieniem. Jest wiele tematów, które są bardzo aktualne.
2: Czyli to jest z jednej strony taka sztuka, można powiedzieć, społeczna, nastawiona na badanie tych różnych przestrzeni, które no, należą do tego społecznego świata, prawda? Ale z drugiej strony artyści pokazują też swój taki bardzo wewnętrzny proces twórczy. To jest bardzo istotne, że to są dzieła jakby in statu nascendi w momencie powstawania. To jest wszystko też rejestrowane i artyści pokazują nie tylko co tworzą, nie tylko ten efekt, ale także drogę dojścia do tego końcowego, tak, do tego finału.
1: Tak, przede wszystkim zależało nam na tym, żeby zwrócić większą uwagę na to, co zachodzi zanim dzieło powstanie. To, jak głęboko czasem te tematy tkwią w artystach. U niektórych te prace powstają latami, czasem od dzieciństwa.
2: Bo to są często jakieś traumy, prawda, wynikające też z życia rodzinnego.
1: Bywa,
2: prawda?
1: I tak.
0: Wystawa potrwa do 19 lipca i oczywiście na nią gorąco zapraszamy. A całą rozmowę Bogdana Zalewskiego o tej ekspozycji znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl. Było artystycznie, a już za chwilę zrobi się przyziemnie. Mieszkańcy Warszawy walczą o zachowanie ptasiego zakątka. Szczegóły już za chwilę w radiu RMF24.

0: Zgodnie z zapowiedzią w radiu RMF24 teraz o walce mieszkańców Żoliborza Południowego o zachowanie ptasiego zakątka przy ulicy Jerzego Wicowskiego. Gniazduje tam blisko 50 gatunków ptaków, w tym chroniony krogulec. W gnieździe krogulca pojawiły się pisklęta i to spowodowało wstrzymanie budowy zespołu przedszkolno-żłobkowego. Ale część przestrzeni zielonej ma być przekształcona w drogę dojazdową. Mieszkańcy zbierają podpisy pod petycją i chcą zatrzymać te inwestycje. A rozmawiała z nimi nasza reporterka Magdalena Greinert.
1: Ta placówka powstaje na ślepej ulicy, można powiedzieć. Ona jest tylko dojazd, który jeszcze jest niezrobiony, ale nie ma do niej i drugiego wyjazdu, więc pewnie docelowo wiemy, że tu jest droga, która będzie miała udrożnić zakorkowany teren. Mamy obok tutaj ZUS, który też generuje dużą ilość samochodów w godzinach szczytu. No i placówka na 350 dzieci, największa w Warszawie, która jakby spodziewamy się, że w godzinach porannego szczytu, jak i tych godzin między 15 a 16, kiedy odbiera się dzieci z przedszkola czy ze żłobka, to będzie druga taka fala, tak? Więc jakby tutaj to ma być zbawieniem dla mieszkańców, kosztem oczywiście tej zieleni. Ta zieleń, która jest, ona też jest w pasie, można powiedzieć, zaplanowanym drogowym.
2: Ten obiekt żłobkowo-przedszkolny, który miałby tutaj powstać, jak dużą część tej zieleni on by zajął?
1: Znaczy, to jest, cały teren to jest około 7000 metrów kwadratowych. To jest cały teren, to obejmuje on oczywiście budynek plus parking naziemny, czego się już w dzisiejszych czasach nie buduje, czyli kosztem zieleni będziemy budować parking naziemny na 44 samochody plus place zabaw dla dzieci.
3: Ważne jest to, że ten projekt to nie jest projekt sprzed roku czy sprzed dwóch, tylko ten projekt jest sprzed 10, ponad 10 nawet lat, więc on nie jest absolutnie dostosowany do strategii adaptacji Warszawy, do zmian klimatycznych, do budynków, które powinny być dostosowane do aktualnej architektury nawet. To jest po prostu wielki betonowy moloch z naziemnym parkingiem.
1: Tak naprawdę wyborcy poprzedniej władzy, jak i przyszłej, składali podpisy o zaniechanie tej inwestycji, tak?
2: Czy to jest w ogóle jeszcze możliwe, skoro sprawy wydaje się zabrnęły już tak daleko?
1: Tak, no według nas to zawiera uzasadnienie, tak naprawdę jaki sens całej tej inwestycji, pozwala odstąpić od tej inwestycji. Jakby znaleźliśmy narzędzia, wskazaliśmy, zrobiliśmy tą całą robotę, można powiedzieć, za naszych radnych, jak odstąpić od tej inwestycji z jak najmniejszym kosztem, tak? Poniesionym kosztem, więc da się odstąpić także od umowy z wykonawcą, która została już zawarta i są do tego narzędzia, chociażby w postaci zmiany sytuacji jak i protestów mieszkańców.
4: To troszeczkę jest wbrew narracji, że my nie chcemy przedszkola. My nie mamy nic przeciwko przedszkolom, natomiast my pokazujemy, że miejsca są i nie ma potrzeby wycinać namiastkę, powiedzmy, parku, bo najbliższy park dla nas tutaj to jest 25 minut piechotą, Sady Żoliborskie, więc nie mamy innego parku, więc wycinać park po to, żeby postawić budynek, któremu potem będziemy szukać funkcji, bo do tego doszło, że w momencie jak zobaczono protest przed budynkiem Rady Dzielnicy, to na kolanie doszły kolejne funkcje dla budynku. Nagle się okazało, że nie potrzeba 350 miejsc dla dzieci, tylko zmieści się i poradnia, i centrum aktywności lokalnej, więc po co taki moloch? To jest wszystko nieprzemyślane.
1: To jest kosztem wycinki około 400 drzew i krzewów. 190 to wymaga pozwolenia na wycięcie, ale to jest około w sumie 400 drzew i krzewów, więc to jest jakby, no, to też nie znamy oczywiście całej historii, ale to jest jedna z większych wycinek na Żoliborzu na pewno, co najmniej na Żoliborzu, do jakiej może dojść. Oczywiście chcemy, żeby to się nie wydarzyło. Tak.
2: A poza drzewami mamy tutaj też niezwykły gatunek, który jest gatunkiem chronionym i występuje wyłącznie tutaj.
1: Tak, mamy krogulca, który nie gniazduje w zasadzie w Warszawie, jak i jeszcze prawie 50 innych gatunków. Natomiast tak, to krogulec zatrzymał tą budowę, oczywiście było to po naszej interwencji, po zgłoszeniu. Mimo tego, że to zgłoszenie było zarówno do władz dzielnicy, jak i do RDOŚ-u, to ten płot zaczęto budować. Więc można powiedzieć, że burmistrz, mimo zgłoszenia, że jest ściśle chroniony gatunek, który założył gniazdo, rozpoczął budowę tego płotu, poniekąd wiemy, że no, próbując pewnie spłoszyć tego ptaka. Tak. Ten ptak nadal tu gniazduje, są dwa pisklaki, a burmistrz poszedł dalej, wiedząc, że mieszkańcy procedują uchwałę obywatelską.
4: Dzięki temu terenowi to latem, wchodząc na osiedle, mamy od razu 2-3 stopnie mniej. Jest chłodniej, jest ulga, a w tym momencie wejdziemy na patelnię. będzie żar, będzie syf, bo ten pył z trasy będzie, będziemy tym po prostu oddychać. Nic tego nie będzie filtrować.
3: Ja się przeprowadziłam tutaj na to osiedle z uwagi na zieleń i z uwagi na to, że to jakby no są ostatnie takie miejsca niemal, no ja to powtarzam, bo dla mnie to jest w ogóle po prostu perełka w Warszawie, że to jest tak blisko centrum. Jest naprawdę bardzo niewiele takich przestrzeni w Warszawie, więc ja nie wyobrażam sobie, żeby tego miejsca nie było.
0: W mailu przesłanym do naszej redakcji Urząd Dzielnicy Żoliborz informuje, że na całym obszarze Żoliborza Południowego i Artystycznego nie ma żadnej innej wolnej działki miejskiej, na której możliwa byłaby podobna inwestycja. Rzeczniczka dzielnicy Donata Wancel napisała, cytuję: leży nam na sercu zachowanie jak największego obszaru zieleni w tej okolicy. Nie może się to jednak odbyć kosztem realizacji inwestycji. Będziemy obserwowali tę sprawę, a Was oczywiście zachęcamy do informowania o tematach, o których warto powiedzieć głośno. radio@rmf24.pl. Tymczasem za 8 minut najnowsze fakty RMF FM. Zostańcie z nami.

0: Ogłoszenie. Reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Reklama.
2: Z telewizji, że nie jedzie na reprezentację? Na mistrzostwa?
3: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.
3: Za chwilę fakty w radiu RMF 24.

0: Coraz bliżej godzina 17. Pora na fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
1: Wypadek na Krajowej 60 na Mazowszu. 3 osoby zostały ranne, droga jest zablokowana. Utrudnienia na czwórce pod Rzeszowem. Tam przenoszona jest na lawetę turbina wiatrowa, która spadła z ciężarówki. Wysokie fale i czerwone flagi nad Bałtykiem. W Krynicy Morskiej plaże wciąż chronią wały z piasku. Co mówią turyści o takiej pogodzie?
2: Trochę wiecznie, ale fajnie. Szkoda, że czerwona flaga jest.
1: Na zegarze 17. 3 osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 60 na Mazowszu. Na trasie Drobin-Bielsk zderzyły się 2 osobówki. Droga jest zablokowana. Rozpoczęła się akcja podnoszenia na lawetę części turbiny wiatrowej, która w nocy spadła z ciężarówki na A4 na wysokości Rzeszowa. Ruch w kierunku Korczowej odbywa się pasem awaryjnym. Drogowcy nie wykluczają jednak kilkuminutowych wstrzymań ruchu, jeśli sytuacja będzie tego wymagała. Akcja powinna się zakończyć jeszcze dzisiaj. Utrudnienia mogą jednak występować do nocy. Potrzebne są dodatkowe badania, by ustalić przyczynę śmierci 30-latki z Łodzi. Kobieta została zgwałcona w ubiegłym tygodniu przez 63-letniego mężczyznę. Dziś trafił on do aresztu. Fakty w tej sprawie zbiera nasz reporter Michał Radkowski. Michale, dlaczego potrzebne są kolejne badania?
3: No, mimo przeprowadzonej sekcji zwłok nie udało się ustalić bezpośredniej przyczyny śmierci kobiety, stąd decyzja biegłego, który zawnioskował o dodatkowe badania toksykologiczne i histopatologiczne.
4: Ostateczna ekspertyza jest w tym przypadku konieczna dla stwierdzenia, czy istnieje związek pomiędzy obrażeniami a śmiercią pokrzywdzonej.
3: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak. Na wyniki najpewniej trzeba będzie poczekać nawet kilka tygodni. 30-latka przyjechała do mieszkania podejrzanego razem z jego córką, gdy ta wyszła, 63-latek według ustaleń śledczych wykorzystał stan odurzenia 30-latki i ją brutalnie zgwałcił. Następnego dnia pokrzywdzona trafiła do szpitala, tam zmarła. Prokuratura postawiła mężczyźnie zarzut seksualnego wykorzystania 30-latki. Dziś sąd zgodził się na jego 3-miesięczny areszt.
1: Prawie 200 razy interweniowali już dzisiaj strażacy, którzy usuwają skutki burz i silnego wiatru. Najwięcej interwencji jest na Podlasiu, na Warmii i na Mazurach. W tych województwach co najmniej do 18 będą obowiązywać ostrzeżenia synoptyków przed silnym deszczem z burzami. Według prognoz jutro burze mają się przesuwać na południe kraju, w stronę Lubelszczyzny i Podkarpacia. Na plażach w Krynicy Morskiej wciąż stoją usypane przed barami wały z piasku, które miały zatrzymać morze podczas sztormu. Dzięki temu udało się przetrwać i nie popłynąć, mówi jedna z właścicielek sezonowego lokalu. Choć pogoda stopniowo się poprawia, na ponad 100 kąpieliskach nad Bałtykiem wciąż powiewają czerwone flagi z powodu wysokich fal i silnego wiatru.
5: Jest nowe doświadczenie. Następny wyjazd nie będzie dla mnie już żadnym zaskoczeniem.
2: No, trochę wiecznie, ale fajnie. Szkoda, że czerwona flaga jest.
6: Tak naprawdę nie jesteśmy zaskoczeni. Wiadomo, obserwowaliśmy trochę pogodę. Natomiast tak przyjemnie jest pospacerować. Też coś innego. Z reguły jak przyjeżdżamy nad morze, jednak pogoda jest spokojniejsza, jest lepsza, nie ma takich dużych fal. A jednak powietrze i tak dalej, więc warto myślę, że i tak tu przyjechać.
1: Tak mówili wypoczywający nad morzem.
7: Najnowsze odkrycia naukowe w faktach RMF FM.
1: Naukowcy potwierdzają przyczynę największego masowego wymierania w historii Ziemi. Ich doniesienia przejrzał Grzegorz Jasiński.
8: Witam ponownie.
1: Witam, Grzegorzu. Mówimy o wydarzeniach sprzed 250 milionów lat.
8: Tak, z powierzchni Ziemi zniknęło aż 96% gatunków morskich i 70% zwierząt lądowych. Nie było jednak jasne, dlaczego niektóre grupy organizmów przetrwały tę katastrofę, podczas gdy inne całkowicie wyginęły.
1: Katastrofę wywołały wulkany.
8: Tak, a uwolnienie ogromnych ilości gazów cieplarnianych doprowadziło do podniesienia średniej temperatury o 8 do 12 stopni Celsjusza. To z kolei doprowadziło do katastrofalnej

0: Zmian w oceanach, w tym spadku poziomu natlenienia. Naukowcy ze Stanford University pokazali teraz, że kluczowe znaczenie miało tempo metabolizmu. Większość morskich zwierząt prowadziła wtedy osiadły tryb życia i charakteryzowała się powolną przemianą materii. One nie były w stanie sobie poradzić. Dominację przejęły organizmy o szybszym metabolizmie i większej ruchliwości. Małże, ślimaki, ryby, jeżowce, bardziej aktywne, lepiej przystosowane do zmian środowiskowych, zdobyły przewagę.
1: Więcej na ten temat możecie przeczytać na rmf24.pl. Za godzinę w krakowskiej Krikotece rozpocznie się wernisaż wystawy Transgrafie 3,5. To ekspozycja prac artystów połączona ze spotkaniami z twórcami oraz możliwością wglądu w proces powstawania dzieł. Bogdan Zalewski rozmawiał z organizatorkami, poetką i wykładowczynią z Łódzkiej Szkoły Filmowej, Bronką Nowicką, oraz kuratorką wystawy, Katarzyną Wojtygą.
2: Było bardzo wiele osób w to zaangażowanych. Od jurorów, przez artystów, którzy zostali wybrani do tego projektu, potem studenci,
3: ale też makijażystki,
2: makijażystki, wszyscy, potem aktorzy czytający audiodeskrypcje, osoby, które robiły, przygotowywały tę audiodeskrypcję. Wszyscy po kolei wrzucali to, co mieli najlepsze. No i teraz będziemy mieć tego efekt.
4: Choć wchodzimy na wystawie do osobnych boksów, gdzie obcujemy na sposób bardzo intymny i taki, biorę to w cudzysłów, klaustrofobiczny z dziełem, artystką czy artystą, to jednak możemy dokonać już po wyjściu z wystawy pewnej syntezy.
1: Cała rozmowa naszego dziennikarza oraz artykuł o wystawie w Krikotece w Krakowie jest na rmf24.pl. Polecamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Popołudnie z radiem RMF 24. Towarzyszymy Wam w pracy, w drodze i między innymi o problemach na trasie S1 w rejonie Węgierskiej Górki powiemy w tej godzinie. Przed nami także zapowiedź kolejnego ćwierćfinału na piłkarskim mundialu. Kuba Śliwiński, RMF 24. Bądźcie blisko!

0: popołudniowy program Radia RMF 24, w którym wracamy do tematu, jak zmienia się polski sektor turystyczny i co w najbliższych latach będzie atutem Polski. Gościem Marka Teichmana w programie Gospodarczy Tydzień był sekretarz generalny Polskiej Izby Turystyki Paweł Radoliński.
1: Czy pan sądzi, że ten boom inwestycyjny w turystyce mamy za sobą? Czy on jeszcze będzie trwał? A jeżeli będzie trwał, to kto może na nim zarobić? Znaczy, czego szuka branża turystyczna, w co inwestuje potencjalnie?
2: Myślę, że czas dla Polski dopiero nadchodzi i boom inwestycyjny jeszcze przed nami. To znaczy, będziemy wykorzystywali te wszystkie połączenia kolejowe, autostradowe. To już zmniejsza czas dojazdu, czy do naszych najbliższych sąsiadów, do których teraz tak naprawdę w tym roku się kierujemy. Czy to są Niemcy, czy Czesi, czy Słowacy. Tam rzeczywiście wzrost zainteresowania tymi krajami teraz obserwujemy.
1: A i to jest prawda, że oni przyjechali, tak? Znaczy, że
2: Czesi
1: co roku widzę tą informację. Tłumy Czechów jadą na północ.
2: Czesi opanowali polskie morze. Tego u nich brakuje. Jest u nas fajnie. Jedzenie jest bardzo ciekawym zjawiskiem dla nich, bo oni troszkę jedzą tłuściej, tak? Mm-hmm. Czyli jedzą tak, jak my jedliśmy jeszcze tam ze 20 lat temu. I u nich się w ogóle to nie zmienia. U nas się bardzo szybko to zmieniło. Oni to lubią. Im się tam naprawdę to podoba. Podoba się takie polskie, nowa jakość polskiego jedzenia. Ale przede wszystkim w Polsce jest bezpiecznie. I na to zwracają wszystkie kraje uwagę, że Polska jest takim krajem, mimo... Na samym początku, no to wiadomo, sytuacja za wschodnią granicą troszkę blokowała, ale teraz coraz więcej influencerów zwraca uwagę na to, że chodzą w nocy po Krakowie czy w Warszawie i nie ma dealerów.
1: A wracając jeszcze do tych inwestycji, powiedział pan, że jakby przed nami ten boom, ale czy to oznacza, że myśli pan, że będzie powstawało więcej tych takich dużych ośrodków, czy raczej znowu ktoś, kto jest zainteresowany jakoś próbą zarobienia na rozwoju tego sektora, może pomyśleć, okej, może ja tutaj jakiś z najbliższymi, czy w ogóle w naszej społeczności coś rozbudujemy takiego, co będzie przyciągało turystów przyjeżdżających na, nie wiem, szukających mniejszych miejsc.
2: Myślę właśnie, że jest czas dla mniejszych organizatorów, dla mniejszych firm, na zaproponowanie czegoś turystom z zagranicy, czego jeszcze nie przeżyli. My już nie do końca sprzedajemy miejsca, nie sprzedajemy obiektu, hotelu, tak, łóżka tak zwanego, tylko sprzedajemy właściwie przeżycia i tego turyści szukają teraz.
1: A historia jest nadal bardzo ważna. Kiedyś rozmawiałem z takim człowiekiem, który oferuje usługi takie, że po prostu zabiera i pokazuje ważne miejsca historyczne. Niekoniecznie związane z II wojną światową, ale że jest nadal zainteresowanie takie rosnące tą historią, czy raczej właśnie przyrodą?
2: Są grupy, które specjalnie w tym celu przyjeżdżają do Polski, robią wielkie oczy, jak właśnie też słuchałem przewodnika, jak opowiadał taką prawdziwą historię powstania warszawskiego. Tego ludzie ani w Hiszpanii, ani przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, czy to jest Izrael, czy właśnie Stany Zjednoczone, oni nie są świadomi. Mimo że przecież o tym się tyle rzeczy
1: mówi. Znaczy my mówimy, tak.
2: I my myślimy, że jak my mówimy, jak my się uczymy w szkole, no to jest sprawa dość oczywista.
1: Ale to też jest ciekawe, bo to oznacza, że jakby dla ludzi, którzy są sami zainteresowani swoim najbliższym otoczeniem, być może jest taki moment, żeby jakby zrobić coś pozytywnego dla pamięci o swoim najbliższym otoczeniu, a jednocześnie przy tym zarobić pieniądze, prawda?
2: Jest to ciekawe. Przewodnicy po Warszawie, no wiadomo, teraz akurat każdy może być przewodnikiem, każdy może być pilotem, tak? No bo nie ma tych wymaganych licencji. Natomiast myślę, że z tym też dobrze by było zrobić porządek. Natomiast jak najbardziej, turyści oczekują właśnie takich ciekawostek. Przyjeżdżają do Polski po coś, czego nie widzieli nigdzie indziej. Natura to jest jedno, ale właśnie ta historia jest bardzo ważnym elementem.
0: Mówił Paweł Radoliński w rozmowie z Markiem Teichmanem. Wszystkie odcinki Gospodarczego Tygodnia znajdziecie m.in. na naszym kanale na YouTubie. A już za chwilę w Radiu RMF 24 w naszym wakacyjnym cyklu rozpoczniemy nocne zwiedzanie. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: W radiu RMF24 pora na nasz cotygodniowy wakacyjny cykl, w którym opowiadamy wam, co zwiedzać nocą. Dziś Teatr Szekspirowski w Gdańsku. Puk, czyli psotny elf ze Snu nocy letniej Williama Szekspira, pokazuje teatr z zupełnie innej strony, a odwiedzający stają się częścią tej opowieści.
1: Jaki jest główny cel tak naprawdę tego wieczornego wydarzenia? Czy to jest zaangażowanie widza, przedstawienie historii? Z jakim uczuciem widz ma wyjść?
2: Na pewno z uczuciem przeżycia czegoś fajnego. To nie ma być po prostu przejście po kolejnym budynku i zobaczenie, aha, tu jest scena, tutaj jest biblioteka, tutaj jest balkon i tak to wszystko wygląda. Tylko właśnie chodzi o to, żeby doświadczyć tego w ciekawy sposób. Bo tutaj są też inne zwiedzania, o czym można się dowiedzieć w trakcie.
3: Tak to miejsce wyglądało dawno, dawno temu. Tak wyglądała Gdańska Szkoła Fechtunku, czyli pierwsza publiczna scena teatralna na polskiej ziemi.
2: Myślę, że pod pewnymi względami ludzie mogą się dowiedzieć więcej o samej historii, o idei szkoły fechtunku, dlaczego to powstało, dlaczego profesor Jerzy Limon wpadł na taki, a nie inny pomysł, ale tutaj w trakcie tego nocnego zwiedzania z szalonym pukiem ze Snu nocy letniej dowiadujemy się tych takich smaczków, jak to było. Można się faktycznie troszkę poczuć, jakbyśmy się cofnęli o te 400 lat i zobaczyli trochę takiego szalonego życia, takiego szalonego teatru, nie takiego poukładanego, gdzie mamy wyciszone telefony, światła ładnie gasną, zapalają się, wszystko jest spokojnie, tylko takiego trochę chaosu, który towarzyszył teatrowi w tamtych czasach.
3: Może oni nie widzieli spektaklu, ale za to wszyscy widzieli ich. To był taki 17-wieczny Instagram. No, bo wtedy, w tamtych czasach, ludzie do teatru nie chodzili tylko po to, żeby oglądać spektakl. Chodzili też tam po to, żeby się pokazać, żeby inni mówili, oho, ona też tutaj jest.
4: To była rewelacja, świetny pomysł, fantastyczna realizacja, bawiliśmy się świetnie. Z taką formułą nie spotkaliśmy się nigdzie.
5: Kreatywnością. Było rewelacyjnie, naprawdę. Świetne wydarzenie, zrobione zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Ja jestem zachwycona, naprawdę. Moja córka ma 12 lat i myślę, że jest tak samo zadowolona jak ja.
1: Tak najbardziej co zapamiętasz z tego wieczoru?
6: Zapamiętam, jak Puk pokazał nam scenę. Co było wyjątkowe w tym, że mogliśmy razem z nim krzyczeć.
1: Czyli to było zaangażowane zwiedzanie?
6: Zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że jest to zrobione w taki sposób, że zarówno mieszkańcy, jak i turyści spędzą niesamowitą godzinę w Teatrze Szekspirowskim.
3: Czyli fajnie, nie? No, to za mną!
0: Z uczestnikami zwiedzania i Jakubem Piprowskim, wcielającym się w Puka, rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. A my oczywiście polecamy wam nocne zwiedzanie Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. I polecamy także pozostanie z nami, bo już za chwilę o mundialowych emocjach przed nami kolejny ćwierćfinałowy hit Belgia, Hiszpania.

0: Znakomita grupa Queens of the Stone Age na antenie radia RMF24 już 18 lipca. Do zobaczenia na Stadionie Narodowym w Warszawie. A nie w stolicy, a w Los Angeles. Dzisiaj kolejny wielki mecz. Późnym wieczorem dowiemy się, z kim w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata zagra reprezentacja Francji. Trójkolorowi wczoraj pokonali 2-0 Maroko, a dziś o awans Hiszpania zagra z Belgią. I ten mecz będzie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM, który jest ponownie z nami. Dzień dobry.
1: Dobry wieczór, dzień dobry jeszcze. Patrzę na godzinę. Już się zamyśliłem, wiesz, myślę o tym meczu o 21:00, to dlatego.
0: Ach, myślałem, że o koncercie Queens of the Stone Age, ale dobrze, zatrzymujemy się przy piłkarskich emocjach. Wojtku, kto jest faworytem tego ćwierćfinału?
1: Nie, no Hiszpania. Zdecydowanym faworytem jest Hiszpania. To też jedna z drużyn, która była wymieniana w tym wąskim gronie faworytów już przed startem mundialu. Myślę, że też meczami na tych Mistrzostwach Świata potwierdziła te swoje możliwości i te swoje aspiracje, bo może poza tą wpadką w pierwszym meczu z Republiką Zielonego Przylądka, gdzie bezbramkowo zremisowała, no to w kolejnych meczach naprawdę prezentowała świetną dyspozycję. W 1/8 finału przecież wyeliminowała reprezentację Portugalii. Także no naprawdę Hiszpanie prezentują się świetnie. Co ciekawe, na tych Mistrzostwach Świata nie stracili jeszcze gola, więc to pokazuje, że mają bardzo szczelną defensywę. No a jak wielu trenerów mówi, to właśnie od tej obrony buduje się drużynę i to właśnie obroną wygrywa się tytuły. Więc Hiszpanie na pewno wzięli to sobie do serca. A z przodu, poza tym, że grają tą swoją taką tiki-takę, czyli wymieniają mnóstwo tych podań, no to ile kiedyś Hiszpanie tą tiki-takę wykonywali, ale no ona była niespecjalnie efektywna, to tym razem ona jest bardzo efektywna. Szybko zdobywają przestrzenie, grając w ten sposób, zmieniają strony bardzo, no i mają Oyarzabala, bardzo skutecznego napastnika, który przynosi im mnóstwo goli, no chociaż bohaterem tego ćwierćfinałowego meczu z Portugalią był Mikel Merino, który strzelił tą jedną bramkę w samej końcówce, która dała awans. No ale Hiszpanie to bardzo mocna reprezentacja i są oni zdecydowanymi faworytami wieczornego spotkania.
0: No ale po drugiej stronie, między innymi Romelu Lukaku. Panie Wojtku, co może przemawiać na korzyść Belgów? Oczywiście oprócz wspomnianego przeze mnie zawodnika.
1: Trochę Romelu Lukaku to tak zawsze na meczach reprezentacji Belgii, jak będziecie Państwo oglądać wieczorny mecz, przyjrzyjcie się, zawsze jest Obelix. Jeden z kibiców jest zawsze przybrany za Obelixa. No w końcu bajki o dzielnych galach nie przez przypadek łączą się z Belgią. No i tak sobie myślę, że ten Lukaku to taki Obelix tej reprezentacji, który mógłby spokojnie wziąć całą tą kadrę i przenieść ją do półfinału. Tak, więc naprawdę to wyborny napastnik, oczywiście ma już swoje lata. Widać, że w niektórych momentach brakuje mu szybkości, już tej, którą wcześniej miał, ale dalej ma ten nos snajpera i on na pewno może pomóc, chociaż w dzisiejszym meczu z Hiszpanami może być bardzo przydatny, bo Belgowie mogą upotrywać swoich okazji na przykład w stałych fragmentach gry, więc o tym trzeba też pamiętać, ale pamiętać trzeba też o jednym, że mają człowieka, który na tym mundialu kreuje mnóstwo okazji. To jest Trossard. On według statystyk naprawdę jest w czołówce tych zawodników, którzy kreują sytuacje bramkowe, więc myślę, że jeżeli Trossard dzisiaj będzie naprawdę prezentował się bardzo dobrze, no to może gdzieś ten Lukaku zafunkcjonuje. Chociaż patrząc na te przypuszczenia dotyczące składów, to raczej Lukaku nie rozpocznie tego meczu w wyjściowej jedenastce. Raczej trener reprezentacji Belgii skorzysta z usług De Ketelare, który zagrał świetny mecz przeciwko reprezentacji USA. Myślę sobie, że wtedy Belgowie byli też dodatkowo nakręceni tą historią z anulowaniem tej czerwonej, inaczej zawieszeniem tej, wykonaniem kary za czerwoną kartkę, więc to na pewno ich napędzało, ale przed starciem z Hiszpanami chyba nikogo nie trzeba dodatkowo motywować i myślę sobie, że też wielu piłkarzy reprezentacji Belgii, którzy może nie rozgrywają tego, ten turniej nie jest dla nich najlepszy, bo dla Lukaku on też nie jest najbardziej udany, czy De Bruyne, to w takim meczu z Hiszpanami jednak wzniosą się na swoje wyżyny, bo będą mieli z tyłu głowy, że to jest ich ostatni wielki turniej w reprezentacji Belgii, bo raczej ich na kolejnych Mistrzostwach Europy czy Mistrzostwach Świata nie zobaczymy, ale jeżeli ktoś będzie dzisiaj śledził, bo wcześniej nie było okazji, to polecam skupić się na Trossardzie. Naprawdę wykonuje kawał dobrej roboty po tej belgijskiej stronie.
0: O której startujemy? 21? Dobrze sprawdzam?
1: Tak jest, zegarki zsynchronizowane.
0: Dokładnie tak. A już teraz z boiska piłkarskiego przenieśmy się na moment na korty Wimbledonu, gdzie trwa półfinałowy mecz Janika Sinnera z Nowakiem Dziokowiczem. Pan Wojtek śledzi?
1: Oczywiście, mam włączone, śledzę. 3-3 w pierwszym secie. Panowie grają naprawdę zacięte spotkanie. Obaj świetnie serwują od samego początku. No to przedwczesny finał zdaniem wielu. No jednak Janik Sinner to dzisiaj wielka gwiazda tenisa, świetnie grający na Wimbledonie. No i Nowak Dżokowicz, człowiek, który chce wygrać 25. wielkiego szlema w karierze. I myślę sobie, że po tym najdłuższym w historii ćwierćfinale, tych ponad pięciu godzinach gry z Felixem Ożyalem, Yassimem pokazał, że mimo 39 lat kondycyjnie i wytrzymałościowo stoi na naprawdę wysokim poziomie. I Janik Sinner dzisiaj musi naprawdę zagrać świetne spotkanie, żeby ugryźć tego doświadczonego Serba. Zresztą teraz nawet w tej akcji, którą tak kątem oka śledziłem, rozmawiając z tobą i z państwem, no to Dżokowicz świetnie skrócił dystans do siatki. Sinner robił co mógł, ale widać, że to doświadczenie, trochę tego boiskowego cwaniactwa Nowaka Dżokowicza, no to jest też pewna przewaga, a kiedy on fizycznie czuje się bardzo dobrze, a tak jak mówiłem, tym meczem pokazał, że on fizycznie wygląda świetnie, że on nie ma tutaj najmniejszych problemów, no to jest bardzo, bardzo trudny rywal. I myślę sobie, że też wielu takich postronnych kibiców tenisa, którzy po prostu lubią oglądać dobre spotkania, to też dzisiaj gdzieś po cichu kibicuje temu Dżokowiczowi, bo wiedzą, że to może być ten jego ostatni wielki szlem, bo wielu mówi, że jeżeli on nie wygra tego ostatniego szlema na trawie, to już go nie zdobędzie. Więc zobaczymy, jak to spotkanie będzie przebiegać. Na razie 3-3 w pierwszym secie. W siódmym gemie 30-0 dla Nowaka Dżokowicza, który serwuje, a zwycięzca tego meczu, to już wiemy, zmierzy się z Aleksandrem Zwieriewem, który pokonał rewelację tego turnieju, Ferrego. Brytyjczyk miał dziką kartę, ale dosyć pewnie, no może poza pierwszym setem, bo ten pierwszy set grany zakończony tiebreakiem 7-6 wygrany przez Zwieriewa, no to w kolejnych setach już tenisista z niemieckim paszportem dominował, wygrane te kolejne sety 6-2, 6-4 i dla Zwieriewa to drugi przecież wielkosztemowy finał w tym sezonie, bo przypomnijmy, Zwieriew wygrał French Open, więc myślę sobie, że to też go jakoś tak pozytywnie napędziło, bo to przez lata był człowiek uznawany za no taki Bayern Leverkusen w piłce, który jest bardzo dobry, ma ogromne możliwości, ale nigdy nic nie wygrał. A on właśnie tym wygraniem tego French Open pokazał, że przełamał może pewną klątwę, przełamał pewną złą pasę i to go chyba dodatkowo napędziło, no i teraz będzie grał w niedzielę w finale na kortach Wimbledonu i zobaczymy z kim.
0: Ależ to było finezyjne porównanie, jeszcze dorzucę obok tego Bayeru Leverkusen może Pogoń Szczecin, bo tam podobna sytuacja, niby jest okej, a Gablota wiadomo co.
1: Zero tytuli i pusta puka z trofeami.
0: Tak. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Bardzo dziękuję.
1: Dzięki, do usłyszenia.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Radiu RMF 24. Teraz o problemach kierowców na trasie S1 w rejonie Węgierskiej Górki w Śląskiem. Jedna z aplikacji nawigacyjnych podpowiada jadącym z Bielska Białej do Węgierskiej Górki lub Przybędzy, by zawrócili tuż przed tunelami, a taki manewr na drodze ekspresowej jest nie tylko zabroniony, ale też bardzo niebezpieczny. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega przed ślepym zawierzeniem technologii.
1: Zweryfikowaliśmy informacje o możliwych błędnych wskazaniach jednej z aplikacji nawigacyjnych. Mogą one być jednym z czynników wpływających na niebezpieczne zachowania kierowców przed tunelami na S1 w Węgierskiej Górce. Trzeba jednak podkreślić, że to kierowca zawsze odpowiada za podejmowanie decyzji na drodze. Nawigacja jest jedynie pomocą, a nie wyznacznikiem obowiązujących zasad ruchu. Jeśli miniemy właściwy zjazd, należy pojechać do kolejnego węzła i tam bezpiecznie zawrócić. Warto również pamiętać, że droga jest stale monitorowana przez zaawansowany system kamer i czujników zlokalizowanych zarówno w tunelach, jak i na dojazdach do nich. Centrum Sterowania Tunelami przez całą dobę obserwuje sytuację na trasie, dzięki czemu niebezpieczne i niezgodne z przepisami zachowania są szybko wykrywane. Dlatego apelujemy do kierowców o stosowanie się do oznakowania i kierowanie się przede wszystkim zasadami ruchu drogowego, a nie wyłącznie wskazaniami nawigacji.
0: Mówił rzecznik Śląskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Twardysko. I my przed weekendem apelujemy do Was, do kierowców, jedźcie bezpiecznie.

0: reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Reklama.
2: Polska i świat.
3: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Bogdan Zalewski. W każdą niedzielę po 9 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.
3: Za chwilę fakty w radiu RMF 24.

0: Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część piątkowego popołudnia. Zostańcie z nami, bo po godzinie 18 w Radiu RMF24 program Kulisy History Hiking, na który oczywiście zapraszam. A tymczasem godzina 18 coraz bliżej, a to znak, że pora na fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
1: Ponownie zapraszam. Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, nadal ścigany ENA. Sąd odrzucił wniosek obrony. Zawieszenie broni z Iranem zakończone, ogłosił prezydent Donald Trump. Tymczasem sporne zapisy memorandum budzą wątpliwości. Ze szczegółami korespondent RMF FM w Waszyngtonie. Wieczorem kibiców piłki nożnej czekają wielkie emocje. Mecz Hiszpania-Belgia wyłoni drugiego półfinalistę mundialu. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku obrońcy Marcina Romanowskiego o uchylenie wobec niego europejskiego nakazu aresztowania. Podstawą skierowanego do sądu wniosku były informacje, że były wiceminister sprawiedliwości opuścił terytorium Unii Europejskiej. Romanowski, przypomnijmy, ma sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Równolegle procedowany jest wniosek o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry. Jedna osoba została ranna w wypadku na autostradzie A2 w Wielkopolsce. W Luboniu samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. Zgodziliśmy się kontynuować rozmowy z Iranem, ale Stany Zjednoczone jasno oświadczyły, że zawieszenie broni się skończyło, napisał Donald Trump. Amerykański przywódca nie rozwinął wypowiedzi i nie określił, czy zamierza wydać rozkaz kolejnych ataków na Iran. W mediach tymczasem pojawia się pytanie, czy Amerykanie popełnili błąd, podpisując porozumienie z Iranem. Wiele wskazuje na to, że w zapisach znalazł się punkt, mało precyzyjny, który pozwala teraz Teheranowi na dowolną interpretację. Wyłączymy się teraz z amerykańskim korespondentem RMF FM, Pawłem Żuchowskim. Pawle, chodzi o artykuł 5 memorandum dotyczący cieśniny Ormus.
2: Dzień dobry. Tak, Iran uważa, że ten zapis daje Teheranowi wyłączne prawo do kontroli nad szlakiem żeglugowym. USA uważają, że Iran źle rozumie zapisy memorandum. Wall Street Journal podsumowuje. Według oficjeli obie strony są na innych planetach, jeśli chodzi o interpretację zapisu. Sporny zapis przewiduje, że to Iran poczyni aranżację na rzecz bezpiecznego przejścia statków handlowych przez strategiczną cieśninę, usunie przeszkody wojskowe, w tym miny, a następnie w dialogu z Omanem określi przyszłe zasady administrowania szlakiem. Administracja Trumpa uznała ten paragraf za odblokowanie cieśniny i główne osiągnięcie porozumienia. Władze Iranu odczytały go jednak jako swoją wygraną i prawo do stawiania warunków, jeśli chodzi o korzystanie z tego szlaku. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: To fakty w RMF FM.
1: Chrząstka z nosa może pomóc w leczeniu chorego kolana. Lekarze ze Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie prowadzą innowacyjne badania kliniczne, które może być szansą dla pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów. Dziś w tej krakowskiej placówce przeprowadzono tego typu operację. Chrząstkę z przegody nosowej przeszczepiono pacjentowi do stawu kolanowego. Teraz przez 2 lata mężczyzna będzie pod opieką lekarzy oraz w rękach fizjoterapeutów.
4: To jest relatywnie, można powiedzieć, młoda osoba z uszkodzeniami w zakresie chrząstki stawu rzepkowo-udowymi, dosyć rozległymi tak naprawdę. Mam nadzieję, że wynik kliniczny będzie bardzo dobry. Nasze wstępne wyniki są na razie obiecujące.
5: Są to pacjenci, którzy mają dolegliwości bólowe, którzy mają problemy z chodzeniem i jest szansa, żeby im pomóc.
4: Jeżeli to się wszystko powiedzie, to jest to niewątpliwie przełom w leczeniu uszkodzeń chrząstki i zmian zwyrodnieniowych.
1: Tłumaczył chirurg ortopeda dr Paweł Skowronek, z którym rozmawiała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba. Leczenie jest prowadzone w ramach międzynarodowego projektu badawczego. Możecie o tym przeczytać na rmf24.pl w sekcji Twoje zdrowie. Hiszpania, Belgia to mecz, który późnym wieczorem wyłoni drugiego półfinalistę mundialu i rywala Francji w pojedynku o wielki finał. W faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Witamy, Patryku. Hiszpanie i Belgowie od lat nie grali ze sobą o taką stawkę.
6: Poprzedni tak istotny pojedynek obu drużyn rozegrano 40 lat temu, ćwierćfinał mundialu w Meksyku.

0: Meksyku Belgia wygrała po rzutach karnych. Na boisku biegał wtedy na przykład Hugo Broz, który na tych mistrzostwach wystąpił w roli selekcjonera Republiki Południowej Afryki. U Hiszpanów także byli piłkarze, którzy zostali trenerami. José Antonio Camacho czy Quique Setién. Dziś faworytem Hiszpanie, którzy na mistrzostwach ciągle nie stracili gola. Belgowie jednak się rozkręcają. Stare gwiazdy jak De Bruyne czy Lukaku ciągle są pełne wigoru. Zapowiada się naprawdę dobry mecz.
1: Pierwszy gwizdek o 21:00, a o 19:00 w RMF FM Nowe Fakty. Zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej. Ja dziękuję pięknie za uwagę i do usłyszenia.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Tu Radio RMF 24.
4: W Radiu RMF 24 czas na Kulisy History Hiking, program, w którym przybliżamy mroczne karty historii XX wieku. Dzisiaj opowiemy o badaniach genetycznych Adolfa Hitlera. Mateusz Kudła, Maciej Regewicz, witamy i zapraszamy.

0: kulisach History Hiking rozmawiamy o badaniach DNA Adolfa Hitlera. Za chwilę przyjrzymy się wynikom tych badań.
1: W sytuacji, w której mówimy o przeszłości jednego z największych zbrodniarzy w historii ludzkości, mowa oczywiście o przywódcy III Rzeszy, a więc Adolfie Hitlerze, to zawsze pojawia się lawina komentarzy dotyczących tego, kim ten człowiek faktycznie był, co miał w głowie, jakie faktycznie miał poglądy, kto go finansował i czy przeżył II wojnę światową i ukrywał się przez lata gdzieś w krainach, gdzieś w państwach Ameryki Południowej. To jedne z takich tematów, które też poruszaliśmy na naszym kanale, ale no nie tak dawno zrobiło się głośno o dość innej sprawie, a konkretniej o jednym filmie, w którym mowa była o DNA Adolfa Hitlera.
0: Dokładnie. Brytyjska telewizja postanowiła zatrudnić genetyków na czele z profesor Tully King, która znana jest m.in. ze zbadania DNA Ryszarda III, króla Ryszarda III. No, wpadli na pomysł, żeby zbadać DNA Adolfa Hitlera i zobaczyć, co w tym DNA się kryje. To nie żart, ten zespół faktycznie podjął taką próbę, ale pierwsze wyzwanie, jakie się pojawiło, no to skąd wziąć DNA Adolfa Hitlera, biorąc pod uwagę fakt, że Hitler, jak wiemy, popełnił samobójstwo i nakazał spalenie jego ciała, więc tych szczątków niewiele się zachowało. Żuchwa bodajże trafiła, ona chyba jest gdzieś w archiwach rosyjskich dzisiaj, no ale w jaki sposób dotrzeć do nienaruszonego materiału genetycznego? Otóż wyobraźcie sobie, że okazało się, że w Muzeum Gettysburga zachował się fragment tkaniny z bunkra Adolfa Hitlera w Berlinie. Jak on tam trafił? Otóż oficer łączności generała Eisenhowera wyciął sobie fragment z sofy znajdującej się w gabinecie, podziemnym gabinecie w bunkrze Adolfa Hitlera. Fragment ten był zakrwawiony, prawdopodobnie właśnie krwią Adolfa Hitlera. Wziął go sobie do domu i jego rodzina przechowywała jako taką mroczną pamiątkę przez wiele lat, aż w końcu trafił do muzeum. I w tym muzeum go możecie zobaczyć do dzisiaj tak naprawdę. Właśnie z tego fragmentu, z tego materiału udało się wyodrębnić kawałek krwi i sprawdzić DNA. Okazało się, że to jest DNA mężczyzny. Udało się wytypować haplogrupę, czyli taką jakby oznaczenie, które, znaczy taki gen, materiał genetyczny, który przenosi się z ojca na syna. I co ciekawe, no skąd naukowcy wiedzieli, że to naprawdę jest DNA Adolfa Hitlera, a nie jakiegoś jego pomocnika, adiutanta, czy kogokolwiek innego? Otóż tu przychodzi z pomocą historia, o której wspominaliśmy w jednym z odcinków History Hiking, mówiąc o człowieku, który twierdził, że jest potomkiem Adolfa Hitlera.
1: Mowa o człowieku, który nazywał się Jean-Marie Loret. Człowiek ten utrzymywał, że jest synem Adolfa Hitlera. Długa historia jest tego, w jaki sposób się o tym dowiedział, natomiast utrzymywał on, że faktycznie jest spokrewniony z Adolfem Hitlerem i że jego matka ukrywała to przez wiele, wiele lat. Odkrył on w pewnym momencie prawdę o samym sobie i na tej podstawie nawet powstały publikacje. No, historia pokazała jednak, że Jean-Marie Loret wcale synem Adolfa Hitlera nie był, natomiast robiono na tego typu historiach po II wojnie światowej, mówimy tutaj o latach 70., 80. i historia Loreta jest tylko jedną z wielu takich sensacyjnych teorii, robiono na tym naprawdę potężne pieniądze. Podobnie zresztą jak na pamiątkach Adolfa Hitlera, nie tak dawno, pamiątkach, o przedmiotach osobistych należących do Adolfa Hitlera, nie tak dawno, bo bodajże w roku 2022 w pewnym domu aukcyjnym w Stanach Zjednoczonych wystawiano na sprzedaż m.in. złoty zegarek Adolfa Hitlera, który otrzymał na swoje 44 urodziny. Licytowano także obroże terriera Ewy Braun. No i zrozumiałym jest, że wszelkie tego typu akcje, one wywołują sprzeciw przede wszystkim w społecznościach żydowskich, ale generalnie są kontrowersyjne na całym świecie. No przypomnijcie sobie, jak bardzo oburzało nas i zresztą słusznie to, że w Niemczech pojawiły się takie aukcje, w których można było sobie kupić pamiątki, mówiąc w cudzysłowie, należące na przykład do więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych. No musicie wiedzieć o tym, że po II wojnie światowej faktycznie pojawili się ludzie, którzy robili na tym naprawdę niemałe pieniądze, na tego typu właśnie sensacyjnych informacjach. Pojawili się nawet, ale to w ogóle zasługuje też na osobny podcast, bo też poruszaliśmy kiedyś w jednym z naszych filmów ten temat, pojawili się nawet ludzie, którzy po wojnie utrzymywali, że byli więźniami obozów koncentracyjnych, de facto nimi nie będąc, po to, żeby wyłudzać odszkodowania po II wojnie światowej. Ich też było niemało. No i Loret, może nie chcę go tutaj oskarżać jakoś bezpośrednio, ale no przez poważnych historyków został jednoznacznie określony jako człowiek, który po prostu chce w jakiś sposób na tym się wzbogacić.
0: Słuchacie radia RMF24. To Kulisy History Hiking, program, w którym przybliżamy kulisy historycznych śledztw. Tym razem o badaniach genetycznych Adolfa Hitlera.

0: Kulisy History Hiking w Radiu RMF 24. Mateusz Kudła, Maciej Rygiewicz nadal razem z Wami. Wracamy do badań naukowców, którzy postanowili odczytać DNA Adolfa Hitlera.
1: Belgijski dziennikarz Mulders poszukiwał krewnych Adolfa Hitlera i znalazł ich prawie 40, tak? 39, z tego co dobrze pamiętam. No, nie jest to łatwe zadanie, no bo jak nie trudno się domyślić, to nie jest tak, że ludzie w jakikolwiek sposób spokrewnieni z Adolfem Hitlerem chcieliby o tym głośno mówić, szczególnie po II wojnie światowej. No nie. Raczej mamy do czynienia z sytuacjami, w których ktoś próbował zmienić swoje nazwisko, usunąć się gdzieś w cień, żyć obok tego wszystkiego i zapomnieć o człowieku, jakim był Adolf Hitler. Mulders dotarł. Jest nawet taka historia, że on ustalił jakiegoś krewnego mieszkającego w Austrii, co do którego miał informację, że może być spokrewniony z Hitlerem i zakradał się na jego podwórko, żeby wyciągnąć niedopałki papierosów, żeby mieć DNA do porównania.
0: Mało etyczne,
1: ale na tej podstawie chcieli sprawdzić właśnie krewnych Adolfa Hitlera i zobaczyć, jaką grupę DNA, porównać ją z DNA Loreta, tak? Czy faktycznie są jakiekolwiek przesłanki co do tego. Więc tak, ludzie chcieli to faktycznie zweryfikować. Pojawili się dziennikarze, którzy sprawą się naprawdę zainteresowali. Zresztą Mulders był przecież w tym filmie.
0: Tak, on wystąpił, no bo właśnie ta jego praca przydała się w tym momencie, w tym właśnie badaniu rzekomego DNA Hitlera. Dlaczego? Dlatego, że no okej, pobrali jakiś materiał genetyczny z sofy w gabinecie Hitlera, no ale właśnie nie mieli stuprocentowej pewności, że to naprawdę jest krew Hitlera, więc postanowili wziąć jako do porównania materiał genetyczny jego krewnych. No i co się okazało? Okazało się, że jest bardzo podobny, że to są te same haplogrupy, że no z bardzo dużym prawdopodobieństwem mamy do czynienia z krwią Führera. Mając tę wiedzę, naukowcy przeszli do sprawdzania tego materiału genetycznego, czy ma tam zakodowane jakieś choroby. I to wywołało ogromne kontrowersje na całym świecie, jest krytykowane przez genetyków niezwiązanych z projektem. Dlaczego? Za chwilę o tym powiemy. Ale co wyszło? Otóż wyszło m.in., że Hitler miał mieć jakąś rzadką, mógł mieć jakąś rzadką chorobę, która sprawiała, że może mieć gorsze libido i według naukowców występujących w tym filmie dokumentalnym może to tłumaczyć, dlaczego miał taki problem z kobietami.
1: Ja od razu zadałem sobie właśnie to pytanie w głowie, kiedy mi powiedziałeś o tym dokumencie, bo od razu wiedziałem, że będą kontrowersje, no bo badając DNA Hitlera, co my tak naprawdę chcemy udowodnić, że co? Usprawiedliwić go, że był na coś chory?
0: No właśnie, tu się pojawia problem. Po pierwsze, nawet jeśli masz jakąś skłonność zapisaną w kodzie genetycznym, w genach, to nie znaczy, że musisz na tę skłonność chorować. Nawet jeśli u Hitlera wykryto, że ma, a wykryto, w jego materiale wykryto przede wszystkim, że mógłby mieć zespół Kalmana, że ma skłonność do zespołu Kalmana. Zespół Kalmana to jest bardzo rzadkie zaburzenie, które się objawia po pierwsze mniejszym libido, po drugie jakimś tam niedorozwojem seksualnym. Oprócz tego zwiększa skłonność do bycia w spektrum autyzmu oraz do ADHD. Ale tu się pojawia problem. Po pierwsze stygmatyzowanie ludzi chorych na ludzi, którzy mają na przykład stwierdzone ADHD albo ludzi w spektrum autyzmu, albo ludzi, którzy mają zespół Kalmana. To, że ktoś ma ADHD, nie znaczy, że zostanie wodzem jakiegoś systemu totalitarnego i będzie odpowiedzialny za śmierć milionów ludzi. Jest wielu ludzi, którzy mają zespół ADHD i są w większości wspaniałymi ludźmi. Ja mam nawet koleżankę, która jest absolutnie...
1: Myślałem, że chcesz powiedzieć, że ty masz ADHD.
0: mam koleżankę, która ma ADHD, jest absolutnie genialna i bardzo wrażliwa. Jedna z najbardziej wrażliwych osób, które znam. Więc opieranie się na tym, że gdzieś w genach jest jakaś większa skłonność w odniesieniu do jednostki jest bardzo nieadekwatne, bo genetycy właśnie nawet w tym samym filmie to tłumaczą, że to można odnosić do populacji, tak? Że jeśli weźmiemy, nie wiem, 10 tysięcy osób, no to jeśli mają ten gen, no to faktycznie częściej występuje jakiś konkretny zespół, zaburzenie, cokolwiek, jakaś cecha. Ale no jeśli bierzemy jednostkę i nawet jeśli ten gen występuje u niej, to wciąż to prawdopodobieństwo prawdopodobieństwo, nawet jeśli ta skłonność jest większa niż dla reszty populacji, to to prawdopodobieństwo wciąż jest małe. Dlatego te badania spotkały się z ogromną krytyką, że po pierwsze stygmatyzują ludzi chorych na różne zaburzenia czy noszących konkretne cechy. Dwa, że to jest też takie usprawiedliwianie. No, Hitler nie był jednym z największych zbrodniarzy w historii dlatego, że mógł mieć ADHD, choć tak naprawdę nie jest to stwierdzone, bo też nie można się opierać na... Nie można z DNA wyciągać diagnozy, czy miał jakiś zespół. To mroczne karty historii XX wieku. Do tematu DNA Führera wrócimy już za chwilę.

0: kulisy History Hiking. U nas niezwykła historia XX wieku. Odkrywamy ją dla Was w radiu RMF24. Kontynuujemy naszą opowieść o badaniach DNA Adolfa Hitlera.
1: Zastanawiałem się w ogóle nad sensem tego typu badań, bo okej.
2: No myślę, że to było pod film zrobione, że to był marketingowo zakrojony, marketingowy trik, tak, żeby przyciągnąć ludzi, że aha, zbadaliśmy DNA Hitlera, no dobra, no ale co z tego, co nam to daje, jaką wiedzę nam to daje? No, naukowcy wskazują na to, że niewiele większą, no okej, okay, mamy DNA Hitlera, wiemy, że mógł mieć do czegoś skłonności, ale tak naprawdę nie wiemy, czy te skłonności miał, bo diagnozy nie można postawić na podstawie genów, tylko trzeba by go szeroko przebadać, tak? Więc nie dziwię się, że to się spotkało z tak wielką krytyką. Natomiast to, co jest ciekawe, to że jednak skoro jego DNA no nie jest takie w cudzysłowie idealne, jakby tego chciał, no to mamy tutaj chichot historii, paradoks, tak, że Hitler, który był piewcą eugeniki, który wyznawał te wszystkie chore, godne potępienia teorie o czystości krwi i tak dalej, sam miał takie DNA jak inni ludzie, tak? No to miał zapisane różne skłonności, większe lub mniejsze, niczym się nie wyróżniał tak naprawdę. I to jest akurat...
1: Hitler był tak aryjski jak Goering i...
2: Tak. I Hess, to jest jedyny dobry przekaz płynący chyba z tych badań, jeśli możemy o tym powiedzieć. Ciekawostka, nie wiedziałem wcześniej o tym, że w Muzeum Gettysburga jest krawek z tapety. Nie sądziłem, że ktoś padł na pomysł, żeby odciąć kawałek sofy i sobie przywieźć do domu i że się tak zachowało. No jest to ciekawostka.
1: Ale tutaj na pewno pojawią się też komentarze przecież, że Hitler wcale w bunkrze nie zginął.
2: No tak.
1: No więc co ty gadasz o tym, że jest jakaś krew wyciągnięta przez żołnierza z jakiejś sofy, jak my wszyscy wiemy, że się ewakuował. Ale to jest w ogóle strasznie ciekawy temat.
2: Ale jedną teorię spiskową, dobra, jedną jeszcze rzecz dobrą zrobili. Jedną teorię spiskową obalili tym materiałem, badaniem materiału genetycznego. Jest teoria spiskowa o tym, że Hitler miałby rzekomo mieć pochodzenie żydowskie. O, ta teoria w ogóle nie była podparta żadnymi dokumentami.
1: Ale to już dawno zostało
2: obalone. Tak, ja pamiętam, ty kiedyś opowiadałeś, nagrywaliśmy jeden odcinek, opowiadałeś o tej historii, że tam była, że nie wiadomo, że jego dziadek chyba...
1: Była historia dotycząca jego dziadka, ale była też historia dotycząca jego babci, Marii Schigl-Gruber, która miałaby pracować jako pokojówka w domu w ogóle rodziny żydowskiej i rzekomo tam z jakimś Żydem faktycznie współżyć. Natomiast to były... To jest niczym niepotwierdzone i ta historia została już dawno, dawno, dawno obalona.
2: No a teraz mamy wynik badania genetycznego, no i w genach no nie wychodzi, jakoby miały być Aszkenazyjczykiem, więc badania genetyczne obalają po raz kolejny ten mit. Co ciekawe wychodzi, znaczy co ciekawe, co w sumie dosyć spodziewane, wychodzi, że miał pochodzenie austriacko-niemieckie.
1: No i tutaj wszyscy możemy się chyba zgodzić z tym, że jest to najbardziej zbliżone prawdy. No dużo jest takich historii, ja zawsze się z nimi spotykam. Hitler powoduje coś takiego, nie gada się tak o Stalinie jako Hitlerze, nie?
2: Tak, Hitler zrobił się takim trochę mrocznym, niestety celebrytą, mam wrażenie, że no, to jest taka...
1: Trochę tak jest.
2: Że on przyciąga jednak uwagę.
1: Przyciąga uwagę, bo... Znaczy, mnie najbardziej rozwalają te teorie dotyczące właśnie jego rzekomej ucieczki, nie?
2: No właśnie, wróćmy do tej ucieczki. No i co? No, okazało się, porównując to DNA zdobyte od jego krewnych oraz to DNA z krwi na jego sofie, że jednak to faktycznie jest jego krew. Że jednak faktycznie był w tym bunkrze.
1: Rozciął się.
2: Więc okej, no raczej nie uciekł w ostatniej chwili chyba do Ubota. Gdzieś tam zaparkowanego w rzece.
1: 99% historii dotyczących jego rzekomej ucieczki z Berlina w kwietniu 1945 roku było lansowane przede wszystkim przez Józefa Stalina, któremu zależało na tym, żeby mit o rzekomej ucieczce Hitlera podtrzymywać, między innymi po to, żeby nie dawać jasności co do sytuacji z Adolfem Hitlerem, aliantom zachodnim, a także oskarżać Zachód o to, że w tej ucieczce pomógł. To miało wymiar propagandowy i wystarczy sobie naprawdę poczytać poważnych historyków o tym, w jaki sposób Józef Stalin lawirował tymi historiami, jak nimi grał, żeby zrozumieć, po co to było? Po co to wszystko było, tak? Hitlera widziano w wielu państwach. Nawet w Legnicy było doniesienie, że go ktoś widział, wyobraź sobie. A po co? Dlaczego w Legnicy? Legnica była przecież małą Moskwą nazywana, tak? Tam żołnierzy Armii Czerwonej po II wojnie światowej było mnóstwo.
0: Trwa spotkanie z mroczną historią XX wieku w radiu RMF24 i program Kulisy History Hiking.

0: Słuchacie radia RMF24, to program Kulisy History Hiking. Dzisiaj opowiadamy o badaniach nad DNA Adolfa Hitlera.
1: W archiwach CIA można znaleźć jakby potencjalne takie portrety, jak mógłby wyglądać Hitler w Argentynie.
2: Ale ten fake był do tego stopnia rozdmuchany, że nawet Amerykanie zaczęli się i Brytyjczycy zastanawiać, czy faktycznie nie jest coś na rzeczy. Na przykład tej Legnicy jest bardzo ciekawy, tak, że rzekomo kobieta donosi o tym i to jest w ogóle przez Zachód wypuszczona informacja, że Adolf Hitler jest w Legnicy. Jak to możliwe, że miasto, które jest nazywane Małą Moskwą, gdzie żołnierzy czerwonoarmistów jest od groma, gdzie jest wywiad, oficerowie i tak dalej, nie schwytało go. No zobaczcie, jacy głupi ci Sowieci na Zachodzie, nie? Czasy zimnej wojny i tak dalej. Nie potrafią Hitlera w swoim centrum złapać. Na tym się grało po prostu. To są naprawdę, polecam, sprawdzone, poważne opracowania naukowe dotyczące śmierci Adolfa Hitlera i jego potencjalnej ucieczki, bo na tym naprawdę grano. I to przede wszystkim Józef Stalin, ale Zachód później już też na tym grał, między innymi, żeby osłabić, tak, pozycję Rosjan, że nie potrafią Adolfa Hitlera złapać. Wykorzystywane to było.
1: Natomiast, tak już kończąc, badania genetyczne są bardzo interesujące, jeśli zrobić je z głową. Mieliśmy zaszczyt i przyjemność poznać doktora Łukasza Maurycego Stanaszka, świetnego antropologa, byliśmy na poszukiwaniach, ekshumacjach i pan Łukasz został tam jakby zaangażowany jako właśnie antropolog i właśnie nam opowiadał o badaniach genetycznych, jak to się robi, opowiadał, jak właśnie najciekawsze, skąd się pozyskuje DNA, jeśli masz stare kości, to
2: ja byłem w szoku.
1: Z czaszki wypadają podobno, bo tam masz najwięcej.
2: Ja stałem białka, i nie wiedziałem, co się tam dzieje po prostu.
1: To jest niesamowite, więc myślę, że o doktorze jeszcze będziemy musieli opowiedzieć i o badaniach genetycznych oraz o szukaniu swoich przodków z pomocą metod genetycznych, bo jest to coraz popularniejsze. Sam to zrobiłem, co ciekawe.
2: Co ci wyszło?
1: Właśnie, to jest ciekawe, bo jest taki algorytm, tak, który wylicza tak pi razy jakie jesteś pochodzenia etnicznego, tak, według twojego DNA. To jest też tak, to jest tak trochę dla to jest takie, nie jest to ściśle naukowe, tak? W sensie porównuje się do DNA po prostu z grupami etnicznie, z grupami etnicznymi. No i jeśli jesteś bardzo podobny do jakiejś grupy, to podaje ci, że tyle procent DNA masz na przykład żydowskiego.
2: Plejanie pewnie wyszło. Mi z planety
1: mi wyszło Europa.
2: Anunaki.
1: Europa Wschodnia. Żyd aszkenazyjski, wyszły mi też Bałkany, co ciekawe. Natomiast to traktuję jako ciekawostkę, bo tak naprawdę najciekawsze jest badanie tego, i to właśnie doktor Stanaszek mi wyjaśnił, że najciekawsze jest badanie tej haplogrupy Y, czyli genów, które się dziedziczy z ojca na syna, bo dzięki temu jesteś w stanie dosyć daleko sięgnąć i dosyć dużo się dowiedzieć. No i okazało się, że moim krewnym, znaczy mam wspólnego przodka sprzed 2500 lat z Tolkienem. Tym Tolkienem od Władcy Pierścieni. Naprawdę, przysięgam.
2: Faktycznie przypominasz trochę Smigola.
1: Nie, naprawdę. Więc to jest ciekawe i że gdzieś tam chyba mam takich przodków germańskich raczej, którzy się potem ze Slawino ukrytą opcją, tak. Tak, jestem ukrytą opcją, dokładnie. Więc ciekawe. Polecam każdemu, kto ma ochotę, kto ma wolny czas. I to wszystko na dzisiaj. To był program Kulisy History Hiking w radiu RMF24. Jeśli chcecie poznać więcej tego typu historii, to polecamy wszystkie dotychczasowe odcinki, które znajdziecie w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube. Mateusz Kudła, Maciej Regewicz, dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.

0: Radiowe Olki, dzięki za dziś i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
1: Dziękujemy, a teraz fakty o 19:00 przedstawi Anna Wachowska.
2: Witam i zapraszam. Seria utrudnień na drogach. Są problemy na trasie S8 na Mazowszu i A4 w Opolskiem. Belgia czy Hiszpania? Dziś wieczorem jedna z tych drużyn awansuje do półfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. Atrakcje turystyczne pod osłoną letniej nocy. Dziś proponujemy Wam Gdańsk i Teatr Szekspirowski. Kierowcy noga z gazu na S8 na Mazowszu. W pobliżu miejscowości Małopole zdarzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest pas w kierunku Białego Stoku. Utrudnienia także na autostradzie A4 w Opolskiem. Na wysokości Gogolina doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Zablokowany jest pas w kierunku Katowic. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przestrzega przed błędnymi wskazaniami nawigacji. Takie sytuacje mogły prowadzić do niebezpiecznych zachowań kierowców na trasie S1 w okolicach Węgierskiej Górki w Śląskiej. W faktach witamy reporterkę RMF FM Annę Kropaczek. Aniu, chodzi o zawracanie na ekspresówce.
3: Tak, obejście Węgierskiej Górki poprowadzone jest przez dwa nowoczesne tunele. W ciągu niespełna 9 miesięcy od otwarcia drogi doszło do 4 przypadków zawracania i jazdy pod prąd przed tunelami. Według GDDKiA jedna z aplikacji nawigacyjnych mogła sugerować kierowcom jadącym od strony Bielska-Białej, którzy przeoczyli zjazd do Węgierskiej Górki, by zawrócili na S1. GDDKiA przypomina, że droga ekspresowa nie jest miejscem do zawracania, cofania czy zatrzymywania się poza sytuacjami awaryjnymi, a błędne wskazania nawigacji nie usprawiedliwiają łamania przepisów ruchu drogowego.
2: Taka sytuacja zdarza się latem bardzo rzadko. W ostatnich dniach woda w morskim oku w Tatrach była cieplejsza od powietrza. Jej temperatura wyniosła ponad 10 stopni. Wokół było o kilka stopni mniej. Niezależnie jednak od temperatury, przypominamy, do tatrzańskich stawów nie wolno wchodzić.
4: Biorąc pod uwagę temperatury, to myślę, że teraz nikogo nie zachęca jakby ta woda do kąpieli. Niezależnie od temperatury powietrza nie możemy wchodzić do żadnych stawów. Pamiętajmy o tym, że niszczymy zarówno tą roślinność nadbrzeża, zanieczyszczamy również wody. Tutaj mieliśmy badania 2 czy 3 lata temu, że wszystkie detergenty, których używamy, kremy z filtrem, no jakby potem są z nas zmywane i trafiają do tych wód.
2: Przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Za 2 godziny piłkarskie starcie. Belgia zmierzy się z Hiszpanią. Stawką półfinał Mistrzostw Świata. Belgia od rana żyje tylko tym wydarzeniem. Wiele miejskich placów w tym kraju zamieniło się w wielkie strefy kibica. Z fanami belgijskiej drużyny rozmawiała nasza korespondentka.
5: Będę oglądać mecz w jakiejś kawiarni albo w pubie. Przy piwie mam nadzieję, że będziemy głośno kibicować belgijskiej reprezentacji. To będzie bardzo trudny mecz z Hiszpanią, więc emocji na pewno nie zabraknie.
6: So the tension probably will be high.
7: So we gonna go watch the football.
5: Idziemy oglądać mecz na Grote Markt. Jeżeli Belgia zwycięży, będziemy świętować i wypijemy dziś wieczorem dużo piwa. W końcu z tego Belgia słynie. Mam nadzieję, że wygramy.
7: I hope we gonna win too.
2: Usłyszała Katarzyna Szymańska-Borginoło.
8: Lato w blasku faktów RMF FM.
2: W każdy piątek wakacji odwiedzamy najciekawsze atrakcje turystyczne, które można zobaczyć nocą. Dziś Gdańsk i Teatr Szekspirowski. Ostatniej nocy zwiedził go reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, z którym się teraz łączymy. Staszku, czego można się tam dowiedzieć?
9: Na przykład, ile ważą wrota otwieranego dachu Teatru Szekspirowskiego. To wam zdradzę, aż 90 ton. Ale też, dlaczego najbogatsi widzowie siedzieli kiedyś w najgorszych miejscach? Czy dowiecie się, co kryje się pod sceną? Odpowiedzi na te i pozostałe pytania poda wam Puk. Czyli psotny elf ze snu nocy letniej Williama Szekspira, który po zmroku przejmuje władzę nad teatrem.
10: Tu przyjeżdżali moi rodacy, angielscy aktorzy, i grali Szekspira jeszcze za jego życia.
9: I to właśnie w tym miejscu już na początku XVII wieku działała pierwsza publiczna scena teatralna na ziemiach polskich, gdzie angielskie trupy wystawiały sztuki Szekspira.
2: Ze Staszkiem połączymy się jeszcze w wieczornych faktach RMF FM, a my słyszymy się o 20:00.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.
1: Tu radio RMF 24 i podcast Czarne Skrzynki. Największe i najbardziej wstrząsające katastrofy przytrafiają się nagle i niespodziewanie. Co do nich doprowadziło? Jak czuli się bohaterowie tych wydarzeń? Jak potoczyły

Się ich dalsze losy. W podcaście Czarne Skrzynki wracamy do katastrof, które zmieniły bieg historii i rozbieramy je na czynniki pierwsze. W tym odcinku przeniesiemy się do Londynu, gdzie w 2017 roku doszło do gigantycznego pożaru wieżowca Grenfell Tower. Kuba Śliwiński, zapraszam.

0: Słuchacie podcastu radia RMF24 Czarne Skrzynki, w którym przybliżamy najbardziej wstrząsające katastrofy w historii. Wracamy do dzielnicy Kensington w Londynie, gdzie w 2017 roku doszło do pożaru wieżowca Grenfell Tower. 31-letnia Rania wygląda przez okno. Jest na 23 piętrze wieżowca. Do ziemi jest bardzo daleko. W budynku szaleje pożar, a Rania coraz mocniej odczuwa presję czasu. Ma jednak dylemat. Czy wyprowadzić swoje małe dzieci z mieszkania? W tej chwili klatka schodowa może być wypełniona toksycznym dymem. Operatorzy pogotowia ratunkowego wielokrotnie powtarzali jej, że najbezpieczniej będzie pozostać w mieszkaniu. Obiecywali, że ratunek jest w drodze, ale minęło już kilka godzin i nikt się nie zjawił. Nagle kobieta coś zauważa. Sąsiad z mieszkania obok skacze z okna, aby uniknąć śmierci w płomieniach. Mężczyzna spada wiele pięter w dół, prosto na asfalt.
1: Słuchacie podcastu Czarne Skrzynki.
0: Wieżowiec w płomieniach. Pożar Grenfell Tower w Londynie. Jest 13 czerwca 2017 roku. Lato w Londynie zaczęło się na dobre. Ulice brytyjskiej stolicy są pełne turystów. Kolejka do diabelskiego młyna London Eye jest długa, a wszystkie wycieczki z przewodnikiem po pałacu Buckingham są dawno wykupione. Tegoroczny letni hit to Despacito. Usłyszeć go można dosłownie z każdego głośnika. Jest późne, wtorkowe popołudnie. W najgorętszym momencie dnia temperatura sięgnęła 25 stopni Celsjusza, ale teraz nad miastem unosi się wieczorny chłód. 44-letni Behailu Kebede powoli szykuje się do snu. Mieszka na 4. piętrze wieżowca Grenfell Tower w północnym Londynie. Mierzący 67 metrów 24-piętrowy budynek wzniesiono w latach 70. W Grenfell Tower mieszka kilkaset osób. Społeczność mieszkańców jest silnie ze sobą zżyta. Dzielnica, w której stoi budynek, nosi nazwę Royal Borough of Kensington and Chelsea. Historycznie była bardzo prestiżowa. Do dziś pozostaje zamożną dzielnicą, a nawet jednym z najbogatszych obszarów w całej Wielkiej Brytanii. Znajdują się tu jedne z najdroższych domów w Londynie, ekskluzywne ulice handlowe i popularna dzielnica Notting Hill, najbardziej znana z filmu z Julią Roberts o właśnie takim tytule. Ale nie wszystkie części Kensington and Chelsea są tak zamożne. Można tu znaleźć obszary zamieszkane głównie przez ludzi o niskich dochodach. W jednym z tych obszarów znajduje się Grenfell Tower. Wiele osób mieszkających w tym wieżowcu to imigranci. Społeczność cechuje różnorodność kulturowa. Behailu, który sam pochodzi z Etiopii, bardzo to docenia. Zna prawie wszystkich sąsiadów, a z biegiem lat zaprzyjaźnił się z kilkoma z nich. Często organizują wspólne imprezy i wydarzenia. Behailu jest dla swoich sąsiadów życzliwy i otwarty. Grenfell Tower jest własnością władz lokalnych, a większość lokali to mieszkania socjalne. Oznacza to, że czynsze są subsydiowane, a mieszkania są przeznaczone głównie dla osób i rodzin o niższych dochodach. Na 23 piętrze, 19 pięter nad Behailu, mieszka 31-letnia Rania Ibrahim z mężem Hassanem. Rania żyje w Londynie od prawie 8 lat. Wcześniej studiowała prawo w Egipcie, ale przyjechała do Anglii, aby zaopiekować się swoją siostrą Sayedą, która zamieszkała w Londynie kilka lat wcześniej, a niedawno zachorowała na raka. To właśnie podczas tego pobytu w Londynie Rania odwiedziła meczet w pobliżu Grenfell Tower i poznała jednego z tamtejszych pracowników, Hassana. Zakochali się w sobie i zostali parą. Rania zawiesiła studia prawnicze i przeniosła się do Londynu. Po kilku latach Rania i Hassan pobrali się i doczekali dwóch córek. Fetia ma 4, a mała Hania 3 lata. Siostra Rani, Sayeda, nadal mieszka w Londynie i kilka razy w tygodniu odwiedza ją w Grenfell Tower. Hassan nadal pracuje w pobliskim meczecie, ale obecnie jest poza domem. Wyjechał do Kairu, aby opiekować się bratem, który również zachorował. Hasan codziennie dzwoni do domu, aby porozmawiać z córkami. Fetia i Hania zawsze kończą rozmowy, mówiąc ojcu to samo. Czekamy na ciebie. Wracaj do domu. Tata też zawsze powtarza to samo. Wkrótce wrócę.

0: Radio RMF 24 i podcast Czarne Skrzynki. Największe i najbardziej wstrząsające katastrofy przytrafiają się nagle i niespodziewanie. Tak też było w roku 2017, kiedy to w londyńskim Kensington zapłonął wieżowiec Grenfell Tower. Dziś wieczorem syn Sayedy spędzał czas z kuzynkami i ciotką w mieszkaniu w Grenfell Tower, zostając do późnych godzin wieczornych. Po zabawie kuzyn wraca do domu, a córki Rani zasypiają w swoich łóżkach na 23 piętrze. Mija północ. Jest prawie pierwsza w nocy, gdy Behailu budzi się w swoim mieszkaniu na 4 piętrze. Jest zaskoczony. Dziwny dźwięk odbija się echem. Mężczyzna siedzi na krawędzi łóżka i przezwyciężając sen próbuje zrozumieć, skąd dochodzi hałas. Odczekuje kilka sekund, ale dźwięk nie ustaje. Behailu podnosi się. Wydaje mu się, że dźwięk dochodzi z kuchni, więc idzie to sprawdzić. Pociąga za klamkę. Tuż po uchyleniu drzwi widzi ścianę białego dymu. Szybko się cofa i zamyka drzwi. Następnie ponownie chwyta za klamkę. Jest chłodna, więc znów przyciąga ją do siebie, otwiera lekko drzwi i zagląda do środka. Dym wydaje się pochodzić z jego lodówki. Behailu zamyka drzwi i pospiesznie dzwoni pod numer 999. 6 minut przed pierwszą w nocy operator pogotowia odbiera telefon. Behailu jest zdenerwowany i mówi, że wydaje mu się, że w jego kuchni wybuchł pożar. Twierdzi, że coś jest nie tak z jego lodówką i wydobywa się z niej dym. Prosi o pospieszne wysłanie wozu strażackiego do Grenfell Tower. Mimo, że operator brzmi spokojnie, Behailu się denerwuje. Woli podnieść alarm niż siedzieć cicho i ryzykować, że sytuacja wymknie się spod kontroli. Kiedy kończy rozmowę, pędzi obudzić swoich współlokatorów, a potem, ubrany tylko w bieliznę i koszulkę, wybiega na korytarz i mocno puka do drzwi pozostałych 5 mieszkań na tym samym piętrze. Denerwuje go, że w budynku nie ma centralnego alarmu przeciwpożarowego. Podobnie jak wiele bloków mieszkalnych, w Wielkiej Brytanii Grenfell Tower został zbudowany tak, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia. Ma grube ściany i solidne drzwi przeciwpożarowe. W związku z tym nie ma oficjalnego planu ewakuacji dla budynku, a jedynie istniejące wytyczne to tak zwana zasada pozostania na miejscu. Innymi słowy, w przypadku pożaru wszyscy mieszkańcy powinni nie ruszać ze swoich mieszkań do czasu ugaszenia ognia. Mimo tego Behailu czuje, że powinien wszystkich wyprowadzić, więc puka tak długo, aż upewni się, że wszyscy na 4 piętrze obudzili się i zaczęli opuszczać wieżowiec. Mężczyzna przypuszcza, że dym z lodówki może być spowodowany usterką elektryczną. Wraca więc do siebie i wyłącza przełącznik zasilania w swoim mieszkaniu. Następnie pospiesznie zakłada ubranie. Dym nie rozprzestrzenił się na żadne inne pomieszczenia w jego mieszkaniu i nadal wydaje się być tylko w kuchni. Mimo tego 44-latek spieszy na klatkę schodową i wraz ze swoimi współlokatorami dołącza do innych na ulicy pod Grenfell Tower. Opuszczenie budynku zajmuje tylko kilka minut. Mężczyzna wreszcie łapie oddech. Po chwili widzi zbliżające się 2 wozy strażackie. Wkrótce kilku strażaków wyskakuje z samochodów i zaczyna wchodzić do budynku. Ale kiedy Behailu spogląda na swoje mieszkanie na 4 piętrze, widzi, że z okna jego kuchni wydobywa się już nie tylko dym, ale także są to żółte płomienie. Dochodzi kwadrans po 1:00 w nocy. Część strażaków obserwuje budynek i zabezpiecza kolegów, którzy do niego weszli. Po chwili zauważają, że dym zdaje się wydobywać również z innego mieszkania na 5. piętrze, tuż nad mieszkaniem Behailu. Strażacy są zdezorientowani. To wydaje się być niemożliwe. Ogień nie powinien rozprzestrzeniać się ani po tym samym piętrze, ani w górę lub w dół. Mimo tego tak właśnie się dzieje. Po bliższej obserwacji zauważają, że ogień w szybkim tempie przemieszcza się w górę, wzdłuż zewnętrznej części budynku. Niektórzy dopiero co przebudzeni mieszkańcy zaczynają wychodzić z wieżowca. 20 po 1:00 około 30 osób jest już zebranych na ulicy. ale większość z około 350 osób mieszkających w Grenfell Tower nadal jest w środku i nawet nie zdaje sobie sprawy z dramatu, który właśnie się rozgrywa. Strażacy walczą z pożarem, ale zapanowanie nad ogniem jest trudne. Akcja gaśnicza trwa już od jakiegoś czasu, a mimo tego zapach dymu w okolicach Grenfell Tower nasila się. Coraz więcej osób zaczyna budzić się w swoich mieszkaniach. Ci, którzy już wyszli na zewnątrz, zauważają ogień wspinający się po ścianie wieżowca w okrutnym tempie jednego piętra na minutę. Ogień uderza w okna, a ciepło sprawia, że trzeszczą ramy. Mija jeszcze chwila i ogień dostaje się do wnętrza mieszkań. 25 minut po tym, jak Behailu zadzwonił po pomoc, do centrum alarmowego dociera drugi telefon. To kobieta z jednego z najwyższych pięter, która mówi, że czuje dym w swoim mieszkaniu. W ciągu nieco ponad 20 minut pożar rozprzestrzenił się na 20 pięter budynku. Dzwoniąca kobieta otrzymuje jasne instrukcje od operatora pogotowia ratunkowego. Zostań w mieszkaniu i zamknij drzwi. Operatorzy wiedzą, że w Grenfell Tower obowiązuje zasada zostań na miejscu, a ogień nie może rozprzestrzenić się między mieszkaniami ani na obszary wspólne, takie jak korytarze czy klatki schodowe. Po zaledwie kilku minutach zgłoszeń napływa więcej. Wszystkie o tej samej treści. W budynku czuć dym. W Grenfell Tower wybuchł pożar. Dyspozytorzy znajdują się jednak po drugiej stronie Londynu. Na dodatek nie oglądają wiadomości w swoim centrum alarmowym. Zwykle to robią, ale tej nocy telewizor jest zepsuty. Dlatego gdy odbierają kolejne telefony od przerażonych ludzi w Grenfell Tower, nie mają pojęcia, z czym tak naprawdę się mierzą. Nie wiedzą, jak dramatyczna jest już sytuacja. Już po całym incydencie śledztwo wykaże, że gdyby podjęto decyzję o ewakuacji budynku, nim ogień rozprzestrzenił się na klatki schodowe, 350 osób opuściłoby budynek bez żadnych problemów w mniej niż 10 minut. Niestety ta decyzja zostanie podjęta, gdy dla wielu osób będzie już zdecydowanie za późno. Do godziny 1:30 centrum ratunkowe odebrało 29 zgłoszeń. Wszyscy dzwoniący są zszokowani i przerażeni, ale otrzymują te same instrukcje. Zachowaj spokój i czekaj w mieszkaniu. To najbezpieczniejsza rzecz, jaką teraz możesz zrobić. Niektórzy w końcu przestają słuchać instrukcji operatorów. Zabierają swoje rodziny i wychodzą. Większość jednak słucha poleceń. Trafiają do nich argumenty, że po pierwsze, jest to bezpieczniejsze dla nich samych, a po drugie, wybieganie z budynku przeszkadzałoby strażakom w akcji ratowniczo-gaśniczej. Niedługo później, 5 osób mieszkających na najwyższych piętrach budynku decyduje się opuścić Grenfell Tower. Ani dym, ani ogień nie dotarły jeszcze na ich kondygnację. Mieszkańcy wsiadają do windy i naciskają przycisk parteru. Początkowo winda zjeżdża ze zwykłą prędkością. Cyfrowy wyświetlacz pokazuje coraz niższe liczby. Wkrótce powinni być na dole i bezpiecznie wysiąść. Lecz kiedy wyświetlacz pokazuje 10, winda zatrzymuje się. Drzwi zaczynają się otwierać. W ciągu zaledwie kilku sekund gęsty, ciemny, toksyczny dym wlewa się do małej przestrzeni. 5 pasażerów windy to pierwsze śmiertelne ofiary tego pożaru.
1: Tu Radio RMF 24. Wieczór w Radiu RMF 24.

To radio RMF24 i podcast Czarne Skrzynki, w którym przybliżamy najbardziej wstrząsające katastrofy w historii. Wracamy do roku 2017 i do pożaru wieżowca Grenfell Tower w Londynie. Odkąd Behailu wykonał pierwszy telefon alarmowy, minęła godzina. Aż 20 wozów strażackich przybyło pod Grenfell Tower, a 114 strażaków pracuje nad ugaszeniem pożaru, który to jednak wydaje się rozprzestrzeniać coraz bardziej. Ani gapie, ani ci, którzy uciekli ze swoich mieszkań, ani nawet strażacy nie mogą uwierzyć własnym oczom. Operatorzy służb ratunkowych otrzymują coraz więcej zgłoszeń alarmowych, ale wszyscy spanikowani mieszkańcy Grenfell Tower wciąż otrzymują te same instrukcje. Pozostańcie w swoich mieszkaniach, połóżcie mokre ręczniki w drzwiach i czekajcie na służby ratunkowe. Mimo że ogień wkrótce rozprzestrzeni się na cały budynek, nie mówi się im, aby próbowali się wydostać. Operatorzy z linii alarmowej nie mają pełnego obrazu sytuacji, nie rozumieją, jak poważny jest pożar. Ich reakcja będzie później krytykowana w mediach. Prawdziwą frustrację i wzburzenie wzbudzi jednak zachowanie strażaków będących na miejscu zdarzenia, widzących, jak poważny jest pożar, a mimo tego nie decydujących się na ewakuację budynku. Strażak dowodzący akcją jest stosunkowo młodym i niedoświadczonym funkcjonariuszem. Ma przeszkolenie z zakresu gaszenia pożarów w tego typu budynkach, ale nie z organizacji ewakuacji. Co prawda wyprowadzono kilka osób, które napotkano w budynku podczas akcji gaśniczej, ale nie to jest priorytetem strażaków. Skupiają się oni na gaszeniu pożaru, nie zaś na ratowaniu ludzi. Operatorzy przekazują informacje od wszystkich dzwoniących, podając strażakom numery mieszkań i mówiąc, ile osób znajduje się w danym lokalu. Strażacy przed budynkiem zapisują informacje, a potem próbują przekazać je przez radio kolegom w środku. Problem w tym, że kontakt radiowy szwankuje z powodu silnego zadymienia w budynku. Niektóre rodziny dzwonią raz za razem, powtarzając w kółko te same informacje, ale nikt nie przychodzi im z pomocą. Wciąż otrzymują te same instrukcje. Zostań w mieszkaniu, czekaj na ratunek. Kiedy Rania ponownie dzwoni do centrum ratunkowego i po raz kolejny słyszy to samo co wcześniej, w końcu dociera do niej, że musi działać sama, jeśli chce uratować swoje małe córeczki. Nie wie tylko jak. Tymczasem pod Grenfell Tower zebrały się tłumy, które z przerażeniem patrzą na budynek. Wielu z tych ludzi przyszło pomóc swoim bliskim, ale zostali zawróceni przez policję i służby ratunkowe. Niektórym udaje się ominąć blokadę i wbiec na klatkę schodową, aby wydostać swoich bliskich, ale jest ich niewielu. Większość może tylko patrzeć, jak spanikowani ludzie w oknach machają i wołają o pomoc. Czas mija. Jest 18 minut po trzeciej. Straż pożarna w końcu podejmuje decyzję o ewakuacji Grenfell Tower. Minęły już 2,5 godziny od otrzymania pierwszego wezwania i ponad 2 godziny od momentu, gdy strażacy zdali sobie sprawę, że ogień rozprzestrzenia się w tempie 1 piętra na minutę. Obecnie panuje całkowity chaos. Ludzie sygnalizują prośby o pomoc, świecąc latarkami i telefonami komórkowymi z okien. Wielu z nich mdleje z powodu toksycznego dymu lub wysokiej temperatury. Ogień rozprzestrzenia się na ich mieszkania i zaczyna ich parzyć. Niektórzy w desperacji wyskakują z okien i spadają prosto w objęcia śmierci. Jeden ze skaczących mężczyzn spada na ulicę tuż obok jednego ze strażaków. Na ratunek mieszkańcom biegną głównie cywile, którym udało się ominąć policję. Sayeda widzi mężczyznę biegnącego z meczetu w kierunku wejścia do Grenfell Tower. Chwilę później mężczyznę zatrzymuje policja. Podobnie jak innym, powiedziano mu, że nie może wejść do budynku, ale wyrwał się, krzycząc: nie obchodzi mnie to, wchodzę. Możecie mnie aresztować, gdy wyjdę. Następnie znika w wieżowcu. Po kilku minutach wychodzi wraz z członkami swojej rodziny. Sayeda też kilka razy próbowała minąć policjantów, tłumacząc, że jej siostra i małe dziewczynki wciąż tam są. Nie tylko nie otrzymała żadnej odpowiedzi od funkcjonariuszy policji, ale podobnie jak wielu innych, została popchnięta i zwyzywana. Była też świadkiem znacznie gorszego traktowania ludzi. Widziała, jak niektórzy przy próbie dostania się do środka zostali pobici.
Ani Hassan, ani pozostali członkowie rodziny nie mogą już dodzwonić się do Rani, mimo że próbują raz za razem. W końcu Sayedzie udaje się to, ale teraz słyszy, że w głosie jej siostry coś się zmieniło. Jest przerażony i pełen bólu. Sayeda zdaje sobie sprawę, że mieszkanie płonie. Krzyczy do siostry w panice, gdy słyszy coraz głośniej trzaskający ogień wokół Rani. Po chwili połączenie telefoniczne zostaje przerwane. Sayeda upada na ziemię. Czuje się, jakby coś w niej umarło. Mdleje. Mijają godziny. Strażacy na miejscu zdarzenia zmienili priorytety i skupiają się teraz na ratowaniu ludzi. Wbiegają do płonącego wieżowca, a po chwili wychodzą z kilkoma ocalałymi. Sayeda, która ocknęła się chwilę wcześniej, czuje, że wciąż może mieć nadzieję, że jej siostra i dzieci wyjdą z tego żywi. Przez cały ranek czeka na zewnątrz budynku, próbując raz po raz skontaktować się z Ranią, która wciąż nie odpowiada. Czas mija, a Grenfell Tower nadal płonie. Słuchacie podcastu radia RMF24 Czarne Skrzynki. Do tragicznej historii z Londynu wrócimy za moment.

Czarne skrzynki w radiu RMF24. Dzisiaj jesteśmy w Londynie i przybliżamy historię pożaru wieżowca Grenfell Tower. O 17 nad Grenfell Tower wciąż unosi się dym. W mediach podano liczbę ofiar śmiertelnych. Obecnie z całą pewnością można potwierdzić śmierć 12 osób, ale wszyscy wiedzą, że ostateczna liczba ofiar będzie wyższa. Mijają kolejne godziny i niektórzy oczekują, że na miejscu pojawi się jakiś przedstawiciel władz. Ówczesna premier Wielkiej Brytanii, Theresa May, przez cały dzień nie przyjechała na miejsce katastrofy. Wielu zaczyna się denerwować brakiem zainteresowania ze strony urzędników. W końcu wieżowiec jest własnością władz lokalnych, a co za tym idzie, państwa. I to ono było odpowiedzialne za jego stan techniczny i procedury bezpieczeństwa, które zawiodły. Rannymi i ich rodzinami opiekują się organizacje pozarządowe i wolontariusze. Wśród nich są wierni i pracownicy meczetu, w którym pracuje Hassan. Meczet otwiera swoje drzwi dla ofiar, pomagając im zarówno w zorganizowaniu tymczasowego zakwaterowania, jak i w zdobyciu leków. Lokalne stowarzyszenie młodzieżowe również spieszy z pomocą. Organizuje zbiórkę ubrań i przedmiotów, które pomogą przetrwać ofiarom. Mijają dni, a Hassan wciąż nie wie, co stało się z jego rodziną. Nie chce tracić nadziei, mimo że wszystko wskazuje na najgorsze. Mężczyzna jest zdumiony tym, jak niewielką pomoc otrzymuje od państwa. Wszyscy poszkodowani wydają się być całkowicie ignorowani przez władze Kensington and Chelsea. Ci, którym udaje się przebić przez biurokrację, oferowane jest prowizoryczne zakwaterowanie tymczasowe. Całe rodziny stłoczone są w jednoosobowych pokojach. Z jedną z rodzin, z której wszyscy członkowie znaleźli się w szpitalu, władze nie skontaktowały się przez 2 tygodnie. Kiedy w końcu ojciec rodziny zostaje wypisany ze szpitala, nie ma się gdzie zatrzymać. Za jego pobyt w hotelu w pobliżu szpitala, w którym wciąż leżą jego żona i dzieci, płaci firma McDonald's. Opieszała odpowiedź władz budzi reakcję. Między poszkodowanymi, ale także w mediach, zaczyna się mówić o tym, jak katastrofa podkreśla różnice klasowe i rasizm. Wielu uważa, że ofiary nigdy nie zostałyby tak potraktowane, gdyby należały do innej grupy społecznej. Wielu z poszkodowanych zastanawia się, na co tak naprawdę przeznaczone są pieniądze z podatków, które sami płacili, jeśli nie na pomoc w takich właśnie sytuacjach. Straumatyzowani ludzie stają teraz w obliczu koszmarnego labiryntu biurokracji. Uważają, że cała sytuacja uwłacza ich godności. Organizacje pozarządowe zapraszają na spotkania zapewniające ofiarom pomoc prawną. Dla większości ludzi staje się jasne, że bogata dzielnica Kensington and Chelsea po prostu nie chce brać odpowiedzialności za biedniejszą część swojej społeczności. Mijają dni i tygodnie od pożaru. Przez ten czas lista potwierdzonych śmiertelnych ofiar pożaru rośnie. Nie milknie też medialna burza na temat tej tragedii. Niestety, niektórzy dziennikarze mówią o katastrofie tak, jakby była nieunikniona. Popularne staje się stwierdzenie, że ogień rozprzestrzenił się tak szybko, że strażacy nie mieli szans na ewakuację mieszkańców. Jedna z gazet donosi, że cały budynek stanął w płomieniach już po 15 minutach, co uniemożliwiło uratowanie kogokolwiek. Dla wielu naocznych świadków, w tym dla rodziny Rani, takie przeinaczanie prawdy jest nie do zniesienia. Krewni rozmawiali z Ranią przez kilka godzin, dlatego teza, że nie było szansy na opuszczenie Grenfell Tower ani na ratunek przez strażaków, jest dla nich okrutnym kłamstwem. Jednocześnie niektórzy członkowie rodziny wciąż żyją złudną nadzieją, że kobieta i jej córki być może jakimś cudem przetrwały i leżą w którymś ze szpitali albo w zgliszczach. Z tego powodu pogrzeb wciąż jest odkładany do czasu ostatecznego potwierdzenia statusu Rani, Fety i Hani. Rodzina dowiaduje się, że może minąć około 6 miesięcy, zanim otrzymają ostateczną odpowiedź na dręczące ich pytanie. Dzieje się tak dlatego, że identyfikacja osób, które zginęły w płomieniach, jest skomplikowana. Jedna z sióstr Rani, mimo że chciała wciąż mieć nadzieję, w wywiadzie powiedziała: to zdecydowanie za długo. Rodzina pogrążona w żałobie nie może tyle czekać w stanie zawieszenia. Mijają kolejne tygodnie, a poszkodowani czują się coraz bardziej zawiedzeni przez państwo i społeczeństwo.
Po publikacji oficjalnej listy ofiar śmiertelnych zawierającej 72 nazwiska, wiele osób ma wątpliwości, czy jest ona dokładna. Niektórzy posuwają się nawet do twierdzeń, że władze ukrywają faktyczną skalę tragedii. Jakby mało było powodów do rozczarowania wśród osób, które przetrwały pożar, jeden z brytyjskich posłów podczas medialnego wystąpienia zdaje się zrzucać winę na ofiary, pytając, dlaczego po prostu nie opuściły budynku. Poseł wie, że było to sprzeczne z instrukcjami strażaków i służb ratunkowych, ale twierdzi, że uwięzieni w budynku ludzie powinni byli wykazać się zdrowym rozsądkiem. Opinia publiczna jest oburzona, a jego słowa spotykają się z ogromną falą krytyki. Tymczasem byli mieszkańcy Grenfell Tower zaczynają tworzyć własną listę osób przebywających w wieżowcu przed pożarem. Robią to, by zweryfikować oficjalną listę. Theresa May, ówczesna premier Wielkiej Brytanii, nadal oskarżana jest o brak szacunku dla ofiar i ich rodzin. Nie odnosi się do tych zarzutów, choć ogłasza, że zostanie przeprowadzone dokładne dochodzenie w sprawie okoliczności pożaru. Mihailu, który jako pierwszy zgłosił pożar, jest zdruzgotany. Ledwo może mówić o tym, co się stało. Jego stanem psychicznym i fizycznym zajmuje się kilku lekarzy. Tymczasem w niektórych mediach mężczyzna przedstawiany jest jako osoba odpowiedzialna za pożar. Mihailu wie, że katastrofa nie była jego winą, mimo tego trudno mu zignorować takie oskarżenia. Decyduje się na udzielenie wywiadu i opowiada wszystko, co pamięta z tamtej nocy. Chce pokazać, że niczego nie ukrywa i że próbował tylko pomóc sąsiadom. W geście absolutnej transparentności przekazuje nawet swój telefon dziennikarzowi. Dziennikarz przegląda wszystko, zdjęcia, połączenia i wiadomości. Wersja Mihailu potwierdza się, ale jedynym efektem wywiadu jest to, że teraz wydzwaniają do niego przedstawiciele innych mediów i oferują duże sumy za to, aby wciąż mówił o pożarze. Mihailu nie chce sławy czy rozgłosu. Udzielił wywiadu, by pomóc pozostałym ofiarom, by publicznie powiedzieć prawdę o tym, co się wydarzyło. Mimo nacisku mediów wycofuje się i nie udziela kolejnych wywiadów. Mężczyzna nie może przestać myśleć o wszystkich ludziach, którzy tej nocy zginęli w Grenfell Tower, a także o tych, którzy stali przed budynkiem z niepokojem, wypatrując swoich przyjaciół i krewnych, którzy wciąż byli w środku. Mężczyzna ma nadzieję, że dochodzenie, które zostanie przeprowadzone w sprawie tego incydentu, pomoże mu poradzić sobie z tymi traumatycznymi wspomnieniami. 3 miesiące po pożarze zidentyfikowano szczątki rodziny Hassana. Żony Rani i córek Fetih i Hani. Znaleziono je wszystkie razem w łazience, wraz z 3 kobietami z sąsiedniego mieszkania. Widać, że 4 dorosłe kobiety ustawiły się wokół nad dziećmi jak ściana. Desperacko próbowały osłonić je przed płomieniami. Ich szczątki są mocno zwęglone. Ranie udało się zidentyfikować tylko na podstawie dokumentacji dentystycznej. Minie kolejny rok, zanim policja poda ostateczną liczbę ofiar śmiertelnych. W nocy z 13 na 14 czerwca 2017 roku w Grenfell Tower życie straciły 72 osoby. Śledztwo trwa aż kilka lat i ujawnia zaskakujące uchybienia w zakresie bezpieczeństwa. Nie tylko w Grenfell Tower, ale także w całym brytyjskim prawie budowlanym. Okazuje się, że deregulacje dotknęły przepisów dotyczących jakości materiałów, jakie można wykorzystywać w budowie mieszkań. Dochodzenie ujawnia również poważne niedociągnięcia w reakcji służb ratunkowych. W szczególności krytykuje się je za to, że nie ewakuowały budynku szybciej i nie uznały, że pożar wymknął się spod kontroli. Okazuje się również, że tylko kilka z kilkuset zgłoszeń alarmowych, które dotarły do centrum alarmowego tej nocy, faktycznie doprowadziło do uratowania kogokolwiek. Pozostali zostali uratowani bez pomocy służb ratunkowych. Najbardziej zdumiewające jest to, w jaki sposób pożar zdołał rozprzestrzenić się tak szybko. Okazuje się, że cała elewacja Grenfell Tower była pokryta panelami, które nie tylko były łatwopalne, ale w zasadzie stanowiły śmiertelną pułapkę. Panele te teoretycznie zostały przetestowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego i otrzymały najwyższą ocenę. Problem w tym, że testy zostały przeprowadzone nieprawidłowo.
Sprawdzono tylko wierzchnią warstwę panelu wykonaną z aluminium. Nie sprawdzono wnętrza składającego się z łatwopalnego materiału izolacyjnego ani łączeń wykonanych z polietynelu. Te części w kontakcie z ogniem zachowywały się niemal tak samo jak benzyna. Co więcej, spalanie tych materiałów wytworzyło toksyczny dym. Sposób wykonania i zamontowania paneli sprawił, że ogień rozprzestrzenił się w zastraszającym tempie. Materiał ten został wybrany i zamontowany na budynku ze względu na niską cenę. Co więcej, śledztwo wykazało, że drzwi przeciwpożarowe, które według zasad ewakuacji miały chronić każde z mieszkań, zainstalowane były tylko w 34 mieszkaniach. Pozostałe 43 lokale nigdy ich nie miały. Śledztwo dobitnie pokazuje, że tej katastrofy dało się uniknąć, gdyby nie ciągła liberalizacja prawa budowlanego tocząca się od czasów Margaret Thatcher. Przed Grenfell Tower spłonęło kilka innych dużych budynków z tymi samymi materiałami izolacyjnymi. W tamtych przypadkach nie doszło do totalnej katastrofy tylko dlatego, że mieszkańcy zostali ewakuowani na czas. W kwietniu 2023 roku firmy obarczone odpowiedzialnością za skalę katastrofy w Grenfell Tower zawierają ugodę z ponad 900 osobami, które je pozwały. Firmy zgadzają się zapłacić około 150 milionów funtów ofiarom i ich rodzinom. Ponadto dzielnica Kensington and Chelsea zostaje skazana w Sądzie Najwyższym za spowodowanie śmierci co najmniej 4 osób. Rada Kensington and Chelsea przyznała, że nie zapewniła bezpieczeństwa budynku. Jakiś czas po incydencie jedna z sióstr Ranni w wywiadzie wspominała ją jako kobietę o złotym sercu. Była człowiekiem jak każdy inny. Czasem postępowała dobrze, a czasem źle. Często apelowała do innych, by się uspokoili, by się nie kłócili. Dążyła do harmonii i pokoju. W innym wywiadzie Hassan powiedział, że po stracie żony i dzieci wszystko się dla niego skończyło. Codziennie myśli o swoich córkach i twierdzi, że nigdy niczego nie zapomni. Będą w moim życiu i w moim sercu aż do śmierci. Hassan powiedział reporterowi także o bolesnym wspomnieniu, o tym jak jego córka Fetia powiedziała tamtej nocy, że nie będzie się bać, ponieważ tata ich uratuje. W pewnym sensie wszyscy, którzy zginęli, myśleli podobnie jak Fetia, że ktoś czuwa, że ktoś przyjdzie, że ktoś ich ocali. Tak się nie stało. To był podcast Czarne Skrzynki Radia RMF24. Wszystkich odcinków posłuchasz na platformie RMF On oraz na innych platformach podcastowych.

0: Belgia przed piłkarskim starciem w ćwierćfinale mundialu. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 15 w Kujawsko-Pomorskiem. W Lipnicy, chodzi o odcinek Toruń-Brudnica, zderzyły się dwa samochody osobowe. I tam jedziecie wahadłowo. Jest zielone światło dla kolejnego etapu negocjacji Ukrainy i Mołdawii z Unią Europejską. Ambasadorowie państw członkowskich zgodzili się na otwarcie drugiego obszaru rozmów akcesyjnych z Kijowem i Kiszyniowem. W faktach studio RMF FM w Brukseli, w nim nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co ta decyzja oznacza w praktyce?
1: Ambasadorowie państw Unii uzgodnili wspólne stanowisko, które pozwoli we wtorek podczas spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich formalnie otworzyć z Ukrainą i Mołdawią negocjacje w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. To sukces irlandzkiej prezydencji, która chciała przyspieszyć rozmowy akcesyjne. Nie oznacza to jednak przełomu. Nadal nie ma zgody na otwarcie czterech pozostałych działów negocjacji. Niechętne są Węgry, ale także Polska może mieć problemy z obszarem dotyczącym rolnictwa. Dlatego rozmowy o kolejnych etapach negocjacji wrócą dopiero po wakacjach.
2: Pytamy o fakty.
0: Aż 9 typów prokrastynatorów wyróżniają naukowcy z Uniwersytetu Cambridge. Chodzi o osoby, które regularnie odkładają różne aktywności na później. Są wśród nich zamartwiacze, którzy boją się niepowodzeń. Są marzyciele, którym mimo ambitnych planów brakuje konsekwencji. Są perfekcjoniści, którzy uważają, że później będą mieć lepszy efekt. A dlaczego wy odkładacie wasze plany na później? Pytał o to w Warszawie reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Bo po prostu myślę, że się wyrobię. Najczęściej.
4: Myślę, że czasami po prostu jest coś trudnego do zrobienia, więc wydaje mi się, że jak odłożę coś teraz, to później będzie mi to łatwiej zrobić.
5: Co tak ostatnio pani odkładała?
4: Teraz jesteśmy właśnie z koleżanką po obronie pracy licencjackiej, więc był taki czas, że musiałyśmy napisać tą pracę, więc ją bardzo odkładałyśmy w czasie.
6: Zajmuję się bardziej bieżącymi rzeczami, a te, które mogą poczekać, to sobie czekają na dobry moment.
0: A wy odkładacie swoje obowiązki na później? Dajcie nam znać. Czekamy pod adresem fakty@rmf.fm, a więcej o wynikach badań piszemy na rmf24.pl. Warto przeczytać, nie warto tego odkładać. Musical o Dolly Parton trafi na nowojorski Broadway. Jak informuje Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM, będą tam największe przeboje artystki.
7: Całe moje życie było musicalem, mówi ikona muzyki country. Postać niezwykła, inspirująca, piosenkarka, której utwory śpiewały i Miley Cyrus. Ale też Whitney Houston. Publiczność usłyszy na broadwayowskiej scenie nie tylko największe przeboje artystki, ale także nowe kompozycje. Jak zapewnia sama Dolly Parton, będzie wszystko. Gdzie żyła, co straciła, co kochała i jak odnalazła własną drogę. Uroczysta premiera zaplanowana jest na 19 stycznia przyszłego roku.
0: I będzie to w dniu 81. urodzin gwiazdy. Dużo wcześniej, bo o 21.00 w RMF FM kolejne fakty.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Na pierwsze wieczorne mistrzowskie fakty sportowe w RMF FM zaprasza Wojciech Marczyk. Witamy.
8: Dobry wieczór. Jannik Sinner zmierzy się z Aleksandrem Zwieriewem w finale wielkoszlemowego Wimbledonu. Włoski tenisista w trzech setach pokonał doświadczonego Serba Nowaka Dżokowicza. Do tego meczu wrócimy w kolejnych mistrzowskich faktach sportowych. A Zwieriew także bez straty seta wyeliminował rewelację tegorocznego Wimbledonu, grającego z dziką kartą Artura Ferriego. Z Londynu przenosimy się za oceana, dokładnie do Inglewood w Kalifornii. Tam za niespełna godzinę początek drugiego meczu ćwierćfinałowego piłkarskich mistrzostw świata. Hiszpania zagra z Belgią. Hiszpanie do tej pory na mundialu nie stracili jeszcze gola. Belgowie są jedną z najskuteczniejszych drużyn na tym turnieju, bo zdobyli 13 goli. Mamy bardzo dobrą drużynę, potrafimy strzelać gole. Dowodem tego jest to, że mamy drugi najlepszy atak na mistrzostwach świata. Myślę, że to my oddaliśmy najwięcej strzałów na tych mistrzostwach świata, mówił Rudy Garcia, selekcjoner Belgów. Porażka polskich siatkarek w Lidze Narodów, biało-czerwone po wyrównanym meczu, musiały uznać jednak wyższość Brazylijek, które wygrały 3-1.
9: Ogrom obron, fajne ciosy z dwóch stron, wyprowadzane ataki, które mogły robić wrażenie. Obrony, myślę, że jeszcze bardziej gdzieś ta walka i bronienie piłek, które wydawały się momentami niemożliwe, więc uważam, że naprawdę to było na pewno nasze najlepsze spotkanie i na pewno szkoda.
8: Opisywała spotkanie rozgrywająca naszej reprezentacji Alicja Grabka. Polki nie są pewne awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów. Awans zagrają w niedzielę rywalkami naszych siatkarek w ostatnim meczu fazy zasadniczej.

0: będą gospodynie turnieju Japonki.
1: Będzie mokro. Nie wiem, czy od łez urlopowiczów, czy jednak bardziej przez ten deszcz. Jutro możliwy wszędzie poza Wielkopolską, Dolnym Śląskiem oraz Pomorzem Zachodnim. Na wschodzie jutro ponownie może być burzowo. Od 17 stopni na Suwalszczyźnie oraz na Podhalu. Przez centrum tam 21 do 24 na zachodzie. W niedzielę wszędzie tak o 2-3 stopnie cieplej, ale nadal poza zachodem kraju może przelotnie popadać.
2: Radio LMF

0: Hej!
1: Reklama.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Reklama.
3: Polska i świat.
4: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Bogdan Zalewski w każdą niedzielę po 9 w radiu RMF24.
1: Ogłoszenie RMF24.

0: Sekundy dzielą nas od godziny 21. W RMF FM to czas faktów. W studiu Anna Wachowska.
1: Podróż z problemami na śląskim odcinku A4. Zderzyły się tam 3 samochody osobowe. Czy doszło do pobicia Aleksandra Sławińskiego, reprezentanta Polski juniorów w piłce ręcznej? Związek twierdzi, że tak, policja zaprzecza. Co zwiedzać nocą? Dziś w naszym radiowym wakacyjnym cyklu proponujemy Gdański Teatr Szekspirowski. Będą też mistrzowskie fakty sportowe. 3 samochody osobowe zderzyły się na śląskim odcinku A4.

0: Izabela Kik z komisariatu w Kamieniu Pomorskim. Funkcjonariusze przesłuchali już świadków i zabezpieczyli materiał dowodowy. Wynika z niego, że chłopak upadł. Sprawa będzie badana dalej pod kątem nieszczęśliwego wypadku.
1: Tu się tuli. Tak będzie nazywało się stacjonarne hospicjum dla nieuleczalnie chorych dzieci w Tychach na Śląsku. Fundacja, która buduje placówkę od lat, prowadzi już dziecięce hospicjum domowe i centrum opieki dziennej. Rodziny chorych maluchów są bardzo obciążone opieką, stąd pomysł na stworzenie hospicjum stacjonarnego.
2: Mamy fundamenty, idą już mury, także mamy nadzieję, że szybciutko powstanie cały kompleks.
3: My byśmy chciały, żeby jak najszybciej, bo naprawdę dzieci czekają. Jest sporo telefonów z zapytaniem, kiedy będziemy gotowi, ale tak naprawdę całość finansujemy dotychczas ze swoich środków. Są to środki pochodzące ze zbiórek publicznych, do puszek, z odpisu 1,5% podatku.
4: Jaka kwota jest potrzebna?
3: Całość inwestycji będzie obejmowała około 16 milionów złotych. Trzeba pamiętać, że to już jest szpital. Cały czas zbieramy.
1: O inwestycji i o tym, jak można pomóc, przeczytacie na rmf24.pl, a z Nataszą Godlewską, prezes Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo oraz wiceprezes Izabelą Trąbalą rozmawiała Anna Kropaczek.
5: Wakacje z RMF FM.
1: To nie jest zwykłe zwiedzanie z przewodnikiem. W gdańskim Teatrze Szekspirowskim goście stają się częścią spektaklu i przez ponad godzinę odkrywają miejsca na co dzień niedostępne dla widzów. W naszym cotygodniowym wakacyjnym cyklu podpowiadamy Wam, co zwiedzać nocą. Na miejscu był nasz reporter Stanisław Pawłowski.
6: Zamiast klasycznego oprowadzania jest spektakl. Puck, czyli psotny elf ze snu nocy letniej Williama Szekspira, pokazuje teatr z zupełnie innej strony, a odwiedzający stają się częścią tej opowieści.
7: Magia tego teatru polega na tym, że w każdym momencie te fotele robią puf, coś tam odkręcają, przekręcają i chowają te fotele tutaj.
8: Dowiadujemy się tych takich smaczków, jak to było. Można się faktycznie troszkę poczuć, jakbyśmy się cofnęli o te 400 lat i zobaczyli trochę takiego szalonego życia, takiego szalonego teatru, nie takiego poukładanego.
6: Podkreśla Jakub Piprowski, wcielający się ostatniej nocy w Pucka.
9: Z taką formułą nie spotkaliśmy się nigdzie.
10: Nigdzie.
9: Bawiliśmy się świetnie.
11: Zapamiętam, jak Puk pokazał nam scenę. Co było wyjątkowe w tym, że mogliśmy razem z nim krzyczeć.
6: Usłyszałem z kolei od innych uczestników zwiedzania. A dlaczego nocą? Bo elf ze snu nocy letniej żyje w nocy i wtedy przejmuje ten teatr.
7: Czyli fajnie, nie? No, to za mną!
1: Pewnie, że fajnie. Zostańcie także z RMF FM. O 22:00 nakreślimy aktualny obraz faktów, a już teraz mistrzowskie fakty sportowe.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Ćwierćfinałowy mecz piłkarskich mistrzostw świata Hiszpania-Belgia na początek mistrzowskich faktów sportowych w RMF FM. Zaprasza Wojciech Marczyk.
12: Spotkanie już się rozpoczęło, aktualnie 3 minuta i mamy bezbramkowy remis. W składzie Belgów dziś m.in. De Ketelare, De Bruyne czy Doku. Hiszpanie bez zmian wyjściowej 11 w porównaniu do meczu z Portugalią. Dużo mówiło się przed tym spotkaniem o Jaminie Jamalu, który na tym mundialu zdobył jedynie jedną bramkę. No i nie błyszczy tak, jak wielu oczekiwało. Pomocnik Barcelony ma jednak inne zadania, podkreśla Cezary Wilk, były piłkarz klubów hiszpańskiej ligi.
13: Myślę, że to będzie postać, która na pewno będzie zawsze skupiała uwagę rywali, co może pomagać jego partnerom. Dużo jest tych reprezentacji z ogromną siłą, taką piłkarską, z umiejętnościami. Niewątpliwie Hiszpania też taką drużyną jest.
12: Hiszpanie są faworytem tego spotkania, ale jak na razie na tych początkowych fazach meczu więcej przy piłce są Belgowie, a jak przebiega to spotkanie sprawdzimy w mistrzowskich faktach sportowych za godzinę. W reprezentacji Portugalii wcześniej zapowiadana zmiana. Po mistrzostwach świata z funkcją selekcjonera pożegnał się Roberto Martinez, a nowym trenerem kadry został doświadczony, prawie 72-letni Jorge Jesus. Portugalski trener ze swoją reprezentacją narodową ma pracować do kolejnego mundialu w 2030 roku. 25. tytułu wielkoszlemowego na kortach Wimbledonu nie zdobędzie tym razem Nowak Djokovic. Serb przegrał dziś w 3 setach w półfinale z Jannikiem Sinnerem. Postawa 39-letniego tenisisty i tak może imponować, bo kilka dni temu rozegrał rekordowo długi ćwierćfinał, trwający ponad 5 godzin, w którym mierzył się z Felixem Auger-Aliassime.
4: gdy rywalizuje z chłopakami, którzy są niekiedy od niego młodsi o 14-15 lat albo nawet i więcej, no to musi to imponować. Natomiast na ile znajdzie jeszcze motywacji w sobie, by dalej próbować, tego nie wiem.
12: Mówił Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tennis Club. Finał panów na Wimbledonie w niedzielę. Sinner zagra.

0: A z Aleksandrem Zwieriewem.
1: Co warto wiedzieć o pogodzie na 5 minut po 21:00? Niewielka burza w okolicach Sieniawy, to województwo podkarpackie, tam uważajcie. Słabe przelotne opady deszczu możliwe wieczorem na wschód od linii Gdańsk-Łódź-Kraków. Sprawdzam temperaturę dla nocnych imprezowiczów. W okolicach 24:00 będzie 11 stopni w Białymstoku, Lublinie i Zakopanem, 13 w Katowicach, Poznaniu i Szczecinie, okolice 15 stopni to w pierwszej części nocy we Wrocławiu.
2: Radio RMF 24.

0: Za chwilę na zegarach kolejna pełna, a z nami Anna Wachowska.
1: Na łączach.
0: Czas na fakty RMF FM o 22. Posłuchajcie.
1: Trzech Polaków utknęło pod pośrednią granią w Tatrach Słowackich. To temat numer jeden w faktach. Potem prognozy dla polskiej gospodarki, turystyczne atrakcje wakacyjną nocą, a w mistrzowskich faktach sportowych ćwierćfinał mundialu. Hiszpania gra z Belgią, po pierwszej połowie remis 1-1. Trzech młodych Polaków utknęło pod pośrednią granią w Tatrach Słowackich. Mimo że nie prowadzi tam żaden szlak turystyczny i mogli tam iść wyłącznie w asyście przewodnika górskiego, mężczyźni próbowali samodzielnie wspiąć się na szczyt. Niestety zabłądzili, a ponieważ nie mieli odpowiedniego wyposażenia, nie potrafili wrócić. Słowaccy ratownicy wciągnęli ich na pokład śmigłowca i przetransportowali do Starego Smokowca. Utrudnienia dla pasażerów kolei w Małopolsce. Niedaleko Trzebini pociąg potrącił człowieka. Podróżni muszą się liczyć z opóźnieniami. Największe dotyczy składu relacji Kraków-Katowice i wynosi ponad godzinę. Informacje o utrudnieniach można znaleźć na portalu pasażera. Nadal będziemy przeciwdziałać dezinformacji i propagandzie obliczonej na rozniecenie niechęci między Polakami a Ukraińcami, mówił dziś premier.

0: pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Inflacja w górę, a dynamika PKB w dół. Narodowy Bank Polski przedstawił najnowsze prognozy na kolejne lata dla polskiej gospodarki. Są mniej optymistyczne niż poprzednie projekcje, informuje Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
1: Na koniec roku inflacja ma wynieść 2,9%. To poziom dla gospodarki bezpieczny, ale nie tak niski, jak wcześniej się spodziewaliśmy. To efekt wojny na Bliskim Wschodzie i gwałtownego wzrostu cen paliw. Skutki zobaczymy nie tylko w szybszym niż spodziewanym wzroście cen, ale też w spadku tempa rozwoju gospodarki.
2: Ten szok podażowy przełożył się na niewielkie obniżenie prognoz wzrostu, no przede wszystkim w 2026 roku, nieznacznie w 2027.
1: Dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP Jacek Kotłowski wylicza, że na koniec roku wzrost PKB wyniesie 3,7%, ale w 2027 wyniesie już 2,8%. To będzie efekt m.in. wydania środków z KPO. Prawdopodobnie nie będą już tak mocno napędzać polskiej gospodarki w kolejnym roku.
3: Fakty RMF FM polecają.
0: Jak spędzić noc w mieście podczas wakacji? Podpowiadamy Wam w naszym cotygodniowym cyklu. W Gdańsku można wybrać się na nocne zwiedzanie Teatru Szekspirowskiego z Pukiem, czyli psotnym elfem ze snu nocy letniej Williama Szekspira.
4: Może oni nie widzieli spektaklu, ale za to wszyscy widzieli ich. To był taki 17-wieczny Instagram. Bo wtedy, w tamtych czasach, ludzie do teatru nie chodzili tylko po to, żeby oglądać spektakl. Chodzili też tam po to, żeby się pokazać, żeby inni mówili: oho, ona też tutaj jest.
5: To była rewelacja, świetny pomysł, fantastyczna realizacja.
6: Śmiało! Miała, ja nie mam całego dnia.
7: Świetne wydarzenie, zrobione zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
6: I ciekawostka, na tę ścieżkę, na mury, możecie wyjść codziennie w ciągu dnia?
7: Wydaje mi się, że jest to zrobione w taki sposób, że zarówno mieszkańcy, jak i turyści spędzą niesamowitą godzinę w Teatrze Szekspirowskim.
6: Za mną!
0: Mamy nadzieję, że udało nam się przekonać Was do propozycji Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Polecamy także fakty w RMF FM, te najbliższe o 23.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Na ostatnie dziś mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczek.
8: Hiszpania z pierwszą straconą bramką na mundialu. Zespół z Półwyspu Iberyjskiego po 45 minutach remisuje 1-1 z Belgią w ćwierćfinale piłkarskich mistrzostw świata. Hiszpanie pierwsi objęli prowadzenie na stadionie Winglewood niedaleko Los Angeles. Bramkę w 30 minucie zdobył Fabian Ruiz. Pomocnik PSG świetnie odnalazł się w polu karnym i dobił strzał Daniego Olmo, który wcześniej doskonale obronił Thibaut Courtois. Belgowie wyrównali 11 minut później. Świetne dośrodkowanie Castagna z prawej strony wykorzystał Deketelare, który głową pokonał Unaia Simona. Za chwilę początek drugiej części tego spotkania. A z piłkarskiej murawy za oceanem przenosimy się na kolarskie trasy we Francji. Belg Tim Mellier z drużyny z Soudal Quickstep wygrał po finiszu z peletonu 7 etap wyścigu kolarskiego Tour de France. W klasyfikacji generalnej wyścigu jednak bez zmian. W żółtej koszulce na kolejny etap ruszy znów Słoweniec Tadej Pogacar, który w klasyfikacji generalnej wyprzedza Duńczyka Jonasa Winigo. A jutro w szwedzkiej Malili szósta już runda cyklu Grand Prix na żużlu. Na czele klasyfikacji generalnej jest broniący tytułu Bartosz Zmarzlik. Polski żużlowiec tor w Malili bardzo lubi, bo wygrywał tam aż 4 razy. A jak mistrz świata spędza ostatnie godziny przed wyścigiem, pytał Bartosza Zmarzlika Patryk Serwański.
9: Czy to jest chwila dla ciebie, czy to jest chwila z muzyką?
10: Chwila dla siebie, gdzie też w sumie na tą chwilę na Grand Prix jest bardzo trudno zadbać, bo praktycznie wjeżdżając na stadion około 10 rano, to tak już nie za bardzo kiedy masz tą chwilę znaleźć, więc trzeba też się nauczyć w tym funkcjonować.
8: Początek ścigania w szwedzkiej Malili jutro o 19:00.
11: Jutro sobotni poranek przywita przelotnym deszczem południe kraju oraz okolicy Zatoki Gdańskiej, chociaż ma jeszcze całą noc, żeby to przemyśleć. Trzymajmy kciuki, żeby dobrze wybrał. Słoneczny poranek na zachodzie Polski, tam też godzina 6-7 rano najcieplej 14 stopni, w centrum będzie 12, na wschodzie i w górach 10 i w ciągu dnia podskoczy ta temperatura jeszcze o kilka stopni.
12: Radio RMF

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wielka polityka zza oceanu.
2: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
1: I codzienne życie Amerykanów.
2: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Punktualnie o godzinie 23 mamy dla Was fakty w RMF FM. Na początek gorące informacje z mundialu przedstawi Anna Wachowska.
1: Tak jest, na początek faktów RMF FM o 23. Hiszpania w półfinale mundialu. Mistrzowie Europy 2-1 wygrali z Belgią. Tragedia w Świętokrzyskiem. W jednym z mieszkań w Skarżysku Kamiennej znaleziono dwa ciała. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z Kujawsko-Pomorskiego. Są problemy na trasie S5. I zakończył się ćwierćfinałowy mecz mundialu. Hiszpania wygrała z Belgią 2-1. W półfinale z Hiszpanią zagra Francja, która pokonała bez kłopotów Maroko 2-0.
2: Wieczorne fakty RMF FM.
1: W jednym z mieszkań w Skarżysku Kamiennej w Świętokrzyskiem odnaleziono ciała dwóch mężczyzn w wieku 65 i 73 lat. Służby zawiadomiła kobieta, która od tygodnia nie widziała swojego sąsiada.
3: Na chwilę obecną nie znamy dokładnych przyczyn i okoliczności tego zdarzenia. Natomiast wstępnie wykluczamy udział osób trzecich.
1: Poinformowała RMF FM Anna Sławińska z Policji w Skarżysku Kamiennej. Dodała, że mężczyźni nie byli spokrewnieni. Pamięć o zbrodni w Jedwabnem powinna łączyć, powiedział Michael Szudrich, naczelny rabin Polski podczas obchodów 85. rocznicy pogromu Żydów w tej miejscowości. Według ustaleń Instytutu Pamięci Narodowej mordu dokonali polscy mieszkańcy, którzy byli inspirowani przez niemieckiego okupanta. W Jedwabnem był reporter RMF FM Jakub Rybski.
4: Przy pomniku upamiętniającym pomordowanych Żydów w Jedwabnem odmówiono modlitwę za zmarłych, a obecne na miejscu delegacje złożyły kwiaty. Organizatorzy obchodów obawiali się prowokacji, dlatego namiot

0: polski minister Wojciech Kolarski. Uczestnicy kontrmanifestacji przynieśli antysemickie transparenty oraz plakaty, które negowały zbrodnie w Jedwabnem.
1: Uwaga kierowcy, kolizja na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskiem. W miejscowości Osuwiec między węzłami Opławiec i Bydgoszcz Zachód samochód osobowy uderzył w barierę. Droga w kierunku Poznania jest zablokowana. Od północy duże utrudnienia w centrum Wrocławia. Drogowcy zamkną część ulicy Kazimierza Wielkiego. Chodzi o odcinek od skrzyżowania z ulicą Zamkową do wysokości kościoła Świętego Krzysztofa, informuje wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
2: Jezdnia w kierunku Galerii Dominikańskiej będzie nieprzejezdna, ale nie z powodu remontu drogi. Deweloper, który chce odnowić i odzyskać historyczny wygląd jednej z opuszczonych kamienic przy Świdnickiej, musi postawić na jezdni dźwig. Utrudnienia potrwają do czwartku. Ruch zostanie skierowany na drugą jezdnię, która na odcinku od Leszczyńskiego do Ofiar Oświęcimskich będzie w tym czasie dwukierunkowa.
1: Czy to ocieplenie relacji w brytyjskiej rodzinie królewskiej? Król Karol III spotkał się z synem Harrym, jego żoną Meghan oraz z wnukami Archim i Lilibet. Te informacje potwierdził pałac Buckingham. Król zobaczył się z wnukami po raz pierwszy od 4 lat. Księżna Sussex, Meghan, małżonka Harry'ego, która na co dzień mieszka z nim w Stanach Zjednoczonych, pojawiła się w Zjednoczonym Królestwie po raz pierwszy od pogrzebu Elżbiety II w 2022 roku.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za chwilę wybije północ na zegarach w całym kraju. Czas na fakty RMF FM, które przedstawi Anna Wachowska.
1: Hiszpania świętuje awans do półfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. W ćwierćfinale pokonała Belgię 2-1. Są utrudnienia na A1 w Pomorskiem. W faktach ważna informacja dla kierowców w trasie. Lubicie odkładać swoje obowiązki na później? A jeśli tak, to jakie? Na koniec oddamy Wam głos. Hiszpania melduje się w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. W meczu ćwierćfinałowym pokonała Belgię 2-1. To radość hiszpańskich kibiców, którzy teraz czekają na półfinałowy mecz swojej reprezentacji z Francją. Kierowców prosimy o ostrożność. Samochód uderzył w bariery na A1 w Pomorskiem. Do kolizji doszło w pobliżu Kopytkowa między węzłami Pelplin i Warlubie. Zablokowany jest pas łącznicy zjazdowej w kierunku Łodzi. Blokada pieniędzy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej nie spowoduje utrudnień dla pasażerów. Tak zapewniają władze instytucji, która dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Chodzi o zajęcie przez organizację Eurocontrol wierzytelności agencji. Blokada komornicza nałożona na nasz kraj to konsekwencja wyroku sądu i kary za to, że Polska nie odebrała szczepionek od firmy Pfizer, informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Dobry wieczór. Od rzecznika Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dostałem zapewnienie, że agencja pracuje i będzie pracować normalnie. To oznacza, że wszystkie samoloty teraz w środku sezonu wakacyjnego są nadzorowane od startu do lądowania, jak zwykle. I to potwierdza też premier Donald Tusk.
3: No oczywiście nie zostawimy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej bez pomocy, także nie będzie problemu, jeśli chodzi o funkcjonowanie PAŻP-u.
2: Problem cały czas dotyczy jednak tego, że firma Pfizer domaga się od Polski ponad 6 miliardów złotych za nieodebrane szczepionki przeciwko koronawirusowi. Nasz kraj, jak ustaliłem, wciąż liczy, że uda się albo uniknąć, albo zmniejszyć tę karę. Za 4 tygodnie, 8 sierpnia, minie termin na złożenie apelacji od wyroku sądu w tej sprawie. Ten dokument polski rząd przygotowuje teraz z prokuratorią generalną.
4: Ludzkie sprawy w faktach RMF FM.

0: No tego jest ogrom.
1: Ja mam syna 7-letniego i od dłuższego czasu ulubionym zajęciem jest chodzenie po ptasim z aplikacją do odsłuchiwania ptaków. To jest tak: wrona, siwa, dzięcioł duży, kwiczoł, paszkot, modraszka, wróbel, mazurek, sierpówka, zięba, krogulec, bogatka, grzywacz, kapturka, rudzik, kos.
0: Nie wyobrażam sobie jeszcze, jak patrzymy na ten projekt, który jest po prostu brzydki. Projekt był bez konkursu. Budynek wygląda po prostu jak betonowy klocek. Ten projekt zupełnie nie przystaje do tej przestrzeni, która tutaj jest. To jest wycięcie terenu i postawienie betonu.
2: Mówią naszej reporterce rozżaleni mieszkańcy. Włochy coraz częściej przyciągają turystów nie tylko pięknymi widokami i dobrą kuchnią, ale także cenami, szczególnie na południu kraju. Pizzę można tam zjeść już za 5-7 euro. Za gałkę lodów zapłacimy zwykle od 2 do 3 euro. Filiżanka espresso kosztuje 1,5. Na północy jest drożej, ale Polacy, których spotkała nasza reporterka Martyna Czerwińska, powiedzieli, że ceny także ich miło zaskoczyły.
3: Ceny czy w sklepach, czy w restauracjach są porównywalne z cenami w Polsce. Przynajmniej powiedzmy u nas w Poznaniu.
4: Może pan podać jakiś przykład? Nie wiem, pizza.
3: No byliśmy właśnie na pizzy przedwczoraj w jednej z lokalnych knajpek. Po jednej pizzy dla każdego, plus też do picia zapłaciłem bodaj 40 parę euro.
5: Nie wiem, czy ona na dłuższą metę by sprzyjała, bo pizza i makarony. Nie?
4: Trzeba liczyć kalorie. Dokładnie. Albo dużo chodzić, po prostu, tak, a widoki kuszą.
5: Dokładnie tak.
2: Turyści zostawiają we Włoszech około 55 miliardów euro rocznie. Odkładasz wszystko na później? Naukowcy z Uniwersytetu Cambridge wyróżnili aż 9 typów prokrastynatorów. Możecie o tym przeczytać na rmf24.pl, a my pytamy, co wy odkładacie na później.
6: Porządki?
7: Chyba też porządki. Ja raczej staram się być perfekcjonistką, a nie zawsze jest na to czas.
2: Nowe fakty w RMF FM bez opóźnień. Rozpoczną się o 1:00, a zaprasza na nie Karol Płaczkiewicz. Dobrej nocy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.

0: Na zegarach w całej Polsce za chwilę zobaczymy godzinę pierwszą, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, witam i zapraszam. Rosjanie znów zaatakowali Ukrainę. W ostrzale obwodu donieckiego zginęły 4 osoby, a 13 zostało rannych. Niebezpieczne komunikaty nawigacji na S1 w Śląskiem. GDDKiA apeluje o ostrożność w okolicach Węgierskiej Górki. W tych faktach mamy też dla Was ciekawe propozycje filmowe na weekend. Cztery osoby zginęły, a 13 zostało rannych w rosyjskim ataku w obwodzie donieckim na Ukrainie. Jak informują lokalne władze, wojska rosyjskie zrzuciły tam 7 bomb lotniczych. Wśród ofiar jest 14-latek. Bomby spadły na Kramatorsk i miejscowość Biłęńkie. Uderzyły w blok, sklep i budynki prywatne. Wieczorem doszło do kolejnych ataków. Jak donosi portal Ukraińska Prawda, rosyjskie wojska uderzyły też w obwód Sumski. W miejscowości Triostianiec dron uderzył w obiekt infrastruktury cywilnej. 2 ciężko rannych mężczyzn trafiło do szpitala. Ich stan jest stabilny. Rosjanie zaatakowali również Konotop i Sumy, gdzie 4 kolejne osoby odniosły lekkie obrażenia. Stany Zjednoczone zażądały od Iranu publicznego potwierdzenia, że cieśnina Ormuz pozostaje otwarta i że irańskie siły nie będą atakować statków handlowych. Według portalu Axios, Waszyngton oczekuje takiej deklaracji po rozmowach obu stron w Omanie. Amerykańscy urzędnicy ocenili rozmowy jako produktywne, ale ostrzegli, że jeśli Iran nie spełni tego warunku, nie będzie to dla nich wspaniały dzień. Administracja Donalda Trumpa podkreśla, że kolejne dni pokażą, czy Teheran jest gotowy wywiązać się z ustaleń, a w przeciwnym razie USA mają szeroki wachlarz opcji. Na zegarach minuta po godzinie pierwszej, to są fakty w RMF FM. W nich przenosimy się teraz do Polski. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega przed błędnymi wskazaniami nawigacji na trasie S1 w rejonie Węgierskiej Górki w województwie śląskim. Nieprawidłowe komunikaty mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze. O szczegółach reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
1: Obejście Węgierskiej Górki poprowadzone jest przez 2 nowoczesne tunele. W ciągu niespełna 9 miesięcy od otwarcia drogi doszło do 4 przypadków zawracania i jazdy pod prąd przed tunelami. Według GDDKiA jedna z aplikacji nawigacyjnych mogła sugerować kierowcom jadącym od strony Bielska-Białej, którzy przeoczyli zjazd do Węgierskiej Górki, by zawrócili na S1C. GDDKiA przypomina, że droga ekspresowa nie jest miejscem do zawracania, cofania czy zatrzymywania się poza sytuacjami awaryjnymi, a błędne wskazania nawigacji nie usprawiedliwiają łamania przepisów ruchu drogowego.
0: Na plażach w Krynicy Morskiej wciąż stoją usypane przed barami wały z piasku, które miały zatrzymać morze podczas sztormu. Dzięki temu udało się przetrwać i nie popłynąć, mówi jedna z właścicielek sezonowego lokalu. Choć pogoda stopniowo się poprawia, na ponad 100 kąpieliskach nad Bałtykiem wciąż powiewają czerwone flagi powodu wysokich fal.

0: FM.
1: Vaiana. Aktorska wersja animacji o przygodach dziewczyny, która próbuje ratować swoje plemię. Dwayne Johnson najpierw dubbingował Maui'ego, a teraz go gra. To postać inspirowana moim dziadkiem, samoańskim zapaśnikiem. Są filmy, które czasem są czymś więcej niż tylko filmami, tak mówił aktor na premierze w Los Angeles.
2: A co nowego w streamingu?
1: Jest już na przykład finałowy, piąty sezon The Bird, takie domknięcie losów załogi restauracji. Jest serial Elle, czyli wcześniejsze losy legalnej blondynki, postać graną przez Reese Witherspoon, teraz gra Lexi Minitree. I pojawił się też projekt Hail Mary w roli naukowca, który sam próbuje uratować Ziemię, Ryan Gosling.
2: Jest zatem w czym wybierać. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski był w piątek gościem Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy.
3: Panie ministrze, spotkał się pan z Marco Rubio zresztą, panie premierze. Uzgodniliście między innymi, że konferencja dotycząca minerałów krytycznych ma się odbyć w Polsce. Mamy jakieś terminy bardziej szczegółowe?
4: To będzie raczej na wiosnę. I tak, mam wrażenie, że co do zasady przekonałem sekretarza stanu. Jesteśmy globalnym graczem na tym rynku. Drugim bodajże światowym producentem srebra, także miedź. Nowe inwestycje, nie tylko w Polsce, przypominam, w Chile, w Kanadzie. To jest globalny problem. Przypominam, że polskie firmy też miały w pewnym momencie ograniczony dostęp do magnesów, a i była próba reglamentowania minerałów strategicznych, krytycznych. Nie możemy pozwolić sobie na tego typu szantaż. Musimy szukać alternatyw do wydobycia i przetwarzania, pozyskiwania tych pierwiastków.
3: Brał pan też udział w spotkaniu grupy E5. O czym szczegółowo rozmawialiście? Między innymi o współpracy Europy z USA?
4: To było spotkanie E5, czyli Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Polska, Włochy. I po pierwsze ważny jest ten format, bo to jest format, który reprezentuje wszystkie regiony Europy. Mamy oczywiście inne. Jest Trójkąt Weimarski, jest Trójmorze, jest Rada Państw Morza Bałtyckiego, ale tam, gdzie chodzi o najważniejsze rzeczy, czyli nasz stosunek do wojny, do agresji rosyjsko-ukraińskiej, czy do wojny na Bliskim Wschodzie, tam wszystkie regiony Europy powinny być reprezentowane.
3: A czy są jakieś nieporozumienia na linii Unia Europejska-USA? Czy coś się pojawia, choć na przykład o broń? Czy Stany Zjednoczone coś sygnalizowały, że za mało od nich kupujemy jako Europa?
4: No, jako Polska to już byłoby trudno.
3: No my nie, kupować. Oczywiście. Polska tutaj jest kryta.
4: Ale to był przedmiot innego spotkania. Spotkania Stanów Zjednoczonych z kluczowymi partnerami przemysłowymi, co dało nam otwarcie do powiedzenia sobie szczerze, że po pierwsze, amerykańskie firmy mają wypełnione pakiety zamówień na wiele lat i w związku z tym potrzebna jest produkcja w Europie firm europejskich, ale także firm amerykańskich. A to oznacza, że Amerykanie muszą przyspieszyć wydawanie licencji eksportowych na swoją technologię. Tutaj bardzo ciekawa jest inicjatywa prezydenta Trumpa co do licencji na pociski do rakiet Patriot, do systemów Patriot dla Ukrainy. To bezprecedensowa sprawa. Bardzo ciekawa, naprawdę.
3: Ale to jest już potwierdzone? Znaczy możemy w to wierzyć? Bo to wiadomo, że te wypowiedzi się czasem pojawiają, po czym są troszkę niwelowane.
4: Nie, no Roma locuta, causa finita. No, mam nadzieję, że odpowiednie agendy Stanów Zjednoczonych wypełnią polecenie prezydenta Trumpa. I powinniśmy to witać z zadowoleniem. Jak najwięcej produkcji, amunicji i sprzętu powinno być w Europie, zarówno w firmach europejskich, jak i amerykańskich, zarówno z budżetów narodowych, jak i budżetów europejskich, gdzie jest preferencja europejska.
3: Panie premierze, o Polsce też rozmawialiśmy i o produkcji, serwisowaniu rakiet do systemów Patriot w Polsce?
4: Tak, naturalnie. No byłoby niezręcznie i nieefektywnie wysyłać do Stanów Zjednoczonych rakiety, które wymagają przeglądu, które leżą w magazynie, więc lepiej, żeby to robić tu u nas w Europie, najlepiej w Polsce.
3: Mamy też nadzieję, że będziemy mogli je produkować, tak jak Ukraina, na licencji?
4: Raz pozyskane zdolności potem można rozwijać. Proszę zobaczyć, na przykład u mnie w Bydgoszczy WZL-2 zaczął od przeglądów F-16, a teraz już będzie produkował z firmą Anduril bodajże

0: rakiety dalekiego zasięgu.
1: Panie premierze, amerykańska stała baza w Polsce, to jest temat, który nieustająco wraca. Jest bliżej, czy wciąż jesteśmy jeszcze na etapie dogadywania się? Prezydent powiedział, że już wszystko jest załatwione.
0: Nie tylko jest bliżej, już jest. Przypominam, że to poprzedni rząd Donalda Tuska podpisał umowę tą ręką z Condoleezą Rice na stałą bazę amerykańskiej obrony przeciwrakietowej. I to w lepszej konfiguracji niż poprzednia koncepcja, bo z Redzikowa można bronić nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale także Europy. A teraz zabiegamy o drugą stałą bazę. Jako Rada Ministrów uchwaliliśmy uchwałę i to zostało przekazane stronie amerykańskiej, że gotowi jesteśmy zbudować całe zaplecze mieszkalno-logistyczne do takiej bazy.
1: No tak, i prezydent mówi, załatwiłem to wszystko już potem z prezydentem Trumpem, no ale ja się pytam o jakieś bardziej szczegółowe decyzje, bo to są wciąż jeszcze takie deklaracje.
0: To jest trochę niesmaczne. W tej sprawie kolejne rządy i kolejni prezydenci działają w tym samym kierunku. Każdy musi zrobić to, co do niego należy.
1: Panie premierze, Pfizer zablokował konta Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Chodzi oczywiście o prawie ponad 5,5 miliarda złotych za szczepionki. Jakieś działania dyplomacja będzie podejmować Polska w tej sprawie?
0: No to jest sprawa jeszcze z czasów COVID-u, prawda? Czyli poprzedniego rządu, zdaje się, nadmiarowych jakichś zamówień ponad. Nadmiarowych. Polska dyplomacja działała w tej sprawie, próbowała prowadzić do porozumienia, ale o szczegóły proszę pytać Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Finansów.
1: Rozumiem, że ambasador nie będzie Tom Rose wzywany do MSZ-u, żeby o tym porozmawiać.
0: To nie jest kwestia polityczna.
1: Panie premierze, wiadomo, że prezydent i prezydent Zełenski rozmawiali ze sobą. Pan na X-ie napisał, że dziękuję prezydentom Polski i Ukrainy za to, że podczas szczytu NATO w Ankarze tak intensywnie starają się rozwiązać problem, który sami stworzyli. Udało się chociaż trochę ten problem, pana zdaniem, panie premierze, rozwiązać?
0: No, zaczął oczywiście prezydent Zełenski i przez 2 tygodnie mogli dać więcej czasu. Prezydenccy u nas próbowali go nakłonić do zmiany nazwy tej jednostki. Niestety sukcesu nie osiągnięto. Ale to nakręcanie takich emocji wokół tragedii historycznych, no widzimy, że agentura rosyjska dosłownie próbuje nakręcić emocje polsko-ukraińskie. Te miliony troli w internecie też robią swoje, a wiemy, kto się z tego cieszy. Pan Medwiediew, pani Zacharowa. Jesteśmy do tego zachęcani, więc proponuję się zastanowić, bo od XVII wieku swary czy zbrodnie czy walki polsko-ukraińskie zawsze służyły naszemu wrogowi.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o drugiej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24.

0: Zbliżamy się do godziny drugiej, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. W Paryżu w poniedziałek spotkanie koalicji chętnych. NATO i Ukraina będą planować wspólne działania przeciw rosyjskiej flocie cieni. Ratownicy TOPR podsumowali pierwszy tydzień lipca pod względem interwencji. 55 osób potrzebowało pomocy. Będą też fakty ze świata medycyny. Krakowscy lekarze przeszczepili chrząstkę z nosa do kolana. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i sekretarz generalny NATO Mark Rutte wezmą w poniedziałek udział w Paryżu w spotkaniu koalicji chętnych. Prezydent Francji Emmanuel Macron przekazał, że podczas spotkania planowane będą wspólne ćwiczenia. Politycy mają też rozmawiać o nowych sposobach walki z rosyjską flotą cieni. Pałac Elizejski przekazał, że do grupy państw wspierających Ukrainę dołączyły Mołdawia i Macedonia Północna. Obecnie koalicja chętnych liczy ponad 30 krajów. Zrzeknę się immunitetu. Taką deklarację złożył wczoraj wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Przypomnę, uchylenie politykowi immunitetu chce prokuratura, a chodzi o sprawę opublikowania agitującego wpisu w czasie ciszy wyborczej przed ubiegłorocznymi wyborami prezydenckimi.
1: Jak tylko będzie taka formalna możliwość, zrobię to bez zbędnej zwłoki. Zresztą analizowaliśmy, czy nie można tego zrobić wcześniej, ale chyba tą sejmową procedurę niestety musimy przeprowadzić, więc czekam tylko na formalne potwierdzenie, żeby ta sprawa się zakończyła.
0: Zadeklarował polityk Koalicji Obywatelskiej Arkadiusz Myrcha. Pierwszy tydzień lipca był wyjątkowo pracowity dla ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W ciągu 7 dni udzielili pomocy 55 osobom. Interweniowali m.in. przy omdleniach, urazach, wyczerpaniu, a także wobec turystów, którzy zabłądzili, kierując się wskazówkami sztucznej inteligencji. Jedna z najbardziej nietypowych akcji dotyczyła dwojga turystów z Litwy. Chcąc skrócić drogę do Doliny Pięciu Stawów, skorzystali z podpowiedzi AI i trafili w trudny teren wspinaczkowy. Ostatecznie zostali ewakuowani śmigłowcem. Po raz kolejny apelujemy o rozsądny dobór celów górskich wycieczek i nieprzecenianie swoich możliwości, podsumowali ratownicy TOPR.
2: Fakty ze świata medycyny.
0: Krakowscy lekarze przeszczepili chrząstkę z nosa do kolana. Lekarze ze szpitala specjalistycznego imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie przeprowadzili innowacyjną operację. Chrząstka z przegrody nosowej została przeszczepiona do stawu kolanowego pacjenta. To część klinicznego badania, które ma pomóc osobom z chorobami zwyrodnieniowymi stawów. Teraz pacjent przez najbliższe 2 lata będzie pod stałą opieką specjalistów.
3: To jest relatywnie, można powiedzieć, młoda osoba z uszkodzeniami w zakresie chrząstki stawu rzepkowo-udowymi, dosyć rozległymi tak naprawdę. Mam nadzieję, że wynik kliniczny będzie bardzo dobry. Nasze wstępne wyniki są na razie obiecujące.
4: Są to pacjenci, którzy mają dolegliwości bólowe, którzy mają problemy z chodzeniem i jest szansa, żeby im pomóc.
3: Jeżeli to się wszystko powiedzie, to jest to niewątpliwie przełom w leczeniu uszkodzeń chrząstki i zmian zwyrodnieniowych.
0: Mówi chirurg ortopeda dr Paweł Skowronek, z którym rozmawiała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba. Leczenie jest prowadzone w ramach międzynarodowego projektu badawczego. Możecie o tym przeczytać na rmf24.pl w sekcji Twoje zdrowie. A my w faktach wracamy teraz do rozmowy z szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim. Z ministrem rozmawiamy.